0: Michał Krasucki, zapraszam. Są środki zapobiegawcze wobec kierownika pociągu, który odpowiadał za skład, gdy w lutym w Woli Bierwieckiej doszło do potrącenia 17-letniego licealisty. Prokuratura w Radomiu zdecydowała o zawieszeniu go w obowiązkach i o dozorze policji. Nastolatek pomagał kobiecie z dzieckiem znieść wózek na peron. Zanim wrócił do wagonu, drzwi przytrzasnęły mu rękę. Skład ruszył, a chłopak spadł na tory. W wypadku stracił nogi i część dłoni. Według śledczych kierownik pociągu nienależycie obserwował wymianę pasażerów i za wcześnie nadał sygnał do odjazdu. 3 tygodnie temu podczas ogłaszania mu zarzutów zasłabł i czynności wznowiono dopiero wczoraj. Mężczyzna po obejrzeniu nagrań z monitoringu przyznał się do winy i wyraził skruchę. Przekazał też prokuraturze, że chciałby przeprosić młodego Dominika. Decyzją śledczych kierownik składu został zawieszony w obowiązkach służbowych. Raz w tygodniu musi się też stawiać na komisariacie. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Policjanci z Olsztyna proszą o pomoc w rozwikłaniu zabójstwa sprzed ponad 20 lat. Chodzi o sprawę Stanisława Hornowicza, którego zakopane szczątki znaleziono przypadkowo nad rzeką Łyną. Tożsamość potwierdziły dopiero niedawne badania DNA. Śledczy apelują o kontakt wszystkich, którzy mogą wiedzieć coś o tej zbrodni, a więcej o niej piszemy na radioz.pl. Nowe wiadomości w sprawie poniedziałkowej wyprawy młodych sportowców na Orlą Perć w Tatrach. Grupę zaskoczyło załamanie pogody. 8 uczestników ewakuowali śmigłowcem ratownicy Topr. To oni powiadomili policję, podejrzewając, że mogło dojść do przestępstwa. Przesłuchano trenera, który zabrał nastolatków na szlak. Reporter Radia Z Przemek Taranek zajmuje się tym tematem.
1: Policjanci przesłuchali już uczestników wycieczki, m.in. 4 osoby dorosłe, które były razem z grupą młodych sportowców na Orlej Perci. Większość z tych osób jest już pełnoletnia, powiedział mi rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.
2: No, okazuje się, że jednak młodzież była do tego przygotowana, posiadała odpowiednie zabezpieczenia, byli wypożyczani sprzętu górskiego i nie było to ich pierwsze wyjście w góry.
1: Uczestników wyprawy zaskoczyła burza. Przemoknięci i wystraszeni zadzwonili po pomoc do Topru. Policja sprawdza teraz, czy opiekunowie nie narazili swoich podopiecznych na niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat więzienia. Postępowanie jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko konkretnym osobom. Nieco ponad godzinę trwało spotkanie prezydenta z ministrem obrony narodowej. Miało być o obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Ani Pałac Prezydencki, ani resort obrony nie przekazały jednak żadnego komunikatu o tych rozmowach. Nasz reporter Marcin Friedrich był przed Pałacem Prezydenckim. Czy wiemy cokolwiek o rezultatach tego spotkania?
3: Było ono poświęcone przede wszystkim przyszłotygodniowemu szczytowi NATO w Ankarze. Polskę reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki. Towarzyszyć mu mają też przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Według szefa klubu parlamentarnego PSL Krzysztofa Paszyka to dzisiejsze spotkanie szefa MON z prezydentem świadczy o tym, że Polska w sprawach bezpieczeństwa mówi jednym głosem.
4: Wspólny głos oparty na potrzebie budowania silnej pozycji i bezpieczeństwa.
3: Trwają też rozmowy o obecności w Polsce wojsk amerykańskich. Do Waszyngtonu wybiera się wkrótce szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Nie wiemy już, jak te rozmowy się potoczyły. Mamy zielone światło dla stałej obecności wojsk USA w Polsce, przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz po rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Jak relacjonował Przydacz podczas rozmowy z polskimi mediami, w trakcie około godzinnej rozmowy sekretarz stanu USA Marco Rubio zadeklarował, że jest absolutnie zwolennikiem zmiany charakteru obecności amerykańskich sił zbrojnych na terytorium Polski. Z rotacyjnej na stałą. Rubio miał podtrzymać deklarację prezydenta Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy, lecz zaznaczył, że chodzi prawdopodobnie o 5000 żołnierzy zamiast, a nie w dodatku do wstrzymanej rotacyjnej brygady pancernej, liczącej około 4000 żołnierzy. Wielki ból stanie przed sądem za handel narkotykami. Lubelski oddział prokuratury krajowej wysłał do sądu w Gdańsku akt oskarżenia w sprawie Patryka M., trójmiejskiego gangstera, freakfightera i kolegi prezydenta Nawrockiego. Będzie odpowiadał jako recydywista, bo ma na koncie już wyrok za porwanie. Jakie teraz usłyszał zarzuty, wie reporter Radia Z Maciej Bąk.
5: Prokurator zarzuca Wielkiemu Buł udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się kupowaniem, produkcją i handlem marihuaną, kokainą czy amfetaminą. Działała ona w kilku regionach Polski, ale też w Holandii czy Hiszpanii. Patryk M odpowie także za kradzież

0: też Audi Q7, w której towarzyszył mu wspólnik Adrian R. i spieniężenie go za ponad 40 tysięcy złotych. Wielkiego Bu zatrzymano rok temu w Hamburgu, był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna czeka na proces w tymczasowym areszcie. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
1: Patryk M. spotykał się z Karolem Nawrockim, gdy był on prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Przyszły prezydent podarował koledze książkę, a ten pochwalił się tym w mediach społecznościowych. Policja ostrzega przed oszustami oferującymi świetne oferty pracy za granicą. Często stoją za nimi nielegalne zatrudnienie i wykorzystywanie. Na co powinien uważać, powie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
2: Praca za granicą, wysokie wynagrodzenie, bez znajomości języka, mieszkanie i transport zapewnione. Za takimi super ofertami często stoją siatki handlarzy ludźmi. Zmuszają do niewolniczej pracy, zastraszają, zabierają dokumenty, mówił mi komisarz Adam Dębiński z policji.
3: Pracodawca nie ma prawa zabierać twoich dokumentów. Jeżeli ktoś tego wymaga, to sygnał, że coś jest nie tak.
2: Dlatego zawsze sprawdzajmy firmy, w których chcemy się zatrudnić. Nie wyjeżdżajmy bez podpisanej umowy. Zawsze zostawmy też wszystkie dane naszym bliskim. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Praca przymusowa może spotkać każdego, zarówno osoby młode, dopiero wchodzące w dorosłość, jak i starsze, które pracowały już w niejednym miejscu. Płeć też nie ma znaczenia.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Cześć, mamo. Przywitała się Gabriela. Matka aż podskoczyła. Gabi! Jakby ktoś wcisnął stop klatkę. Rozmowy nagle ucichły, a oczy wszystkich obecnych zwróciły się na Gabrielę. Dzień dobry paniom. Uniosła kubek z kawą w geście powitania. Jeszcze sekunda, dwie i powrócił ruch, powrócił dźwięk. W stronę Gabrieli pofrunęły powitania, pytania i komentarze. Większość kobiet ją znała, część lubiła, ale wszystkie bez wyjątku wiedziały o jej tragedii i trzymały za nią kciuki. Musisz sobie kupić kłódkę do roweru, zwróciła się do matki. Podobno coś miałaś do mnie pilnego? Matka obrzuciła salon szybkim spojrzeniem. Na jednym ze stanowisk fryzjerka właśnie spryskiwała fryzurę klientki lakierem. Kiedy kobieta wstała, stolarska wskazała wolne miejsce córce. Siadaj tam, poleciła. Zaraz do ciebie przyjdę. Gabriela niechętnie opadła na fotel ustawiony naprzeciwko wielkiego lustra. Odbicie, które w nim zobaczyła, nie napawało optymizmem. Blade policzki, podkrążone oczy, no i najgorsze w tym wszystkim włosy. Matowe, przesuszone i splątane w sposób, który mógłby zainteresować wyłącznie ptaka szukającego miejsca na gniazdo. Choć zasadniczo nie lubiła marnować czasu na żadne zabiegi upiększające, jedyny wyjątek robiła właśnie dla włosów, ponieważ były, jak to określała jej matka, problematyczne. Cienkie, suche i łamliwe. I żeby je opanować, trzeba się było nimi zająć. Oprócz dobrego szamponu stosowała więc rozmaite odżywki, wcierki i maski. Zdarzyło jej się nawet kilka razy zrobić botoks. Tak było przed. Teraz zwykle ich umycie było wyzwaniem, które podejmowała z rzadka i niechętnie. W lustrze za nią pojawiła się matka. Przez chwilę przyglądała się córce, po czym wzięła kosmyk jej włosów w dwa palce. Skrócimy je i odświeżymy kolor, powiedziała zupełnie jakby Gabi przyszła tutaj w tym celu. To jakiś żart? Ściągnęłaś mnie tutaj, żeby mnie ostrzyc? Była zła i nie zamierzała tego ukrywać. Oczywiście, nie możesz się pokazywać ludziom w takim stanie. Jesteś chodzącą antyreklamą mojego salonu. Musimy coś z tym zrobić. Myślałam, że mam się zajmować prowadzeniem pensjonatu, a nie reklamowaniem twoich usług, warknęła. Nie chcę cię martwić, ale to się łączy. Matka uśmiechnęła się słodko. Niby jak? Odstraszasz gości. Może jeszcze każesz mi się malować? To też, ale najpierw trzeba ogarnąć ten stuk siana. Gabriela przewróciła oczami, a jednak, choć bardzo ją korciło, żeby wstać i wyjść, nie zrobiła tego, bo czuła, że matka mimo wszystko ma trochę racji. Długo to potrwa? Upewniła się tylko, bo zostawiłam psa samego. Perfekcyjnie zrobione brwi matki powędrowały w górę w wyrazie dramatycznego zdziwienia. Co ty opowiadasz? Jakiego psa? Ma na imię Charlie. Ktoś mi go podrzucił. Gabi nie zamierzała wdawać się w szczegóły, a widząc, że matka ciągle nie może otrząsnąć się z szoku, dodała uspokajającym tonem: Nie martw się. Jest mały, stary i nieszkodliwy. Zamknęłam go na zapleczu i uprzedziłam Wiktora, żeby do niego nie wchodził, bo gryzie. Ilość zaskakujących i momentami sprzecznych informacji najwyraźniej Irenę Stolarską przerosła. Idę rozrobić farbę, westchnęła. A ty przez ten czas możesz sobie porozmawiać z ciotką. Siedząca na sąsiednim fotelu duża, solidna kobieta pomachała do Gabi w lustrze. Włosy miała starannie nawinięte na masywne, kolorowe wałki, dlatego Gabi w pierwszej chwili jej nie rozpoznała. Ciocia Hela? Helena Chowańcowa, góralka, kobieta pozytywna, konkretna i prostolinijna. Do Nałęczowa przyjechała 40 lat wcześniej z mężem lekarzem, który został zatrudniony w uzdrowisku i bardzo szybko zaprzyjaźniła się z matką Gabrieli. Gabi znała ją przez prawie całe swoje życie i uważała za rodzinę. Ostatni raz widziały się na pogrzebie, ale z wiadomych względów nie rozmawiały.
2: Koszmarnie wyglądam, prawda?
1: Ciotka puściła do niej oko.
2: Całe życie twierdziłam, że najlepszą metodą antykoncepcyjną jest żona w lokówkach. No i popatrz, czego się doczekałam. Całe szczęście, że Jasiowi już raczej wszystko jedno.
1: Jan Chowaniec, uroczy, dowcipny mężczyzna, którego Gabriela uwielbiała, zmarł przed kilku laty na nowotwór. Helena, mimo że kochała męża mocno i szczerze, bardzo szybko się po tej tragedii podniosła, bo jak twierdziła Jasiowi, byłoby bardzo przykro patrzeć z góry, jak się marzy.
2: Jak ci idzie w jaśminowym dworze?
1: Zapytała z troską.
2: Radzisz sobie?
1: Pewnie, że sobie radzę, odpowiedziała Gabi pewnym głosem. To nie jest lot na księżyc ani fizyka kwantowa. Machnęła lekceważąco ręką i zmieniła temat.
2: Co to za okazja? W sensie ta fryzura.
1: Ciotka odrobinę się speszyła.
2: A tak postanowiłam zaszaleć, powiedziała niepewnie, a potem jakby coś sobie przypomniała. No i przecież to spotkanie autorskie. Pół miasta będzie. Muszę wyglądać jak człowiek.
1: Gabi zmrużyła oczy. Natychmiast wyczuła w jej głosie fałszywą nutę. Ciotka talentu aktorskiego nie miała za grosz. Gdyby rzeczywiście chciała zaszaleć, to kupiłaby sobie nowe kijki do Nordic Walkingu, a nie przychodziła w środku tygodnia do fryzjera. A ponieważ ciotka była jedyną osobą w Nałęczowie, która miała centralnie wywalone na to, co sobie o niej pomyślą inni, wersja specjalnych przygotowań do spotkania z celebrytą, ciotka nie ceniła celebrytów, również nie brzmiała wiarygodnie. Plus ten ciekawy zbieg okoliczności, że znalazły się w salonie matki w tym samym momencie, a Gabi wylądowała na fotelu obok osoby, którą szanowała, której ufała, z której zdaniem zawsze bardzo się liczyła i która, zbieg okoliczności numer dwa, była wdową. Gabi uśmiechnęła się więc miło do ciotki i przesunęła tak, żeby w lustrze widzieć wejście na zaplecze. Tak jak myślała, matka nie robiła żadnej farby, tylko je obserwowała. Przepraszam na chwilę, rzuciła. Podniosła się z miejsca i ruszyła do matki, która spłoszona zaczęła grzebać w szafce, szukając nie wiadomo czego.
2: Pomyślałam sobie, że bardzo by ci pasowały pasemka, tylko nie mogę się zdecydować.
1: Mamo, przerwała jej. Potrafię łączyć kropki. Ciotka Helena jest wspaniała, kocham ją i tak dalej, ale nie potrzebuje psychoterapeutki.
2: No ale przecież Hela nie jest psychoterapeutką, próbowała się bronić matka.
1: Doskonale wiesz, o czym mówię.
2: Więc możesz już jej zdjąć te wałki i puścić do domu. Akurat Olga miała ją rozczesać.
1: Matka postanowiła do końca iść w zaparte.
2: Wolisz chłodniejszy czy cieplejszy odcień?
1: Wszystko mi jedno. Byle szybko, bo pamiętaj, że na zapleczu siedzi pies, a w recepcji Wiktor. Powiedziałam mu, że zaraz wracam.
2: Wiktor bardzo lubi siedzieć w recepcji.
1: Oczywiście. Za to Aldona nie znosi, gdy on to robi. Obiektywnie trzeba było przyznać, że wysiłki matki dały całkiem przyjemny dla oka efekt, ale Gabrieli to, jak wygląda, było zupełnie obojętne, a jedyne, co czuła po wyjściu z salonu, to ulga. Właśnie wsiadała na rower, żeby ruszyć z powrotem do pensjonatu, kiedy w kieszeni dżinsów poczuła wibrację komórki. Pomyślała, że to pewnie Wiktor się niecierpliwi, więc wyciągnęła telefon z kieszeni, żeby go uprzedzić, że już jedzie. Ale to nie był Wiktor.
2: Halo? Gabi?
1: Gocha? Miała ją zapisaną pod panieńskim nazwiskiem Urban. Na dobrą sprawę nie powinna być tym telefonem zaskoczona. Jedyne, czemu się mogła dziwić, to, że przyjaciółka dzwoniła dopiero teraz.
2: No ja!
1: Usłyszała radosny i dźwięczny głos.
2: Mateusz właśnie wpadł na obiad i powiedział, że jesteś w mieście.
1: Dlaczego nie dałaś znać, że przyjeżdżasz? Przecież musimy się zobaczyć.
2: Koniecznie.
1: Gabi, słuchając jej, poczuła nagle cudowną ulgę, bo Małgosia brzmiała dokładnie tak jak zawsze, pozytywnie. To była jedna z cech, których Gabi zawsze jej zazdrościła, wrodzony optymizm. Teraz tym cenniejszy, że od miesiąca praktycznie każdy, z kim Gabriela rozmawiała, używał w stosunku do niej specjalnego tonu, mieszaniny współczucia, troski oraz obaw. Wszyscy omijali temat wypadku najstaranniej, jak tylko się dało, i traktowali ją jak zgniłe jajko, a z takim jajkiem, jak wiadomo, trzeba ostrożnie. Nie miała o to pretensji, ale tym bardziej szczera energia Małgosi była cudownie odświeżająca. Zdążymy, zostaje cały miesiąc. Cudownie! Znowu to pozytywne brzmienie. Nareszcie się nagadamy. Poczuła, że perspektywa spotkania z przyjaciółką autentycznie ją cieszy. Co było o tyle zaskakujące, że po prawie 2 godzinach spędzonych w salonie u matki, przesyconych kobiecymi rozmowami, śmiechem, szumem suszarek i zapachem lakieru do włosów, była tak przebodźcowana, że wizja jakiejkolwiek kolejnej socjalizacji powinna ją raczej przerażać.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Mateusz też będzie przeszczęśliwy, ciągnęła Małgosia. Faktycznie go nie poznałaś? No jak go miałam poznać? Ostatnim razem, kiedy go widziałam, nosił aparat na zębach i był pryszczaty jak ropucha. Wyrósł ci chłopak. Prawda? W głosie Małgorzaty zabrzmiała duma. A wiesz, że jesteś jego idolką? Dlatego poszedł do policji. Gabi poczuła na ramionach ciężar odpowiedzialności, więc natychmiast się go pozbyła. Bez przesady. Każdy dzieciak chce zostać policjantem. Ty nie chciałaś? Rozmowy z kimś, kogo się zna od 40 lat, jednak nigdy nie są bezpieczne i neutralne. Zapytaj go lepiej, czy dostał zastrzyk przeciwtężcowy. Zmieniła szybko temat. A co? Wszedł na gwóźdź? Kiedyś w jakiejś wczesnej podstawówce bawiły się w opuszczonym domu na Armatniej Górze i Gabi wbiła sobie w stopę wielki zardzewiały gwóźdź. Małgosia pomogła jej wtedy dokuśtykać do domu, a nawet, żeby jej dodać otuchy, pojechała z nią do ośrodka zdrowia. I choć samo zdarzenie nie było przyjemne, noga bolała ją jeszcze długo, ręka po zastrzyku również, to Gabi na wspomnienie beztroskiego, szalonego dzieciństwa mimo wszystko się uśmiechnęła. Ugryzł go pies tej kobiety, która popełniła samobójstwo. W tym momencie Gabriela spostrzegła, że wraca do tematu, do którego wracać nie powinna, a który ją jednak w jakiś sposób przyciągał. Straszna historia, westchnęła Małgorzata. Mateusz mówił, że to była aktorka i że się zabiła przez hejt. Gabi natychmiast na nowo zalały wątpliwości związane ze śmiercią Sandry Herman, dlatego bez zastanowienia wypaliła: a masz go tam gdzieś obok? Mam. To dowiedz się od niego, proszę, czy prokurator zlecił sekcję zwłok. Jak na pogawędkę dwóch przyjaciółek z dawnych lat, rozmowa skręcała w dziwnym kierunku. Normalnie powinien to zrobić z automatu, ale lepiej się upewnić. Wyjaśniła rzeczowo. Przecież ty odeszłaś z policji, zdziwiła się Małgosia. No odeszłam, po prostu szukała w głowie jakiegoś usprawiedliwienia swojej ciekawości. Stare nawyki. To może ja ci go dam do telefonu? Chwilę później usłyszała przejęty głos swojego chrześniaka. Cześć, ciociu. Sekcja zlecona. Ciało już w Puławach. Pojutrze powinny być wyniki. Gabriela automatycznie przełączyła się na tryb, w którym funkcjonowała ponad 20 lat. Czy ktoś już dokonał identyfikacji? Jeszcze nie, odpowiedział Mateusz, zachwycony, że rozmawia z ciotką o sprawach zawodowych jak równy z równym. Siostra odmówiła, a mąż przyjedzie dopiero jutro. Jest gdzieś za granicą, na jakimś sympozjum. Musi przebukować lot. Co z jej rzeczami? Nie ruszaliśmy. Zaplombowałem pokój. Tylko psa wzięła jej siostra. Otóż nie wzięła. Sprostowała Gabi. Zostawiła go mnie. Mateusz parsknął śmiechem. Serio? Zostawiła cioci tego gremlina? Gremlin. Wiedziała, że Charlie jest do czegoś podobny, ale nie potrafiła uchwycić do czego. Jak sobie z nim ciocia daje radę? Zapytał. Wzruszyła ramionami, choć przecież nie mógł jej widzieć. Jeszcze mnie nie ugryzł, zdiagnozowała sytuację. Ale czuję, że o tym myśli. Czy ty sobie zrobiłeś zastrzyk przeciwtężcowy? Nie trzeba. On mnie w sumie tylko chciał dziabnąć. Zdążyłem cofnąć rękę. Charakterny ziomal. A szafę to tak zniszczył, jakby miał bobra w przodkach. Tak drapał, że prawie dziurę w drzwiach zrobił. Same wióry. Mogę cię ci zdjęcie przesłać. Gabriela zastrzygła uchem. Zrobiłeś zdjęcie tej szafy? Upewniła się. W pokoju Herman? Nie tylko szafy. W głosie chłopaka zabrzmiała duma. Jeszcze zanim przyjechali technicy, wszystko obfotografowałem. Tak na wszelki wypadek. Gabriela poczuła w koniuszkach palców charakterystyczne mrowienie. Ten stan pojawiał się zawsze, kiedy coś ją zaciekawiło, zaintrygowało i napędzał do działania lepiej niż najmocniejsze energetyki. Od dnia wypadku ani razu jej się to nie zdarzyło. Wiesz co, to wszystkie mi prześli, rzuciła lekko. Najlepiej na WhatsAppie, a teraz już muszę kończyć, rzuciła wsiadając na rower. Powiedz mamie, że niedługo się odezwę. W wieku 44 lat Wiktor Stolarski czuł się człowiekiem spełnionym i szczęśliwym, co jego żonę, Aldonę, doprowadzało do pasji. Wiktor nie wymagał od życia zbyt wiele, więc wszystko to, co otrzymywał ponad swoje oczekiwania, traktował z prawdziwą, głęboką wdzięcznością. Był wdzięczny za żonę, bo wydawało mu się kiedyś, że żadna kobieta nigdy na niego nie spojrzy. Był wdzięczny za niepowodzenia biznesowe, bo ani jako kierownik sali zabaw dla dzieci, ani właściciel hurtowni nie czuł się na miejscu. Był ogromnie wdzięczny za dom, który dostał od rodziców, bo uważał, że nic mu się od nich nie należy. Był też wdzięczny za to, że oddali w jego ręce jaśminowy dwór oraz za to, że teraz zdjęli z jego barków odpowiedzialność i przekazali pensjonat Gabrieli. Wiktor kochał siostrę tak mocno, że kiedy dotknęło ją nieszczęście, sam nie mógł praktycznie funkcjonować z bólu i jedyne, na czym mu zależało, to żeby w jakikolwiek sposób jej pomóc. Do tego świadomość, że Gabi jest w Lublinie kompletnie sama, była dla niego nieznośna. Więc kiedy matka przedstawiła plan sprowadzenia jej z powrotem do Nałęczowa, ucieszył się, że może mieć w nim swój udział. Za to nie ucieszyła się Aldona, która za Gabrielą zwyczajnie nie przepadała. Dla jego żony, ślicznej, wrażliwej i skoncentrowanej wyłącznie na sobie, pojawienie się kogoś, kto będzie skupiał uwagę innych, nie było powodem do radości. Tak, Aldona była egoistką, co Wiktora w niej pociągało. Uwielbiała brać i tutaj dobrali się idealnie, ponieważ on uwielbiał dawać. Dużo gorzej ich dopasowanie wyglądało na płaszczyźnie życiowych celów i priorytetów. Aldona zarzucała Wiktorowi, że nie ma za grosz ambicji, że nie jest waleczny, bezwzględny i że nie staje na głowie, żeby więcej mieć i więcej znaczyć. Próbowała mobilizować męża, ale kiedy ktoś jest szczęśliwy w miejscu, w którym się znajduje, ciężko go przepchnąć choćby o pół metra dalej. Bo po co Wiktor miałby walczyć z Gabi o zarządzanie pensjonatem, skoro dużo lepiej czuł się, kiedy wykonywał czyjeś polecenia, a nie je wydawał? Dzisiaj na przykład całe popołudnie spędził w recepcji. Nie był z tego faktu bardzo zadowolony. Uwielbiał rozmowy z gośćmi, żarty z personelem i to, jak czas niepostrzeżenie, acz miło, przepływał mu przez palce. Co prawda Gabriela zabroniła wchodzić do pokoju na zapleczu, bo zamknęła tam jakiegoś psa, podobno bardzo groźnego, ale książkę, którą przyniósł ze sobą, Oko słonia, Owensów, mógł sobie równie dobrze czytać, siedząc na foteliku za ladą. Siostra wróciła przed 18:00. Wyglądała inaczej i to nie tylko z powodu włosów. Zauważył w niej jakąś inną energię, ale nie umiał jej ani nazwać, ani stwierdzić, z czym była związana. Sorry, że to tyle trwało. Rzuciła od progu. Matka się nade mną znęcała. Potrząsnęła głową, wzburzając włosy. Wiktor podniósł entuzjastycznie oba kciuki do góry. Wyglądasz fantastycznie. Trudno, przynajmniej nie będę odstraszać klientów. Jak pies? Zabroniłaś mi do niego zaglądać. Gabriela uchyliła drzwi i ostrożnie zajrzała na zaplecze. Charlie! Wiktor napiął mięśnie, spodziewając się jakiegoś wściekłego bulteriera, ale w szparze pokazało się coś, co przypominało raczej pluszową zabawkę. To jest ten potwór? Spytał i ukucnął, żeby się psu lepiej przyjrzeć. Nie lekceważ go. Może ciałko niewielkie, ale ego rozbuchane, uprzedziła Gabriela. Wyprowadziłbyś go na chwilę? Muszę usiąść do komputera na CITO. Czemu nie? Zgodził się. Dzięki, kochany jesteś. Całą drogę walczyła z pokusą, żeby się zatrzymać i zacząć oglądać zdjęcia. A kiedy już dojechała do pensjonatu i okazało się, że z Charlim wszystko w porządku oraz, co najważniejsze, że pies nie dokonał żadnych szkód, dłużej nie zamierzała się powstrzymywać. Poprosiła Wiktora, żeby wyszedł z psem i kiedy tylko zniknęli za drzwiami, pobiegła na zaplecze i otworzyła laptop. Fotografie od Mateusza wolała oglądać na dużym ekranie. Zdjęć było 21. Trochę mało jak na dokumentację. Technik pstryknąłby ich pewnie ze 200, ale nie powinna narzekać. Gdyby nie one, w ogóle nie miałaby możliwości zobaczenia pokoju, w którym ostatnią noc spędziła Sandra Herman. Natomiast na pytanie, dlaczego chciała go zobaczyć, nie umiała odpowiedzieć. Podchodząc do sprawy racjonalnie, wydarzyła się tragedia. Kobieta popełniła samobójstwo. Grzebanie w tej historii nie miało najmniejszego sensu. Ale intuicja podpowiadała jej, że coś tutaj nie gra. Że Herman nie sprawiała wrażenia osoby zdesperowanej, która ucieka przed atakiem hejterów w śmierć. Oczywiście Gabriela mogła się mylić. Mogło też chodzić o jej własne mechanizmy obronne. Gdyby Herman rzeczywiście popełniła samobójstwo, Gabi musiałaby po raz kolejny radzić sobie z poczuciem winy za czyjąś śmierć. a to byłoby dla niej zbyt trudne. Ale nie znajdzie odpowiedzi, jeśli nie przyjrzy się z bliska okolicznościom, nie rozpatrzy możliwości, a przede wszystkim nie sprawdzi, czy ktoś za tą śmiercią nie stoi. Bo Gabriela przez lata pracy nauczyła się jednego: nie wszystko jest tym, czym się wydaje. Więc otworzyła pierwsze zdjęcie. To, co ją od razu uderzyło, to metraż. Gdzieś podświadomie nastawiała się, że zobaczy klasyczny pokój hotelowy, którego większą część zajmuje łóżko. Jednak Sandra Herman nie zajmowała pokoju. Zajmowała apartament składający się z przedpokoju, salonu z balkonem i sypialni. Wszystkie pomieszczenia urządzono tak jak hol sanatorium, w ekskluzywnym stylu a la PRL. Odnowione meble z lat 70., plakaty na ścianach, barek stylizowany na stary telewizor. Wszystko było spójne i eleganckie. Ale przecież Gabrieli nie interesował wystrój wnętrza. Interesowało ją, jaki ślad na tym wnętrzu odcisnęła kobieta, która później wyszła na balkon i rzuciła się w dół.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek, Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: Wakacje to egzotyka, dlatego na egzotyczne połączenia zapraszamy od samego rana w Radiu Z. Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Kasia Wilk i Kamil Waleja. Tylko w Radiu Z.
1: Trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, to w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Jak głosi komunikat opublikowany na platformie X, zgodnie z obowiązującymi procedurami uruchomiono niezbędne siły i środki. Operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Ponad 11 ton śniętych ryb odłowiono, zżynęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Ponad 11 ton śniętych ryb odłowiono z rzeki Bóbr przy Zaporze.

0: na wiatr.
1: W tej chwili nie ma zagrożenia dla wody pitnej, bo okolica jest głównie zasilona przez wodociąg sieciowy, ale może być problem ze studniami przy gospodarstwach, mówi mi szefowa lwóweckiego sanepidu Zofia Lipka.
2: Jeżeli będzie takie zagrożenie, to oczywiście wdrożymy działania, polegające również na ewentualnej dezynfekcji tych studni i na badania wody.
1: Może być problem za to z kąpieliskami, ale są to głównie nielegalne kąpieliska w Dużek i sanepid odradza kontakt z wodą. Lwówek Śląski, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Według wstępnych wyników badań stan wody w rzece poniżej zapory pogarsza się. Na szczegółowe wyniki trzeba poczekać kilka dni. Lekarze i pielęgniarki mają dostawać wyższe pensje, ale wielu dyrektorów szpitali zastanawia się, czy będzie ich na to stać. Największe obawy mają szpitale powiatowe, które od lat zmagają się z zadłużeniem i wciąż czekają na pieniądze z NFZ. Ich dyrektorzy ostrzegają, że te podwyżki mogą jeszcze bardziej pogorszyć sytuację finansową. Tematem zajął się nasz reporter Szymon Kastelik.
3: Najwcześniej pod koniec lipca szpitale dowiedzą się, o ile wzrośnie ryczałt z NFZ-u i czy wystarczy na sfinansowanie podwyżek. W ubiegłym roku pieniędzy zabrakło, mówi prezes Śląskiego Związku Szpitali Powiatowych Marta Nowacka.
4: Pieniądze, które powinny być przeznaczone na leczenie pacjentów, lądują w odsetkach, w sprawach komorniczych i w sądach.
3: I jak dodaje, w wielu szpitalach powiatowych wynagrodzenia pochłaniają już ponad 80% budżetu, a braki w kasie trzeba uzupełniać pożyczkami. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Od początku lipca minimalna pensja lekarza specjalisty to blisko 13 tysięcy złotych brutto. Pielęgniarki z tytułem magistra lub specjalizacją zarabiają około 11,5 tysiąca. Spore zmiany także w przychodniach w całej Polsce. Na mamografię, testy HPV oraz wizytę u kardiologa umówimy się wyłącznie przez centralną e-rejestrację. Wizyty zarejestrowane w inny sposób nie będą finansowane przez NFZ. To kolejny etap zmian, które mają skrócić kolejki. Jedną z przychodni w Lublinie odwiedził reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
5: Już teraz krótsze kolejki są w przychodni na ulicy Koryznowej w Lublinie. Jak mówi mi Karolina Najda-Kopacz, odpowiedzialna tu za rejestrację pacjentów, można zapisywać się do dowolnego specjalisty wybranej przez siebie przychodni w całej Polsce.
6: Siedzą tak naprawdę w domu, w fotelu, czy to przez internetowe konto pacjenta, czy jeśli nie ma takiej możliwości zarejestrowania się przez IKP, wykonując telefon do dowolnej tak naprawdę placówki.
5: Bo nadal to pacjent decyduje, czy chce zapisać się przez internet, telefon, czy osobiście. Przychodnia mu w tym tylko pomaga. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Od 1 sierpnia w ten sposób będzie można zapisać się na kolejne wizyty i badania, między innymi do nefrologa, lekarza chorób zakaźnych czy endokrynologa. W życie wchodzą kolejne zmiany dotyczące Ukraińców mieszkających w Polsce. Od początku lipca tylko emeryci, kobiety w ciąży i osoby z niepełnosprawnościami mogą za darmo mieszkać w ośrodkach zakwaterowania zbiorowego. Reszta będzie zmuszona do zapłacenia rachunku. O szczegółach Adam Kaźmierczak.
7: Dla wielu mieszkających w OZZ-ach może to po prostu oznaczać utratę dachu nad głową. Mówi mi Inna, konsultantka z Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Poznaniu.
8: A osoby, które tutaj samotne, no to oni nie mają z czego za to zapłacić. Ludzie przychodzili do nas i mówili, jak nie będzie takiej pewności, co będzie od 1 lipca, no to mówili, że po prostu będą wracać. Ale no niestety są takie osoby, którym nie ma gdzie wracać.
7: W ośrodkach zbiorowego zakwaterowania w całym kraju mieszka blisko 11 tysięcy obywateli Ukrainy, w tym około 5 tysięcy dzieci. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Zmiany to efekt przyjętej w marcu tego roku tak zwanej ustawy wygaszającej. Skończył się program CPN, ceny paliw poszły w górę. Wzrosły od 50 groszy do nawet złotówki na litrze. Przed jedną ze stacji w Rykach na Lubelszczyźnie był reporter Radia Z Michał Dzienyński.
9: Cóż, ceny niezadowalające, trudno się dziwić, kiedy trzeba więcej płacić. Proszę bardzo, oddaję głos kierowcom. 95?
10: 6,82.
9: A diesel?
10: 6,99. Tanio nie jest w ogóle, nie? No, tak dużo jeździ, to jest trudno.
9: Jeszcze drożej jest na pobliskiej trasie S17, ale to już normalne, że na ekspresówkach i autostradach płacimy zwykle więcej. Ryki, Michał Dzieliński, Radio Z.
0: Według analityków w wakacje ceny paliw powinny być raczej stabilne. Nieoczekiwane skutki prawomocnego wyroku dla właściciela ośrodka szkolenia kierowców skazanego za fałszowanie dokumentów. Jego klienci dostają powiadomienia o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. To sytuacja z Wojnicza w Małopolsce. Dariusz B. podrabiał dokumenty poświadczające, że jego klienci zaliczyli w ramach kursu obowiązkowe szkolenia z pierwszej pomocy, powiedział reporterowi Radia Z Przemkowi Tarankowi prokurator Mieczysław Sienicki.
11: Takie szkolenia szkolenia w ogóle nie były prowadzone. Natomiast kierownik ośrodka szkolenia podrabiał na karcie

0: prowadzonych zajęć, podpis ratownika medycznego.
1: Ilu kierowców dotyczy ten problem i jakie działania podjęła prokuratura?
0: No, prokuratura kieruje sprzeciw odnośnie wydanych decyzji w postaci prawa jazdy do starostwa powiatowego. Dotyczy około 350 kierowców.
2: Kierowcy nie tracą uprawnień automatycznie po otrzymaniu pisma. Od decyzji starosty mogą się odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne zapraszam punktualnie o 4:00.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: to jest powtórka programu. Gość Radia Z.
1: W naszym studiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji, były wiceminister zdrowia. Kłaniam się, dzień dobry panie ministrze.
2: Dzień dobry panu.
1: Zaczynamy tradycyjnie krótką piłką. Jak zawsze u nas pytanie brzmi, czy trzeba wprowadzić maksymalne zarobki lekarzy, tak czy nie?
2: Ja bym wprowadził maksymalne stawki godzinowe, no bo to na pewno powinno być zależne od tego, ile się pracuje, i uważam, że należy się temu bardzo poważnie przyjrzeć, dlatego że dla społeczeństwa to jest nieakceptowalne.
1: To zapytajmy społeczeństwo. Tak, na radioz.pl mamy sondę i to samo pytanie do naszych słuchaczy. Polecamy się z tą sondą. Można już głosować.
2: Rekordzista, którego znam, tak żeby uzupełnić, 2800 zł za godzinę. To znaczy bardzo na pewno utalentowany człowiek, szpital MSWiA w Koszalinie, ale nie wierzę w to, żeby to była rynkowa stawka.
1: O lekarzu ze szpitala południowego, tym najgłośniejszym w ostatnim czasie, mówi pan złodziej. A pana kolega z Sejmu, jeden z posłów PiSu, idzie dalej i mówi, to jest doktor Mengele Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej. Doktor Mengele. Szybko włączyliście tryb Kajne-Grenzen w tej sprawie.
2: No, ja rozmawiałem z Mariuszem Krystianem, on przeprosił za tę wypowiedź. Natomiast pan Kacprzyk...
1: Może trzeba poczekać na wyniki śledztwa.
2: No tak, ale pan Kacprzyk sam się przyznał, bo oddał pieniądze. No jeżeli ktoś oddał pieniądze po tym, jak je zabrał ze szpitala, czy dostał je ze szpitala, no to znaczy, że się sam przyznał do tego, że jest złodziejem. I pan Kacprzyk, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, wykazywał jako przepracowane godziny, których nie przepracował. No to chyba pan przyzna, że jeżeli ktoś brał pieniądze za przepracowany czas, którego nie przepracował, no to po prostu ten szpital okradał. Co
1: no
2: więcej, pan Kacprzyk
1: w tej sprawie, obrońca pana Kacprzyka.
2: Nie ma żadnego sporu, tylko pan Kacprzyk pieniądze oddał.
1: Tak, to
2: nie podlega dyskusji.
1: To jasne, ale obrońca pana
2: Kacprzyka, na kontroli poselskiej,
1: mecenas Jacek Dybuła, mówił w Polskim Radiu, że ten drugi lekarz, który jest w tej całej historii, ten świadek, który wczoraj zeznawał, dr Jędrzejewski, co tydzień przychodził na SOR z jakąś dziwną listą osób, które miały być operowane poza kolejką. Okazuje się, że pan dr Jędrzejewski miał własny salon VIP, tak twierdzi obrońca Kacprzyka. Sprawdzi pan to w ramach tej swojej kontroli poselskiej?
2: Panie redaktorze, ja bardzo bym chciał to sprawdzić, tylko problem polega na tym, że szpital południowy odmawia udzielenia odpowiedzi w ramach kontroli poselskiej.
1: Żadnych informacji nie przekazuje?
2: Pana, no mam pismo na 4 stronach. Szpital południowy informuje, że nie będzie przekazywał żadnych informacji w trybie kontroli poselskiej i interwencji poselskiej.
1: I jak to tłumaczy?
2: No szeroko powołując się na różne dziwne podstawy prawne, najbardziej podoba mi się to, że twierdzi, że ponieważ w ustawie jest napisane, że mowa o spółkach komunalnych, to wcale nie oznacza, że chodzi o spółki samorządowe. Dodam, że inne szpitale prowadzone w formie spółek bez żadnego problemu udzielają odpowiedzi.
1: Tak, to piszą, że nie może pan uzyskiwać informacji od spółki samorządowej na
2: tak,
1: przykład.
2: Tak, a w tym samym czasie prowadzony w formie spółki na przykład Mazowiecki Szpital Brudnowski udzielił moim kolegom z Prawa i Sprawiedliwości informacji na temat godzin pracy pana Kacprzyka, czyli to jest ewidentna ściema.
1: Czyli z kontroli poselskiej w Szpitalu Południowej w tym przypadku nic nie wynika.
2: Natomiast ja chciałem powiedzieć, że ja się zwrócę do pana marszałka Czarzastego, bo jest taki przepis w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora, że prezydium Sejmu ma wspierać posłów wtedy, kiedy odmawia im się prawa do kontroli.
1: I poprosi pan o wsparcie marszałka Czarzastego?
2: Tak, za marszałka Hołowni takie prośby też wysyłałem.
1: I co może marszałek Czarzasty w tej sprawie? Jak może panu pomóc? No,
2: może się zwrócić do tego podmiotu, żeby jednak zaczął przestrzegać prawa, bo jest jasne w tej sprawie stanowisko Kancelarii Sejmu. Jest specjalny komentarz dla posłów, jak należy rozumieć te przepisy. To wolno, tego nie wolno. I jest tam wprost napisane, że samorządowe szpitale podlegają kontroli. Jest to zupełnie oczywiste.
1: No dziś mówicie, że prokuratura tej sprawy nie wyjaśni, bo nie rozlicza waszym zdaniem afer. No nie, to przecież Żurkowska, czy wcześniej Bodnarowska prokuratura. A poza tym prokurator generalny jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości. Takie głosy słyszę dzisiaj z PiSu.
2: Nie, zupełnie inaczej o tym mówiłem.
1: Nie, ale to mówią politycy PiSu.
2: W sprawie prokuratury. Dlaczego prokuratura tego dobrze nie rozliczy?
1: Radosław Fogiel w Polsat News. Mhm. Ja nie wierzę w wyjaśnienie prokuratora generalnego, który jest podwładnym szefa partii. Czy wy tak na poważnie, panie pośle? Bo przecież to wy wprowadziliście ten model, w którym Zbigniew Ziobro był i ministrem, i prokuratorem generalnym.
2: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o tę kwestię, dlaczego prokuratura nie jest idealnym miejscem do wyjaśnienia tej sprawy? Bo to postępowanie będzie trwało latami, jak wszystkie inne postępowania prokuratorskie. Prokuratura powinna zrobić to, czego nie może zrobić nikt inny, czyli zabezpieczyć materiały w Szpitalu Południowym. I ja znowu byłem w Szpitalu Południowym, dopytywałem, jak to wygląda, i wie pan, co usłyszałem od prezes szpitala? Że żadna prokuratura tam nie weszła.
1: Okej, okay, ale może pan się odnieść do tego, o co zapytałem? No, wy mówicie, tego nie wyjaśni prokuratura, bo minister jest jednocześnie prokuratorem, prokurator jest jednocześnie ministrem. Przecież tak było zapisu. To jest wasz model. I wtedy to działało, a teraz nie działa?
2: Panie redaktorze, dzisiaj mam do czynienia z sytuacją, w której ludzie władzy, tacy jak na przykład pan Giertych, mogą liczyć na kompletną bezkarność ze strony prokuratury. To, co dzieje się na przykład w Katowicach, gdzie wyrzucono prokuratorów, którzy zajmowali się sprawami, przecież bardzo niewygodnymi dla mojego środowiska politycznie, ci prokuratorzy zostali odsunięci i wsadzono człowieka, o którym powszechnie się mówi, że właśnie współpracuje z panem Romanem Giertychem. Przecież z prokuratury okręgowej w Warszawie, ja sam byłem na takim przesłuchaniu, wyciekają informacje korzystne dla pana Giertycha do pana Czuchnowskiego.
1: Konkret, panie pośle. No, ja jeśli wrócicie konkret do władzy, rozdzielicie funkcję prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości?
2: Nie przypuszczam, ale jestem przekonany, że...
1: Mówicie, że to jest patologiczny system.
2: Patologicznym systemem jest system pana Żurka, wcześniej był pana Bodnara, którzy doprowadzili do tego, że na przykład umorzono sprawę Giertycha.
1: No i prokuratura Żurka czy Bodnara wcześniej umorzyła także sprawę, która pana dotyczyła. Rozumiem, że to było na zlecenie pana Bodnara. Te, gdzie pan miał podejrzenia o popełnienie różnych rzeczy, które pan nie powinien pana robić.
2: Nie, po pierwsze, nie byłem o nic takiego podejrzewany, bardzo znaczy, proszę, nie, tak no, nie mówił.
1: Nie miał pan statusu osoby podejrzanej.
2: No właśnie.
1: No, więc ja rozumiem, że prokuratura Bodnara to zamknęła, bo...
2: I zatwierdził to sąd, bo było potem jeszcze odwołanie i to wszystko zostało zatwierdzone przez sąd. Także ja uważam, że dzisiaj po tym, co widzimy w sprawie na przykład pana Giertycha, nie możemy liczyć na to, że będzie rozstrzygnięta sprawa pana Kacprzyka, w szczególności, że będzie rozstrzygnięta szybko i w sposób rzetelny.
1: Może pan dzisiaj na 100% powiedzieć, że do wyborów nie powstanie nowa partia Mateusza Morawieckiego?
2: Nie ma żadnych takich planów. Myślę, żebym wiedział, bo bardzo blisko współpracuję od, nie wiem, kurczę, chyba ponad 10 lat
1: dlatego
2: z panem premierem Morawieckim.
1: Bo w tygodniku Solidarność jest taki tekst pod tytułem Na Nowogrodzkiej kiełkuje zaskakujący plan. To idea aksamitnej rewolucji, kontrolowanego podziału PiS-u i powołania nowej centroprawicowej partii przez Mateusza Morawieckiego.
2: Nie czytałem akurat tego artykułu, natomiast tak jak powiedziałem, na ten moment żadnych takich planów nie ma. Także no, jest to takie political fiction.
1: Tygodnik Solidarność uprawia political fiction, pisząc: podobno Morawiecki przedstawił go Kaczyńskiemu w cztery oczy dobrych kilka tygodni temu. Była taka rozmowa?
2: Tak jak powiedziałem, nie mam takiej wiedzy, a myślę, żebym wiedział coś na ten temat, bo tak jak panu mówiłem, od ponad dekady blisko współpracuję z panem premierem Morawieckim, natomiast my dzisiaj skupiamy się na wyjaśnieniu afery złodzieja Kacprzyka, a nie plotkami wokół tego, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości.
1: No, ale razem z Mateuszem Morawieckim szykujecie się do wielkiego grillowania przecież i wygląda na to, że znów trochę pogrillujecie przy okazji Prawo i Sprawiedliwość.
2: Pół Polski w wakacje grilluje, to jest otwarta impreza, każdy może na nią przyjść i oczywiście...
1: Każdy może przyjść?
2: No oczywiście.
1: Zaprosiliście Jarosława Kaczyńskiego na tę grillówkę?
2: Nie wyszły jeszcze żadne oficjalne zaproszenia.
1: Zaprosicie.
2: Ja jestem przekonany, że takie zaproszenie trafi do pana prezesa.
1: I myśli pan, że prezes przyjdzie?
2: To już trzeba pytać samego pana prezesa, proszę mi wybaczyć. No, nie mam żadnej wiedzy na ten temat, szczególnie, że jeszcze zaproszenie nie wyszło.
1: A kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, Przemysław Czarnek, będzie gwiazdą tego grillowego festiwalu?
2: Myślę, że tutaj nie będzie gwiazd, bo ta formuła, tak jak mam wiedzę, nie przewiduje jakichś takich wystąpień politycznych. Raczej chodzi o to, żeby się spotkać, żeby porozmawiać w mniejszych grupach. To nie będzie miejsce na polityczne demonstracje.
1: I wszyscy posłowie i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości są mile widziani i będą zaproszeni.
2: Oczywiście, że wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości i senatorowie są mile widziani. W ogóle wszyscy są mile widziani, bez względu na to, jaką mają legitymację partyjną. Proszę pana, to
1: nie jest SOR... Z innej też mogą przyjść.
2: To nie jest SOR u pana Kacprzyka, że trzeba mieć legitymację partyjną, żeby wejść do środka.
1: Zanim przeniesiemy się na internetowe boisko, to jeszcze trzy podania, czyli krótka piłka po raz drugi dzisiaj. Pytanie pierwsze. Mateusz Morawiecki powinien być kandydatem PiSu na premiera, tak czy nie?
2: Byłby świetnym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera, bez wątpienia.
1: Tak.
2: No, jeżeli byłaby taka decyzja, to byłby świetnym kandydatem.
1: Zamykanie lasów w pandemii było śmieszne, tak czy nie?
2: Jest śmieszne dzisiaj z perspektywy. Wtedy śmieszne nie było. Chętnie opowiem o szczegółach. Ale
1: Łukasz tak, Szumowski czy... powinien wrócić na stanowisko ministra zdrowia, tak czy nie?
2: Nie wiem, czy słucha nas żona profesora Szumowskiego. Jeżeli słucha, to powiem, że absolutnie nie. Ale jeśli pyta mnie pan, czy Łukasz Szumowski był dobrym ministrem zdrowia, to był bardzo dobrym ministrem zdrowia. Jest wybitnym lekarzem
1: to w naszej
2: i świetnym organizatorem.
1: Pytaliśmy, czy trzeba wprowadzić maksymalne zarobki lekarzy. 85% na tak, 15% na nie. Takie są odpowiedzi naszych słuchaczy. To wszystko na radioz.pl. Tam też dalszy ciąg naszej rozmowy.
0: To jest gość Radia Z.
1: No to a propos zdrowia, panie pośle, albo prywatna, albo publiczna ochrona zdrowia, taką propozycję macie dla lekarzy. Waszym zdaniem lekarze powinni zdecydować, gdzie chcą pracować.
2: Chodzi przede wszystkim...
1: Da się to zrobić?
2: Chodzi przede wszystkim o jedną rzecz. Dzisiaj jest możliwość kierowania do publicznego szpitala z prywatnego gabinetu. To jest w pełni legalne. I to jest gigantyczna patologia, jedna z największych w całym systemie.
1: I znamy tę patologię od lat. Pytanie, dlaczego nie zrobiliście tego wcześniej?
2: Panie redaktorze, nikt nie wprowadził tylu zmian w systemie ochrony zdrowia od 1999 roku, co Prawo i Sprawiedliwość. My, w przeciwieństwie do naszych oponentów, to, co obiecywaliśmy, wprowadzaliśmy. I dzisiaj widzimy, że następuje gigantyczny wzrost wydatków prywatnych na ochronę zdrowia.
1: Momencie, kiedy rządziło... W programie Prawa i Sprawiedliwości skoro to jest tak ogromna patologia.
2: Proszę dać mi dokończyć. Dzisiaj mamy sytuację, w której po wielu latach wzrostów udziału wydatków publicznych w tym, co Polska wydaje na ochronę zdrowia, mamy trend odwrotny. I z roku na rok, w 2023, te wydatki prywatne urosły o 3 miliardy złotych, a w 2024 o 10. Wie pan dlaczego? Bo ludzie są wypychani z systemu publicznego przez rządy Platformy Obywatelskiej. I to trzeba przeciąć.
1: No tylko, że ten problem, o którym pan mówi, znany jest od lat.
2: Ale skala tego problemu...
1: Pytanie, dlaczego nie było tego pomysłu w programie Prawa i Sprawiedliwości na wybory na przykład?
2: Tak jak powiedziałem, skala tego problemu sprawiła, że trzeba było zająć się tą sprawą. I dlatego przedstawiamy konkretne rozwiązania.
1: Okay, i da się to
2: różnica
1: zrobić?
2: Jest... Oczywiście, że się
1: znaczy, da się powiedzieć lekarzom, wybieracie albo publiczne, albo prywatne ochrona zdrowia. Dokończę pytanie. I nie będzie trzeba zamykać oddziałów na przykład w publicznych szpitalach.
2: Tak jak już powiedziałem, kluczowe dzisiaj jest to, żeby zakazać kierowania z podmiotów prywatnych na oddziały publiczne. To
1: świetnie,
2: jest
1: ale
2: realne...
1: nie tego dotyczy pomysłu Prawa i Sprawiedliwości,
2: ale
1: o który pytam.
2: Chyba,
1: słyszę, co mówią pana koledzy. Stawiają sprawę jasno. Lekarze będą musieli wybrać albo publiczne, albo prywatne ochrony zdrowia.
2: Proszę mi wybaczyć, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o szczegóły tych prac programowych w Prawie i Sprawiedliwości, to mogę mieć trochę bardziej aktualną wiedzę, nawet od pana redaktora.
1: Nie, to na pewno,
2: i dlatego
1: tylko słyszę,
2: mówię,
1: co mówią w
2: dlatego
1: pana
2: mówię, dlatego mówię panu, no bo to jest hasło, z którym idziemy do wyborów. Chcemy rozdzielenia. No to ja panu właśnie powiedziałem w konkrecie.
1: Czyli nie będzie tak, że lekarz musi wybrać, czy pracuje tu, czy tu.
2: Ja panu powiedziałem w konkrecie.
1: A to jest zupełnie inny pomysł.
2: Nie powinno być sytuacji, w której mamy to patologiczne spięcie prywatnej z publiczną ochroną zdrowia. Bo to, o czym pan mówi, czyli taki rozdział, powiedziałbym, zero-jedynkowy, jak najbardziej tak. Tylko to, wprowadzenie tego, tak jak pan słusznie tutaj zauważa, wymaga analiz, kiedy, w jaki sposób, kto, czy będziemy w stanie utrzymać wszystkie te podmioty, które chcemy mieć w systemie publicznym i jak najbardziej w tę stronę chcemy dążyć. Ale my nie chcemy, tak jak nasi oponenci, mówić, że już zaraz, już za chwilę coś zrobimy. Nie. Zaczynamy od tego. zakaz kierowania z prywatnych gabinetów do publicznego systemu.
1: To, żebym zrozumiał,
2: to da się zrobić na 100 dni.
1: No właśnie, tylko to znaczy, że nie będą respektowane skierowania z prywatnej ochrony zdrowia.
2: Nie będzie się dało ich wystawić.
1: W szpitalach publicznych.
2: Tak, zakaz kierowania z prywatnych gabinetów, mówię o prywatnych, które nie posiadają kontraktu z NFZ-em, bo są oczywiście takie, które taki kontrakt mają i one wtedy są częścią systemu publicznego. Nie będzie takiej możliwości, że biletem wstępu, takim fast trackiem na oddział szpitalny, będzie wizyta prywatna w gabinecie jakiegoś lekarza.
1: Nie wylejemy z dziecka z kąpielą, to nie spowoduje wydłużenia kolejek do specjalistów w publicznej.
2: No, na pewno spowoduje dla tych ludzi, którzy dzisiaj tę kolejkę omijają, chodząc najpierw po skierowanie do prywatnego gabinetu.
1: Nie, ale to przecież omijają, korzystają na przykład z pakietów w prywatnej ochronie zdrowia. Nie. I co, nie będą mogli pójść do szpitala publicznego?
2: Nie bądźmy naiwni. Tu nie chodzi o żadne pakiety. Tu chodzi o sytuację, w której idzie się do prywatnego gabinetu pani czy pana profesora po to, żeby być zoperowanym szybciej.
1: I są tacy, którzy z tego korzystają i to jest patologia, ale są ci, którzy z tego nie korzystają, tylko korzystają z prywatnej ochrony zdrowia absolutnie w normalny sposób.
2: Panie redaktorze,
1: kupują ubezpieczenie,
2: dzisiaj,
1: płacą pakiety medyczne.
2: Dzisiaj
1: nie będą mogli trafić do szpitala?
2: Będą mogli po tym, jak dostaną skierowanie od swojego opłaconego z publicznych pieniędzy, ze składki zdrowotnej dla każdego Polaka, lekarza rodzinnego. Zresztą jak pan się temu przyjrzy, wie pan, kto jest dzisiaj największym podmiotem, jeżeli chodzi o lekarzy rodzinnych w Polsce? To są publiczne dane NFZ.
1: Moment, lekarze rodzinni będą wystawiali wszystkie skierowania do szpitali?
2: No albo specjaliści na NFZ, tak. Wie pan, kto jest
1: dzisiaj... Ale żeby dostać do specjalisty na NFZ,
2: dlatego powiedziałem o lekarzu rodzinnym, do którego czas oczekiwania jest dużo krótszy. Wie pan, jaka firma dzisiaj ma najwięcej deklaracji lekarza POZ? LuxMed. Prywatna firma, której wszyscy słyszeli, także nie jest to jakaś wielka reklama. Także to jest system, który jak najbardziej dzisiaj funkcjonuje. Natomiast problem polega na tym, że mamy sytuację, w której ostatnio Warszawski Uniwersytet Medyczny 70% wizyt na jednym z oddziałów odbyło się niezgodnie z zasadami kolejkowymi. I z tym trzeba skończyć, bo wszyscy wiedzą, że na tym oddziale wchodziło się na niego po wizycie w gabinecie pana profesora.
1: Czym miałaby się zajmować Komisja Zaufania Publicznego? No bo chcielibyście taką powołać.
2: Wyjaśnieniem afery w Szpitalu Południowym. Ja już o tym mówiłem, że prokuratura nie będzie w stanie tego szybko i sprawnie wyjaśnić. Dlaczego? Dlatego, że takie są procedury w prokuraturze. Wszystko, co tam się dzieje, trwa latami.
1: No tak, tylko jeśli prokuratura nie będzie w stanie, to dlaczego ta komisja miałaby być w stanie?
2: Przecież prokuratura działała też w Polsce miesiąc temu, tak? No ale jakoś, żeby sprawy złodzieja Kacprzyka wyszły na jaw, to niezbędni byli dziennikarze. A wie pan, jak dzisiaj są nazywani ci dziennikarze? Wie pan, co pisze Wojciech Czuchnowski? Mówi o, że to są psy, łajzy. Takie publicznie słowa padają. No nie, jeszcze jedno pada, ale nie użyję go na antenie, bo jest bulwersujące.
1: No dobrze, ale ta komisja,
2: to są ludzie,
1: jakie miałaby
2: którzy...
1: uprawnienia? Miałaby prokuratorskie uprawnienia?
2: Szczegóły zostaną zaprezentowane jutro.
1: Nie, ale pan wie, jaka jest
2: szczegóły
1: konstrukcja tego pomysłu.
2: Szczegóły będą zaprezentowane jutro, także ja nie będę tutaj wyprzedzał tych
1: faktów. Mówicie, że ta komisja miałaby być niezależna i apolityczna. Zapewni nas pan dzisiaj, że to się nie skończy tak jak na przykład, nie wiem, z komisją reprywatyzacyjną, w której byli politycy Prawa i Sprawiedliwości i pracowali w takiej komisji.
2: Ale teraz są politycy Platformy. Szefem komisji jest pan Myrcha.
1: Ale to będzie apolityczna i niezależna komisja.
2: Ale czy ma pan zastrzeżenia do tego, jak funkcjonuje teraz ta komisja i jak funkcjonowała za czasów Prawa i Sprawiedliwości?
1: Ja pytam o to, jak zapewnicie niezależność i apolityczność takiej komisji?
2: Taka jest propozycja, żeby tam nie było polityków. I może to jest rozsądna propozycja po tym, jak Platforma Obywatelska w tej kadencji skompromitowała instytucję Komisji Śledczej, dając tam pana Flipa i Flapa, którzy zrobili sobie z tego kampanię do Europarlamentu.
1: No, można powiedzieć, że na przykład Niezależny Trybunał Konstytucyjny też został zasilony niezależnymi posłami Prawa i Sprawiedliwości swego czasu.
2: Możemy bawić się w takie rzeczy,
1: panie pośle.
2: Ale nie wiem, jak to jest analogia, dlatego że...
1: Niezależność. To jest niezależność, to jest ten klucz.
2: Ale sejmowa, ale to nie jest, to jest kwestia jedna, to jest niezależność, a kwestia druga to jest wiarygodność. No, znaczy, jeżeli będzie komisja powołana właśnie ta zaufania publicznego, no to z pewnością będzie do niej tryb wyboru taki, który zagwarantuje, że będzie wymagany jakiś konsensus, żeby te osoby w tej komisji zasiadły. I, no,
1: ale
2: nie,
1: osoby,
2: nie da się...
1: kim miałyby być te osoby? Znaczy, kogo
2: ekspertami
1: tam byśmy chcieli
2: zobaczyć? Potrzebujemy lekarzy, którzy wyjaśnią. No bo pewne rzeczy w tej aferze Szpitala Południowego są oczywiste dla osób, które funkcjonują w tym systemie, ale mogą być nieoczywiste dla osób, które patrzą na to z boku. Na przykład pan Kacprzyk, złodziej, 331 godzin miesięcznie deklarował, że pracuje, a wie pan, że 200 godzin miesięcznie powinien poświęcać na specjalizację z anestezjologii. Czyli co, miał stypendium z miasta, czy jednak tej specjalizacji nie odbywał?
1: I bardzo pan chętnie Kacprzyk, się dowiem, jak to było.
2: I to są rzeczy, które sam pan przyzna, najlepiej by było, gdyby wyszedł umowny profesor w kitlu, zrobił fachową prezentację tak, żeby każdy mógł to bardzo dokładnie zrozumieć.
1: Jeśli taka będzie ta komisja, to jest zupełnie inna rozmowa niż komisja, która będzie upolityczniona, więc dlatego dopytuję o tę niezależność i apolityczność. Ale panie pośle, bo pan zbiera sygnały od lekarzy z innych szpitali, szuka pan sygnalistów, którzy powiedzą, co się dzieje w poszczególnych szpitalach. Zgłaszają się?
2: Tak, kilkanaście osób wczoraj. Ja podałem numer telefonu do mnie na komórkę, tutaj mam telefon ze sobą, 501 500 715. Jak ktoś chce, można zadzwonić, wysłać SMS-a, jest też skrzynka mailowa sejmowa. Tak, ludzie dzwonią, informują o nieprawidłowościach w szpitalu wojewódzkim, jednym, drugim, o nieprawidłowościach w przychodniach, o nieprawidłowościach w rozliczaniu różnych rzeczy. Natomiast te wszystkie rzeczy będą musiały być zweryfikowane, nim będę mówił o szczegółach.
1: To jasne, to są telefony z Warszawy czy z całej Polski?
2: No, już ludzie nie dzwonią ze stacjonarnych, więc no, po kierunkowym nie wiem, ale jeśli chodzi o szpitale, to mogę powiedzieć, dzisiaj mnie obudził telefon ze Śląska, trochę po 6 zadzwonił, potem Pomorze, Zachodniopomorskie, z całej Polski.
1: Ale te nieprawidłowości, o których mówią pacjenci do pana dzwoniący czy piszący, są tylko w szpitalach, którymi zarządzają ludzie Koalicji Obywatelskiej?
2: Wie pan co, ja jeszcze nie sprawdzałem. Nie sprawdzałem, kto tam zarządza tymi szpitalami. I z mojego punktu widzenia to nie ma jakiegoś większego znaczenia, dlatego że w tym systemie najważniejszy jest pacjent. Jeżeli ktoś, tak jak pan Kacprzyk, okrada pacjentów, albo tak jak dzisiaj poinformowano, że w prosektorium, w Szpitalu Południowym też jest jakaś afera, to nie ma znaczenia, czy tam rządzi Prawo i Sprawiedliwość, czy Platforma Obywatelska.
1: Tak, Kanał Zero podaje, że w tym prosektorium była jedna firma preferowana, jeśli chodzi o obsługę rodzin zgłaszających się do szpitala, a były kłopoty, jeśli ktoś chciał skorzystać.
2: Ludzie mówili, że czekali po godzinę czy kilkadziesiąt minut na to, żeby odebrać ciało bliskiej osoby. Znaczy, proszę pana, to się naprawdę nie mieści w słowniku, który można wykorzystać na antenie, żeby opisać miarę tego skandalu w najgorszych momentach z naszego życia. Kiedy chcemy się pożegnać z bliską osobą, dowiadujemy się, że z powodu jakichś interesików w szpitalu nie możemy tego zrobić w godny sposób. To jest skandal naprawdę na gigantyczną skalę.
1: Pytam o to, kto zarządza szpitalami, o których rozmawiamy, no bo żeby nie powstało wrażenie, że te skandale są tylko w szpitalach zarządzanych przez jedną partię, a tam, gdzie na przykład rządzi Prawo i Sprawiedliwość, wszystko jest super. Tak wynika z tych telefonów, które pan odbiera?
2: Tak jak powiedziałem, ja nie pytam o to, kto rządzi w danym szpitalu.
1: Ma znaczenie, czy tam, gdzie rządzi PiS, ale... nie ma interesów biznesów, czy też są?
2: To znaczy, ja nie mam żadnego zgłoszenia, które by dotyczyło takiej sprawy, jak na przykład ta sprawa prosektorium, o której dzisiaj napisał portal Zero.pl, dlatego trudno mi się do tego odnieść konkretnie. Natomiast mogę pana zapewnić, że jeżeli ktoś robiłby coś takiego i to by było w szpitalu zarządzanym przez Prawo i Sprawiedliwość, to z pewnością też się taką sprawą zajął.
1: Będą publiczne przesłuchania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Wasz kandydat to jest pan Adam Borowski.
2: Tak.
1: Uważa pan, że Rzecznikiem Praw Obywatelskich powinien być ktoś, tak jednoznacznie opowiadający się po jednej stronie sceny politycznej i sporu politycznego?
2: W sensie mówi pan o Sylwii Grzegorczak-Kabor.
1: Mówię o Adamie Borowskim, który jest przewodniczącym Warszawskiego Klubu Gazety Polskiej, który kandydował w wyborach do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości i był w komitecie poparcia Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.
2: Sylwia Grzegorczak-Abram była w grupie Wejście, która nielegalnie przyjmowała media publiczne i myślę, że z pewnością byłoby idealną sytuacją, gdyby były w Polsce autorytety pewnego środka. Ale widzimy, jaka dzisiaj jest sytuacja.
1: Czyli wy przeciwko... mówicie, oni nie, źli, my
2: nie,
1: też możemy.
2: Proszę dać mi dokończyć. My przeciwko osobie, która reprezentuje wąską grupkę warszawskiego salonu, wystawiamy człowieka, który przez całe życie szedł z podniesioną głową i mówił, co mu się wokół nie podobało. Osobę, która z pewnością weźmie każdą sprawę, każdego obywatela i się nią zajmie. Bo po prostu on swoim życiorysem to udowodnił. Pani Grzegorczak-Abram nie.
1: Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich w artykule 2 bardzo jasno i wyraźnie wskazuje, że rzecznikiem może być obywatel Polski wyróżniający się wiedzą prawniczą. Czy Adam Borowski wyróżnia się wiedzą prawniczą?
2: Myślę, że z pewnością nie są uznane te przepisy, na podstawie których pani Grzegorczak-Abram z panią Wrzosek w kancelarii Clifford Chance przygotowywały dokumenty do prokuratury czy do sądu.
1: Wspaniale, a byłby pan w stanie oddzielić sprawę pani Grzegorczak-Abram od tego, o co pytam?
2: Ale nie da się oddzielić, bo to jest
1: Adama
2: jedna,
1: Borowskiego
2: bo to jest
1: i o jego wykształcenie,
2: sprawa.
1: W którym wykształcenia to prawniczego jedna, jakby to jest, nie ma, panie
2: to jest
1: pośle.
2: Jedna, to jest jedna to jest,
1: i
2: to jest jedna
1: wasz
2: sprawa.
1: Wniosek. Wasz projekt wniesiony, jeśli chodzi o powołanie rzecznika, i uzasadnienie mówi o tym, że pan Adam Borowski był uczestnikiem licznych procesów księdza Olszewskiego, Roberta Bąkiewicza czy Tomasza Sakiewicza. To jest ta wiedza prawnicza, którą wskazujecie
2: nie,
1: jako argument za tym, żeby on był rzecznikiem praw obywatelskich.
2: To nie jest wiedza prawnicza. To pokazuje, że pan Adam Borowski opowiadał się po stronie ludzi, którzy nie mogli w Polsce liczyć na sprawiedliwe traktowanie. Ksiądz
1: Michał...
2: Ale proszę pana, ale pan przytoczył konkretne kwestie.
1: Tak, odpytam cały czas o wiedzę prawniczą.
2: Do nich odnieść. Ksiądz Michał Olszewski był przetrzymywany w warunkach uchybiających godności każdego, nie tylko księdza, ale każdego obywatela. Kazano mu, przepraszam, że o tym powiem, no ale to jest chyba bardzo bulwersujące, sikać do butelki. No chyba nikt nie zasługuje na coś takiego. I Adam Borowski, wtedy kiedy wiele osób spędza swój czas inaczej, na kwestiach związanych z tym, co robią zawodowo czy prywatnie, Adam Borowski swój czas poświęcał właśnie na to, żeby być świadkiem tego, żeby tam się nie wydarzyła jakaś niesprawiedliwość.
1: I to jest argument, który mówi o jego wrażliwości i zaangażowaniu, tak. Ale nie mówi nic o jego wiedzy prawniczej, a ja pytam o wiedzę prawniczą.
2: Tak jak powiedziałem, od oceny...
1: Ma wykształcenie prawnicze?
2: No nie ma, no przecież nie będę mówił, że ma.
1: Jeszcze niedawno przekonywaliście, że Adam Borowski nie może trafić do więzienia, a to mu grozi, bo jest po udarze i choruje na raka. Pisaliście o tym w internecie publicznie.
2: No, to nie jest prawda?
1: Teraz był... No jeśli to jest prawda, to pytanie brzmi tak. Czy teraz pan Adam Borowski naprawdę byłby w stanie pokierować biurem Rzecznika Praw Obywatelskich?
2: A to jak ktoś jest chory, to już nie ma prawa do pracy? To ma siedzieć w ZOL-u? No nie no.
1: Panie przed chwilą mówiliście, że on nie jest w stanie funkcjonować.
2: Ale pan
1: może
2: rozumie różnicę pomiędzy pobytem w zakładzie karnym, gdzie jest gigantyczny stres i no, warunki dużo gorsze niż każdy ma w domu, a tym, że się po prostu normalnie pracuje. Znaczy no, dla mnie, przepraszam, ten argument zupełnie się z tym nie zgadza.
1: Możemy się tutaj nie zgadzać, absolutnie. Nie jesteśmy od tego, żebyśmy się zgadzali we wszystkim. Dlaczego rok temu nie zgłosił pan do prokuratury, że ktoś próbował otruć kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego?
2: Dlatego, że nie miałem wiedzy na ten temat.
1: Pana współpracownicy mówili panu o tej sytuacji.
2: Mówili, ale
1: i pan mówili nic mi, nie zrobił.
2: Mówili, absolutnie, panie redaktorze, nie posiadałem tej wiedzy, którą mamy dzisiaj, z której wynika, że... to było coś, co się wydarzyło bardzo nagle. Ja miałem tylko
1: znaczy,
2: wiedzę...
1: Wtedy było wiadomo, że
2: ale
1: to się
2: panie
1: wydarzyło.
2: Rektor, nie. Przepraszam, proszę dać mi dokończyć. Ja mam wiedzę o tym, co się wydarzyło, kiedy pan prezydent Karol Nawrocki już pojawił się w tym busie kampanijnym i co tam się działo, ale nie miałem pojęcia, jakie były szczegółowe okoliczności i wydaje mi się, że wtedy była dużo ważniejsza sprawa, czyli wygranie wyborów prezydenckich, a nie zajmowanie się sobą.
1: I jeśli ktoś próbuje odwróć kandydata na prezydenta, to wydaje mi się, że to jest ważne.
2: Panie redaktorze, ale pan prezydent Karol Nawrocki swoją postawą w kampanii i później jako prezydent udowodnił, że jego własne sprawy są dla niego dalece mniej ważne niż kwestie państwowe. A wtedy najważniejszą kwestią państwową było wygranie wyborów. Czy pan sobie wyobraża, co by było, gdyby Polską dzisiaj rządził duet Trzaskowski-Tusk? Wtedy afera w Szpitalu Południowym byłaby zamieciona pod dywan.
1: Po roku wyciągacie tę sprawę, bo wiecie, że nikt nie będzie mógł tego sprawdzić.
2: Panie redaktorze...
1: A mit czy legendę da się zbudować?
2: Panie redaktorze, ja żadnej sprawy nie wyciągam. Mam wrażenie, że bardziej zależy na wyciąganiu.
1: Nawrocki o tym opowiada, to nie
2: ale ja. Karol Nawrocki opowiada o tym w wywiadzie Rzece z profesorem Andrzejem Nowakiem. Bo jak rozumiem,
1: słowa prezydenta nie mają znaczenia w takiej sytuacji?
2: Ale kto powiedział, że nie mają znaczenia?
1: Bo bagatelizuje pan.
2: Nie, absolutnie nie bagatelizuję. W żadnym momencie tego nie powiedziałem. Myślę, że się zgadzamy co do tego, że dzisiaj sprawdzenie, co się wtedy dokładnie stało, jest praktycznie niemożliwe. A wtedy była inna robota do wykonania i pan prezydent Karol Nawrocki, może z tych relacji wiemy, że wtedy bardzo cierpiał, jakby zajął się tym, do czego Polacy go wybrali, czyli walką o silną Polskę.
1: Ale dopuszcza pan taką myśl, że to nie mogłaby, że to nie musiała być wcale próba otrucia, tylko na przykład pan prezydent, czy kandydat wtedy mógł się zatruć, złapać rotawirusa, mógł zjeść coś nieświeżego, albo mógł mu zaszkodzić snus, którego używał.
2: Pan co? No, bardzo słaby.
1: Ale bardzo dlaczego słaby?
2: No, dlatego, że jeżeli jest tak, że człowiek jest dorosły, ma 40 parę lat, trochę zna swój organizm, a pan sugeruje, że zatruł się snusem.
1: Znaczy, powiem pan tak, pan się w życiu nigdy
2: mega
1: nie zatruł?
2: Mega słaby.
1: Ale co mega jest mega słaby? Wy sugerujecie zamach. Nie mówicie o tym, że,
2: panie,
1: że to mogło być coś innego.
2: Panie redaktorze,
1: zamach.
2: Słyszał pan kiedyś o tym, żeby ktoś się zatruł snusem, tak jak pan... Wie pan, naprawdę... Jestem bardzo zdziwiony, że w radiowym studio padają te same argumenty, których używają silni razem. Naprawdę jestem tym po prostu
1: zdziwiony.
2: Może
1: być pan zdziwiony, ale ludzie, którzy słuchają tej historii, zadają sobie pytania. Pan sobie ich nie zadaje.
2: Ale jakich pytań?
1: A kto chciał otruć Karola Nawrockiego, pana zdaniem?
2: Przed chwilą panu powiedziałem, że bardzo trudno dzisiaj ustalić szczegóły tamtej sytuacji. Myślę, że prezydent mówił o tym jako po prostu o wspomnieniu, pewnie takim, które z nim na długo zostało.
1: Dość znaczące wspomnienie.
2: Natomiast, tak jak powiedziałem, jestem przekonany, że dla pana prezydenta są dużo ważniejsze rzeczy niż tamta sytuacja. I tyle. No, ja szczerze mówiąc mam wrażenie, że najwięcej o tej sprawie mówią ci, którzy mówią o politykach obecnej koalicji, którzy chcieliby, żeby o tym mówiono, a nie o aferze złodzieja Kasprzyka.
1: Władze Ukrainy są kleptokratyczne. To są oligarchiczne, skorumpowane elity. Tak mówi minister prezydencki Marcin Przydacz. Czyli przez ostatnie lata wspieraliśmy oligarchów z Ukrainy? Taki jest wniosek?
2: Panie redaktorze, wspieraliśmy, ja mogę powiedzieć o tym, czym ja się zajmowałem, kiedy byłem w rządzie, wspieraliśmy na przykład w ten sposób, że wysyłaliśmy tam te zestawy Starlinka i na podstawie tego, co Polska wysłała, zbudowano drony, które dzisiaj trzymają w szachu ruską flotę na Morzu Czarnym. Myślę, że to się opłacało także w bardzo dużej mierze Polsce, dlatego że Ruscy związani na wojnie z Ukrainą nie mają możliwości i zasobów do tego, żeby myśleć o jakimkolwiek agresji na Polskę.
1: No tak, tylko teraz wasz kandydat na premiera, Przemysław Czarnek, mówi, no jeśli Ukraina się nie cofnie, to trzeba przestać Ukrainie pomagać. I mówił to już kilka tygodni temu. Ukraina się nie cofnęła. I co teraz?
2: Ale jest szereg poziomów tego wsparcia. Ja uważam, że wszędzie tam, gdzie nam się to opłaca, tak jak na przykład kwestie związane z bezpieczeństwem, tym, że ukraińscy żołnierze ćwiczą na polskich poligonach, to jest po prostu interes Polski, żeby oni mogli to robić i być lepszymi obrońcami swojej ojczyzny, bo wszyscy wiemy, no geografii się nie zmieni, że ich ojczyzna stoi na drodze ruskich do Polski.
1: Tylko, że to Przemysław Czarnek mówi, czas podjąć radykalne środki, ale... nie cofniecie swojej decyzji, przestajemy wam pomagać.
2: Ale tak jak powiedziałem, chodzi o wsparcie, którego Polska bardzo hojnie, którym Polska bardzo hojnie dysponowała na samym początku tego konfliktu, i wtedy rzeczywiście osoby, które przyjeżdżały do Polski, mogły liczyć na hojny system wsparcia, dzięki któremu w Polsce na przykład nie było takich obozów dla uchodźców, które są właściwie wszędzie, gdzie jest taki kryzys.
1: To gdzie dzisiaj jest ten moment, kiedy powinniśmy przestać pomagać Ukrainie?
2: Myślę, że przede wszystkim chodzi o kwestię akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Wołodymyr Zełenski wielokrotnie mówił, że on ma takie oczekiwanie, żeby tu ze względu na tę sytuację Ukrainy, na ten konflikt, była pewna droga na skróty. Myślę, że w tej sytuacji, którą mamy dzisiaj, nie może być o czymś takim mowy.
1: Słyszę, że zbiórka podpisów się szykuje. Prawo i Sprawiedliwość chce zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy Stop Banderyzmowi. Chodzi o kary za propagowanie banderyzmu.
2: Tak, to mój przyjaciel Jakub Banaszek.
1: Tak, prezydent Hełma. Taki... Czy na przykład prezydent Zełenski byłby ścigany na podstawie przepisów takiej ustawy?
2: Trudno mi powiedzieć, bo przyznam się szczerze, że nie widziałem jeszcze tego projektu. Ten komitet chyba dopiero się rejestruje, albo dopiero zebrał podpisy, jeszcze chyba nie jest formalnie
1: zarejestrowany. Trwa rejestracja w Sejmie,
2: właśnie.
1: Formalności do dobra.
2: Natomiast, nie wiem, czy pan widział projekt ustawy, którą wniósł prezydent Zełenski, w której wprost jest napisane, literalnie, że ludzie, którzy byli w UPA, ludobójcy, będą mogli być włączeni do jakiegoś narodowego panteonu Ukrainy.
1: No właśnie, jeśli Stepan Bandera będzie w tym panteonie narodowym uwzględniony na mocy decyzji prezydenta Zełenskiego, to będziemy go ścigać za propagowanie banderyzmu?
2: Tak jak powiedziałem, nie znam szczegółów tych prawnych tego rozwiązania, więc nie chciałbym tutaj się wypowiadać w ciemno. Natomiast z pewnością, jeżeli Wołodymyr Zełenski włączy do jakiegokolwiek narodowego panteonu Banderę, Kłyma Sawura czy innych morderców, ludobójców, to powinien być w Polsce, on jako prezydent Ukrainy, persona non grata.
1: Czy nie skończy się z tym projektem ustawy, pod którym chcecie zbierać podpisy, jak z tym projektem o referendum w sprawie migracji? No bo mieliście taki pomysł, ogłosiliście zbiórkę podpisów, zbieraliście podpisy, powiedzieliście, że one są i...
2: No i mamy podpisy zebrane.
1: I gdzie one są?
2: No, są w siedzibie partii.
1: A dlaczego nie składacie ich do Sejmu?
2: No, dlatego, że mamy swoją taktykę polityczną i są tematy, które są w danym momencie bardziej istotne i za którymi w naszej ocenie się może zebrać opinia publiczna. I dzisiaj widzimy, że takim tematem jest skandaliczne postępowanie Wołodymyra Zełenskiego, który promuje Banderę.
1: Panie pośle, tylko te podpisy są zebrane od roku. Mariusz Błaszczak rok temu, w lipcu, mówił, że zebraliście 500 000 podpisów. Przez rok nie przynieśliście ich do Sejmu.
2: No ale...
1: To nie jest dziwne?
2: Ale, panie rektorze...
1: Nie, dla mnie dziwne, ale dla pana nie.
2: Okay. Zakładam, że pan akurat mógł się nie podpisać. No,
1: tego pan nie wie, gdzie się podpisuje, a gdzie się nie podpisuje.
2: Ale zakładam.
1: Andrzeja, przepraszam. Taki słuchacz ma do pana pytanie. Dlaczego PiS zaczęło mówić językiem Brauna odnośnie do Ukrainy? Bo wam się to opłaca politycznie? Jego retoryka już nie jest językiem Putina? Pyta słuchacz.
2: Ja nie mówię językiem Brauna i pan Braun publicznie mówi, że powinien wisieć, także jak do twarzy Andrzeja chciałbym powiedzieć, że mi jest język pana Brauna obcy.
1: A propos COVID-u, on rozumiem tak do pana. Słucham? A propos COVID-u i pandemii,
2: jest chuliganem, który ostatnio miał sprawę właśnie związaną z tym, że wtargnął do Instytutu Kardiologii między pacjentów, żeby ścigać profesora Łukasza Szumowskiego.
1: Pan Bogdan pyta, jak to się stało, że zarobki lekarzy są zbyt wysokie w stosunku do dochodu przeciętnego Polaka? Dlaczego? Absolwent medycyny, który ma minimalne umiejętności zawodowe, ma na początku kariery zarabiać więcej niż przeciętna krajowa. Czy widzi pan jakieś szanse na przywrócenie rozsądku?
2: Wydaje mi się, że to nie jest trafna informacja. Znaczy, wydaje mi się, że wynagrodzenie rezydenta jest niższe niż przeciętna krajowa, ale z pewnością jest tak, że wynagrodzenia lekarzy są dzisiaj bardzo wysokie i dlatego, tak jak powiedziałem na samym początku naszej audycji, należałoby się tym problemem zająć. Razem z panem premierem Morawieckim przedstawiliśmy taki kompleksowy program, w jaki sposób można by się z tym uporać.
1: No tak, już prezes Kaczyński powiedział, że to zły pomysł, jeśli chodzi o tę stawkę, którą zaproponowaliście, że to za mało dla lekarzy, 157 zł za godzinę.
2: Panie redaktorze, to doszło w tej sprawie do nieporozumienia, ponieważ pan premier Morawiecki mówił o dyżurach telefonicznych. I w mojej ocenie 157 zł za godzinę dyżuru telefonicznego, kiedy ktoś jest po prostu w domu gotowy, to jest stawka adekwatna.
1: A dyżur to, że prawdziwy, realny, to jaka miałaby być stawka?
2: To należałoby sprawdzić, ile taka stawka teraz na rynku wynosi, bo tak jak panu powiedziałem, są ludzie, którzy zarabiają dzisiaj 2800 zł na godzinę w szpitalach nadzorowanych przez Marcina Kierwińskiego i to jest bulwersujące, a są takie osoby, które zarabiają tyle, ile się zarabia na rynku i do ich zarobków absolutnie żadnych uwag nie mam.
1: Paweł S., kolejny słuchacz i takie pytanie. Czy czuje się pan współwinny za rozwalenie systemu zdrowia? W czasie COVID-u rozpaśliście medyków dodatkami, potem ustawa o corocznych podwyżkach, a do tego zero kontroli, czy lekarze rzeczywiście są na dyżurach i ile godzin pracują. Takie pytanie od słuchacza.
2: Po pierwsze jest tak, że wtedy, kiedy ja się zajmowałem tymi sprawami, to te dodatki COVID-owe były przyznawane dlatego, że bez zachęt finansowych medycy po prostu odmawiali podjęcia pracy na tych oddziałach covidowych i uważam, że wtedy zrobiliśmy to, co trzeba było zrobić, czyli zapewniliśmy dostęp do personelu w tych szpitalach, które zajmowały się pacjentami z covidem. Byłem zwolennikiem tego, żeby te dodatki wypłacał bezpośrednio NFZ, wtedy wygrała inna koncepcja. Natomiast jeżeli chodzi o ustawę o wynagrodzeniach, to ja tylko przypomnę, że każdorazowo do tej pory, 4 razy to się działo, wybierano najhojniejszy wariant finansowania tych podwyżek. Dzisiaj się dowiemy, jak będzie tym razem, ale jeżeli pani Leszczyna wychodziła i mówiła, że nie ma pieniędzy, no to dlaczego wybierała najhojniejszy wariant? Ja przypomnę, że ta dziura, którą mamy dzisiaj w NFZ-cie, ona jest równa plus minus tej różnicy pomiędzy wariantem najmniej hojnym, a najhojniejszym.
1: Czyli PiS dawałby niższe podwyżki lekarzom niż
2: Sprawiedliwość
1: dzisiaj rząd koalicji rządzącej.
2: Prawo i Sprawiedliwość dawało takie środki, na jakie mógł sobie pozwolić NFZ.
1: Ale to przejęła, panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj dałoby dzisiaj niższe podwyżki lekarzom niż proponuje obecny rząd.
2: Jakie zaproponuje, to się dowiemy dzisiaj. Natomiast jeżeli chodzi o ubiegły rok, tam były 3 warianty i tak, ja uważam, że nie powinno być sytuacji, że w dobie deficytu finansowego w ochronie zdrowia priorytetem jest dawanie wysokich podwyżek. Uważam, że to był błąd.
1: Ktoś o skrócie K pyta pana, czy nie ma pan wrażenia, że prekampanijne propozycje programu ministra Czarnka nie przebiły się do obiegu? Nie były wystarczająco dobre, czy po prostu zły timing? Opinia publiczna skupiła się na aferach Szpitala Południowego i zarobkach lekarzy.
2: Proszę,
1: zły timing, czy złe propozycje?
2: Nie, no propozycje są super, dlatego że przede wszystkim chodzi tutaj o... A pan uważa, że to zła propozycja, żeby podnieść ten drugi próg podatkowy? Ja myślę, że każdy, kto na to obiektywnie patrzy, pozytywnie się odnosi do propozycji, dzięki którym będzie płacił niższe podatki. No, tak przypuszczam. To jest taka ogólna zasada. Natomiast proszę mi wybaczyć, no ale nie byliśmy w stanie przewidzieć, że dzieją się takie rzeczy, że złodziej Kacprzyk zorganizował VIP-room dla swoich kolegów z Platformy Obywatelskiej w Szpitalu Południowym. No, proszę mi wybaczyć, jakby ktoś mnie miesiąc temu spytał, czy to możliwe, że takie rzeczy się dzieją, to bym powiedział, że niemożliwe.
1: Tylko, że minister Czarnek dużo wcześniej te swoje propozycje
2: tak,
1: ogłaszał, przecież wiele już miesięcy temu.
2: Nie,
1: to nie jest
2: nie.
1: historia
2: panie redaktorze,
1: tygodnia.
2: Panie redaktorze.
1: Kiedy ogłosiliście, że minister Czarnek będzie kandydatem na premiera Prawa i Sprawiedliwości?
2: To było kilka miesięcy temu, ale
1: o to pytał.
2: Nie. K pytał o propozycje programowe.
1: Prekampanijne propozycje programowe.
2: No właśnie, czyli
1: Czarnka
2: prawdopodobnie odnosił się do tych propozycji, które przedstawił ostatnio pan premier przyszły, tak panujemy, Czarnek, czyli 180 tysięcy próg podatkowy i kwestie związane z to srebrna praca, czyli zwolnienie dochodów osób, które pracują na emeryturze.
1: Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister zdrowia, były minister cyfryzacji. Bardzo dziękuję, Marcin Zaborski. Do usłyszenia. Kłaniam się.
0: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Mówimy o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50.
2: Osoby starsze, dzieci niestety są bardziej podatne na utratę płynów.
3: Gotowi jesteście na wakacje?
4: Tak.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Przemek Taranek, Radio Z.
6: Maciej Bąk, Radio Z.
7: Michał Wieliński, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
8: Czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Zmasowany atak rosyjskich rakiet i dronów na Kijów. Co najmniej jedna osoba nie żyje, co najmniej 5 zostało rannych. Uszkodzone są budynki mieszkalne, w płomieniach staną wielopiętrowy hotel w centrum miasta. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały, że rosyjskie drony zmierzają z obwodu chersońskiego w kierunku Mikołajowa, z południa na Krzywy Róg, ze wschodu na Połtawę, z północy na Charków, przez obwody Sumskie i Czernichowski w stronę obwodu kijowskiego oraz z obwodu kirowohradzkiego w kierunku Czerkas. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł wcześniej, że wojska rosyjskie przygotowują kolejny zmasowany atak. Zełenski, który przebywał z wizytą w Irlandii, przekazał, że niezwłocznie wraca na Ukrainę. Ukraińskie władze chcą spotkać się z polskimi. Pojawiają się kolejne takie nieoficjalne informacje. PAP pisze, że do spotkania miałoby dojść w najbliższych dniach. WPPL z kolei, że do Warszawy ma przyjechać szef MSZ-u Ukrainy. Andrii Sebicha ma przywieźć propozycję kompromisu w sprawie utworzenia panteonu narodowego. Jak mówimy już od kilku tygodni w Radiu Z, kontakty między Warszawą a Kijowem ochłodziły się po nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Lakoniczny komunikat i zapowiedź kolejnych rozmów. Taki jest efekt spotkania premiera i ministra finansów z szefem Narodowego Funduszu Zdrowia i szefową resortu. Rzecznik rządu Adam Szłapka też był bardzo oszczędny w słowach. Lakoniczny komunikat i zapowiedź kolejnych rozmów. Taki jest efekt spotkania premiera i ministra finansów z szefem Narodowego Funduszu Zdrowia i szefową resortu. Rzecznik rządu Adam Szłapka też był bardzo oszczędny w słowach.
9: Spotkanie dotyczyło kwestii finansowej. NFZ-u, bo wcześniej zapraszamy.

0: systemu osłonowego. Wczoraj pierwsza grupa pracowników skorzystała z tak zwanych urlopów górniczych, przewidzianych w znowelizowanej ustawie o górnictwie. Program ma pomóc spółce w restrukturyzacji i uniknięciu bankructwa po miliardowych stratach z ostatnich lat. Ile osób odchodzi w ten sposób z pracy, powie nasz reporter Szymon Kastelik.
1: Na 4 lub 5-letnie urlopy odeszły 1123 osoby. To górnicy i pracownicy przeróbki mechanicznej węgla.
2: Urlopy górnicze przeznaczone są dla pracowników, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało maksymalnie 5 lat.
1: Mówi Wojciech Sury, rzecznik prasowy JSW. Pracownicy w trakcie urlopu otrzymają 80% wynagrodzenia. Koszty pokrywa państwo, dzięki czemu JSW ograniczy wydatki. Cały pakiet osłonowy dla spółki to około 500 000 000 zł. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: W tym roku na urlopy odejdzie łącznie ponad 3000 osób. Od maja w JSW wypłacane są także jednorazowe odprawy w wysokości 170 tysięcy złotych, z których skorzysta ponad 1000 górników. Koniec rządowej tarczy paliwowej, pakiet ceny paliw niżej został wygaszony, a to oznacza tylko jedno – podwyżki cen na stacjach benzynowych. Kierowcy muszą głębiej sięgnąć do portfela. Z jak dużymi podwyżkami trzeba się liczyć? Przy jednej ze stacji paliw w Łodzi był reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
3: Zerkam na pylon, by podać jak najbardziej aktualne ceny. Za litr benzyny 95-oktanowej trzeba w tej chwili zapłacić tu 6 zł i 59 groszy. Litr oleju napędowego kosztuje teraz 6 zł i 77 groszy. Przykry widok usłyszałem od kierowców.
4: Dla mnie jest jak najbardziej za drogo. Będzie, myślę, jeszcze gorzej.
5: No ale jaki mamy na to wpływ?
3: Eksperci rynku, z którymi rozmawiałem, podkreślają jednak, że mimo tych skokowych podwyżek ceny paliw i tak są stosunkowo niskie. W porównaniu do momentu sprzed wprowadzenia pakietu CPN, gdy za litr diesla trzeba było zapłacić nawet ponad 8 zł. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Podwyżki cen to skutek powrotu do 23-procentowej stawki VAT-u na paliwa. Niespełna 7 lat mieszkańcy Szczecinka cieszyli się bezpłatną komunikacją miejską. Z początkiem miesiąca znów muszą płacić za przejazdy autobusami. Władze miasta uznały, że eksperyment z darmowym transportem okazał się zbyt kosztowny dla samorządu. Wynosił około 12 milionów złotych rocznie. Uruchomiono więc nowy system. Posiadacze karty mieszkańca płacą w nim za przejazd 3 zł, a pozostali pasażerowie 6 zł. Wszystko odbywa się elektronicznie, mówi prezes komunikacji miejskiej w Szczecinku Tomasz Merk.
6: Idziemy zgodnie z duchem czasu. Te bilety w Polsce praktycznie zanikają w sprzedaży, a stanowią bardzo duży koszt, jeżeli chodzi o wprowadzenie takiego systemu. Miasta się wycofują z biletów papierowych. U nas takich biletów nie będzie.
0: W najbardziej obleganych liniach autobusowych w Szczecinku można spotkać asystentów, którzy pomagają pasażerom w kupowaniu biletów. Parki narodowe, źródłem milionowych zysków dla lokalnych społeczności, podpowiada to gminom Greenpeace. Za każdy kilometr nowego parku narodowego gmina zyskałaby średnio 44 tysiące złotych rocznie. To pieniądze z nowej subwencji ekologicznej, która weszła w życie w zeszłym roku. Minęło 25 lat od utworzenia ostatniego parku narodowego w Polsce. Z tej okazji organizacja Greenpeace przygotowała specjalny raport pokazujący, że tworzenie parków się opłaca, mówi Marek Józefiak z Greenpeace.
7: Mamy nową subwencję ekologiczną, która weszła w życie w ubiegłym roku i to jest prawdziwy game changer, to znaczy do gmin parkowych zaczęły płynąć konkretne pieniądze w zamian za to, że chronią perły polskiej przyrody. My wyliczyliśmy, że jeśli samorządy z Beskidów czy z Bieszczad zgodzą się na nowe parki narodowe, to mogą zyskać miliony złotych rocznie.
0: Najwięcej pieniędzy mogłoby trafić do Ustrzyk Dolnych, bo aż 11,5 miliona złotych. Naukowcy i ekolodzy od lat starają się o utworzenie tam Turnickiego Parku Narodowego. I jeszcze sport. Kończy się mecz USA-Bośnia-Hercegowina. Trwa 9:10 doliczonego czasu. I wszystko wskazuje na to, że to drużyna Stanów Zjednoczonych awansuje do 1/8 finału. Wygrywają z Bośnią i Hercegowiną 2-0. Tym samym Belgia poznała swojego rywala w 1/8 finału mundialu. Belgia, jak wiecie z Radia Z, pokonała Senegal 3-2. Na minutę przed końcem drugiej części dogrywki to rzut karny przyznany drużynie Belgii dał jej awans do kolejnego etapu rozgrywek. Przypomnę, że do 86 minuty drużyna ta przegrywała 0-2. To wtedy padła kontaktowa bramka dla Belgów. Na kolejną nie trzeba było długo czekać. Padła 3 minuty później, a awans zapewnił gol z karnego. Wieczorem kolejne spotkanie. Hiszpanie zagra z Austrią. To o 21. Teraz to wszystko. Wiadomości Radia Z wracają o 5.
8: Radio Z. Pierwsze źródło.

0: informații. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
1: A razem z nami posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry.
1: Jest pierwszy gwizdek, jest krótka piłka na początek, jak zawsze u nas, żołniersko.
2: No.
1: Krótkie pytanie, konkretna odpowiedź. Czy temat UPA powinien być kluczowy w relacjach z Ukrainą? Tak czy nie?
2: Nie.
1: Odpowiada Joanna Kluzik-Rostkowska. Zobaczmy, co na to nasi słuchacze. Każdy może już zagłosować na radioz.pl. Boi się pani ostatnio zaglądać do gazet, do portali rano? Bo znowu mogą coś napisać
2: tylko
1: o Szpitalu Południowym.
2: Zaglądam tylko do portali, tu przyznaję, takiej fizycznej gazety nie miałam w ręku chyba.
1: No i ostatnie doniesienia portalu
2: tak,
1: Zero. W Szpitalu Południowym prowadzono biznes pogrzebowy. Szef prosektorium miał promować konkretną firmę pogrzebową, na co Jarosław Kaczyński pisze, że to nekroafera i że te skandaliczne doniesienia przywodzą na myśl sprawę łowców skór, a wszystko działo się pod nadzorem i okiem polityków. K.O.
2: No i co?
1: W związku z tym,
2: że
1: no
2: kanał
1: co?
2: Zero znów coś... Znaczy, żeby była jasność. Afera jest faktem. Zaczęła się jakiś czas temu. Ja uważam, że to jest kwestia nie tylko tego jednego szpitala. Jest to duży problem systemowy i tym się trzeba zająć systemowo. Natomiast kłopot akurat z tym Szpitalem Południowym polega na tym, że jest jeden człowiek, który czynił, jak rozumiem, różne złe rzeczy, a opowiadał o tym inny człowiek, który też czynił dużo różnych złych rzeczy. Więc ja czekam na to, co powie prokuratura, NIK, bo ponieważ rozumiem, te wszystkie wątki są badane.
1: Wiele jest wątków, bo chwilę wcześniej Gazeta Wyborcza napisała, że Szpital Południowy za przygotowanie wniosku o dofinansowanie z KPO zapłacił 725 tysięcy, podczas gdy inne szpitale płaciły 25 tysięcy. Szpital Południowy zapłacił 700 tysięcy złotych więcej niż inne szpitale.
2: Słyszałam o tym, tak jak mówię.
1: I ze spokojem pani mamy... to przyjmuje.
2: Ale to nie jest tak, że tutaj mój spokój, czy mój brak spokoju ma jakiekolwiek znaczenie. Okazało się, że w Szpitalu Południowym jest bardzo wiele nieprawidłowości. Reakcja była natychmiastowa, czyli prośba, żeby się sprawą zajęła prokuratura. Równocześnie jest tam kontrola NIK-u, jest kontrola miasta. No musimy poczekać, co z tego wszystkiego wyniknie, ale powiem tak, to, że mamy dużą sprawę ze Szpitalem Południowym, to jedno, natomiast przy okazji tej sprawy Szpitala Południowego okazało się, że jest jakiś lekarz w Garbolinie, który coś tam, jakiś lekarz na południu Polski, jakiś lekarz w Grójcu. My przegłosowaliśmy projekt ustawy, który ma wiązać zarobki lekarzy z PESEL-ami, czyli tak naprawdę ma pokazać, kto ile zarabia. Do tego wszystkiego zaczęła się odnosić Naczelna Izba Lekarska.
1: Tak, jej szef mówi, że nikt
2: nie pomaga,
1: nigdy z lekarzami, rząd z lekarzami nie
2: wygrał. No to jest absolutna buta i jakby, żeby była jasność, to nie pomaga lekarzom również, ponieważ teraz wszyscy są wrzucani do jednego worka, także szef Naczelnej Izby Lekarskiej nie pomaga tej sytuacji.
1: Ale poza decyzjami w Szpitalu Południowym,
2: pani poseł, to jest problem systemowy.
1: Okej,
2: tak?
1: Poza decyzjami w samym Szpitalu Południowym nie ma dymisji. Nie ma i nie będzie?
2: Panie redaktorze, no ale to jest pytanie do... Ale znaczy, oczekuje pan, żeby w związku z sytuacją w Szpitalu Południowym były dymisje poza
1: ja
2: tym
1: nie.
2: szpitalem?
1: Być może pani kolega z rządu, wicepremier Krzysztof Gawkowski znalazł winnego, mówi, że dymisja należy się szefowi NFZ, bo fundusz źle zarządza pieniędzmi, które na zdrowie przeznacza
2: My bardzo szybko tutaj szukamy złotych rozwiązań. Więc
1: to
2: albo...
1: Nie tędy droga. To znaczy, dymisja szefa NFZ to nie tędy droga.
2: Ja czekam na całościową propozycję Ministerstwa Zdrowia, bo w moim odczuciu, co pokazują te historie, które jakby pokazały się światu przy okazji awantury czy afery w Szpitalu Południowym, że problem jest systemowy i żadne takie jednostkowe rozwiązanie czy jednostkowa dymisja w moim odczuciu tej sytuacji nie załatwi. Problem jest systemowy.
1: Szefem warszawskiej Koalicji Obywatelskiej jest Marcin Kierwiński. Ponosi odpowiedzialność za to, co dzieje się w Szpitalu Południowym?
2: No, oczywiście, że nie, bo to jest...
1: Oczywiście, że nie.
2: Bo to jest odpowiedzialność... przede wszystkim jest to odpowiedzialność Szpitala Południowego i, jak rozumiem, wiceprezydenta.
1: Kto nadzoruje ten szpital, kto odpowiada politycznie za ten szpital, nie ponosi odpowiedzialności?
2: Oczywiście jest odpowiedzialność nadzorcza również, natomiast nie rozumiem, co ma mieć z tym wspólnego szef warszawskich struktur.
1: Może jest tak, że on jest nietykalny w Koalicji Obywatelskiej, bo listy wyborcze układa, więc nikt złego słowa nie powie.
2: Panie redaktorze, to znaczy, jeszcze raz, czy pan uważa, że w kwestiach Szpitala Południowego jest sprawą jednostkową?
1: Ten program jest o tym, co pani uważa, a nie co ja uważam. No. Więc idźmy dalej. Przez lata mówiliście, że sprawa dwóch wież pogrąży Jarosława Kaczyńskiego, bo płatna protekcja, bo oszustwo, bo podstawianie tak zwanych słupów, wielka afera jednym słowem, no ale prokuratura umorzyła śledztwo. Te dwie wieże to jednak kapiszon?
2: Panie redaktorze, ja rzeczywiście śledziłam do pewnego czasu tę historię i tam się wydawało, że jest bardzo wiele nieprawidłowości, natomiast nie namówi mnie pan do tego, żebym dyskutowała z prokuraturą, która zdecydowała o umorzeniu tego postępowania.
1: Roman Giertych dyskutuje, grzmi. PiSowskie zabetonowanie układów w prokuraturze musi się skończyć. Pytanie, do kogo to mówi?
2: Ja nie będę dyskutowała z wyrokami prokuratury, dokładnie tak jak czekam na to, co prokuratura będzie chciała rozwikłać w kontekście Szpitala Południowego, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. Wiem, że jest zapowiedziane zażalenie na te decyzje prokuratury. Będzie to rozstrzygał sąd i po prostu zostawmy to tym, którzy szczegóły znają.
1: Ale problem jest, pani poseł, bo to wy mówiliście. Dwie wieże to najbardziej jaskrawy symbol pisowskich szemranych interesów. Kombinatorstwo i krętactwo. Kaczyński zachowywał się jak wataszka jakiejś republiki postsowieckiej.
2: Czy tam jest moje słowo? Czy pan cytuje któreś z moich słów, panie redaktorze?
1: Wielokrotnie pani opowiadała o tym, że tam się działy złe rzeczy.
2: Ja? Proszę mi przypomnieć.
1: Twarde rozliczenia nie idą redaktorze, wam w tym
2: panie
1: w tym
2: redaktorze, ale znowu rozmawiamy o kwestii wież, czy rozmawiamy o rozliczeniach generalnych. W kwestii wież rzeczywiście, kiedy okazało się wczoraj, że ta kwestia została umorzona, to jak to zwykle w takich sytuacjach, jedni się ucieszyli, jedni się zmartwili.
1: A pani się zmartwiła?
2: Nie namówi mnie pan. Ja przyjęłam decyzję prokuratury. Rozumiem, że to nie kończy sprawę, ponieważ będzie zażalenie. Trzeba poczekać, żeby to zażalenie można było napisać, bo jeszcze tak naprawdę, jak rozumiem, nie ma szczegółowego uzasadnienia, dlaczego tak się nie
1: jest
2: to wydarzyło.
1: Jest tłumaczone na niemiecki, dopiero wtedy poznamy rzeczywiście, co prokuratura na to. To jeszcze krótko, pani poseł,
2: pracuje
1: pani w Sejmowej Komisji Obrony, jest pani jej wiceprzewodniczącą. Ile czasu potrzeba, żeby w Polsce powstała stała baza wojsk amerykańskich?
2: Tu mamy dwa kroki. Najpierw musimy się dogadać z Amerykanami na poziomie szczegółowym i mi się marzy, żeby to się wydarzyło szybko. Najlepiej, żeby to się wydarzyło jeszcze przed wyborami cząstkowymi w Stanach, które będą w listopadzie. Natomiast powstanie samej bazy będzie musiało trochę powstać, dlatego że...
1: Ale trochę to znaczy, mówimy o jakim czasie?
2: To już trzeba... Nie wiem, gdzie ta baza ma być, bo tego miejsca jeszcze nie ma, żeby była jasność.
1: Lata czy dekada na przykład?
2: Nie, no gdzie dekada? Nie, to znaczy, to, żeby była jasność. Obecność rotacyjna, którą mamy dzisiaj, od obecności stałej różni się tym, że obecność stała to jest obecność żołnierzy z rodzinami. To oznacza miasteczko, szpital, szkołę, przedszkole, całą infrastrukturę.
1: I zaraz o tym będziemy rozmawiać.
2: Nie wiem, czy my to mamy
1: ale
2: gdzieś, tak? Także to zależy od tego, czy mamy jakieś miejsce, do którego oni mogą wejść, czy musimy
1: za chwilę
2: różne
1: dopytam,
2: rzeczy
1: ale najpierw
2: zrobić.
1: Jeszcze trzy podania, trzy krótkie piłki i proszę nie wybijać na aut. Bardzo żołniersko, krótko i konkretnie. Rafał Trzaskowski staje się obciążeniem dla Koalicji Obywatelskiej, tak czy nie?
2: Nie.
1: Omijający kolejkę w Szpitalu Południowym politycy powinni się ujawnić i przeprosić.
2: Tak, tylko że przy okazji chciałabym sprostować kilka rzeczy, ponieważ na tej liście pojawiło się kilku. Na tej liście się pojawiło kilku polityków, których tam nie było.
1: Przed szczytem NATO potrzebna jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego, tak czy nie?
2: No dobrze by było, gdyby się odbyła. Tak.
1: A w naszej sądzie pytaliśmy słuchaczy, czy temat UPA powinien być kluczowy w relacjach z Ukrainą. 63% odpowiedziało tak, 37% nie. Te wyniki pokazujemy na radio.z.pl i tam też pokazujemy naszą rozmowę.
0: To jest gość Radia Z.
1: No to do bazy jeszcze wracając, bo tu jest rzeczywiście wiele istotnych pytań. Gdzie taka baza może powstać?
2: To znaczy, ja tu mam dużo pytań, odpowiedzi póki co nie mam żadnej, dlatego że ja nawet nie wiem, ilu żołnierzy będzie dotyczyła ta stała obecność, a to jest jakby podstawowa informacja, kiedy mamy rozstrzygać, czy my tę bazę będziemy budować pół roku, czy rok.
1: Tylko pytanie, kto o tym decyduje, gdzie ta baza powstanie? My czy Amerykanie?
2: Myślę, że to jest decyzja wspólna, to jest uzgadniane. Jeśli ta obecność stała miałaby dotyczyć kilku tysięcy żołnierzy, no to wtedy to musi być zlokalizowane przy jakimś dużym mieście, czy też wręcz w dużym mieście. Dlatego, że tak jak mówię, no to oznacza żołnierze plus rodziny, czyli całe zaplecze, które w oczywisty sposób łatwiej obsłużyć, czy zorganizować, jeżeli to jest przy jakimś dużym ośrodku, niż by miało być przy
1: ośrodku. Szczecin, Wrocław, Poznań.
2: Padają.
1: Słyszymy głównie o zachodniej części kraju, choć Orzesz też się gdzieś pojawił w wypowiedzi ministra Kosiniaka-Kamysza, ale to powinien być właśnie zachód czy wschód Polski?
2: To trochę nie ma znaczenia. To znaczy, to powinno być takie miejsce, które będzie zachęcało do tego, żeby ta obecność się wydarzyła. W moim odczuciu ważne w tej chwili jest to, żeby sama decyzja już taka szczegółowa, czyli ilu to będzie żołnierzy i tak dalej, żeby ona zapadła szybko. My nie wiemy, co się wydarzy w listopadzie. Przesłuchy są różne.
1: O wyborach
2: cząstkowych w Stanach Zjednoczonych, bo albo będzie tak, jak było, albo będą turbulencje duże, więc byłoby dobrze, gdybyśmy my akurat zamknęli samą sytuację decyzji szczegółowej przed listopadem. Czy to jest możliwe, czy nie? Nie wiem, trzeba pytać ministra Kosiniaka.
1: Ale turbulencje są już teraz, bo słyszała pani, że Amerykanie nie chcą nam sprzedać tomahawków do naszych nowych, kupowanych właśnie okrętów podwodnych.
2: Z Amerykanami na takim poziomie uzbrojenia od czasu do czasu są problemy, ale też mam takie przeświadczenie, że trochę w tym amerykańskim myśleniu się zmieniło i mam poczucie, że ma na to wpływ program SAFE, dlatego że Amerykanie do momentu uruchomienia europejskiego programu SAFE żyli w takim przekonaniu, że oni mają technologię i po prostu mogą ją sprzedawać bez utraty własności intelektualnej, a w tej chwili pierwszy raz zaczynają się takie propozycje, że może ewentualnie by się czymś podzielili, ponieważ myślę, że obawiają się, że jeśli nie zmienią swojego postrzegania europejskich rynków uzbrojenia, to po prostu za parę lat z tej gry wypadną.
1: Ale zakłada pani, że to jest możliwe, że Amerykanie jednak zechcą nam te tomahawki sprzedać?
2: No zobaczymy, co tam się wydarzy. To jest jedna, że tak powiem, z bardzo wielu spraw. Natomiast ponieważ ja od czasu do czasu jestem w Waszyngtonie i rozmawiam z Trumpowcami głównie, no to w ciągu ostatnich kilku miesięcy zauważyłam zmianę sposobu myślenia, bo jeszcze rok temu była sytuacja taka, że po prostu my w Europie mamy kupować amerykański sprzęt, koniec, kropka. A podzielenie się własnością intelektualną, jakieś joint venture w ogóle nie wchodziło w grę. I tutaj ta sytuacja się zmienia.
1: Minister obrony ma dzisiaj być u prezydenta, ma z nim rozmawiać. Donoszą o tym media, najpierw nieoficjalnie, teraz wiemy już więcej, ale zaprosił do siebie ministra Kosiniaka-Kamysza, a ja się zastanawiam, czy tak powinno wyglądać rządzenie państwem, że spotkanie szefa MON-u i prezydenta staje się tematem informacji medialnych.
2: Ale to już pytanie do dziennikarzy naszego, pan mnie
1: nie
2: pyta, czy
1: pytanie czy do dziennikarzy, polityków, którzy sprawili, że spotkanie ministra obrony i prezydenta staje się wielkim wydarzeniem.
2: Ja akurat myślę, że to będzie ważne spotkanie w kontekście przyszłotygodniowego szczytu NATO w Ankarze. Natomiast pan jest dziennikarzem, ja dziennikarką byłam, no i wiemy, jak to działa. To znaczy po prostu ta sytuacja zainteresowała dziennikarzy.
1: A dlaczego zainteresowała dziennikarzy?
2: No dlaczego, panie redaktorze? No dlaczego zainteresowała dziennikarzy?
1: Bo może na co dzień ze sobą panowie nie rozmawiają, tak
2: no
1: jak
2: tak,
1: byśmy chcieli.
2: Tylko, ale jakby czy ta sytuacja zainteresowała dziennikarzy, czy też nie, w związku z tym, czy o niej wiemy dużo, czy mało, jest wtórne wobec tego, że przed nami szczyt NATO, gdzie powinniśmy naprawdę wszyscy wspólnie prezentować tą samą historię.
1: Ale tak? Rady Bezpieczeństwa Narodowego raczej chyba nie będzie, bo nie słyszymy o tym, żeby
2: nie
1: miała
2: wiem,
1: się
2: nie wiem,
1: odbyć.
2: Nie wiem.
1: Kardynałowie z Polski i Ukrainy apelują razem o pojednanie Ukraińców i polityków. Myśli pani, że taki głos...
2: Ukraińców i polityków? Nie,
1: Polaków. Ukraińców i Polaków. Myśli pani, że taki głos ma szansę dotrzeć do polityków i wpłynąć na tych polityków dzisiaj?
2: To znaczy, żeby była jasność, cała historia napięć, które dzisiaj są pomiędzy Ukrainą i Polską w świecie politycznym, zaczęła się od decyzji ukraińskiej. I tak naprawdę klucz do rozwikłania tej sytuacji mają Ukraińcy. Póki co obracamy się w sferze symboli, bo zarówno nadanie imienia jednostce jest symboliczne, nadanie orderu jest symboliczne, zabranie orderu, czy też oddanie orderu jest symboliczne. Natomiast czy to może mieć w przyszłości przełożenie na taką dużą realność? Może.
1: No bo
2: mieć.
1: Słyszy pani, że prezydent Zełenski napisał ustawę, czy przyniósł do Parlamentu Ukraińskiego ustawę. Z niej wynika, że Stepan Bandera może znaleźć się w panteonie narodowym
2: Ukrainy. I to jest odpowiedzialność prezydenta Ukrainy.
1: Tylko jakie będą konsekwencje w relacjach polsko-ukraińskich? Czy na przykład
2: polski
1: rząd nadal będzie wspierał Ukrainę w drodze do Unii Europejskiej?
2: Jesteśmy w sytuacji takiej. Napięcia są stworzone przez stronę ukraińską, nie przez nas. I ja uważam, naprawdę klucz leży po stronie Ukrainy. Póki co tych napięć jest to coraz więcej, a nie coraz mniej. Natomiast kwestia wojny na Ukrainie przekłada się bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo. Więc tutaj w tej kwestii historycznej, symbolicznej, uważam, że my powinniśmy być absolutnie twardzi i mówić to, co mówimy. To znaczy, że to jest, że my się nie godzimy się na takie stawianie sprawy.
1: To jest symbolika,
2: ale
1: pytanie, co z polityką? No bo na przykład lider Konfederacji, Krzysztof Bosak, mówi: odcięcie bezwarunkowej pomocy finansowej natychmiast. Uważam, że tę pomoc należy odciąć natychmiast.
2: No i co dalej? To znaczy Ukraina sobie nie radzi, przegrywa wojnę z Rosją, ośmielona Rosja, bo przecież jasne jest, że ta wojna na Ukrainie to nie jest wojna o kawałek terytorium Ukrainy. Putin, co już dzisiaj widać bardzo, bardzo wyraźnie, w zasadzie od początku swojej prezydentury przygotowywał się do tego, żeby tak jak tylko będzie mu dane, odbudować swoje postsowieckie imperium. Więc odcięcie wsparcia dla Ukrainy oznacza trudniejszą sytuację dla samej Ukrainy, zwiększa prawdopodobieństwo wygranej Rosji w tej wojnie, a wygrana Rosji w tej wojnie to jest pokusa dla Putina, żeby pójść na kraje bałtyckie czy na Polskę. No to czy jest to w naszym interesie, czy też nie? Więc jakby prowadźmy ten spór polityczny, taki historyczny, no bo jakby te kwestie są ważne. Natomiast myślę, że akurat pan poseł czy wicemarszałek Bosak, który zresztą uczestniczy bardzo często w naszych wyjazdach Komisji Obrony, więc mam takie przeświadczenie, że wie dużo na ten temat, no powinien zdawać sobie sprawę z konsekwencji braku wsparcia Ukrainy w tej wojnie. No, bo to
1: czy
2: jest...
1: ktoś, kto chwali bojowników UPA, powinien być w Polsce ścigany i karany, bo to jest propozycja polityków Prawa i Sprawiedliwości.
2: To zdaje się ma być przygotowywany, tak, jakiś projekt.
1: Ja już obywatelski projekt ustawy stop banderyzmowi.
2: No, zobaczymy, jak to przyjdzie do parlamentu.
1: A znaczy, sam pomysł, dla nas banderyzmu, karanie banderyzmu.
2: Panie redaktorze, uważam, że z polskiego punktu widzenia ta historia jest bardzo bolesna i z jednej strony nie ma.
1: To wszyscy się zgadzają, tylko pytanie, jak z tego wybrnąć? Bo na przykład Mateusz Morawiecki mówi. Ktoś, kto posługuje się symbolami ukraińskich nacjonalistów z czasów II wojny światowej, powinien być deportowany z Polski. Powinien?
2: Musiałabym się zastanowić nad tym. Natomiast absolutnie uważam, że nie powinniśmy tego tak po prostu tolerować. Tak?
1: Ale co to znaczy nie tolerować?
2: Panie redaktorze, pyta mnie pan o szczegółowe rozwiązania. Tych propozycji po prostu nie znam.
1: Z punktu widzenia... O którym mówi były premier Mateusz Morawiecki. Mówi, jeśli mer Lwowa na przykład przyjedzie do Polski, natychmiast powinien być deportowany.
2: Akurat mer Lwowa nie lubię. Nie, no tam deportowany, nie wiem. No mer Lwowa niech najpierw się rozliczy z polską firmą, którą, że tak powiem, przepędził ze Lwowa przed końcem kontraktu. Także,
1: chodzi o spór i niezapłacone faktury za
2: tak,
1: to sprawdźmy, o co pytają słuchacze. Pan Wojciech pyta. Antoni Słonimski, a za nim Władysław Bartoszewski powiedzieli, że jeśli nie wiesz, jak się zachować, to zachowaj się przyzwoicie. Czy pani zdaniem politycy KO w sprawie Szpitala Południowego zachowują się przyzwoicie, mówiąc na przykład o tomografii wykonywanej egipskim faraonom? Pyta słuchacz.
2: A kto powiedział o
1: Naprawdę pani tego nie słyszała?
2: Nie.
1: Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia, eurodeputowany Platformy czy Koalicji Obywatelskiej.
2: Ale Bartosz Arłukowicz jest akurat tym naszym politykiem, który tę historię zna szczegółowo i zna szczegółowo służbę zdrowia. Nie zaprzecza awanturze czy też aferze w Szpitalu Południowym. Pokazuje inne przypadki, więc akurat uważam, że Bartosz Arłukowicz zachowuje się absolutnie w porządku.
1: No nie, ale on w ten sposób komentował te doniesienia, że wykonywano tomografię w Szpitalu Południowym zmarłym osobom.
2: I odpowiedź już miała... zmarłym. I ile było takich zmarłych osób?
1: Wiem.
2: A no właśnie.
1: Ale,
2: no, bo ja słyszałam o jakiejś jednej. Nie, ale już tworzymy historię z zmarłych
1: Teraz będziemy się spierać
2: osób.
1: O to, ile było tych osób. Tego dotyczy
2: już...
1: problem? Pytanie brzmi, czy mówienie o egipskich faraonach, co ma tłumaczyć to, co działo się w Szpitalu Południowym, to jest w porządku, po prostu.
2: Panie redaktorze, ja akurat uważam, że Bartosz Arłukowicz w tej całej historii, znając szczegóły, zachowuje się absolutnie w porządku. Nie zaprzecza temu, że coś się działo niedobrego. Mówi też o potrzebie rozwiązań, które by tą sytuację systemowo zmieniły.
1: A te osoby, które...
2: Nie namówi mnie pan do tego, żebym akurat tutaj w tej historii atakowała Bartosza Arłukowicza.
1: Nie namawiam do żadnego atakowania. Bardziej próbuję się dowiedzieć na przykład, co z tymi, którzy rzeczywiście mogli ominąć kolejkę w Szpitalu Południowym,
2: panie
1: bo są politykami Koalicji Obywatelskiej.
2: Ale może
1: czego pani oczekuje od tych osób?
2: Dobrze. Jeżeli oczekujemy od osób, które miały ominąć tę kolejkę, żeby się przyznały, to ja oczekuję tego od polityków, kropka.
1: Super. Dlaczego? Jest pani politykiem Koalicji Obywatelskiej.
2: Dlaczego?
1: Koalicji Obywatelskiej padło takie zawołanie, takie wezwanie.
2: W klubie Koalicji Obywatelskiej okazało się, że marszałek Kidawa-Błońska, która była widziana w tym szpitalu i była posądzona o to, że z tego saloniku VIP-owskiego korzystała, okazało się, że była w tym szpitalu, ponieważ leżał tam jej ciężko chory mąż i jako żywo nie była pacjentem tego szpitala. Wśród tej grupy polityków, którzy mieli z tej historii korzystać, pojawiła się również Katarzyna Piekarska, która przyznała, że w życiu w tym szpitalu nie była. Wśród tej grupy jest również Krzysztof Kwiatkowski, który rzeczywiście się źle poczuł i na SOR-ze był i siedział tak jak wszyscy inni, czekał na swoją kolejkę. Więc rozmowa o tym, kto tam był, jeżeli są takie posądzenia, że takie oskarżenia, no to pokażcie listy, bo ja póki co spotkałam się wyłącznie z sytuacjami, jeżeli chodzi o kwestie nazwisk, z ludźmi, którzy okazało się, że posądzanie ich o to, że z takiej kolejki skorzystali, po prostu nie było prawdziwe. No więc ja czekam i bardzo proszę nie zamykać tej historii do koalicji, po prostu.
1: No. Nie, ale pytam panią jako przedstawicielkę koalicji, czy w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej padło takie wezwanie. Jeśli ktoś korzystał, niech przyjdzie i powie.
2: Myślę, że zaraz się zacznie klub. Nie wiem, czy to się wydarzyło, czy też nie.
1: Czyli nie było takiego wezwania. Pani nie dostała takiego wezwania.
2: Panie redaktorze, ja akurat nawet nie bardzo wiem, gdzie ten szpital jest.
1: Ale ja nie pytam, czy
2: więc
1: pani
2: jakby
1: wie,
2: trudno mnie wzywać.
1: Ja pytam
2: do
1: o
2: tego.
1: To, czy szef klubu parlamentarnego poprosił was, posłów, posłanki, senatorów, senatorki o to, żeby jeśli jest ktoś taki, żeby się przyznał. Nie było takiej prośby.
2: Nie.
1: Dziękuję. Pytanie słuchacza. Sprawa dwóch wież ponownie została umorzona. Proszę przyznać, że od początku wiedzieliście, że zarzuty są wyssane z palca, ale ciągnęliście temat, bo nazwa afery dobrze wyglądała w nagłówkach. Było tak? Pyta słuchacz.
2: Nie.
1: Czyli była afera i trzeba ją wyjaśnić.
2: Nie jest prawdą to, co mówię. Jakoś tutaj redaktor na samym początku chce odpowiedzieć tak, nie i nie chce niczego więcej. Teraz nagle mam mówić więcej. Nie jest prawdą, że mieliśmy od samego początku wiedzieć, że tam tych nieprawidłowości nie ma.
1: No, prokuratura uznała, że nie było czynów, które wypełniają
2: znamiona przestępstwa. Panie redaktorze, ale po to jest prokuratora. Po to się składa zawiadomienie do prokuratury, żeby prokuratura pewne rzeczy rozstrzygnęła i dopóki prokuratura tego nie rozstrzygnie, to po prostu jest zawiadomienie i tyle. I prokuratura te kwestie teraz rozstrzygnęła, ma być zażalenie i w następnym kroku sprawą zajmie się sąd. Natomiast opowiadanie, że my mieliśmy o czymś wiedzieć, ale coś robiliśmy, no bo nie wiem, nam to jakoś pasowało, jest po prostu bzdurą.
1: No tak pisze słuchacz.
2: No pisze.
1: Ja czytam,
2: a ja mówię, że
1: słuchacze.
2: Nie.
1: To a propos prokuratury. Bo rok temu w Sejmie, być może pamięta pani ten moment, to było już po wyborach prezydenckich i premier poprosił o wotum zaufania dla rządu. Wtedy zapowiadał, że wiele się wydarzy. Między innymi mówił o tym, że rząd wróci do projektów, które mają odbudować prawdziwy wymiar sprawiedliwości i jednym z testów, jak mówił, będzie projekt oddzielenia prokuratora generalnego od politycznego ministra.
2: I już widzę, jak
1: minął rok,
2: prezydent...
1: Moment, minął rok i nic się nie wydarzyło. Wie pani dlaczego?
2: No, ja się tym szczegółowo się nie zajmuję wymiarem sprawiedliwości, natomiast słabo sobie wyobrażam sytuację, w której urzędujący prezydent podpisuje taką ustawę.
1: Ale sprawdziliście to? Na przykład w przypadku kryptowalut wysyłacie jedną, drugą, trzecią i dalej próbujecie, a w przypadku tego rozdziału nie próbujecie.
2: Proszę
1: nawet
2: tu zaprosić pana ministra Żurka, prokuratora generalnego.
1: Z całą pewnością zaproszę, ale ja pytam o działanie parlamentu, bo to parlament tę ustawę musi przyjąć. Premier mówił, projekt jest gotowy.
2: No
1: premier
2: to...
1: mówił, projekt jest gotowy. Rok temu to powiedział. I mówił, prokuratura, podobnie jak sądy, powinna być niezależna od władzy politycznej. Tylko tyle i aż tyle.
2: To,
1: spróbujmy to
2: prawda.
1: Razem zrobić. Koniec cytatu. Dlaczego
2: panie
1: nie próbujecie tego zrobić razem z prezydentem?
2: Panie redaktorze, jeżeli jest gotowy projekt, jest pytanie, czy on do parlamentu trafił, czy nie, bo ja tego nie wiem. Jeśli nie trafił, to my póki co nie mamy jeszcze swojej roli w tej całej historii. Jeżeli ten projekt trafi, będziemy o nim rozmawiać.
1: Ale skąd założenie,
2: tak
1: że prezydent
2: powinno?
1: Nie podpisze tej ustawy? Bo tego nie rozumiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę. Dlaczego? Przynosicie prezydentowi projekt, który oddziela prokuraturę od ministra sprawiedliwości z waszego rządu. Przecież Karol Nawrocki przyklaśnie.
2: Tak.
1: Sprawdziliście?
2: Panie redaktorze.
1: Może tylko wzdychać, okej. Okay.
2: Nie, to znaczy oczekuje pan ode mnie odpowiedzi na temat szczegółowego projektu ustawy związanej z Ministerstwem Sprawiedliwości. Ja
1: dość
2: pracuję w Komisji Obrony.
1: Dość kluczowego, no. Ale okej. Okay. Pan Paweł pyta o coś, co pani na pewno widziała z bliska. Pytanie słuchacza brzmi. Kto i ile zapłacił za konferencję w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy? Ile Polska podpisała umów, a ile umów było do podpisania?
2: To jest konferencja, to jest kolejna konferencja, bo żeby była jasność, to nie jest konferencja wymyślona przez Polskę. Wcześniej takie konferencje też miały miejsce. Tam była kwestia podpisywania umów nie tylko przez Polskę, ale również przez inne kraje Unii Europejskiej. Natomiast powiem szczerze, akurat nie ja organizowałam te konferencje. I
1: to było finansowane pytanie, przez Unię Europejską, czy przez Polskę?
2: To trzeba pytać Pawła Kowala. Nie wiem. Natomiast podejrzewam, że to jest jakaś taka sytuacja wiązana, tak? Dlatego, że to nie jest czysto polski projekt. Wcześniej takie konferencje odbywały się w innych krajach. W przyszłym roku będzie chyba w Estonii kolejna taka konferencja. Wiem, że podpisano wiele umów. Wiem, że były umowy pomiędzy bankami polskimi i ukraińskimi. Także tam się naprawdę wiele działo. Ja akurat byłam na tej konferencji w piątek i uczestniczyłam w takim panelu dotyczącym dezinformacji z panią wicepremier Ukrainy i z parlamentarzystką ukraińską, która jest byłą dziennikarką. I to, co mi przyniósł akurat ten panel, to co może tutaj zainteresuje pana redaktora, że w przeszłości dziennikarze byli takimi przekaźnikami tego, co się dzieje na wojnie. A dzisiaj dziennikarze muszą zdać sobie sprawę z tego, że są bronią na tej wojnie. Myślę, że to jest ważna rzecz. Nie wiem, czy dziennikarze masowo zdają sobie sprawę z tego, ale ponieważ informacja to jest rodzaj broni, no to staliście się państwo nie tylko takim pasem transmisyjnym do przekazywania.
1: Wojny propagandowe nie od dziś znamy i wiemy doskonale, jaka jest rola mediów w czasie wojny. To a propos, jeszcze jeden słuchacz, Mero, ma pytanie o Ukrainę i pyta tak. Skoro Polska wydała już setki milionów złotych na zakup terminali Starlink i finansowanie ich działania dla Ukrainy, to dlaczego nadal to polscy podatnicy ponoszą te koszty? Czy nie nadszedł moment, aby Ukraina przejęła finansowanie tego systemu lub współfinansowała jego utrzymanie?
2: Ukraina ma taki kłopot, że co prawda coraz większą część swojego uzbrojenia produkuje u siebie. To jest bardzo duża zmiana w stosunku do tego, co było na początku wojny, czyli 75% uzbrojenia, które dzisiaj walczy na Ukrainie, jest produkowane na Ukrainie. Natomiast ciągle się pojawia kwestia finansowania. Ja mam takie przeświadczenie, że Ukraina jest po prostu bankrutem w takim w sensie finansowym i w zasadzie we wszystkich rozmowach z moimi ukraińskimi znajomymi, kolegami, parlamentarzystami pada pytanie o to, skąd wziąć pieniądze, więc nie sądzę, żeby zaprzestanie płacenia tego przez nas spowodowało, że te Starlinki będą działać, tylko ktoś inny za nie zapłaci. Natomiast no to już jest potem twarda polityka i ja uważam, że Ukraińcy powinni pamiętać o tym, że to my za to płacimy, tak? Tak samo jak powinni pamiętać, że przekazaliśmy na początku wojny bardzo dużo sprzętu. Powinni pamiętać, że 95% pomocy, która idzie na Ukrainę, idzie tutaj przez Polskę i to gdzieś na samym końcu się tam powinno wywiązać z tymi napięciami historycznymi.
1: Słuchacz King of Warmia pyta. Proszę powiedzieć, kto jest lepszym szefem i dlaczego? Donald Tusk czy Jarosław Kaczyński?
2: Ja się rozstałam z PiS-em 15 lat temu, więc jakby traktowanie mnie jako pisologa, bardzo proszę.
1: Ale ma pani doświadczenia z
2: nie,
1: z
2: oboma, nie. Powiem tak. Jarosław Kaczyński, z którym się rozstawałam w roku 2010, mam przeświadczenie, bo zupełnie innym Jarosławem niż jest dzisiaj. Ja bardzo szanuję Donalda Tuska. Różnica pomiędzy tymi partiami kiedyś tam, tak? No bo dzisiaj już po prostu nie mam takiego porównania, że Platforma jest strukturą znacznie bardziej demokratyczną, co ma swoje oczywiście plusy oczywiście ma też swoje minusy z punktu widzenia szefa partii. Także ja na przykład obserwowałam, zaczęłam być w Platformie w roku 2011, kiedy trwały wybory i tam po prostu krew się lała, tam od kół, powiatów, naprawdę była walka, ale jak ktoś już wywalczył sobie pozycję, to ją po prostu miał. I w związku z tym
1: później... Demokratyczna partia, w której krew się leje w czasie wyborów, naprawdę. Brzmi świetnie.
2: Demokratycznie, to znaczy twarda walka, gdzie na samym końcu każdy, kto uzyskał ten swój kawałek władzy, to ją po prostu miał, więc jakby wymiana szefa partii jest trochę mniej bolesna. W PiS-ie wtedy statut był taki, że wszyscy jak słoneczniki do słońca ustawiali się do Jarosława Kaczyńskiego. Więc tam się krew nie lała, bo o wszystkim decydował raczej niedemokratycznie szef partii, co oczywiście powodowało, że się tą partią rządziło łatwiej, ale czego efekty negatywne widzimy dzisiaj, dlatego że słaby Jarosław Kaczyński oznacza po prostu duże turbulencje wewnątrz partii. Tak? Więc,
1: kiedy raport Pegasusowej Komisji już tak będzie dopięty, domknięty, już dopisany do końca w całości?
2: Jest tak, że ja jeszcze wczoraj wieczorem siedziałam nad nie wiem którą wersją części jawnej. Bardzo chcemy przed wakacjami, czyli do końca lipca zamknąć tę całą historię, tylko też żeby była jasność, bo to oznacza, że my jak to napiszemy, to musimy to pokazać. Później musi być czas na ewentualne zdania odrębne i później to musimy zamknąć, ale w tej chwili naprawdę raport jawny jest napisany już cały w zasadzie, natomiast są ostatnie poprawki w tej części niejawnej, które się trochę trudniej pisze, bo ją trzeba pisać w kancelarii niejawnej, są tylko dwa komputery, tam ograniczony czas pracy, ale właśnie wczoraj na grupę wrzucałam harmonogram i nam wychodzi, żeby przed wakacjami już się po prostu rozstać.
1: Czyli posłowie będą mogli mieć lekturę na wakacje, jeśli chodzi o tę tajną część raportu?
2: To znaczy tę tajną część raportu będą mogli pod warunkiem, że będą w Warszawie i sobie pójdą do kancelarii tajnej.
1: Ale klimatyzowana na pewno. Przyjemnie.
2: No powiem tak, niby klimatyzowana, ale okna muszą być zamknięte, nie jest to
1: ale wierzy
2: wymarzone
1: pani,
2: miejsce.
1: Że po tym raporcie, po tym co napiszecie, będą prokuratorskie zarzuty, będą
2: już są,
1: akty
2: nie,
1: oskarżenia
2: no, nie, no, no, myśmy,
1: i skończą się
2: redaktorze,
1: wyrokami.
2: To znaczy sprawa jest, to się cały czas się dzieje, bo myśmy już zawiadomień do prokuratury złożyli kilka. Jest zespół numer 3, który się zajmuje Pegasusem i tam też już rzeczy się toczą.
1: Ale mogą skończyć się umorzeniem, jak widzimy.
2: Zawsze dlatego, znaczy, bo jest tak, z jednej strony narzekamy, że prokuratura wolno pracuje, ale jakby chcielibyśmy szybko. Tylko że z punktu widzenia prokuratury jest taki, że żeby postawić zarzuty, to one naprawdę muszą mieć ręce i nogi potem, żeby się w sądzie obroniły.
1: To jasne.
2: Więc w związku z tym to ma trwać, czy nie ma trwać. No więc to są rzeczywiście takie procesy. Ja bym sama chciała, żeby to się wszystko wydarzyło szybciej. Natomiast ponieważ mam okazję obserwować to z bliska, pracując w Komisji Pegasusa, no to wiem też, że odpowiedzialność polityczna jest czym innym niż taka odpowiedzialność karna i między innymi, czy może głównie po to powołuje się komisje śledcze w parlamencie, bo tam się waży głównie kwestie odpowiedzialności politycznej.
1: Jasne,
2: która wcale
1: patrzy pani na
2: nie
1: kalendarz, widzi pani kiedy są wybory, ile czasu zostało do wyborów. Zastanawiam się, czy bierze pani pod uwagę
2: taki scenariusz,
1: że wasza praca pójdzie w piach, że nic z tego nie będzie, że nie będzie żadnych rozliczeń za Pegasusa.
2: Panie redaktorze, proszę zobaczyć, PiS nas przyzwyczaił do tego, że prokuratura i sądy są pochodną działań politycznych. Ale przecież to jest kompletne szaleństwo.
1: To wasi politycy mówią, że prokuratorzy ustawiają się dzisiaj pod wybory, że próbują przeczekać, że liczą na to, że zmieni się władza i wróci PiS do władzy.
2: Czy na pewno wśród różnych... Ja na temat prokuratury nie mam nic do powiedzenia. Czy na przykład funkcjonariusze poszczególnych służb bardzo długo liczyli na to, że jak nie będą nadawać dokumentów i się sprawa przeciągnie, to oni ocaleją? No tak. Więc w tym sensie ja ten mechanizm widzę, czy też go widziałam akurat w kwestii służb, prokuraturze, nie wiem. Natomiast jakbyśmy na chwilę pomyśleli o tym w oderwaniu od emocji politycznych, no jest naprawdę czymś złym z punktu widzenia funkcjonowania państwa, żeby zarówno prokuratura, jak i sądy były postrzegane przez ten pryzmat polityki, ale tu, że tak powiem, adresatem tej pretensji jest PiS i Ziobro. Joanna, który zresztą ciągle gdzieś...
1: Właśnie, to kolejny kamyczek do tego ogródka. Joanna Kluzik-Rostkowska, bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, kłaniam się, do zobaczenia.
0: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Decyzja o tymczasowym areszcie dla Zbigniewa Ziobry prawomocna. Sąd odrzucił zażalenie obrońców byłego ministra sprawiedliwości na postanowienie z lutego o zastosowaniu 3-miesięcznego aresztu wobec polityka PiS. To daje prokuraturze możliwość wysłania właśnie do USA wniosku o ekstradycję byłego ministra. Ten wniosek jest już gotowy i czekał jedynie na prawomocność postanowienia o tymczasowym areszcie, mówił prokurator Piotr Woźniak po ogłoszeniu decyzji sądu.
1: Odnoszę wrażenie, że będzie ten wniosek sporządzony niezwłocznie.
0: Obrońcy Zbigniewa Ziobry nie mają już zbyt wielkich możliwości na zablokowanie tej procedury. Wczoraj starali się zrobić wszystko, by do ogłoszenia decyzji nie doszło.
2: Ta sprawa ma ewidentny wymiar polityczny, jest polityką motywowana.
0: Mówił mecenas Bartosz Lewandowski. W mocy pozostaje więc również list gończy za politykiem PiS. Sprawa wydania europejskiego nakazu aresztowania wciąż jest nierozstrzygnięta. Jak wiecie z naszych wiadomości, prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów w sprawie afery Funduszu Sprawiedliwości. Warszawa kupuje system antydronowy. W jej ślady mogą pójść inne miasta. Jak ustaliło Radio Z, zakup i wdrożenie systemu będą kosztować 1 000 000 zł. Warszawa zapłaci 1/5 tej kwoty. Pozostałe 800 tysięcy pokryje dotacja z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
3: Warszawa wysłała wniosek o zakup i wdrożenie systemu antydronowego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Projekt otrzymał zielone światło i nie wykluczone, że w następnych latach podobne inwestycje będą realizować też inne miasta na Mazowszu, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
4: Na pewno przeanalizujemy to, jak ten wniosek zostanie zrealizowany i wdrożony w praktyce.
3: Warszawski system będzie służył do wykrywania, identyfikacji i monitorowania aktywności bez załogowców. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
0: W Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej jest też m.in. budowa schronów, ujęć wody i zakup agregatów.
3: Warszawski system będzie służył do wykrywania, identyfikacji i monitorowania aktywności bez załogowców. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
0: W Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej jest też m.in. budowa schronów, ujęć wody i zakup agregatów prądotwórczych.

0: Nowacka, prezeska Śląskiego Związku Szpitali Powiatowych, w ubiegłym roku pieniędzy było zbyt mało i szpitale musiały same pokrywać różnice.
1: Przekazuje się nam tak naprawdę na pełną podwyżkę. Nie ma tam kosztu brutto, które musi ponieść pracodawca. Nie ma tam również kosztów, które wynikają z regulaminów, które są ogólnie takie same w większości szpitali. Czyli te wszystkie koszty musi ponieść sam pracodawca.
0: Dla lekarzy specjalistów i pielęgniarek minimalne pensje wzrosły średnio o około 1000 zł. Podwyżki objęły też ratowników medycznych, fizjoterapeutów, farmaceutów czy diagnostów laboratoryjnych. W życie weszły kolejne zmiany dotyczące Ukraińców mieszkających w Polsce. Z początkiem miesiąca tylko emeryci, kobiety w ciąży i osoby z niepełnosprawnościami mogą za darmo mieszkać w ośrodkach zakwaterowania zbiorowego. Reszta będzie musiała za to zapłacić. To dla wielu osób może oznaczać bezdomność, mówi Inna, konsultantka z Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Poznaniu.
2: A osoby, które tutaj samotne, no to oni nie mają z czego za to zapłacić. Ludzie przychodzili do nas i mówili, jak nie będzie takiej pewności, co będzie od 1 lipca, no to mówili, że po prostu będą wracać. Ale no niestety są takie osoby, którym nie ma gdzie wracać.
0: W ośrodkach zbiorowego zakwaterowania w Polsce mieszka około 11 tysięcy osób z Ukrainy, w tym blisko 5 tysięcy dzieci. Zmiany to pokłosie przyjętej w marcu tak zwanej ustawy wygaszającej. Jest apel sanepidu i wojewody o unikanie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. To z powodu możliwości skażenia tej wody. Na wyniki badań trzeba poczekać kilka dni. Na razie z rzeki odłowiono ponad 11 ton śniętych ryb. Wędkarze i mieszkańcy, z którymi rozmawiała reporterka Grażyna Wiatr, są pełni niepokoju.
3: To jest martwa woda, nie? To co widzimy? Martwe ryby tylko, nie?
4: Rozumiem, że to trzeba remontować. No szkoda, że w taki sposób to się odbywa.
5: No nie wiem, kto tutaj zawiódł.
6: Jakie działania chcecie podjąć, jak też oceniacie współpracę z inwestorem?
7: Małgorzata Szczepańska, starosta powiatu łowieckiego. Apel do Tauronu o totalne zintensyfikowanie robót związanych z odławianiem ryb. Trudno nawet jednoznacznie się wypowiedzieć, bo mówię, tyle energii, ile zawarliśmy w to, żeby doprowadzić do tego, żeby ta zapora była remontowana, ponieważ żyjemy w cieniu tej zapory.
0: Remont zapory jest kluczowy dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na Dolnym Śląsku. W Kartuzach oficjalnie ruszyło pierwsze od lat 30. ubiegłego wieku miejskie kąpielisko. Po wojnie wszystkie 4 jeziora w tym kaszubskim mieście wypełniły się ściekami i osadami, przez to przez dekady nikt do nich nie wchodził. Ale to się zmieniło po tym, jak kilka lat temu uruchomiono pionierski projekt dogłębnego oczyszczania zbiorników. Przeniósł on niebywałe wręcz efekty, mówi burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński.
8: Woda jest czysta. Już od 2 lat badania wskazują, że jest na pograniczu wody pitnej. Na takie efekty nawet powiem szczerze, ja nie myślałem, ale rzeczywiście myślę, że tutaj chyba natura na to bardzo czekała, nasze jeziora i one nam w tym pomagają też.
9: I ta woda rzeczywiście jest dużo lepsza, taka zdatna do pływania, że tak powiem, nie?
10: A wy się w jeziorze już kąpaliście?
11: Tak. Ja w zimę tu się kąpałem, tak cudownie tu jest.
0: Kąpielisko, które odwiedził reporter Radia Z Maciej Bąk, mieści się nad jeziorem Klasztornym Dużym i jest kąpieliskiem na wodzie. Do opalania służyć będzie przypominająca piramidę drewniana konstrukcja, bo przy kaszubskich jeziorach rynnowych trudno o znalezienie brzegu z dużą powierzchnią do plażowania. Tak intensywnie na lotnisku Chopina jeszcze nie było. W minioną sobotę i niedzielę port obsłużył ponad 170 tysięcy pasażerów. Niedzielny wynik był najwyższym, jaki kiedykolwiek odnotowano na stołecznym porcie. Od października Wizz Air będzie latał z Polski do Egiptu. Uruchomi połączenia z kilku lotnisk, m.in. z Modlina, Katowic, Gdańska i Krakowa. Jesienią będzie też można polecieć z warszawskiego lotniska Chopina do francuskiego Lyonu. W tym wydaniu Wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 6:00 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Po reklamie.
6: Dzień dobry, witamy, ależ się oddycha po tej burzy, prawda? 6 rano na horyzoncie, wiadomości prezentują w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk, dzień dobry, zapraszamy.
7: Dzień dobry. Dzień dobry. Żar ustąpił miejsca gwałtownym burzom. Lipiec nie przynosi spokoju w pogodzie.
8: Zażalenie odrzucone, droga do ekstradycji otwarta. Obrońcy Ziobry przegrali w sądzie.
7: Pewny awans Amerykanów, prawie zawał serca kibiców Anglii. Rozstrzygnięcia na mundialu.
6: 6.
7: Gwałtowne burze z ulewami, gradem i silnym wiatrem uderzyły w Polskę. Tylko do 21 strażacy w całym kraju wyjeżdżali do pomocy mieszkańcom ponad 2300 razy.
8: Najwięcej w województwach śląskim, lubelskim i kujawsko-pomorskim. Mieszkańcy mierzą się tu głównie z lokalnymi podtopieniami i brakiem prądu.
7: Tę sytuację śledzi reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski. Dzień dobry. Ty rozmawiałeś ze służbami dosłownie przed chwilą. Czym głównie musieli zajmować się strażacy?
9: No właśnie, głównie usuwali powalone drzewa i konary. Zabezpieczali też uszkodzone dachy oraz wypompowywali wodę z zalanych posesji i dróg. Powalone drzewa uszkodziły też wiele samochodów na parkingach. To była szczególnie trudna noc dla śląskich strażaków. Interweniowali ponad 700 razy, najwięcej w powiecie będzińskim, ale sporo zgłoszeń było też w Chorzowie i Wodzisławiu Śląskim. Ręce pełne roboty miały także służby na Lubelszczyźnie. Tu ponad 400 interwencji, najwięcej w powiecie puławskim. Na szczęście jak dotąd nie ma informacji o poszkodowanych osobach.
8: Według prognoz dzisiejsza noc ma być już spokojna.
7: Na Ukrainie zmasowany atak rakietowo-dronowy na Kijów. W płomieniach stanął wielopiętrowy hotel w centrum miasta. Zniszczone są także budynki mieszkalne. Nie żyje co najmniej 8 osób, a 34 są ranne.
8: Na zdjęciach na portalach społecznościowych widać pożary i ludzi szukających schronienia na stacjach metra. Według świadków w mieście słychać było odgłosy eksplozji. Według Ukraińców Rosjanie użyli m.in. 9-metrowych hipersonicznych rakiet Cyrkon. Prezydent Wołodymyr Zełenski w związku z tym atakiem przerwał wizytę w Irlandii i wraca na Ukrainę.
7: Naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej tej nocy nie odnotowano. Decyzja o tymczasowym areszcie dla Zbigniewa Ziobry prawomocna. Warszawski Sąd Okręgowy odrzucił zażalenie obrońców byłego ministra.
8: Sąd ocenił, że najważniejsze zarzuty, jakie prokuratura chce postawić Ziobrze, są poparte zgromadzonymi dowodami, mówi sędzia Anna Ptaszek.
10: Oczywiście sąd na tym etapie nie wypowiada się o winie albo braku winy pana podejrzanego. Jedynie ocenia, czy ten materiał, który prokurator do tej pory zgromadził, jest na tyle mocny, na tyle przekonujący, że uzasadnia zastosowanie aresztu.
8: Prokuratura zapowiada teraz niezwłoczne skierowanie wniosku o ekstradycję byłego ministra ze Stanów Zjednoczonych.
7: Jest zgoda w Pałacu Prezydenckim po ponadgodzinnej rozmowie Karola Nawrockiego z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
8: To spotkanie obaj politycy zapowiadali od dłuższego czasu, ale po nim żadnego komunikatu Kancelaria Prezydenta i Resort Obrony nie wydały.
7: Rozmowa miała dotyczyć się zwłaszcza obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Czy tak rzeczywiście było? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
11: Zapewne ten temat pojawił się w rozmowie Karola Nawrockiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza, choć o treści rozmów dowiadujemy się raczej z trzeciej ręki, czyli od szefa Klubu Ludowców Krzysztofa Paszyka, a według niego rozmawiano głównie o przyszłotygodniowym szczycie NATO w stolicy Turcji, Ankarze.
12: W sprawach dotyczących bezpieczeństwa jest dążenie wszystkich ośrodków władzy, aby to był jeden głos.
11: Kwestia amerykańskich wojsk w Polsce nie została jeszcze zakończona. W tej sprawie do USA wkrótce ma pojechać szef BBN-u. Marcin Friedrich, Radio Z.
8: Według Kancelarii Prezydenta...
12: ...bezpieczeństwa jest dążenie wszystkich ośrodków władzy, aby to był jeden głos.
11: Kwestia amerykańskich wojsk w Polsce nie została jeszcze zakończona. W tej sprawie do USA wkrótce ma pojechać szef BBN-u. Marcin Friedrich, Radio Z.
8: Według Kancelarii Prezydenta Donald Trump miał ostatnio podtrzymać...

0: Piłkarze Belgii wrócili z piekła do nieba.
1: No zgadza się, zaliczyli największy powrót podczas tych Mistrzostw Świata. Już w myślach mogli pakować walizki. Przegrywali z Senegalem do 86 minuty 0-2. Aż tu nagle kontaktowego gola strzelił Lukaku, a pod koniec regulaminowego czasu gry fenomenalną główką do dogrywki doprowadził Tielemans. On zresztą był bohaterem swojej kadry. Obie drużyny szykowały się już do konkursu jedenastek, ale niemal w ostatniej akcji dogrywki rzut karny, owszem, mogli wykonać Belgowie, bo po faulu w polu karnym i analizie VAR sędzia wskazał na wapno. Tielemans się nie pomylił, huknął w samo okienko i Belgia gra w 1/8 finału. Podobnie zresztą jak Anglia, która pokonała Kongijczyków 2-1, oraz Amerykanie, współgospodarze mundialu, ograli Bośnię i Hercegowinę 2-0.
2: A więcej wiadomości sportowych od Mateusza w Radiu Z po 6:30.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Ale dobrze się dzisiaj spało, prawda? Wreszcie było chłodniej, w nocy wstałam dzisiaj, pomyślałam, o nawet tak trochę zimno. Fajnie. I teraz było, będzie tak. Bardzo profesjonalna prognoza pogody, bo uwaga, taki cieplejszy front atmosferyczny nadciąga od zachodu, bo tam już 26 stopni, a nieźle. Ale chłodno na południu, tam tylko 19 i pada.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Nie podejrzewałem ci o 6:04 o znajomość cieplejszego frontu atmosferycznego.
5: Siebie też nie.
6: Atmosferycznego. Widzisz, co mi zrobiłaś?
5: Atmosferyczny. Wszyscy razem. Atmosferyczny. Dzień dobry.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: chyba sprzed 2 lat jest to przebój lata, tak mi się wydaje. Dobrze mówię, Artur, tak? Kasia, tak? Dobrze mówię?
1: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, no uśmiecham się po prostu zachęcająco.
0: Kogo ja pytam o muzykę, Kasia, no przestań.
1: Czy przepraszam bardzo, z muzyką jestem za pan brat, gorzej jest czasem, bo szczęśliwi czasu nie liczą, dokładnie, proszę państwa.
0: Tak, Kasia słucha fasolek jeszcze, wiecie, to jest, ale dorasta.
1: Fasolek
0: spokojnie.
1: Nie, aha, ale nie wiem, czy znacie Chicken Banana.
0: Chicken
1: bardzo
0: Banana?
1: Dobry hit.
0: Znam,
1: tak,
0: Chicken. Znam.
1: Nawet znam układ taneczny, no, mogę ci potem zatańczyć.
0: Z przyjemnością zobaczymy ze słuchaczami.
1: Super.
0: To może pogodzie pogadajmy, bo za nami burzowa noc, słuchajcie. Był grad miejscami, były ulewy, łamane drzewa. Ja myślę, że nawet gdzieniegdzie dzisiaj w Polsce mogło paść słynne Jezus Maria, ojciec poleciał.
1: Mogło tak być, tak, tak. No ale w Polsce burza wygląda zwykle tak, że najpierw wszyscy mówią, ale by się przydało, żeby popadało. No, zanosi się.
0: Ta.
1: A potem jak już się zaniesie i zaczyna padać, to wszyscy stoją w oknie i mówią, no bez przesady, no to już krok za daleko.
0: Ale żeby aż tak? Ale słuchajcie, wreszcie mamy najpiękniejsze polskie lato, czyli rano się topimy, smażymy, po południu chowamy doniczki, a wieczorem sprawdzamy, czy trampolina sąsiada nadal jest w tym samym województwie. Radio Z i już. No to co, chyba trzeba wstać już, co?
1: I kawusia. Zapraszamy.
0: 11 po 6.

0: 15 minut po godzinie 6. Jak ktoś z was ma wakacje, to pewnie teraz dopiero przewraca się z boku na bok, ale do was też się uśmiechamy. 2 lipca, a od wczoraj, od 1 lipca olbrzymie zmiany. Jak nie masz fioletowego worka, to nie wezmą ci śmieci.
1: Daj spokój, kto to widział?
0: Ale to dotyczy uspokajania mieszkańców gminy Konstancin Jeziorna pod Warszawą. I służby zabiorą worki z ciuchami tylko wtedy, jak będą w fioletowym worku.
1: Pachnącym pewnie jeszcze, co fioletowy pachnący, czy nie?
0: No jak ktoś nie wie, jaki to fioletowy, to taki trochę wrzos, trochę fiołek, trochę... O, może jak warzywo ube, takie popularne teraz.
1: Przepraszam, co, jakie co?
0: Warzywo ube.
1: Jakie? Kto?
0: Ube, warzywo.
1: Ube? Ube ojcze?
0: No, ube, taki kolor, ube.
1: Ube, a to wiem, to kolega jeździ na ube i sobie chwali, powiem wam szczerze, naprawdę. Ube, a teraz ube na fibę.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

już te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: tym, że dziewczyny bardzo lubią się bawić, ale prezenty też lubimy. Taka podpowiedź z rana. Dzień dobry w czwartek.
1: A co masz na myśli, mówiąc, że prezenty też lubicie, że co, przepraszam?
0: A to dowolność, naprawdę,
1: Okej. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. A Cyryla znasz?
1: Cyryla?
0: Tak.
1: Znam jego żonę, Cyrylicę.
0: To prawie to samo rzeczywiście. O Cyrylu bardzo głośno jest na Słowacji, a dlaczego to powiemy w wiadomościach Radia Z, które u nas o 6.30. Radio Z i już. Reklama.
2: Hej, zwrotomocni! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej
7: masz. Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
8: Tarnów. Miasto magicznych maszkaronów i renesansowych cudów architektury. Inspirujący pasaż odkryć. Tramwaj z przeszłości, na który zawsze zdążysz. I tajemnicza liczba 72. Tarnów. Do zobaczenia i odkrycia.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
0: Po reklamie. To czwartek, drugi dzień lipca, na zegarach już niemal 6.30, pora na wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk, zapraszamy.
12: Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Dyżurna para myśliwców wróciła już na ziemię. Samoloty zostały poderwane w nocy w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę.
13: Polskim maszynom towarzyszyły w misji myśliwce francuskie. Wsparcie systemami obrony powietrznej zapewniły też holenderskie siły zbrojne.
12: Rosjanie uderzyli na Kijów rakietami i dronami. Co najmniej dwie osoby zginęły w płomieniach. Stanął wielopiętrowy hotel. Polskiej stolicy będzie bronił system antydronowy. Warszawa jest na ostatniej prostej do jego kupienia.
13: Jak dowiedzieliście się z Radia Z, wniosek o dotację z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej został pozytywnie rozpatrzony przez MSWiA i Mazowiecki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Umowa czeka teraz tylko na podpis prezydenta Warszawy.
12: Wojna w Ukrainie pokazała, jak ważną rolę odgrywa obrona przed dronami, przyznaje wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
14: Ja mam nadzieję oczywiście, że nigdy do takiej sytuacji w Polsce nie dojdzie, natomiast powinniśmy być przygotowani i infrastruktura krytyczna, szczególnie w terenach zurbanizowanych, no musi być zabezpieczona chociażby poprzez funkcjonowanie systemów antydronowych. Nie tylko w Warszawie, ale tak naprawdę też w pozostałych dużych miastach na Mazowszu.
13: Warszawski system antydronowy posłuży do wykrywania i monitorowania aktywności dronów. Będzie kosztował 1 000 000 zł.
12: Tłuste koty Viktora Orbana. Węgierski rząd potrafi szybko wziąć się za rozliczanie poprzedników. Kontrola w MSZ-cie wykazała, że były minister wydał tylko w zeszłym roku ponad 5 milionów euro z pieniędzy podatników na prywatne czartery.
13: Peter Szijjártó, ten, który miał donosić Rosji luksusowymi samolotami, latał ze swoją delegacją 19 razy, nawet do nieodległych stolic jak Wiedeń czy Bratysława, do których podróż pociągiem zajmuje tylko 2 godziny.
12: Latał, bo nie miał Cyryla, tak nazywa się nowy system obsługujący komunikację na Słowacji. Od teraz kupuje się jeden bilet na wszystkie rodzaje transportu u wszystkich przewoźników.
13: System sam wylicza cenę i ogarnia przesiadki. Na razie Cyryl działa na platformie internetowej. Niedługo ma być też aplikacja.
12: Bilet do kolejnej rundy Wimbledonu wywalczył polski tenisista. O tym w wiadomościach sportowych.
15: Dokładnie. Mateusz Ligenza. Zapraszam.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
18: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
15: Twardy jak skała. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Nasz tenisista wyeliminował Sebastiana Offnera. Polak wciąż na tym turnieju nie stracił choćby seta. Jak sam przyznaje, wiele nerwów kosztowała go pierwsza partia meczu z Austriakiem.
19: Był to ciężki mecz, szczególnie pierwszy set był zacięty, gdzie miał piłkę setową i też był bardzo, bardzo wyrównany tiebreak, który na szczęście zakończył po mojej myśli. Też miał niesamowite wsparcie od kibiców, co zawsze dodatkowo motywuje.
15: Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Amerykanin Tommy Paul. Dziś do tego etapu postarają się dostać Iga Świątek oraz Kamil Majchrzak. Kolejne drużyny z meldunkiem w 1/8 finału mundialu. Losy rywalizacji odwróciły Anglia i Belgia. Synowie Albionu pokonali Demokratyczną Republikę Konga 2-1, choć to rywale wyszli na prowadzenie. Gola na wagę awansu strzelił w 86 minucie niezawodny Harry Kane. Belgia po dogrywce pokonała Senegal 3-2, choć jeszcze 3 minuty przed końcem regulaminowego czasu nie miała na swoim koncie choćby jednego trafienia. Spory wyczyn Amerykanów, współgospodarz turnieju także jest w czołowej szesnastce, wygrał z Bośnią i Hercegowiną 2-0 i nie przeszkodził w tym fakt, że ekipa USA od 64 minuty grała w osłabieniu po czerwonej kartce Baloguna.
18: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
17: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
1: Gdyby jakiś ociaba na przykład zapytał nas, a jaka tam pogoda u was? Polskie.
13: Kto?
1: Ociaba, jakiś taki obcokrajowiec, wymyśliłem pierwsze imię, rozumiem. Tak z daleka. Ociaba z Afryki na przykład by zapytał nas. To byśmy powiedzieli, że idealne polskie lato właśnie to jest dzisiaj. Przyjedź ociaba dzisiaj do Polski i zobacz, jak wygląda idealne polskie lato. 27 stopni. 27 stopni dzisiaj średnio. I słońce z delikatnymi chmurami. No idealnie.
16: Radio Z i już.
17: Sponsorem programu jest Wikent, producent okien, drzwi i bram. www.wikent.pl.
20: A żona ociaby, to jak ma na imię?
1: Żona ociaby?
20: Mhm.
1: Olisę.
20: Okej, okay, a dzieci to są ociabiątka?
1: Dlaczego? Ja znam tylko ociabę, słuchaj. Raz.
20: Ale ja chcę go sobie wyobrazić, poznać całą rodzinę, żeby był nam bliższy.
1: No to wpisz sobie ociaba w internet, zobaczymy, co ci wyskoczy. Albo lepiej nie, wiesz?
20: Już się boję.

0: W drodze nad morze, na Mazury. Słuchacie Radia Z. Za 19 minut będzie godzina 7. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. I przypominamy, że od wczoraj mamy taką nową opłatę, takie cło. Chodzi o to, że jak się kupuje coś z Chin i to kosztuje grosze, no to już tych groszy nie kosztuje, bo będzie trzeba jeszcze zapłacić 3 euro jakieś, 12 z groszami. No i no jedno jest pewne, że to już koniec tak tanich przesyłek z Chin. To se nawrati.
0: Cło wprowadzili. Mm. Ale nawet jest taka piosenka, nie wiem, czy znacie. Szłoby się, gdyby nie to cło, to by się szło... Cło.
1: Tak, znam, to wielki przebój, tak. Albo Beata Kozidrak też śpiewała: cło mi panie dasz. To było o tym właśnie.
0: A, jak już tak szczerze gadamy o cłach, to jeszcze był ten od Miłość Zakopanem. Ten, Sławomir był jeszcze.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był Weekend, producent okien, drzwi i bram. www.weekend.pl.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zamulowało mnie, zostałam bez słowa.
7: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.

0: wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT.
1: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: Chodźcie do nas, ludzie, u nas jest fajnie. To jest Radio Z do poranku. Za 11 minut będzie godzina 7. Czy wiecie, ile dzisiaj u nas jest do wygrania? Kto wie?
1: Ja wiem.
0: Proszę bardzo.
1: Ja wiem. Mogę?
0: Proszę cię bardzo.
1: 500 000 złotych. To jest nasza nagroda główna.
0: A za odebranie telefonu ile płacimy?
1: Ja wiem.
0: Proszę bardzo.
1: Nie, tu jestem.
0: Proszę bardzo.
1: 14 000 złotych to jest nasz pewniaczek w czerwonym portfelu Radia Z. Dla was i dla pani, i dla ciebie.
0: I teraz uwaga. Co śpiewają ci, którzy nie wyślą SMS-a, którzy nie zagrali w naszej loterii? Proszę bardzo.
2: You're my heart, you're my soul.
0: Tak śpiewają.
2: I keep the shine everywhere I go.
0: Siedzą wieczorem ze smutkiem, obserwują tych, którzy wygrali. Nie bądźcie tymi, którzy są smutni. Zagrajcie.
1: Tak. Lepiej zagrać, zdecydowanie tak. Tym bardziej, że każdy SMS, który wyślecie teraz, pomnożymy 2500 razy. Kamil tak siedzi i mnoży, i tak klika, i klik. 2500 razy i tyle macie szans.
0: SMS o treści Radio Z kosztuje 3,69 VAT. Wysyłacie tak go pod 7353. I uwaga, bo na koniec wakacji będzie coś ekstra. Będzie do wygrania nowiusieńka Honda ZRV, taka fajna hybryda.
1: Tak, jeżeli wyślecie ten SMS teraz, to wasz SMS zagra w dwóch finałach. Boże,
0: jaka
1: okazja.
0: Jakże? I o 500 000 i o samochód? Jednym SMS-em można wejść do gry?
1: Dokładnie tak, a teraz tych 2500 szans. No żal nie grać.
0: Fajnie, no to ciach. Radio Z, wysyłasz teraz pod 7353.
3: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.

0: Prowadziłem kiedyś koncert, gdzie grała Sonic i jej menedżer jest Rosjaninem i podszedł do mnie i mówił: pan prezentator? Bardzo ładnie mówił, pan prezentator.
1: Prezentier, tak. Jeszcze mogłoby być, nie?
0: Tak. Słuchajcie, kto z was lubi porzeczki? Ręka w górę.
1: Ja uwielbiam to... każdą ilość, bardzo proszę, ale trudno je teraz znaleźć.
0: Naprawdę? Znaczy jest, to jest taki owoc, że jak sąsiad ma na działce, to przyjeżdża i mówi: weź, bo tego nikt nie chce jeść, to jest takie kwaśne, nikt nie lubi porzeczek. Naprawdę lubicie porzeczki?
1: To jest taki owoc, że się idzie na grandę do sąsiada po prostu.
0: Na porzeczki?
1: Na porzeczki, czarne najlepsze.
0: No dobra, o porzeczkach powiemy w wiadomościach za chwilę o 7:00, bo jest problem z tymi porzeczkami.
1: Kto ma porzeczki? Radio
2: Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych. Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Po reklamie.
1: To czwartek, drugi dzień lipca. Zbliża się godzina 7:00, pora na wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
12: Zabici, ranni, pożary, zniszczenia. Kijów po nocnym zmasowanym ataku Rosji.
13: Gwałtowne burze nad Polską, ulewa i wiatr narobiły szkód w wielu regionach.
12: Pogoda zlitowała się nad openerem. Deszcz przestał padać przed wieczornymi koncertami.
1: 7:00.
12: Potężne nocne uderzenie Rosjan w Ukrainę. Rakietami i dronami zaatakowany został Kijów. Wiele budynków stanęło w płomieniach. Trwa akcja ratunkowa.
13: Z najświeższymi informacjami w wiadomościach teraz dziennikarz Radia Z. Krzysztof Kiryczuk, dzień dobry. Co jeszcze wiemy o tym ataku?
14: Wiemy już, że zginęło co najmniej 10 osób w Kijowie. O tym pisze mer ukraińskiej stolicy. Są uszkodzone bloki, są uszkodzone domy. Służby odgruzowują wszystko i szukają jeszcze osób, które tam mogą być. Dogaszają też pożary, próbują dostać się do tych, którzy są uwięzieni na wyższych piętrach budynków i chcą zejść, a nie mogą, bo zniszczone są klatki schodowe. Na nagraniach wideo z Kijowa widać, jak płonie jeden z hoteli. Na Radio ZPL zamieściliśmy to wideo, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia piszą do nas, że w nocy latały samoloty chroniące naszej granicy. Tak latały, że trzęsła się ziemia. Rzeczywiście zostały one poderwane dla naszego bezpieczeństwa. W tej operacji brały też udział jednostki z Francji i Holandii, które pomagały polskim wojskowym.
12: O zielonym świetle dla stałej obecności wojsk USA w Polsce miał mówić amerykański sekretarz stanu szefowi prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Według Marcina Przydacza wygląda jednak na to, że będzie to 5000 żołnierzy zamiast, a nie w dodatku do wstrzymanej rotacyjnej brygady pancernej liczącej 4000 osób. Polska budzi się po potężnych burzach. Nawałnice dotknęły szczególnie Lubelszczyznę i powiat puławski, śląski, powiat będziński oraz województwo kujawsko-pomorskie.
13: Tylko do godziny 21:00 w całym kraju było ponad 2300 zgłoszeń do straży pożarnej.
12: W rozmowie ze strażakami jest reporter Radia Z Krzysztof Grzędziewski.
15: Tak jest.
12: Jaki jest bilans tych burz?
15: Setki powalonych drzew, połamanych konarów i gałęzi, do których usunięcia strażaków wzywano najczęściej. W wielu miejscach przewrócone drzewa uszkodziły samochody i budynki. Podmuchy silnego wiatru zerwały też dachy budynków. Z kolei przez nawalny deszcz wiele posesji i ulic zostało zalanych. Wystąpiły lokalne podtopienia, jak również liczne przerwy w dostawach prądu. Awarie usuwano na bieżąco. Strażacy w większości miejscowości kończą swoje prace po niespokojnej nocy. Na szczęście jak dotąd nie ma informacji, aby ktoś został ranny.
13: W prognozach dziś koniec fali upałów. W Polsce temperatura mocno spadnie i miejscami zobaczymy tylko nieco ponad 20 stopni.
12: Droga do ekstradycji Zbigniewa Ziobry otwarta. Prokuratura ma już komplet dokumentów potrzebny do złożenia odpowiedniego wniosku.
13: Warszawski Sąd Okręgowy wieczorem potwierdził decyzję o tymczasowym areszcie dla byłego ministra sprawiedliwości.
12: Tę sprawę śledzi reporter Radia Z Marcin Friedrich. Kiedy więc można spodziewać się wniosku o wydanie Ziobry?
16: Jak mówi prokurator Piotr Woźniak, niezwłocznie. W języku prawników może to oznaczać kilka dni. Sąd dopiero za tydzień ma wydać pisemne uzasadnienie swojej wczorajszej decyzji, ale prokuratura chyba na to czekać nie będzie.
17: Będzie ten wniosek sporządzony niezwłocznie.
16: Obrońca byłego ministra ma z kolei nadzieję, że amerykański sąd dostrzeże, że ta sprawa ma polityczne tło.
11: Minister sprawiedliwości jest jednocześnie w tej sprawie pokrzywdzonym, delegował sędziego i jednocześnie nadzoruje prokuraturę.
16: Mówił mecenas Bartosz Lewandowski. Ostateczną decyzję podejmie w tej sprawie jednak amerykański sekretarz stanu. Marcin Friedrich, Radio Z.
13: Zbigniew Ziobro ma odpowiadać za aferę w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu kierowanie grupą przestępczą i wydanie niezgodnie z prawem 150 milionów złotych.
12: Koszmar plantatorów porzeczek. Tegoroczne uprawy przez ekstremalną pogodę są w katastrofalnym stanie.
13: Sadownicy mówią reporterowi Radia Z, że tak źle nie było co najmniej od pół wieku.
12: Łączymy się z Michałem Dzieneńskim, który na własne oczy przekonał się, jaki jest stan rzeczy w Klementowicach na Lubelszczyźnie. To największe na świecie zagłębie porzeczkowe. Dzień dobry, Michał. Co usłyszałeś tu od plantatorów?
17: Tysiące ton porzeczek można wyrzucić. Nie nadają się ani do zjedzenia, ani
13: od pół wieku.
12: Łączymy się z Michałem Dzieneńskim, który na własne oczy przekonał się, jaki jest stan rzeczy w Klementowicach na Lubelszczyźnie. To największe na świecie zagłębie porzeczkowe. Dzień dobry, Michał. Co usłyszałeś tu od plantatorów?
17: Tysiące ton porzeczek można wyrzucić. Nie nadają się ani do zjedzenia, ani do przerobienia, choćby na...

0: ukiszone i wręcz ugotowane. Z tych owoców nic już nie będzie. Klementowice, Michał Dzieliński, Radio Z.
1: Polska jest największym producentem porzeczek na świecie. Jaka jest skala zniszczeń na plantacjach? Zobaczcie na filmie i zdjęciach, które zrobił nasz reporter na radioz.pl.
2: Festiwalowicze na gdyńskim Kosakowie mieli wieczorem szczęście. Przed występami przestało padać, a na koniec dnia wyszło słońce, które zachodząc niezwykle ubarwiło koncert Zary Larsson.
1: Gwiazdą pierwszego dnia Open Air festiwalu była też m.in. Florence and the Machine. Uczestnicy zachwyceni.
3: Wszyscy się dobrze bawili.
4: Rewelacja, w ogóle tegoroczny line-up jest po prostu perfekcją. Perfekcją. Każdy sobie znajdzie coś dla siebie. To jest po prostu coś fantastycznego.
5: Powiem szczerze, że jestem pierwszy raz na festiwalu w Gdyni. Jestem bardzo zadowolona. Emocje! W ogóle wystrój, dziewczyny, po prostu bomba!
2: Dziś kolejna dawka muzycznych wrażeń w Gdyni. Na openerze m.in. Halsey, Nick Cave i Calvin Harris.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Ładny dzień przed nami, jak już te chmurzyska się uspokoją, to gdzieś tam może pokropić na północy w Gdańsku i w Rzeszowie. Poza tym to, co lubimy w Polsce w lipcu, 26-27 stopni i słońce, powie dzień dobry, ale jak nas słoneczko zmęczy, to będą też chmury i ono się schowa za te chmury.
8: Niemożliwe. Potem... Tak idealnie. Po prostu tak, jak ma być w lato?
7: Dzisiaj pogoda na piątkę z plusem, więc teraz będzie dżem. Jest... Dobra, teraz szczere pytanie, Kasia, znamy się już parę lat.
8: Aha.
7: Ile razy słyszałaś tę piosenkę przy ognisku, jak ktoś wyciągał gitarę i robił, a życie piękne są...
8: To jest nieistotne. No. Ile razy ty mówiłeś o tym, że jak jest dżem, to jest ognicho i jest gitara, to jest zupełnie inna sprawa. I wiemy, i grałeś, i miałeś długie włosy, i dziewczyny na to leciały.
7: Kasia.
8: Ale my już to wszystko wiemy, naprawdę. I gitara, tak.

0: 11 po siódmej.
1: Tak cichutko, nie?
0: Co cichutko?
1: Taka delikatna pobudka. No Fast Boy, topi. Tak, miło, do ucha.
0: Kochani, dzisiaj jest w kalendarzu dzień dziennikarza sportowego i dlatego z nami jest Mateusz Ligenza.
2: Witam, najlepszy dzień na świecie.
0: Dziennikarz
1: dzień
0: sportowy.
1: Dobry.
0: Już myślałem, że powiesz najlepszy dziennikarz sportowy na świecie.
2: To też, ale to na drugim miejscu.
0: Pasowałem do ciebie.
2: Tak jest.
0: Mateuszu, mamy dla ciebie listę trudnych pytań dla dziennikarza sportowego.
2: Dajesz.
0: Pierwsze pytanie. Czy piłkarze są głodni?
2: Oczywiście.
0: Bo wy często mówicie, że oni gryzą murawę w relacjach.
2: Dobre, suche, ale słuchaj, kulki mocy są od tego, żeby się, wiesz, doładować.
0: Drugie pytanie, znane, Kasia.
1: Teraz kulki lecą do Chicago. A czy sędziowie segregują śmieci? Bo tak często mówicie, że sędzia dał komuś żółty kartonik.
2: No z tym kartonikiem to tak, no Szymon Marciniak. Ja myślę, że sędziowie przede wszystkim pakują, spoglądając na to, jakie ma bicki Szymon Marciniak. Także
1: miło
2: no i
1: popatrzeć.
2: Też myślę, że lubią kasę. Szymon Marciniak poszedł w biznes.
0: Ostatnie pytanie, najtrudniejsze. Kto pali na stadionie, jak jest spalony?
2: Nie wiem, to jest strasznie suche już teraz. Kto pali? Ja z tym paleniem to tak naprawdę...
0: Uważam.
2: Słuchaj, no kojarzą mi się race na stadionie, że jest atmosfera.
1: A tutaj nieszczęsny
2: fumador. Mówi się w Barcelonie nim szczęsny fumador i ma taką przyśpiewkę. Lewandowski też miał swoją przyśpiewkę, słuchajcie, na Flintstonów. Lewandowski.
0: A propos racy, mnie zawsze uczono, że żona ma zawsze racę.
2: Strasznie suche te tutaj wejścia.
0: Bardzo
1: ale jest suche mądrego, to miło posłuchać.
2: Chciałem powiedzieć, kochani, że to jest najlepszy dzień dzisiaj, dlatego że mundial, że dzień dziennikarza sportowego, a najważniejsze jest to, że przy stole za każdym razem temat polityka, religia albo sport. To zawsze łączy, kochani.
0: Idź tam przygotowuj wiadomości na 7:30.
2: Zapraszam.
0: Radio Z i już. On też był ostatnio na stadionie.
1: I kopał, podobno.
0: Tak? Dawid Podsiadło.
1: No w kable, się zaplątał. Okay.

0: jak na imprezie, teraz byś z Troboską wjechał. 18 po 7. Dzień dobry bardzo. Lato.
1: Kamil, jaka druga młodość. Jej,
0: a jak?
1: Kurczę, ile sił. Rzeczywiście zazdrościmy. Dużo zmian od 1 lipca. Mówiliśmy już o tym, że wchodzi cło dla towarów sprowadzanych z Chin, a teraz czytamy, że będą też podwyżki. Więcej dostaną, uwaga, uwaga, wymieniamy. Pielęgniarki,
0: super.
1: Ratownicy medyczni,
0: brawo.
1: Fizjoterapeuci.
0: Super.
1: I lekarze.
0: Przepraszam, chyba się przesłyszałem. Powtórzysz?
1: Jasne, oczywiście. Pielęgniarki, ratownicy
0: medyczni.
1: Nie,
0: tam medyczni, na końcu.
1: Fizjoterapeuci.
0: No.
1: I lekarze.
0: Lekarze też, tak?
1: Tak.
0: Podwyżki dostaną jeszcze, tak? Ja bym małym druczkiem bym dopisał, że ta podwyżka nie obejmuje tych, którzy jeżdżą Porsche i pracują w gabinecie w Szpitalu Południowym w Warszawie.

0: Dzień dobry, redaktorze.
1: Dzień dobry, redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: Redaktorko.
2: Redaktorko, to akurat proste było.
1: Tak. Nie, wszystkie redaktorki chcą być redaktorkami.
2: Mogłabym być panią redaktor, tak?
0: Pani redaktor. A ty chcesz być redaktorką, czy panią redaktor wolisz być?
2: Ja bym wolała być panią redaktorką, ale bardzo się boję, że wchodzimy na śliski grunt i tutaj zaraz możemy podzielić Polskę.
0: No dobrze, idźmy dalej. 8:02, w studiu pojawi się nie gość, tylko gościnia, bo pani tak lubi, pani ministra.
2: Gościni, pani ministra.
1: Jeszcze się musisz nauczyć, tak?
0: Ja walczę z tym, spokojnie. Ja jestem z tego pokolenia, kiedy jeszcze wszystko było prostsze, mój drogi. Pani ministra, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
1: Tak jest.
0: Wiceszefowa. Nie ma szef.
2: Dobrze jest, szefowa,
1: dobrze,
2: bardzo
1: idziecie, dobrze idziecie, tak jest.
0: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
1: Wszystko się zgadza, tak jest. Polecamy się, tak, o 8:02. Także przychodzi minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
0: Wszystko
1: i uważajcie, bo tu zawsze może sprawdzić, jaka jest temperatura między wami, czy dobrze się czujecie, czy Kasia lubi Kamila, Kamil Kasię.
2: Tak? A czy dasz mi potem, potem numer do pani ministry? Tak? Ja mam sprawę jedną.
1: Dobra.
0: Sprawę załatwione. Załatwiamy o 8:02. Najważniejsza polityczna rozmowa dnia. Zapraszamy.
3: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
5: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
7: masz. Po reklamie.
0: Witamy o poranku. To jest Radio Z, 7:30. Wiadomości Paweł Michalik, Michał Adamiuk.
8: Zielone światło dla stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Dobre wiadomości przekazuje prezydencki minister Marcin Przydacz po rozmowie z sekretarzem stanu Marco Rubio. Nie wiadomo jednak, czy to zgoda do powstania bazy, czy jakiejś innej formy stacjonowania wojska.
9: Według Przydacza to będzie efektem szerszej strategii Pentagonu. Sugeruje przy tym, że wstrzymana rotacja żołnierzy do Polski nie zostanie przewrócona.
8: Ale co do tego nie ma zgody nawet wśród rządzących republikanów. Dwaj kongresmeni grożą zablokowaniem dodatkowych pieniędzy dla Pentagonu, jeśli nie przywróci on wstrzymanego wysłania brygady pancernej do Polski.
9: Według Politico chodzi o ponad 60 miliardów dolarów na pokrycie kosztów wojny z Iranem. Do zablokowania tych pieniędzy wystarczą tylko 3 zbuntowane głosy republikanów w Izbie Reprezentantów.
8: Remont trwa, turystów brak. Branża turystyczna z okolic Pilchowic na Dolnym Śląsku chce zadośćuczynienia za straty z powodu prac przy tamtejszej zaporze. Z rzeki nie można korzystać z powodu obaw o zagrożenie skażeniem.
9: Z Radia Z wiecie, że ze zbiornika Pilchowickiego i rzeki Bóbr wyłowiono w ostatnich dniach kilkanaście ton śniętych ryb. Woda jest zanieczyszczona spływającymi osadami.
8: W takich warunkach sami prosimy turystów, żeby do nas nie przyjeżdżali, mówi naszej reporterce Grażynie Wiatr Krzysztof Czaplicki, który ma w pobliżu agroturystykę i wypożyczalnię kajaków.
10: Teraz już w ogóle nie żyjemy. No i teraz po prostu jesteśmy wycięci ze wszystkiego. Mamy agroturystykę. Kto do nas przyjedzie przy takim smrodzie? jak my kogoś możemy w ogóle zapraszać.
11: Jest jakaś szansa na zadośćuczynienie za te straty?
10: Czy coś z tego wyjdzie? Na razie nie widzimy światełka w tunelu.
8: Za zaporę i jej remont odpowiada spółka Tauron Ekoenergia, bo ma tam elektrownię wodną.
9: Przedsiębiorcy z okolicy napisali do niej w sprawie zadośćuczynienia za straty. Odpowiedzi na razie brak.
8: Młodzi ludzie nie dosypiają i nie jest to tylko ich problem. 1/3 Polaków w wieku 18-35 śpi mniej niż 6 godzin.
9: A dla tej grupy zaleca się od 7 do 9. Zbyt mało snu przekłada się na wydajność w pracy. Według raportu USC Research gospodarka traci na tym prawie 9 miliardów złotych rocznie.
8: W Radiu Z wiadomości sportowe i Mateusz Ligenza.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza sponsor Oknoplast. Producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
12: Anglia, Belgia i Stany Zjednoczone to kolejne trzy drużyny, które awansowały do 1/8 finału mundialu. Synowie Albionu byli zdecydowanym faworytem starcia z Demokratyczną Republiką Konga, ale musieli gonić wynik. Jeszcze do 86 minuty był remis, ale sprawy w swoje nogi wziął niezawodny Harry Kane. Duma rozpiera trenera Anglii, Thomasa Tuchela. Energia i poczucie wspólnoty jest u nas na najwyższym poziomie. Jesteśmy zjednoczeni, każdy z moich zawodników wie dokładnie, na jakim etapie turnieju właśnie jesteśmy. Belgia odwróciła spotkanie z Senegalem, przegrywała jeszcze na 3 minuty przed końcem 2 bramkami, ale po szalonej dogrywce triumfowała 3-2. USA, Bośnia i Hercegowina tu 2-0 na korzyść współgospodarzy imprezy. Zapach ulubionej nawierzchni Huberta Hurkacza? Londyńska trawa. Nasz tenisista awansował do 3. rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Znów gładko w 3 setach uporał się ze swoim rywalem. Tym razem jego wyższość musiał uznać Austriak Sebastian Offner. Wielką sensacją w drabince kobiet odpadnięcie na tym etapie mistrzyni French Open. Rosjanka Mira Andrzejewa, która na inaugurację wyeliminowała Magdalinet, przegrała z Czeszką Barborą Krejcikową 1-2 w setach. Turniej mistrzyń zmienia swoją lokalizację. Wieńczący sezon WTA Finals został przeniesiony z saudyjskiego Riyadu do Indian Wells. 8 najlepszych zawodniczek tego roku spotka się w Kalifornii w 2 tygodniu listopada.
3: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
2: Dzisiaj to wszystko. Wszystko można i iść w góry, i popływać na jeziorze, i na plaży nad Bałtykiem, na przykład porobić babki z piasku, bo tam będzie sporo mokrego piachu, pojawią się opady. Ale jeżeli chodzi o temperaturę, rewelacja. Około 25, maksymalnie 26 stopni na zachodzie, nieco chłodniej na Suwalszczyźnie i południu kraju 19, ale też fajnie, po tych 40 to super.
0: Babka z piasku, mówisz, tak? A samemu, tak, czy z sąsiadką z leżaka obok?
2: No nie wiem, ja robię z dziećmi, ale ty możesz dowolnie, naprawdę. Nikt tego nie sprawdza.
0: Nuda, Kasia.

0: ty kiedyś? Hmm? Próbowałeś tańczyć do tego makarenę?
1: Makarenę do Doriany? Oszalałaś?
0: Naprawdę, naprawdę, to jest ten... Już.
1: To nie była makarena, nociłaś co innego.
0: Ale tańczyłam makarenę. Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Nie wiem, czy wiecie, ale Asperitas pojawiły się nad Polską.
1: Co?
0: Te Asperitas, to są takie dziwne chmury i one teraz na Mazowszu gdzieś tam występują.
1: Wiesz co, kiedyś miałem Asperitas, byłem z tym u lekarza. Spojrzał, powiedział, w pana wieku to się zdarza.
0: Nie musimy wiedzieć wszystkiego, naprawdę, to są jakieś takie granice, które jednak warto postawić. Ale Asperitas to jest całkiem spoko, z oliwą, super, spróbujcie
1: Asperitas.
0: W domu.
1: Szef kiedyś do mnie powiedział, pamiętam, weź mi to zrób na Asperitas. I to już wiem, co miał na myśli.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
6: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
10: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
3: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Kochani, za 11 ósma teraz u nas
1: Parawany Prawdy w Radiu Z.
0: To jest niezwykły moment, kiedy będziemy pytać, co ciekawego, niezwykłego usłyszeliście za parawanem. W myśl zasady słuchamy, nie oceniamy. To jest właśnie ten moment.
2: Dobra, to ja zacznę. Uprzejmie donoszę, że byłam wczoraj na takiej miejskiej plaży i usłyszałam, jak żona mówiła do męża: ale matko, ty to założyłeś? Ja tam myłam okna, człowieku, to nie są kąpielówki, halo.
0: Kochani, co ciekawego, co dziwnego, co niezwykłego usłyszeliście za parawanem? Dzwońcie, słuchamy, nie oceniamy. 321-321-321.
1: Parawany Prawdy w Radiu Z.
2: 10 minut do godziny 8. Jeżeli zastanawiacie się, czy to jest dobry czas na drugą kawę, to na drugą kawę zawsze jest dobry czas, bez wymówek.

0: Zanim, kochani, za chwilę 8:02, najważniejsza polityczna rozmowa dnia. Dzisiaj gościem Marcina Zaborskiego będzie Agnieszka Dziemanowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. To jeszcze mamy dla was bardzo ważną informację, bardzo finansową informację.
1: Pieniążki, 500 000 zł dzisiaj czeka może właśnie na ciebie. I oprócz tego mamy dla was 14 000 zł za samo odebranie telefonu. A żeby łatwiej wam było taką kasę wygrać, to taki prezent jeszcze Kamil ma od serduszka,
0: Jak
1: dla was.
0: Jak się teraz wyśle SMS-ika do nas, to damy wam 5 000 szans na 500 000 zł. Ale jak wejść do gry, ha? Jak?
1: Trzeba wziąć telefon, otworzyć tam wiadomości, wpisać Radio Z w treść i to wszystko wysłać na 7353, a my to mnożymy 5000 razy.
0: Pospieszcie się właśnie teraz. Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy.

0: niemożliwe staje się możliwe. Czyli wszystko jest możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 500 000 złotych.
1: Wow, wow.
2: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
0: Ty też możesz wygrać. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl. Po reklamie.
3: Na zegarach już niemal godzina 8, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
4: Polska sprząta po nawałnicach. Burze przeszły nad kilkoma regionami.
5: Nauczyciele stracili cierpliwość. Zapowiadają demonstracje na koniec wakacji.
4: Gościem Radia Z minister rodziny i pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Nowej Lewicy.
3: Ósma.
4: Trwa sprzątanie po gwałtownych burzach i ulewach, jakie wieczorem i w nocy przeszły przez Polskę. Do północy strażacy wyjeżdżali ponad 2600 razy. Najwięcej, prawie 800 interwencji było na Śląsku i w powiecie będzińskim.
5: Nawałnice mocno dotknęły także województwo lubelskie i powiat puławski, a także regiony świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego.
4: Reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski po rozmowie ze strażakami. Jakich interwencji było najwięcej?
6: Większość działań strażaków polegała na usuwaniu połamanych konarów i gałęzi drzew. Te drzewa tarasowały jezdnie i chodniki, niszczyły pobliskie budynki. W wielu posesjach strażacy musieli też wypompowywać wodę z zalanych piwnic, przekazał mi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
7: Zniszczenia w budynkach są spore. W niektórych rejonach uszkodzone zostało po kilkadziesiąt budynków, więc to będzie na pewno żmudna praca przy ich odbudowie i naprawie.
6: W czasie nawałnic nikt nie został ranny. Sprzątanie po gwałtownych burzach potrwa jeszcze wiele godzin.
5: W prognozach na najbliższe dni odwrót upałów, nie ma także burz.
4: Szef ukraińskiej dyplomacji wybiera się do Polski. Andrii Sybicha ma spróbować załagodzić kryzys na linii Warszawa-Kijów, ustaliła Wirtualna Polska.
5: Szef ukraińskiego MSZ-u ma zaproponować Polsce, że do powstającego panteonu narodowego będzie włączony Marko Bezruczko. To ukraiński generał, który w 1920 roku zajął z Polakami Kijów i bronił przed Sowietami Zamościa. Dziś jest patronem m.in. skweru na Warszawskiej Woli i ronda we Wrocławiu.
4: Wciąż jednak nie jest wykluczone, że w panteonie pojawi się Stepan Bandera, mówi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
8: Mają suwerenność, mają swobodę podejmowania decyzji. Pytanie, czy te decyzje są dobre.
5: Oficjalnej listy osób, które mają trafić do ukraińskiego panteonu narodowego, jeszcze nie ma.
4: Nauczyciele zablokują ulice dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego. Związkowcy domagają się podwyżek o 11% od przyszłego roku. Chcą też, by płace nauczycieli były powiązane ze średnią krajową.
5: Decydują się na demonstrację, bo rozmowy z rządzącymi nic nie dają, mówi przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
9: Będzie jasnym sygnałem dla rządzących, że grzecznie już było, że jeżeli nie przystąpimy do rozmów konkretnych, rzeczowych, a nie tylko pustej retoryki, środowisko nauczycielskie gotowe jest do podejmowania dalszych, radykalnych działań opisanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
5: Resort edukacji zaproponował nauczycielom podwyżki o 3%. Według ZNP to propozycja nie do przyjęcia. Demonstracja ma być ostatniego dnia wakacji przed kancelarią premiera.
4: 7:58, czas na gościa Radia Z. Zapraszam, Marcin Zaborski.
10: Z nami ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Kłaniam się. Dzień dobry, panie ministrze.
11: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie.
10: Nie może być inaczej. Krótka piłka na początek, konkretne pytanie, konkretna odpowiedź. Czy pracodawcy dbają o pracowników w czasie upałów, tak czy nie?
11: Różnie. Jedni tak, inni nie. Ci, którzy są uczciwi, to tak, a ci, którzy są niekoniecznie uczciwi albo nieświadomi, jakie mają obowiązki, to nie. Te nie są bardzo niebezpiecznymi sygnałami, na które reagujemy.
10: Sprawdźmy, jak widzą to nasi słuchacze, jakie mają doświadczenia. Polecamy sondę na radioz.pl. No to jeśli pracuję gdzieś na zewnątrz, termometry pokazują 38 stopni, upał, jak nie wiadomo co, mogę przejść do szefa i powiedzieć: dziękuję, pas, nie pracuję dłużej?
11: Tak. Można w sytuacji, w której zagraża zdrowiu albo życiu, a zdecydowanie temperatura 38 stopni na zewnątrz, na słonecznieniu jest taką temperaturą, która może zagrażać zdrowiu i życiu. Pracownik już teraz na mocy obecnych przepisów, obecnego kodeksu pracy ma prawo przerwać pracę, wstrzymać się od pracy lub zupełnie opuścić stanowisko pracy, oczywiście po poinformowaniu swojego przełożonego. Należy mu się za ten czas także wynagrodzenie.
10: Tylko że w tych przepisach nie ma konkretnej granicy, czy to są 32 stopnie, 33, 4, 5, 8 i tego
11: jeszcze
10: nie wiadomo.
11: Jeszcze nie zupełnie opuścić stanowisko pracy, oczywiście po poinformowaniu swojego przełożonego.
10: Tylko należy w tych mu przepisach.
11: Się za ten, należy mu się za ten czas także wynagrodzenie.
10: Tylko że w tych przepisach nie ma konkretnej granicy, czy to są 32 stopnie, 33, 4, 5, 8 I tego jeszcze nie wiadomo.
11: Jeszcze nie ma, natomiast jest jasne, że jeżeli

0: No, bo ale pracuje nad takimi,
1: no
0: żeby
1: właśnie,
0: były.
1: Pracuje pani. Jaka ma być maksymalna temperatura pracy w tym rozporządzeniu, które pani przygotowuje?
0: Ta maksymalna temperatura pracy, po której należałoby wstrzymać pracę, to w przypadku pracy na zewnątrz 32 stopnie Celsjusza, w przypadku pracy biurowej w pomieszczeniach 35. Ale to nie znaczy, że nic wcześniej przy niższych temperaturach ma się nie dziać. Po przekroczeniu 25-28 stopni pracodawca ma już teraz pewne obowiązki, a miałby ich więcej, żeby wprowadzać środki ochronne, skracać czas, wprowadzać przerwy organizacyjne lub instalować klimatyzację, uruchamiać możliwości techniczne.
1: Tylko, że te przepisy powstają już jakieś 2 lata, jeśli dobrze liczę.
0: Te przepisy są gotowe, one nie powstają 2 lata, one są gotowe.
1: Kiedy od słów przejdziemy do czynów? Wakacje w następnym roku będą już z tymi przepisami?
0: Zgodnie z projektem rozporządzenia, który przygotowałam, tak, przyszłoroczne wakacje powinny być już z tymi przepisami.
1: Ma pani zielone światło od premiera?
0: Premier ma jeszcze kilka pytań, natomiast jest to rozporządzenie ministra, więc to jest dyskusja taka o szczegółach doprecyzowująca, na których
1: nie
0: oczywiście
1: zależy.
0: Nie musi
1: się pani oglądać na innych ministrów?
0: Nie, to nie jest tak. Nie. Oczywiście, że muszę, dlatego, że każde rozporządzenie ministra trafia do uzgodnień, do konsultacji. To nie jest tak, że każdy sobie rzepkę skrobie. Natomiast, jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił i nic nie wskazuje na to, żeby od przyszłego roku miało być jakoś inaczej. Wysokie temperatury stanowią zagrożenie dla życia, zagrożenie dla zdrowia. Mamy niestety już sygnały i przypadki o omdleniach w halach produkcyjnych, o zgonie w jednej z fabryk, w zakładzie produkcyjnym w Sanoku. Oczywiście na te sytuacje należy reagować już teraz, bo podkreślam, już dziś podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnić warunki niezagrażające życiu i zdrowiu.
1: Więc ale tam, pani gdzie może to się dzisiaj zapewnić, powiedzieć twardo, jasno. 1 stycznia 2027 roku te przepisy o maksymalnej temperaturze pracy zaczną obowiązywać.
0: Mogę powiedzieć, że dokładnie to jest w projekcie rozporządzenia, które przygotowałam. Jak zostanie wydane, opublikowane w Dzienniku Ustaw, będziemy znali jego ostateczną treść. Natomiast już teraz, i chcę powiedzieć, że to się stanie tego lata, a nie lata 2027 roku, zwróciłam się do Państwowej Inspekcji Pracy o wzmożone systemowe kontrole właśnie u pracodawców, czy przestrzegają oni obecnych przepisów BHP i bezpiecznych, higienicznych warunków zdrowia pracowników.
1: To są niezapowiedziane kontrole?
0: To są niezapowiedziane kontrole. To są kontrole, które wedle deklaracji Państwowej Inspekcji Pracy one ruszyły, ale powinny trwać i będą trwały przez całe lato. Więc ja uczulam pracodawców. Chodzi o życie i zdrowie ludzi, pracowników. Trzeba chronić ich zdrowie i jeżeli ktoś zgłasza się, że źle się czuje, umożliwić mu odstąpienie od pracy. Dostarczać napoje, dostarczać wodę. Docierają do mnie sygnały, że niektórzy pracodawcy limitują litry wody, litry napojów w sytuacji upałów. To jest niezgodne z prawem.
1: Karane,
0: to już
1: tak
0: jest karane.
1: Jest?
0: To już jest karane. To już jest karane. Od 8 lipca kary wzrastają, więc jest to karane nawet do 60 tysięcy złotych. Woda musi być w ilościach nieograniczonych dostępna w sytuacji upałów.
1: Pani minister, politykę rozpala wciąż to, co działo się w Szpitalu Południowym w Warszawie. Portal Onet pisze, że w tym szpitalu w ostatnich latach dochodziło do nielegalnego handlu ciałami zmarłych. Jeśli rzeczywiście było bezczeszczenie zwłok, jeśli rzeczywiście były łapówki w prosektorium, to czy ktoś powinien za to odpowiedzieć politycznie?
0: Oczywiście, że ktoś powinien za to odpowiedzieć, jeżeli jest to prawda, ponieważ jest to niezgodne z prawem, jest to po prostu przestępstwo, jest to naruszanie przepisów. My musimy tutaj dwie rzeczy oddzielić. Jedna to jest odpowiedzialność karna, dlatego, że panie redaktorze,
1: w ciągu tych ostatnich
0: 2 tygodni słyszeliśmy takie zarzuty, które miałyby mówić o tym, że to jest doprowadzanie do śmierci, do zgonu ludzi.
1: A kto politycznie odpowiada za tę rzeczywistość Szpitala Południowego w Warszawie?
0: No w Warszawie za nadzór nad Szpitalem Południowym odpowiada miasto, znana jest ta ścieżka nadzoru. Tu zostały już poczynione pewne ruchy. W mojej ocenie nieco zbyt późno.
1: Właściwie reagował. Na tę sytuację?
0: Na kryzys zareagował, trzeba mu to oczywiście oddać. Natomiast nadzór nie jest czymś, co powinno się wydarzać tylko w sytuacji kryzysu, tylko przez cały czas spokoju także.
1: To nie więc było tego nadzoru? Czy on był niewłaściwy wcześniej?
0: W ocenie lewicy, przede wszystkim w ocenie warszawskiej lewicy, bo najbliżej jest tutaj możliwości oceniania działań miasta, nie. I dlatego radni lewicowi nie zagłosowali za absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Więc te kwestie nadzoru warto wyjaśniać i tak się powinno zdarzyć. Natomiast no, ja nie jestem ani radną warszawską, ani nie jestem w żadnych strukturach samorządowych warszawskich, ale uważam, że oczywiście tę sprawę politycznie także należy wyjaśnić.
1: No, ale pytanie do posłów. Jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości.

0: Sprawiedliwość i apolityczna komisja zaufania publicznego. Ona miałaby prześwietlić to, co dzieje się w warszawskich szpitalach.
1: Znaczy, przepraszam, ale pomysł? W tym zdaniu jest oksymoron. Pomysł posłów Prawa i Sprawiedliwości o apolitycznej komisji jest de facto powiedzeniem, że ta komisja będzie polityczna.
0: No nie, medycy, no nie prawnicy, będzie... eksperci od zarządzania, przedstawiciele pacjentów mieliby się znaleźć
1: komisja,
0: w tej komisji.
1: Komisja organizowana przez polityków, organizowana przez posłów partii. Partii, która swoją drogą ma naprawdę wiele na sumieniu. Przypomnijmy aferę respiratorową, maseczkową, masę nieprawidłowości związanych z ochroną zdrowia zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie mówię, że tego nie należy wyjaśniać, ale na pewno nie politycy powinni organizować komisję.
0: Pani minister, kiedy podwyżka 800+?
1: 800+, 500+ zostało podniesione do poziomu 800+ i w tej chwili nie planujemy żadnych dodatkowych nowych zmian. Dlaczego?
0: To momencik,
1: powiem
0: to,
1: dlaczego.
0: To ja zapytam, czy powiem dlaczego pytam, no bo mam przed sobą program wyborczy Lewicy.
1: Ja wiem, pani waloryzacja świadczeń, tak.
0: Obiecywaliście wy jako Lewica, dobrze, że 800+ będzie waloryzowane co roku o wskaźnik inflacji.
1: Panie redaktorze,
0: dlaczego?
1: Ja uważam, że każde świadczenie powinno być waloryzowane.
0: I to obiecywaliście.
1: Tak, uważam, to jest w programie Lewicy.
0: No, dlaczego 800+ nie jest waloryzowane?
1: Jak otworzymy temat 800+, to wyciągnie pan programy innych koalicjantów i tam będzie wprowadzenie progu dochodowego, likwidacja 800+. Na pewno chcemy to otwierać? Nie, nie chcemy. Zaczęła się dyskusja jakiś czas temu o odbieraniu osobom niepracującym świadczenia 800+, albo właśnie o wprowadzeniu progów dochodowych. 800+ jest na tyle ważnym świadczeniem, które wpisało się w budżety domowe Polek i Polaków, że tak jak funkcjonuje w tej chwili, jest wartością, której warto nie naruszać.
0: Czyli jeżeli, do wyborów nie będzie waloryzacji 800+.
1: Jeżeli będzie to zależało od Lewicy, będzie na to przestrzeń, to oczywiście będziemy rozmawiać o systemowej waloryzacji wszystkich świadczeń, nie tylko 800+.
0: Do wyborów waloryzacji 800+ nie będzie.
1: Zmian w systemie 800+ nie będzie. Nie będzie progów, nie będzie likwidacji.
0: I nie będzie podniesienia kwoty 800 na wyżej.
1: Nie wiem, jeżeli
0: gdyby,
1: będzie...
0: Gdyby rzeczywiście
1: jeżeli
0: to się
1: będzie
0: spełniło,
1: taka...
0: To dzisiaj powinno to być 850-860 zł, gdyby
1: jasne,
0: było waloryzowane.
1: Wie pan redaktor, przez ile lat nie było waloryzowane 500+ i jak bardzo straciło wartość?
0: O kilkaset
1: złotych. Wprowadzane nowe świadczenia, na przykład aktywny rodzic, 1500 zł
0: dla nowych rozmawiamy.
1: Nie, ale to nie są, ale to są te same. Znaczy na dzieci, 1500 zł na każde dziecko. Każde dziecko zyskało prawo do opieki, więc podnosimy świadczenia, ale te, które się wpisały na stałe do budżetów domowych, nie będziemy
0: ich ruszać. Krótka piłka po raz drugi na koniec tej części rozmowy. Wierzę, że... Karola Nawrockiego, tak czy nie?
1: Nie, ale jeśli ktoś wierzy, no to powinien to bardzo dokładnie wyjaśniać.
0: Drugi próg podatkowy w górę, natychmiast, tak czy nie?
1: Tak, ale razem z innymi zmianami podatkowymi, wprowadzeniem kolejnej progresji, innych progów,
0: to
1: być może podniesieniem kwoty wolnej.
0: Potrzebujemy pracowników z zagranicy do opieki nad seniorami w Polsce.
1: Potrzebujemy pracowników do opieki nad seniorami, ale potrzebujemy ich w Polsce bez wskazywania z jakiego
0: kraju. No za chwilę
1: kraju.
0: O tym też rozmawiamy, a w naszej sądzie pytaliśmy, czy pracodawcy dbają o pracowników w czasie upałów. Ważna informacja dla pani minister. Odpowiedzi tak, 28%. Nie, 72%. Na radio
1: tym bardziej Państwowa Inspekcja Pracy będzie miała wiele do zrobienia w te wakacje.
0: A my dalej pracujemy na radio.pl, tam rozmawiamy.
2: W sytuacji, która zagraża zdrowiu albo życiu, jak 38 stopni, pracownik ma prawo przerwać pracę, opuścić stanowisko pracy i należy mu się wynagrodzenie, mówi w Radiu Z Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
3: Przepisy są gotowe zgodnie z projektem rozporządzenia, który przygotowałam. Przyszłoroczne wakacje powinny być już z tymi przepisami, zapewnia minister rodziny i pracy.
2: Ruszyły niezapowiedziane kontrole inspekcji pracy, jak pracodawcy chronią zatrudnionych w trudnych warunkach pogodowych. Mam sygnały, że niektórzy limitują wodę, a to jest niezgodne z przepisami i jest karane. Woda w upały musi być w ilościach nieograniczonych. Przypomina gość Radia Z.
3: W ocenie Lewicy nie było odpowiedniego nadzoru nad warszawskim szpitalem południowym, dlatego radni Lewicy zagłosowali przeciwko absolutorium dla prezydenta stolicy, mówi wiceprzewodnicząca partii.
2: Do wyborów zmian w programie 800+ nie będzie, mówi minister rodziny. Rozmowa toczy się teraz w internecie. Oglądajcie na radioz.pl.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Kto by chciał dzisiaj mieć bardzo przyjemną pogodę na spacer, na rower? Idealnie, moi drodzy. 26-27 stopni dzisiaj. Wszędzie praktycznie. Wszędzie. Czy będzie deszcz? Pytacie.
6: Pytamy.
5: W Gdańsku może pokropić nad morzem i w Rzeszowie może pokropić. To nie nad morzem.
6: Okej, a jakby ktoś nie chciał na rower, a na przykład hulajnogą się przejechać, to gdzie najlepiej?
5: Odchodzi
6: się
5: od tego, wiesz, hulajnogi są już niemodne.
4: Radio Z i już.
7: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
6: Dawid Kwiatkowski był jakiś czas temu w studiu Radia Z, zobaczył Kamila i powiedział, że ma niemodną kurtkę taką skórzaną, już się w takich nie chodzi. I to jest na Instagramie, sobie zobaczcie.
5: No ale to po co tego wracać? To Rana się ledwo co zabliźniła, wiesz? Musiałaś?
6: Z przyjemnością.

0: Dobrze, że jesteście, bo to jest fajny moment na antenie Radia Z. 20 po 8.
1: Parawany prawdy w Radiu Z.
0: Na czym to polega?
2: Dzwonicie do nas pod 321-321-321 i opowiadacie, co tam usłyszeliście za parawanem, a my i słuchacze słuchamy, nie oceniamy. To prosimy. Halo, dzień dobry.
3: Cześć, tu Ewa z Krakowa. Ja za parawanem słyszałam takie... Myślę sobie, kurczę, z ciekawości, patrzę, kukam, co się dzieje, a tam burek, tak mu się chciało pić. Pomyślałam sobie, Boże, mordo kochana, mnie też się chce pić.
0: Tak, właśnie, zobaczcie, do psa się mówi, o, pić mu się chciało, pij, pieseczku, a do męża? A, ty już? Tak, ty już? Już pij? Już?
2: Kto jeszcze? Dzień dobry, słuchamy.
4: Dzień dobry, Katarzyna z Zaborów. Ja usłyszałam, że w lipcu mam rozprawę sądową o urządzenie solarne na krety, które złożył sąsiad.
2: Ale ludzie, co za czasy. Nawet krety mają fotowoltaikę, no naprawdę.

0: to jest coś, co weźmiecie dzisiaj ze sobą do pracy, że jak jest upał, to można nie pracować, a pracodawca musi zapłacić. To jest w ogóle doskonała informacja.
1: Tak, no. Hip upały? Kto by pomyślał?
0: Ale trzeba koksownik rozpalić w robocie, żeby było powyżej 38 stopni i wtedy pracodawca płaci, a ty mówisz, gorąco jest, no co?
1: I te
0: no co?
1: Systemy takie antypożarowe pewnie zaraz się odpalą i jak w szkole wszyscy pójdziemy do domu.
0: Kochani, o tym kiedy i jak można sobie zrobić wolne, kiedy są upały, powiemy za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 8.30.
2: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, to w euro!
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: I już 8.30, mamy czwartkowy poranek, pora na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
4: Dopiero za rok będą gotowe przepisy dotyczące pracy w upale, zapowiada je w Radiu Z minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
5: W tej chwili nie ma prawnych zapisów, które regulowałyby, kiedy można odmówić pracy przy wysokiej temperaturze. Minister pracy sugeruje, że graniczną wartością w przypadku pracy na zewnątrz są 32 stopnie.
6: W przypadku pracy biurowej w pomieszczeniach 35, ale to nie znaczy, że nic wcześniej przy niższych temperaturach ma się nie dziać. Po przekroczeniu 25-28 stopni pracodawca ma już teraz pewne obowiązki, miałby ich więcej, żeby wprowadzać środki ochronne, skracać czas, wprowadzać przerwy organizacyjne lub instalować klimatyzację.
5: Minister Dziemianowicz-Bąk poprosiła Państwową Inspekcję Pracy o niezapowiedziane kontrole w firmach, czy przestrzegają obecnych przepisów BHP.
4: ICE znów rozpala Amerykę. W Stanach Zjednoczonych burza po tym, jak w Teksasie służby imigracyjne zatrzymały zakonnicę, która szła do kościoła na mszę. Pochodzącej z Nigerii, ubranej w habit, kobiecie zabrano różaniec i zakuto ją w kajdanki.
5: Kilka godzin później została zwolniona po solidarnej interwencji przedstawicieli republikanów i demokratów. Diecezja zapewnia, że zakonnica wjechała do USA legalnie. Od ponad 10 lat pełniła posługę w szpitalach.
4: Smakosz z Ukrainy od miesięcy okradał warszawski sklep na Bielanach. Ochrona zauważyła, że wziął towar, schował i chciał wyjść bez płacenia i wezwała policję. Okazało się, że 37-latek nie był debiutantem. Ten sam sklep okradał od marca i miał wyszukany gust. Wynosił głównie łososia, krewetki i czekoladki.
5: W Polsce grozi mu do 5 lat więzienia, ale policja już wystąpiła do Straży Granicznej o jego deportację na Ukrainę.
4: Rzadka okazja do zobaczenia Kajetana Kajetanowicza na odcinkach specjalnych w Polsce. Dziś wieczorem w Wadowicach startuje Valvoline Rajd Małopolski.
5: Tym razem trzykrotny mistrz Europy na swoją rajdówkę naklei numer 0.
7: Dostałem bardzo miły telefon od organizatora rajdu małopolskiego, abym pojechał jako samochód funkcyjny, takie klasyczne zero przed pierwszą załogą, żeby ostatecznie sprawdzić trasę, czy jest właściwie zabezpieczona, zrobić takie przetarcie. No i to na pewno też dla mnie duża przyjemność. Mnóstwo kibiców wokół trasy, fajne odcinki specjalne.
4: A na nich cała polska czołówka i goście z zagranicy, bo Małopolski jest w tym roku także rundą rajdowego Pucharu Europy.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Kajetan, samochód klasyczne zero. Tak nam nie mówili w liceum. A, ty to jesteś klasyczne zero.
3: No jest panie, powód panie do dumy, chemii. Rzeczywiście.
9: Pani tak. Od chemii. No i gdzie teraz jestem? Gdzie? No.
3: Ale dobra, już nie mówmy o chemii. Jakie bolesne wspomnienia się w ogóle odezwały. O pogodzie teraz miało
9: ładna
3: być.
9: Pogoda. Fajnie. Ludzie, słonecznie. 26-27 stopni. Słońce na przemian z chmurami. Odpoczywamy od upałów nareszcie.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.

0: I tak sobie płyniemy delikatnie, niespiesznie, 20 minut do godziny 9, bo to w końcu dzień. Dobre lato w Radiu Z, a teraz ciu, ciu!
1: Co ty robisz teraz, powiedz mi? Pociąg zrobiłaś.
0: O, dokładnie, tak, dokładnie. Zrobiłam pociąg, bo dostaliśmy informację od naszej słuchaczki Eweliny, która stoi teraz na stacji Piaseczno. Pociąg, który miał być o 3.50, właśnie teraz wjechał na peron.
2: Witamy cię, witamy cię, pośród naszych domów.
1: Brawo, brawo kolej. Słuchajcie, prawie 4,5 godziny spóźnienia. Co to jest? Tam 4,5 godziny więcej w pociągu. Brawo kolej, kolej górą.
0: Słyszałam kiedyś, że kwadrans spóźnienia to jest tak z serdeczności. No. 4,5 godziny, co z tym?
1: Ja myślę, że kolej nas kocha. Jak nic. Na zabój.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
4: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Czas na weekend? Czas na Auchan!
9: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl

0: spróbujcie sami. Ecce mele kumpa. Jak przyjemnie, nie? Teraz ty.
1: Ecce mele kumpa?
0: Ale tak bardziej tak.
1: Ecce mele kumpa znaczy, gdzie jest moja sztuczna szczęka?
0: Dokładnie tak.
1: A widziałem, że znasz.
0: Jesteś poliglotą, rzeczywiście. 10 minut do godziny 9, a od wczoraj wchodzą kolejne zmiany w ochronie zdrowia. Między innymi obowiązkowa ma być e-rejestracja i to ma podobno skrócić kolejki. Taki jest zamysł całego tego projektu.
1: Jak? E-rejestracja? A gdzie pan tu nie stał? A gdzie? A ja tylko wejdę zapytać. Przepraszam, mogę bez kolejki? No nie, no ale, halo.
0: No, ja uważam, że e-rejestracja jest super, bo tak można sobie pójść do urzędu, załatwić sprawę w e-banku. Rachunki to już płacić tylko na e-poczcie.
1: Aha. A i tak będzie jak zawsze, że włączysz komputer, żona wejdzie do pokoju, a ty potem będziesz musiał mówić: o, przepraszam, samo mi to wyskoczyło. Radio Z i już. I zdrowia państwu życzymy o poranku za 9:09.

0: Jedziesz przez miasto, otwierasz szyby, robisz zimny łokieć. Tak działa ta piosenka. Timbaland, Carrie Hilson, The Way I Are. To jest Radio Zeta Poranku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale dzisiaj rzeczywiście pogoda taka, że zimny łokieć to można robić. Co na Wimbledonie? Oprócz pięknej trawy to sprawdzamy w wiadomościach Radia Z, które u nas za chwilę o 9:00. Bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
8: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
10: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
9: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
11: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
12: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No, sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Po reklamie.
0: Oczywiście, że mówimy dzień dobry, oczywiście, że witamy Was o poranku. 9:00 już prawie. Posłuchajmy wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk.
15: O pracowników w upale upomina się w Radiu Z minister pracy. Wysyła niezapowiedziane kontrole.
16: Zielone światło bez konkretów. Sprawa stałej obecności żołnierzy US Army w Polsce.
15: Dwoje Polaków na londyńskiej trawie. Świątek i Majchrzak dziś w Wimbledonie.
0: 9:00.
15: Będą niezapowiedziane kontrole w firmach jeszcze w te wakacje. Będzie je przeprowadzać Państwowa Inspekcja Pracy, ogłasza w Radiu Z minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
16: Inspektorzy mają sprawdzać, jak pracodawcy dbają o przestrzeganie zasad BHP wobec swoich ludzi w upały. Szefowa resortu rodziny i pracy zapowiada bardziej precyzyjne przepisy, które mają regulować warunki, w jakich pracownik może odmówić wykonywania obowiązków.
15: Marcin Zaborski po rozmowie z minister Dziemianowicz-Bąk.
17: Tak jest.
15: To jakie są te konkrety?
17: Na przykład 35 stopni. Przy takiej temperaturze w pomieszczeniu nie powinno być mowy o pracy, a gdy jesteśmy na zewnątrz i wykonujemy pracę fizyczną, to przerwę trzeba by zrobić przy 32 stopniach. Takie zapisy są w projekcie rozporządzenia, który przygotowała szefowa resortu pracy, ale na jego wejście w życie musimy jeszcze poczekać.
18: Premier ma jeszcze kilka pytań, natomiast jest to rozporządzenie ministra, więc to jest dyskusja taka o szczegółach doprecyzowująca.
17: Zanim więc nowe przepisy wejdą w życie, mamy dotychczasowe, ale na ich podstawie też możemy upominać się o dobre warunki pracy w upały. Jeśli pracodawca o to nie dba, musi liczyć się z karami, które za kilka dni wzrosną i będą mogły wynosić nawet 60 tysięcy złotych. Tak właśnie może skończyć się wizyta kontrolerów z Państwowej Inspekcji Pracy.
15: Jest zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Zobaczył je w rozmowie z sekretarzem stanu USA, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.
16: Podczas rozmowy z Marcinem Przydaczem Marco Rubio podtrzymał deklarację prezydenta Donalda Trumpa, że wyśle do Polski 5 tysięcy żołnierzy zza oceanu.
15: Reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski weryfikuje te informacje.
16: Zgadza się.
15: To kiedy poznamy konkrety strategii wojskowej Waszyngtonu?
19: Najpewniej dopiero jesienią, ale plan coraz bardziej się krystalizuje. Nowa amerykańska koncepcja zakłada wysłanie do Polski żołnierzy jednak nie jako uzupełnienie dotychczasowych sił, lecz zamiast wstrzymanej brygady rotacyjnej. Ta najpewniej nie zostanie przywrócona. Zmiana formuły działania amerykańskiej z żołnierzy z rotacyjnej na stałą wydaje się więc coraz bardziej pewna. Jednak w trwających negocjacjach kluczowa jest nie tylko liczba żołnierzy, ale także ich zdolności bojowe oraz wyposażenie, jakie trafi do naszego kraju. To właśnie te elementy mają decydować o sile odstraszania i skuteczności sojuszniczej obrony w ramach NATO.
16: Jednym głosem w sprawie stałej bazy USA w Polsce mówią szef MONU i polski prezydent. Wspólne stanowisko mają zaprezentować na szczycie NATO w Ankarze w przyszłym tygodniu.
15: Rośnie liczba zabitych podczas potężnego nocnego ataku Rosji na Kijów i inne miasta Ukrainy. Najnowsze dane mówią o 13 ofiarach śmiertelnych i prawie 90 rannych w ukraińskiej stolicy.
16: Wśród poszkodowanych są dzieci. Na miasto spadło ponad 500 dronów i rakiet.
15: Najświeższe informacje przynosi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, atak już się skończył?
20: Na razie tak, ale ukraiński wywiad ostrzega, że w każdej chwili Rosja może znowu zaatakować. Zgromadzone przy granicy z Ukrainą zapasy rakiet i dronów sugerują nawet kilka dni ostrzałów. Tym razem atak wymierzony był w samo centrum ukraińskiej stolicy i to tylko w cele cywilne. Zawalił się wielopiętrowy budynek mieszkalny, jeden z dronów uderzył w hotel tuż przy głównej ulicy w mieście, kolejny spadł na plac zabaw. Jak przekazał ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha, dzisiejszy atak to kolejna zbrodnia wojenna, za którą odpowiada Władimir Putin i znowu Ukraina będzie interweniować w tej sprawie w ONZ-cie.
16: Akcja ratunkowa i poszukiwawcza trwa, niewykluczone więc, że liczba ofiar i rannych się zwiększy.
15: W ślady Huberta Hurkacza oby poszli Iga Świątek i Kamil Majszak na wielkoszlemowym Wimbledonie. Dwoje Polaków zagra dziś o awans do trzeciej rundy singla.
16: Z nami dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligerza. Czeka nas ciekawe popołudnie.
21: Oj, zdecydowanie. Znów wszystkie oczy będą skierowane na kort centralny. O 14.30 dojdzie tam do pojedynku broniącej tytułu Raszynianki z finalistką Wimbledonu sprzed 5 lat, a więc Czeszką Karoliną Pliszkową. Gra na głównym obiekcie, tutaj to coś niesamowitego. Czujesz, że wiele osób czeka na ten mecz, podkreśla Polka, dla której będzie to czwarty pojedynek w karierze z tą rywalką, jeszcze z nią nie przegrała i oby tak już zostało. Nieco wcześniej na londyńskim trawiastym dywanie powinien pojawić się Majszak. Po drugiej stronie siatki spotka Amerykanina Zacharego Swajdę.
15: Ich mecz zaplanowano jako drugi w kolejności po rywalizacji Amerykanki Emmy Navarro z reprezentującą Hiszpanię Oksaną Selek-Metewą.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Dzisiaj nie ma wymówek. Dzisiaj jak ktoś z Was pójdzie na lody, to 2-3 gałki co najmniej, bo pogoda jest idealna do wszystkich letnich, wakacyjnych.
0: Ja laktozy nie toleruję, więc nie mogę lodów.
1: Sorbet polecam. Do wszystkich idealnych takich aktywności 26 stopni, 25, trochę chmur. Ale co to ty? Są wakacje.
0: Nie, no Kasia, bez...
1: Ale ktoś, to 2-3 gałki co najmniej, bo pogoda jest idealna do wszystkich letnich, wakacyjnych.
0: Ja laktozy nie toleruję, więc nie mogę lodów.
1: Sorbet polecam. Do wszystkich idealnych takich aktywności 26 stopni, 25, trochę chmur. Ale co to ty? Są wakacje.
0: Nie, no Kasia, bez...
1: Ale kto ci zabronił, Kamil, wakacje, można wiedzieć.

0: routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
1: Tak jest zawsze. Odepnijcie wrotkę, potem jesteś na plaży i słyszysz, weź wciągnij ten brzuch. To mówisz, już dawno wciągnąłem, prawda? I to jest...
2: Takie gacie wyszczuplające, które zakładasz pod sam pępek, rewelacyjnie działają. Ja ci potem link podeślę, dobra?
1: Pięć po dziewiątej.

0: gazetach lewy, w internecie lewy, w telewizji lewy i w radiu też lewy. Wszyscy mówią o Lewandowskim, co tam robi z żoną. Szykują się na przeprowadzkę do Chicago. Ale tak, słuchajcie, byli w luksusowym sklepie i też widziałem, że byli na openerze.
1: I wszędzie, gdzie oni są, tam robią im zdjęcia. I to nie jest przypadek. Posłuchajcie, co nam powiedział Cezary Kucharski, były agent lewego, który stoi za jego sukcesem.
2: Zawsze podczas wakacji Roberta i Ani Lewandowskich ich otoczenie organizuje paparazzi, żeby pokazać, jak sielsko żyją Ania i Robert, więc no, powstają takie ustawki, typu Robert pływa na skuterze wodnym albo bawią się na wynajętym jachcie, uśmiechając się szeroko, więc no, zapraszają paparazzi po to, żeby później ludzie mogli podziwiać ich majątek.
0: Czyli wiecie, Lewandowski jest jak Nawrocki, pan prezydent Nawrocki. Lubi ustawki.
1: Czy to powiedziałeś? Nie ja. Ale więcej takich smaczków o lewym znajdziecie w książce Agent. Moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji. To jest książka, którą razem z Czarkiem Kucharskim napisał nasz fantastyczny, osobisty, redakcyjny kolega Krzysztof Pyzia.
0: I takie książki, kilka egzemplarzy mamy dla was. Kto pierwszy, ten lepszy. Strzelajcie śmiało. 321-321-321. Radio Z. A jakby ktoś nie zapamiętał tytułu, podajemy jeszcze raz. Agent, moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji, już dostępne w księgarniach.
1: Numer też powtórzę. 321-321-321.

0: się trochę, jakbyśmy byli na openerze, bo my jesteśmy na tym wielkim festiwalu w Trójmieście i tam też będziemy wieczorem, także proszę nas słuchać bardzo, bardzo uważnie. Specjalne festiwalowe studio dzieje się tam, dzieje się tam.
1: 22 minuty po godzinie 9. Jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że na stacji Piaseczno pociąg, który miał być o 3.50 na tej stacji, dojechał dopiero o 8.40. Aha. I w podobnej sprawie mamy jeszcze telefon od słuchacza. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry. Ja w sprawie opóźnień na kolei. Pociąg Adriatic Express z Rijeki dzisiaj przyjedzie nie wiadomo o której, gdyż dopiero stoją wagony w Wiedniu.
0: Świetny komunikat. Pociąg przyjedzie nie wiadomo o której. Że to jest konkret, prawda? Krótko mówiąc.
1: Wrócę, to będę. Proszę nie drążyć.
0: Jak nastolatek. Radio Z
3: i już. Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
4: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedaż, to w euro!

0: A cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
2: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
3: Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
4: No zatkało kakao, jak to mówią.
2: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT.
5: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Parownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 zł.

0: Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Happy birthday. See, make a wish.

0: Lipiec się zaczął wczoraj, moi drodzy, i to może być naprawdę wyjątkowy lipiec, niezapomniany, bo dzisiaj ktoś z was wrzący pieniądza w Radiu Z może wygrać. Za odebranie telefonu płacimy 14 tysięcy złotych, a nagroda główna to pół bańki, pół miliona złotych. Co wy na to? No.
1: Kupilibyśmy kampera i pojechali w rodzinną wycieczkę po Europie, do Portugalii i z powrotem.
2: Ja bym otworzył stajnie koni, ale takich właśnie, które spokojne starości doczekują.
3: Pojechałbym do Afryki, objechał dookoła. Robię swoją drużynę koszykówki w Warszawie.
4: Kupuję dom na Malediwach i się wyprowadzam z Polski.
5: Jak ja bym wygrała pół miliona, to jakbym wpadła na bazarek koło mnie, koło domu, to poziomki bym kupowała nie na jakieś takie małe kubeczki, ale na reklamowy tirami bym to po prostu wiozła.
0: 4 tony poziomek, albo i więcej. Słuchajcie, pieniądze czekają, trzeba je tylko od nas wziąć. SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 W. Tak wchodzimy do gry i warto zrobić to teraz.
5: Bo jeżeli do gry wejdziecie teraz, to my ten jeden SMS pomnożymy 2500 razy. 2 SMS-y to 5000 szans. No opłaca się i łatwo się mnoży.
0: I każdy SMS wchodzi również do finału. Każdy SMS to również szansa na udział w finale, w którym do wygrania Honda ZR-V pod koniec wakacji. Taki samochód fantastyczny, przestronny, duży bagażnik, cichy.
5: Tak, ja oglądałam zdjęcia, tam jest taki duży bagażnik, że nie trzeba bawić się w Tetrisa, jak się układa walizki i te wszystkie dziecięce graty, tylko po prostu sobie tak można rzucić i o, i jechać.
0: Tam flaminga dmuchanego można włożyć bez spuszczania powietrza, moi drodzy.
5: Basen.
0: O, wszystko dla was. Zagrajcie, wielka kasa czeka, pół miliona złotych. SMS Radio Z 7353.
6: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Po reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Bardzo proszę wyłączyć ekspres teraz w pracy, dobra? Bo będzie ważny komunikat. Będzie komunikat finansowy. 14 tysięcy złotych płacimy za odebranie telefonu od Radia Z. Dzisiaj w wakacyjnej rządze pieniądza. Maksymalna nagroda 500 000 złotych.
1: A żeby pomóc wam wygrać te pieniądze, to po pierwsze trzymamy za was mocno kciuki, po drugie przypominamy o bonusie, bo każdy SMS wysłany teraz do radia to 2500 szans na wygraną. SMS o treści Radio Z pod 7353. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
9: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla ciebie i bliskiej ci osoby. Czekają na was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak pomidor malinowy kilogram 3,99. A od piątku masło ekstra z polskiej mleczarni 1,99 zł przy zakupie 3.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
14: No ale co, Barbara? Rekin!
13: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
16: masz. Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
17: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
16: Nawet tutaj musisz.
17: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
16: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
17: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
18: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
19: Mamo, będzie spalony?
20: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
21: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Po reklamie.
1: To czwartek, drugi dzień lipca, zbliża się godzina 10. Posłuchajmy najnowszego wydania wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
3: Sprzątanie po gwałtownych nocnych burzach. Najwięcej pracy w województwie śląskim.
0: Dwa sztaby kryzysowe w sprawie zbiornika w Pilchowicach. Pytania o skażenie.
3: Dramat plantatorów porzeczek. Uprawy zniszczone przez gwałtowną pogodę.
1: Dziesiąta.
3: Natura znów pokazała swoją potęgę. Strażacy w całym kraju mieli ręce pełne roboty przy usuwaniu skutków gwałtownych burz.
0: Najwięcej interwencji było w województwie śląskim, gdzie wyjeżdżali ponad 700 razy.
3: Łączymy się z naszym reporterem w tym regionie, Szymon Kastelik na łączach. Dzień dobry, Szymon.
22: Dzień dobry.
3: Jak to wygląda po nocy?
22: Ściana deszczu, silny wiatr i prawdziwa dyskoteka na niebie od błyskawic. Tak to wczoraj wyglądało na Śląsku. Setki połamanych drzew, ponad 100 interwencji związanych z zalanymi drogami i piwnicami oraz kilka uszkodzonych dachów. W Chorzowie drzewo oparło się o blok. W Siemianowicach Śląskich wiatr wyrwał z korzeniami drzewo, które zmiażdżyło zaparkowany samochód. A w Mikołowie woda wdarła się do garażu stacji pogotowia ratunkowego. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: W prognozie na najbliższe dni odpoczynek i od burz, i od upałów zagrzmieć może dziś jeszcze tylko w południowo-wschodniej Polsce.
4: Płonie kamienica przy ulicy Chopina w Katowicach. Pożar gasi 7 zastępów straży.
2: Ten budynek to pustostan. Nie ma na razie informacji, by ktoś został poszkodowany. Ulice Chopina i Słowackiego zostały zamknięte dla ruchu. Utrudnienia są także na Sokolskiej.
4: Nowe ustalenia w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Nieprawidłowości miały dotyczyć tu nie tylko SOR-u, ale także prosektorium.
2: Jego koordynator miał zarabiać na nielegalnym handlu zwłokami i usługach pogrzebowych. Minister Rodziny i Pracy komentuje tę sprawę w Radiu Z.
4: To przestępstwo i naruszanie przepisów. Ktoś powinien za to odpowiedzieć. Jeśli jest to prawda. Z nami reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski. A jak Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ocenia działania prezydenta stolicy w tej sprawie?
5: No, Rafał Trzaskowski poczynił ruchy, ale nieco zbyt późno ocenia gość Radia Z.
23: Na kryzys zareagował, trzeba mu to oczywiście oddać. Natomiast nadzór nie jest czymś, co powinno się wydarzać tylko w sytuacji kryzysu, tylko przez cały czas spokoju także.
5: Jak podkreśla Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, sprawę należy wyjaśnić także politycznie. Jej zdaniem nadzór władz Warszawy nad Szpitalem Południowym był niewłaściwy i dlatego lewicowi radni nie zagłosowali za absolutorium dla prezydenta stolicy.
4: Lepiej późno niż wcale. W sprawie tego, co dzieje się przez remont zbiornika Pilchowickiego, zebrały się dwa sztaby kryzysowe i zapewniają, że będą działania.
2: Do remontu spuszczono wodę ze zbiornika. Na jego dnie osiadły tony śniętych ryb. Część muł przedostaje się do rzeki Bóbr. To osady, które gromadziły się w zbiorniku przez kilkadziesiąt lat. Władze apelują o unikanie kontaktu z wodą.
4: Reporterka Radia Z Grażyna Wiatr z nami. Czy są dowody na skażenie wody?
24: Na wyniki badań o ewentualnym skażeniu metalami ciężkimi lub innymi substancjami trzeba poczekać jeszcze kilka dni, ale wiadomo, że tlenu w wodzie praktycznie nie ma przy zaporze. Woda jest brudna, na powierzchni tworzy się taki specyficzny film. Po sztabie kryzysowym jest zapowiedź działań, mówi mi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego.
25: Tauron przygotowuje montaż zabezpieczeń ograniczających przedostawanie się tych osadów dennych ze zbiornika do samej rzeki.
24: Tauron Ekoenergia odpowiada za remont zapory, bo prowadzi tam elektrownię wodną. Grażyna Wiatr, Radio Z.
2: Remont zapory jest potrzebny zwłaszcza po ostatniej powodzi. Nadzór budowlany wykrył niepokojącą rysę, a inwestor zapewnia, że plan remontu był opracowany z udziałem ekspertów przyrodników.
4: Największe w historii straty w uprawie porzeczek ogłaszają plantatorzy. Polska jest czołowym producentem tych owoców na świecie.
2: Uprawy zostały zniszczone przez ulewy, a potem upały.
4: W sercu największego na świecie porzeczkowego zagłębia w Klementowicach na Lubelszczyźnie. Obraz zniszczenia ogląda reporter Radia Z Michał Dzieneński.
26: O, podnieśmy ten krzaczek.
27: Ale ten dźwięk to już jest symboliczne, ile tych owoców leży już na ziemi niestety. One bezpowrotnie są stracone.
26: Jak ta porzeczka w tej chwili wygląda?
28: Jak koniec świata. Serce się kraja, tak? No bo praca wieloletnia i ulokowanie pieniędzy zostało zaorane.
2: Owoce z polskich upraw trafiały na półki sklepowe nawet w Japonii.
4: W Radiu Z teraz wiadomości ekonomiczne. Zapraszamy już teraz.
29: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Tego lata nie doczekamy się przepisów regulujących pracę w upale. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiada w Radiu Z, że będą gotowe za rok. Na razie przez całe lato mają być niezapowiedziane kontrole inspekcji pracy.
23: Uczulam pracodawców. Chodzi o życie i zdrowie ludzi, pracowników. Trzeba chronić ich zdrowie i jeżeli ktoś zgłasza się, że źle się czuje, umożliwić mu odstąpienie od pracy. Dostarczać napoje, dostarczać wodę.
2: Kary dla pracodawców za nieprzestrzeganie aktualnych przepisów BHP w upały mają się 60 tysięcy złotych. Za długi polskich gapowiczów można by kupić kilkadziesiąt nowych autobusów z klimatyzacją. Wartość ich mandatów za jazdę bez biletu przekroczyła 200 milionów złotych, wylicza Big Info Monitor. Najwięcej tych, którzy jeżdżą bez płacenia, jest w województwie łódzkim. Sen droższy pieniędzy. Młodzi Polacy nie dosypiają i traci na tym gospodarka. Według raportu UC Research 1/3 pracowników w wieku 18-35 sypia mniej niż 6 godzin i cierpi na tym ich wydajność. Gospodarkę kosztuje to prawie 9 miliardów złotych rocznie.
0: 26-27 stopni średnio dzisiaj. Chmury na przemian ze słońcem, deszcz na północy, w Gdańsku, w Krakowie i w Rzeszowie. Czy Gdańsk?
2: Miliardów złotych rocznie.
0: 26-27 stopni średnio dzisiaj. Chmury na przemian ze słońcem, deszcz na północy, w Gdańsku, w Krakowie i w Rzeszowie. Czy Gdańsk, Kraków i Rzeszów to są w innym.

Time Impala Dracula w Radiu Z, 14 minut po 10. Jest 2 lipca, pogoda nam się stabilizuje, na szczęście. Robi się tak fajnie, wakacyjnie i w końcu normalne, prawdziwe lato. Mundial trwa, a że dzisiaj jest Dzień Dziennikarza Sportowego, to za chwilę się tu z chłopakami w redakcji oczywiście wyściskam. A później, później to chyba na randkę, prawda? Tylko, że taką nietypową. Jest nowa moda, nowy trend. Ciekawe, czy w coś takiego wejdziecie. Za chwilę szczegóły w Radiu Z. Radio Z i już. To jest co najmniej zaskakujące. Harry Styles, As It Was w Radiu Z.

0: Dalej Cool, Lisa Tibony M w Radiu Z 23 po 10. Jest takie nowe zjawisko, którym świat się teraz zachwyca. To się nazywa solo dating, czyli solo randkowanie. A polega to na świadomym spędzaniu czasu w pojedynkę w taki sposób, w jaki zwykle planuje się randkę z drugą osobą. Czyli co to jest? No, na przykład wyjście do kina samemu, kolacja w restauracji, jakiś taki weekendowy wyjazd samemu. I chodzi o pozytywne budowanie relacji z samym sobą. To wszystko się tak ładnie takimi dużymi słowami nazywa. Znaczy zdarza mi się, też nie będę ukrywał, no lubię przebywać sam we własnym towarzystwie, bo to jednak spotykanie się z inteligentną osobą rozwija intelektualnie, wiadomo. Ja mam zawsze tylko taki mały zgrzyt, kto na tej randce płaci za kolację. I wtedy sobie przypominam, aha, przyszedłem sam.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach!
10: Bo w Media Expert taniej masz!
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
14: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
13: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
15: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
7: Barbara, rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
10: W Media Expert taniej masz.
12: Po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Flowers i Miley Cyrus. Cudowna jest. Za 17 minut 11 tu Radio Z. A wiecie, co jest niezwykłe w rządze pieniądza Radia Z? Że nawet jak już wygracie, no to zanim to do człowieka dojdzie, to musi minąć chwila. Prawda, Ewa?
1: No po prostu to jest kosmiczna suma dla mnie, więc ja jeszcze się nie cieszę, no bo wiesz co, naprawdę uwierzyć trudno.
0: Dzisiaj w naszych walizkach między innymi 50 tysięcy złotych. Nagroda główna to 500 000 złotych. No i kto nie lubi fajnych prezentów? No proszę się przyznać. No przecież wszyscy lubimy. A ja takie mam. Od teraz do 11 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 mnożymy wam 2550 razy tylko do 11. Radio
2: Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: czułem, że bardzo szybko pokochacie ten kawałek. Maj i Michał Szpak w Radiu Z. 2,5 minuty, tyle czasu zostało wam, żeby skorzystać z bonusa, gdzie każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 pomnożymy wam 2550 razy. I tym jednym SMS-em wchodzicie do gry dzisiaj o 500 000 złotych, no i o Hondę ZRV w wielkim finale wakacji. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z.
1: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
5: Jasne!
4: Czyli wszystko jest możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 500 000 złotych.
5: Wow! Wow! Super!
6: Doczekałam się! Dziękuję serdecznie!
4: Ty też możesz wygrać. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
1: Po reklamie.
0: Mamy czwartek, 2 lipca, zbliża się godzina 11, czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Lucyna Płużyczka, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Zamknięte ulice i ewakuowanie okoliczni mieszkańcy, pożar kamienicy w centrum Katowic, afera w szpitalu południowym, koordynator prosektorium zwolniony. Fałszowanie dokumentów w szkole nauki jazdy, kierowcy mają problem.
0: Jedenasta.
7: W centrum Katowic płonie kamienica, która przed laty stała się miejscem jednej z największych tragedii w historii miasta. Prawie 12 lat temu w wybuchu gazu zginęli tam dziennikarze Dariusz Kmiecik i Brygida Frosztęga Kmiecik oraz ich 2-letni syn. Od tamtej pory budynek był niezamieszkany, teraz strażacy walczą z ogniem. Na miejscu jest reporter Radia Z Szymon Kastelik. Jak wygląda sytuacja?
8: Z budynku wciąż wydobywa się dym. Ulica Chopina, przy której stoi kamienica, jest zamknięta, podobnie jak kilka innych pobliskich ulic w Śródmieściu.
9: Ze względu bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców sąsiednich kamienic.
8: Mówi młodszy kapitan Jakub Tondo z Katowickiej Straży Pożarnej. Jak przed chwilą potwierdziłem, pożar jest już opanowany i nie ma zagrożenia, że ogień przeniesie się na sąsiednie budynki. Strażacy przeszukują pustostan, aby upewnić się, że wewnątrz nikogo nie ma. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
7: Dogaszanie pożaru może potrwać kilka godzin. Zdjęcia z akcji strażaków są na platformie X na profilu Radio Z News. Ciąg dalszy afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Placówka rozwiązała umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Bez wypowiedzenia, z winy pracownika, ze skutkiem natychmiastowym. Szpital tłumaczy, że doszło do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, w szczególności obowiązku dbałości o dobre imię szpitala i lojalności wobec pracodawcy oraz, co najważniejsze, poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych. To pokłosie publikacji portalu Zero.pl. Serwis podał, że koordynator prosektorium miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Publikował zdjęcia ciał i szczątków ludzkich w mediach społecznościowych, a samo prosektorium miał wynajmować jako plan filmowy. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach Radio Z. Tymczasem minister pracy zapowiedziała w Radiu Z, że inspekcja pracy będzie mogła sprawdzać lekarzy. Bo jak podkreśla, na kontrakcie nie można pracować tak, jak byłoby się na etacie. To też skutek afery w Szpitalu Południowym. Musi skończyć się udawanie, że coś jest umową cywilnoprawną, B2B, kontraktem, jeżeli de facto jest umową o pracę, co wynika ze stanu faktycznego, tak mówi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. W najbliższą środę wchodzi ustawa, która pozwoli Państwowej Inspekcji Pracy sprawdzać wszystkie branże.
10: Nie będzie żadnych świętych krów. Niezależnie od tego, czy to jest gastronomia, czy to jest budowlanka, czy to jest infrastruktura, czy to są usługi, czy to jest ochrona zdrowia. Kodeks pracy obowiązuje wszystkich i artykuł 22 wskazuje na definicję stosunku pracy i jasno mówi, że tam, gdzie jest stosunek pracy, tam ma być umowa o pracę.
7: Minister pracy nie wyklucza, że niektórzy lekarze, którzy dziś są na kontraktach, będą musieli przejść na etat. Setki kierowców z powiatu tarnowskiego mają problem po skazaniu właściciela szkoły jazdy z Wojnicza za fałszowanie dokumentów. Chociaż zdali egzaminy na prawo jazdy, tarnowski starosta wysyła im właśnie decyzje cofające uprawnienia do kierowania pojazdami na wniosek prokuratury. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z, Przemek Taranek.
11: Dariusz B. nie organizował obowiązkowych dla kursantów szkoleń z udzielania pierwszej pomocy, wyjaśnia prokurator Mirosław Sienicki.
12: Podrabiał podpisy ratownika medycznego, poświadczając w ten sposób, że te szkolenia zostały przeprowadzone.
11: Po uprawomocnieniu się wyroku skazującego fałszerza, prokuratura wystąpiła do starostwa o cofnięcie uprawnień osobom, które nie zaliczyły szkolenia z pierwszej pomocy.
12: Dotyczy około 350 kierowców.
11: Nie tracą prawa jazdy automatycznie. Od decyzji starosty mogą się odwołać do sądu. Przemek Taranek, Radio Z.
7: 3 lata temu w podobnej sprawie interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich, stając w obronie 200 kierowców, ale zarówno wojewódzki, jak i Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymały decyzję o unieważnieniu ich praw jazdy.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: To będzie całkiem przyjemne popołudnie. Na termometrach od 19 stopni tyle zobaczymy na Podhalu, przez 22-23 na wschodzie. Najcieplej ma być na Kujawach, około 27 stopni. Na szczęście tych opadów deszczu dzisiaj trochę mniej, chociaż przez Podkarpacie i Lubelszczyznę przechodzą czarne chmury, i to takie deszczowe chmury. Laura Branigan, Self Control w Radiu Z. 4 minuty po 11, proszę się wyluzować, bo nawet jeśli jesteście w pracy, to jest praca w lipcu, to trochę inaczej się pracuje. Mam taką nadzieję. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

0: Perfect Love, Lutrysia McNeil w Radiu Z, 14 minut po 11. Wakacje się rozkręcają, plany urlopowe mam nadzieję, że są. No to tylko dobra pogoda i dobra książka jeszcze by się przydała. A to drugie to akurat mogę zapewnić. Książka Agent, moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji. Czyli tak naprawdę jak wyglądała współpraca z Robertem Lewandowskim oczami jego agenta Cezarego Kucharskiego. A zdradza tam niesamowite historie.
1: W 2015 roku Robert otrzymał nietypową propozycję wejścia na rynek pogrzebowy i zainwestowania ponad miliona złotych w produkcję trumien. Ta propozycja pochodziła ze wschodu. No, inwestor był zdecydowany, bardzo zachwalał ten biznes, że on jest niezależny od ryzyka gospodarczego i politycznego. Ta szalona koncepcja nie znalazła uznania u Roberta.
0: A biznes wydawał się pewny, nie? Klientów by nie brakło. Jakiej propozycji biznesowej wy byście nie przyjęli i dlaczego? Ja tak sobie myślę, że nie chciałbym być na przykład reprezentantem Polski w piłkę nożną, bo mundial musiałbym oglądać w telewizorze, a nic by się u mnie nie zmieniło tak naprawdę. Macie czas do 12. Na odpowiedzi czekamy pod 321 321 321. Książka czeka.

0: Takie to było przyjemne przedpołudnie czwartkowe z Radiem Z, a pan Daniel Połtr śpiewa Bad Day, że niby zły dzień. No zły dzień to na razie mają moi znajomi, którzy wczoraj wylądowali w Hiszpanii. Pogodę mają, hotel też, odezwali się do mnie, wszystko super, tylko że nie ma ich bagażu. No, poleciał zupełnie innym samolotem, ponoć do Finlandii, bo próbują znaleźć gdzieś teraz ten bagaż. Nie wiem, czy tam się komuś przydadzą ich stroje kąpielowe w tej Finlandii, ale kto wie. Moim znajomym na pewno na razie nie grozi poparzenie słoneczne w Hiszpanii, bo wylatywali z Polski wieczorem w długich spodniach i kurtkach przeciwdeszczowych. Wiadomo, bezpieczeństwo jest najważniejsze.
1: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
3: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyn do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
10: ceny. Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
14: taniej masz. W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
17: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
16: A, no i merci bardzo.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
19: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: bardzo lubię ten kawałek. To The Bouse i Magnetic w Radiu Z za 22 minuty południe. A w wakacjach to piękne jest to, że codziennie można poznawać nowych ludzi. To poznajcie teraz Izę.
1: Cześć, tu Iza z Łodzi. No pierwszy raz wygrałam i zachęcam wszystkich do próbowania, aż coś się wygra.
0: Iza wie, co mówi, bo już wydaje swoją wygraną. A dzisiaj nagroda główna to 500 000 złotych. I jeśli zagracie teraz, to gracie i o te właśnie 500 000 złotych i o Hondę ZRV w wielkim finale na koniec wakacji. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353 do 12. Każdy taki SMS dodatkowo pomnożymy wam 3000 razy.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
7: Wygrałem.
6: Słucham?
7: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
6: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
8: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
3: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Yeah, to była bardzo dobra współpraca. Jameless Heroes and Omlevin Stereo Hearts w Radio Z. 3 minuty nam zostały do 12:00 i jeśli jeszcze się zastanawiacie, czy zagrać z nami, czy nie, to tylko powiem, że do 12:00 jeden SMS pomnożymy wam 3000 razy. No a ten jeden SMS wchodzi dzisiaj do gry o 500 000 złotych i w wielkim finale jednocześnie na koniec wakacji o Hondę ZRV. Pełna hybryda o mocy 184 koni, wygodny, komfortowy SUV do miasta i na dłuższe trasy. No to SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z i
1: już. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
3: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
4: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
6: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla ciebie i bliskiej ci osoby. Czekają na was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Po reklamie.
0: Dochodzi południe, mamy czwartek, drugi dzień lipca. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Lucyna Półżyczka.
10: Klub KO o ochronie zdrowia spotka się z minister zdrowia i szefem NFZ-u. Służby badają sprawę katastrofy ekologicznej w Pilchowicach. I polski dzień na Wimbledonie, Świątek i Majchrzak powalczą o awans.
0: Dwunasta.
10: To ma być merytoryczna rozmowa za zamkniętymi drzwiami o sprawach kluczowych dotyczących ochrony zdrowia. Po południu klub Koalicji Obywatelskiej spotyka się z minister zdrowia i prezesem NFZ-u. Na tapecie pomysły na reformę i zarys pakietu, który ma wprowadzić potrzebne zmiany. Karolina Olszewska-Merk jest w sejmowym studiu Radia Z. Dzień dobry. Czy to spotkanie jest reakcją na ostatnie wydarzenia i głośną aferę w Szpitalu Południowym?
11: Poniekąd tak, choć politycy kreślą w scenariusz, że to nic nadzwyczajnego, bo takie spotkania klubów z ministrami są dość regularne. Niemniej wiadomo przecież, że sytuacja w ochronie zdrowia jest obecnie sprawą bardzo gorącą. Liczymy, że pani minister przedstawi propozycje dotyczące chociażby wynagrodzeń lekarzy, mówi Dorota Łoboda i liczy na merytoryczną rozmowę.
12: No raczej jesteśmy nastawieni na poszukanie wspólnych rozwiązań i na wyjście z jakąś ofensywą niż na topienie się w żalach i awanturach.
11: Pytanie, czy biorąc pod uwagę okoliczności niełatwe, rzeczywiście uda się uniknąć emocji. Z Sejmu Karolina Olszewska-Merk, Radio Z.
10: W tym tygodniu z minister zdrowia i prezesem NFZ-u rozmawiał już premier. Według zapowiedzi takich spotkań ma być więcej. Rośnie bilans katastrofy ekologicznej w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Jak dowiedziała się reporterka Radia Z, 15 ton śniętych ryb już przekazano do utylizacji, a kolejne kilka ton odłowiono ze zbiornika przed zaporą w Pilchowicach i w dół rzeki Bóbr. Zapora jest remontowana i potrzebne było spuszczenie wody praktycznie do zera. Na miejscu jest Grażyna Wiatr. Jak dzisiaj wygląda tam sytuacja?
13: Inwestor Tauron Ekoenergia przekazał mi, że akcja odłowu jest już zakończona, a dzisiaj będą montować dodatkowe zabezpieczenia na rzece, które mają zatrzymać spływ mułów z odsłoniętego po spuszczeniu wody dna zbiornika pilchowickiego. Z Agencji Rezerw Strategicznych dojechały też pompy napowietrzające wodę. Nadal obowiązuje zakaz korzystania rekreacyjnego z rzeki. Kontakt z wodą może być niebezpieczny, ale na wyniki próbek nadal czekamy. Pilchowice, Grażyna Wiatr, Radio Z.
10: Równolegle służby monitorują sytuację, chodzi o Wody Polskiej Wioś, ale też Dyrekcja Ochrony Środowiska ma przeprowadzić śledztwo, czy plan remontu zbiornika uwzględniał zagrożenie dla ekosystemu. Koniec pakietu CPN, ale nie koniec rządowej obserwacji wydarzeń na rynkach światowych. Wprawdzie tarcza osłonowa wygasła, co spowodowało duży wzrost cen na stacjach benzynowych, ale obóz władzy zostawia sobie uchyloną furtkę. Będziemy reagować na sytuację, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
14: Gdyby ona została w sposób negatywny zweryfikowana, no to tutaj mamy oczywiście narzędzia już przetestowane, które możemy użyć. No tutaj mówimy chociażby o obniżce VAT-u, natomiast w sytuacji, gdyby dochodziło do eskalacji w rejonie Bliskiego Wschodu i podniesienia cen surowca.
10: Zdaniem ministra wszyscy, niezależnie od opcji politycznej, powinni dążyć do tego, żeby ceny paliw były niższe. Po wygaszeniu pakietu CPN litr benzyny 95 kosztuje nawet 6,80 zł, a miejscami jeszcze więcej. I jeszcze sport. Londyński dywan znów przyjmie polskich tenisistów. Dziś walkę o trzecią rundę wielkoszlemowego Wimbledonu zaczynają Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Z tym tematem teraz Mateusz Ligenza z redakcji sportowej Radia Z. Będą faworytami swoich pojedynków?
15: Tak, tym bardziej, że zmierzą się z dużo niżej notowanymi rywalami. Polka spotka po drugiej stronie siatki groźną rywalkę, ale taką, która swoje najlepsze lata kariery ma już za sobą. Na korcie centralnym o 14.30 zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliszkową. 34-latka w 2021 roku doszła do finału tej imprezy. Niemal dekadę temu była nawet liderką światowego notowania. Ciągle potrafi sprawić problemy młodszym koleżankom po fachu, ale mowa raczej o pojedynczych zrywach. Majchrzak zagra z Amerykaninem Zacharem Swajdą. W zeszłym sezonie dwukrotnie doszło do ich pojedynku, bilans na remis, ale w lepszej formie aktualnie jest Polak.
10: Majchrzak powinien pojawić się na korcie około 14, a w Radio Z teraz już kultura. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Fani muzyki zachwyceni po pierwszym dniu openera w Gdyni. Wczoraj oklaskiwali m.in. Zarę Larsson oraz Florence and the Machine, a całą imprezę otworzyła debiutująca na festiwalu Natalia Mujangi.
16: Bardzo się cieszę. No to był wielki zaszczyt, tym bardziej jeszcze, że mogłam się pokazać z moim bandem w powiększonym składzie, z kwartetem smyczkowym, z dodatkowymi wokalami. No, jestem przeszczęśliwa.
10: Dziś wystąpią m.in. Nick Cave and the Bad Seeds oraz Calvin Harris. Będzie też projekt Chopin na openerze. Radio Z ma na festiwalu swoją strefę. Gorąco zapraszamy. A w stołecznym klubie Stodoła dziś startuje Warsaw Summer Jazz Days. W tym roku impreza świętuje 35. urodziny. Przygotowaliśmy moc atrakcji. Będzie kolorowo i dźwiękowo i wizualnie. Zaprasza szef festiwalu Mariusz Adamiak.
17: Będzie dużo wspaniałych gwiazd, m.in. Liz Wright, Adrian Young. Będzie Gonzalo Rubalcaba. Będzie specjalny koncert poświęcony Milesowi Davisowi.
10: Szczegóły są na stronie festiwalu. Jutro do kin wchodzi komediodramat Zaproszenie w reżyserii Olivia Wilde, która zagrała również jedną z ról. Oprócz niej na ekranie zobaczycie Penelope Cruz, Sepha Rogena i Edwarda Nortona. To bardzo mądry film o relacjach, mówi psycholożka Małgorzata Ome.
18: A jednocześnie wspaniale zagrany, wesoły, miesza i smutek, i śmiech. No tak jak relacje, jak związki tak naprawdę. Jest cudowny.
10: Na film zaprasza Radio Z.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
0: Jeszcze po południu będą te ciemne chmury deszczowe, a nawet i burzowe przechodziły przez Podkarpacie, Lubelszczyznę, częściowo Podlasie, ale też właściwie tylko lokalnie, a w pozostałych regionach sporo słońca, sporo przejaśnień, no i ta temperatura do 27 stopni, najcieplej dzisiaj na Kujawach, ale takie 26-25 zobaczymy i w centralnej Polsce, i na zachodzie.
19: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
0: Cezary Kucharski, były agent Roberta Lewandowskiego, zdradził dzisiaj, że kiedyś Lewy dostał propozycję współpracy z firmą pogrzebową. Mógł produkować trumny, nie zgodził się. A na co wy byście się nie zgodzili? To za chwilę sprawdzimy. Firmą pogrzebową mógł produkować trumny, nie zgodził się. A na co wy byście się nie zgodzili? To za chwilę sprawdzimy.

Jeden z najbardziej wakacyjnych kawałków, jakie do tej pory powstały. Takie jest moje zdanie. Ja doskonale pamiętam, że pierwszy raz usłyszałem to w dyskotece Świdnica w Wieleniu. To było nad jeziorem, kiedy szło się tam o zachodzie słońca, a wychodziło o wschodzie słońca. Jakieś 17 lat wtedy miałem, to już nie będę zdradzał, ile czasu minęło od pierwszego usłyszenia, no ale wspomnienia piękne. A dzisiejsi 17-latkowie? No to mogą budować wspomnienia na tym kawałku. Mrozu. Uciekłem

0: turned to dust. All that I adore.
1: Lubię niezmiennie ten kawałek. Bastille, Things We Lost in the Fire w Radiu Z, 22 minuty po 12. A chwilę temu w Radiu Z Cezary Kucharski, były agent Roberta Lewandowskiego, zdradził, że Lewy dostał kiedyś propozycję biznesową. Mógł produkować trumny, kasa pewna, no, a nie wszedł w ten biznes. I stąd pytanie, jakiej propozycji biznesowej wy byście nie przyjęli?
2: Cześć, nie mogłabym być przytulaczem pant, ponieważ gdybym pracowała w takim zawodzie, to myślę, że mogłabym stamtąd nigdy nie wychodzić i po prostu całe dnie, całe noce i w ogóle cały czas bym spędzała w tym.
1: Tak, to prawda, ryzyko zawodowe jest zdecydowanie zbyt duże. No to skoro masz uwolnione ręce, bo akurat nie przytulasz pant, to możesz śmiało złapać nową, gorącą książkę Krzysztofa Pyzi i Cezarego Kucharskiego, Agent, moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji. Dobrej lektury.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka, solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
15: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
14: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
16: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
17: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półkotapczanów Bed Concept.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
9: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
21: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś

0: lekkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
1: Po reklamie.

0: gdzie...
1: Od razu przypomniał mi się taki słucharek. Co mówi dresiarz, który leci w rakiecie kosmicznej? Houston, macie jakiś problem? Za 21 minut, 13, tu Radio Z. Pewnie wiecie, że uwielbiamy wam sprawiać przyjemność. No to jest nasza specjalność. Ale dla takich spontanicznych radości jak u Bożeny, no to naprawdę warto.
2: No właśnie, nie wierzę w to, absolutnie w to nie wierzę. Ja nigdy nic nie wygrałam. Nigdy. Także no jestem przeszczęśliwa, naprawdę, bo ostatnio los się do mnie absolutnie nie uśmiechał, więc bardzo szczęśliwa.
1: Tak, ja zawsze w takich sytuacjach mówię, no jak się los nie uśmiecha, skoro dodzwoniliśmy się. No, ostatnio do Bożeny wygrała 30 tysięcy złotych, dzisiaj w walizkach między innymi 50 tysięcy. No ale przecież gramy o tę nagrodę główną, czyli 500 000 złotych i taka kasa dzisiaj czeka na kogoś z was. Warto zagrać właśnie teraz, bo w tej chwili rusza ekstra bonus, gdzie każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353, to tylko 369, pomnożemy wam 3250 razy. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.
10: Radio Z i już.
11: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.

0: Jeden SMS, a tyle możliwości, bo do 13 każdego mnożymy 3250 razy i każdy SMS bierze udział w dzisiejszym finale o 500 000 i w wielkim finale na koniec wakacji Honda ZR-V, przestronne wnętrze, duży bagażnik, idealny dla rodziny, klasyczne pokrętła klimatyzacji. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są...

0: jesienne 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo Kraina Mięs, 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej, łopatka wieprzowa, 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. W Media Expert.
4: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
5: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
4: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
6: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
7: Co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
12: Co kupiłaś?
11: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
12: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
11: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Chwilę ich nie było, ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
16: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
15: Minionki i straszydła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
17: Mamo, będzie spalony?
18: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
19: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
20: Po reklamie.
21: Zbliża się 13, mamy czwartek, 2 lipca. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
22: Tragiczna noc na Ukrainie. W rosyjskich atakach zginęło 18 osób. Szpital Południowy zwolnił koordynatora prosektorium. Zarzuty są poważne. Największa akcja Straży Granicznej przejęła ponad tonę marihuany.
21: Trzynasta.
22: Do 18 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar nocnego rosyjskiego ataku na Kijów. Nadal trwa akcja ratunkowo-poszukiwawcza. Służby przeszukują zawalone budynki. 6 osób jest uznawanych za zaginione. Od rana w stolicy Ukrainy syreny alarmowe włączały się jeszcze dwukrotnie. Wielu mieszkańców wciąż ukrywa się w stacjach metra w obawie przed kolejnymi bombardowaniami. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Kolejne ataki są dziś jeszcze możliwe?
23: W
0: Według ukraińskiego wywiadu tak, Rosjanie zgromadzili w przygranicznych obwodach ogromną liczbę rakiet i dronów i kolejne naloty są możliwe zarówno dziś, jak i jutro. W nocnym ataku na Kijów Rosjanie użyli 28 rakiet balistycznych, to najwięcej od wybuchu pełnoskalowej wojny. Po ataku na stolicę kilkaset tysięcy mieszkańców nie ma prądu i wody. W mieście są problemy z zasięgiem telefonów, bo uszkodzone zostały stacje telekomunikacyjne. Służby apelują, by nie ignorować sygnałów alarmowych i każdorazowo ukrywać się w schronach.
22: W nocnym ataku Rosjanie użyli w sumie blisko 600 rakiet i dronów. Koordynator prosektorium warszawskiego szpitala południowego zwolniony ze skutkiem natychmiastowym. To pokłosie afery ujawnionej przez portal Zero, który poinformował, że lekarz miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Publikował też zdjęcia ciał w mediach społecznościowych. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zajmuje się tym tematem.
2: Jestem.
22: Jak dokładnie szpital uzasadnił to zwolnienie?
2: Ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych mowa tu przede wszystkim o tym, że koordynator nie zadbał o poszanowanie kultu osób zmarłych i bólu ich rodzin. Dziś kontrolę poselską w szpitalu kolejną zresztą wszczeli posłowie PiS. Paweł Jabłoński jest oburzony, że sprawą publikowania zdjęć przez koordynatora prosektorium nie zajęła się prokuratora.
20: On nie może tego robić bez zgody tej osoby, której zdjęcia publikuje, czy jej rodziny. Jeżeli prokuratura stara się go ochronić, nie wiem z jakiego powodu to robi, ale prokuratura działa tutaj nieprawidłowo.
2: Według prokuratury jednak zdjęcia publikowane były w celach szkoleniowych i dlatego odmówiła wszczęcia postępowania w tej sprawie.
22: Śledczy zapowiadają dziś jednak przekazanie nowych informacji ze śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w prosektorium szpitala południowego. Polskie służby uderzają w narkogangi. Straż Graniczna przejęła ponad tonę marihuany, która miała być wprowadzona do Polski. Środki były ukryte w kontenerach z cegłami, które przypłynęły z Tajlandii. Poinformował o tym szef MSWiA. To historyczna, największa w ostatnich latach akcja antynarkotykowa funkcjonariuszy Straży Granicznej, podkreśla Marcin Kierwiński i dodaje, że prób wprowadzania do obrotu groźnych substancji jest coraz więcej.
23: To niestety zaczyna być codzienność. Tylko w okresie tych ostatnich 6 miesięcy zabezpieczono blisko 2 tony różnego rodzaju narkotyków. Mówię o Straży Granicznej. Gdy dodamy to do tego, co zabezpieczyła policja, to jest prawie 90 ton.
22: Marcin Kierwiński zaznaczył, że walka ze zorganizowaną przestępczością i przestępczością narkotykową jest obecnie głównym kierunkiem służb. Radni Słupska zbierają się dziś na nadzwyczajnej sesji w sprawie kontrowersyjnych inwestycji. Mowa o miejskim ringu, czyli wewnętrznej obwodnicy miasta, której budowa przedłuża się w nieskończoność, a w dodatku jej koszt wzrósł w stosunku do zamierzeń już prawie 2-krotnie. Wczoraj prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie możliwych nieprawidłowości przy projekcie. Reporter Radia Z Maciej Bąk teraz ze szczegółami, co w takim razie zamierzają zrobić radni.
24: Będą dziś głosować nad tym, czy złożyć zażalenie od decyzji prokuratury. Opozycyjny klub PiS przekonuje, że drugi etap słupskiego ringu od początku był fuszerką, choćby dlatego, że na etapie projektowania nie zorientowano się, że droga ma iść po podmokłych terenach i w trakcie budowy okazało się, że ze 130 milionów złotych inwestycja może pochłonąć nawet ponad 200. Radnych oburzyło też to, że wiceprezydentka miasta pobiera dodatkowe wynagrodzenie za nadzorowanie projektu. Władze Słupska zapewniają, że żadnych nieprawidłowości nie było, ich zdaniem prokuratura postąpiła słusznie.
22: Druga część słupskiego ringu miała być gotowa w zeszłym roku. Obecny termin jej otwarcia to październik tego roku.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
21: Dzisiaj wyjątkowo ciepło na północy i na zachodzie naszego kraju, do 27 stopni. Tyle zobaczymy m.in. na zachodnim Pomorzu, albo na przykład na Kujawach, ale także na Pomorzu. Za to na wschodzie, od Podkarpacia po Lubelszczyznę możliwe opady deszczu, lokalnie też może zagrzmieć i pojawią się burze.
25: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
21: No i hopsy 5 po pierwszej. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

Unwritten. To jest Natasha Bedingfield w Radio Z. A gdybyście się w to czwartkowe piękne popołudnie zastanawiali, czy można, no to czy można, to trzeba z szefem pogadać, ale czy warto przychodzić z kotem do pracy, to chyba jednak nie warto. Zostaw te kable. Mówię, gdzie? Nie rusz kabli. O co chodzi z kotami i kablami? To latami badali naukowcy, już wszystko jasne. Za chwilę więcej szczegółów.

0: All the Right Moves to One Republic w Radiu Z w czwartkowe popołudnie. Trafiłem dzisiaj na takie bardzo ważne badania, muszę do nich wrócić. Były wieloletnie, dogłębne. Co sprawia, że koty gryzą w domu kable? Ja muszę przyznać, że nie wiem, bo moja kotka akurat nie gryzie. No ale jak już badali, to sprawdziłem, bo pewnie to kogoś może zainteresować. Otóż, gryzienie kabli przez kota może oznaczać nudę, stres albo problemy ze zdrowiem. Długo badali i tak im wyszło. I to mnie trochę uspokoiło, bo no przynajmniej wiadomo, że kable im po prostu nie smakują.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak pomidor malinowy kilogram 3,99. A od piątku masło ekstra z polskiej mleczarni 1,99 zł przy zakupie trzech.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
13: Czas na weekend? Czas na Auchan!
14: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Parownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
20: No ale co, Barbara? Rekin!
19: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
22: W Media Expert taniej masz.
23: Po reklamie.
0: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Ego for Money w Radiu Z. Tylko panowie, no ten tytuł, no, ostatni dzień lata, no naprawdę. Przy takiej pogodzie jak dzisiaj, kiedy lato nam się już unormowało, ustabilizowało, no to nic tylko zaplanować sobie urlop, ale taki wiecie, taki, gdzie nic i nikt was nie ograniczy. Gdzie zabierzecie całą rodzinę, ale dzieci będą miały swoją własną prywatną strefę. Swoich animatorów, ktoś tam się nimi ogarnie. A rodzice w tym czasie ruszą na małe zwiedzanie. Do tego potrzebna jest kasa, to jest zrozumiałe. A można w ogóle u nas wygrać?
1: Jej, tu Monika, właśnie wygrałam 100 tysięcy.
0: A dzisiaj nie 100, tylko 500 tysięcy złotych. Wejdźcie do gry teraz, a do 14 każdego SMS-a o treści Radio Z, wysłanego pod 7353, pomnożymy 3500 razy, żebyście mogli na pewno pojechać na taki urlop.
2: Reklama. Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
3: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Savage Garden, To the Moon and Back w Radio Z. Kolejny dzień wakacyjnej rządzę pieniądza jest, kolejna szansa na wielką kasę. Pewnie słyszeliście, że w naszych walizkach m.in. 50 tysięcy złotych, no ale ta nagroda główna, przepiękne, okrągłe 500 000 złotych. Kto je dzisiaj zgarnie? No ostatnie minuty, 4,5 minuty, żeby skorzystać z tego bonusa. Każdy SMS o treści Radio Z wysłane pod 7353 pomnożymy wam 3500 razy.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
12: Wygrałem.
11: Słucham?
12: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
13: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
11: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
14: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9,99 zł. Media Expert.

0: Zetpod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 500 000 złotych.
1: Wow, super!
2: Doczekałam się, dziękuję serdecznie!
0: Ty też możesz wygrać.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
0: Po reklamie.
4: Zbliża się godzina 14. Mamy czwartek, drugi dzień lipca. To czas wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
5: Atak na dwóch księży w Bystrzycy Kłodzkiej. Sprawcy zatrzymani. Schronisko dla zwierząt w Nowym Targu zamknięte. Los 300 psów niepewny. I wielkie emocje na Wimbledonie. Wkrótce mecze Świątek i Majchrzaka.
4: 14.
5: Dwóch księży pobitych w Bystrzycy Kłodzkiej. Te informacje dostaliśmy od Was na czerwony telefon Radia Z. Duchowni mieli zostać zaatakowani prawdopodobnie bez żadnego powodu na plebanii. Tą sprawą zajmuje się nasza reporterka Grażyna Wiatr, z którą się teraz łączymy. Co jeszcze udało Ci się ustalić?
6: Pijani mężczyźni w nocy z wtorku na środę mieli dobijać się do drzwi plebanii. Kiedy księża otworzyli, zostali zaatakowani i pobici. Jeden z duchownych trafił do szpitala. Według policji nic poważnego się nie stało, ale mieszkańcy, z którymi rozmawiałam, są przerażeni tą sytuacją i atakiem na księży, który miał być brutalny i prawdopodobnie bez żadnego powodu. Śledztwo trwa, agresorzy zostali zatrzymani. Grażyna Wiatr, Radio Z.
5: W związku z atakiem zatrzymano dwóch młodych mężczyzn. Policja wstępnie zakwalifikowała tę sprawę jako naruszenie nietykalności księży. Politycy PiSu murem za Zbigniewem Ziobro, a krytycznie o decyzji sądu. Ostatecznie obarczono wadą proceduralną, mówi były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. To w związku z prawomocną już decyzją o tymczasowym aresztowaniu Ziobry, która otwiera drogę do wniosku o jego ekstradycję.
7: Rozumiem, że pan Waldemar Żurek będzie chciał wystąpić do Stanów Zjednoczonych. Gratuluję fantazji. Postępowanie ekstradycyjne trwa od 12 miesięcy do kilku lat. Ma charakter sądowy i polityczny. Wiadomo, że ostatecznie decydują politycy, bo Departament Stanu decyduje, ale może złożyć. Niech sędzia amerykański zobaczy, za co ścigany jest Zbigniew Ziobro.
5: Ziobro ma odpowiadać za aferę Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu kierowanie grupą przestępczą i wydanie niezgodnie z prawem 150 milionów złotych. Niepewny los prawie 300 psów z zamkniętego już schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu. Z prowadzenia azylu zrezygnowała sama właścicielka po tym, jak spotkała się z falą hejtu i zarzutami o znęcanie się nad czworonogami. Działacze krynickiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami twierdzili m.in., że nie dbała o psy podczas ostatnich rekordowych upałów. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z, Przemek Taranek.
8: Schronisko było kontrolowane kilka razy dziennie w trakcie upałów. Były drobne nieprawidłowości, ale nie powody do zamykania, powiedział mi dr Grzegorz Kawiecki, zastępca małopolskiego lekarza weterynarii. Jak mówi, właściciele schroniska robili wszystko, żeby chronić zwierzęta przed upałem.
9: Boksy były polewane wodą, zostały zdemontowane osłony, które blokowały przepływ powietrza, zamontowano wentylatory, kilkakrotnie w ciągu dnia była sprawdzana woda.
8: Teraz 43 gminy, z terenu których psy trafiły do schroniska w Nowym Targu, mają 14 dni na zabranie ponad 270 zwierząt. Przemek Taranek, Radio Z.
5: Psy mogą trafić do innych schronisk. W Małopolsce zostało ich jeszcze 14. Zwierzęta nadal można też oczywiście adoptować. I jeszcze sport. Iga Świątek wykona kolejny krok w kierunku obrony tytułu na londyńskiej trawie. Polka powalczy o trzecią rundę wielkoszlamowego Wimbledonu. Nasza tenisistka zmierzy się z Karoliną Pliszkową. Czeszka to finalistka tej imprezy z 2021 roku. Panie zagrają na głównym obiekcie, co dla Igi Świątek jest bardzo ekscytujące. Samo wyjście na kort centralny i występ w roli obrończyni tytułu jest emocjonujące. W zeszłym roku wydarzyło się tutaj coś najbardziej niezwykłego w mojej karierze. Cieszę się, że znów mam szansę zagrać na tym korcie. Początek meczu o 14:30, a 5 minut wcześniej swoje spotkanie na Wimbledonie powinien zacząć Kamil Majchrzak. Za oboje mocno trzymamy kciuki. Wiadomości w Radiu Z wracają już o 15:00. Zapraszam na nie w imieniu Oli Wojciechowskiej.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Wicount, producent okien, drzwi i bram. www.wicount.pl.
4: Po południu wciąż takie ciemne, deszczowe chmury będą się przemieszczały przez Podkarpacie, Lubelszczyznę, częściowo także przez Podlasie, a w nocy i wieczorem pojawią się na zachodnim Pomorzu. Na termometrach w nocy tak od 13 do 17 stopni, więc jest już czym oddychać. Piątek zdecydowanie łagodniejszy od 19 do 23.
10: Sponsorem programu był Wicount, producent okien, drzwi i bram. www.wicount.pl.
4: 4 minuty po 14. To ja może powtórzę. 4 minuty po 14. To już jest naprawdę solidne czwartkowe popołudnie i do wyjścia z pracy dosłownie dwa kroki. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

Man, I Feel Like a Woman, to Shania Twain. Dziewczyna ma tyle w sobie energii, że co najmniej jakby, nie wiem, jakby od szefa zamiast 2 tygodni dostała 3 tygodnie urlopu. Kwadrans po godzinie 14. W wakacje, no to jakoś tak za bardzo nikt nie chce się wkręcać w politykę i słusznie, i dobrze, bo po co się denerwować? No chyba, że w innych krajach politycy dają do pieca, a dają. A to temu możemy się przyjrzeć. Żeby nie było, że inni mają lepiej, prawda? Za chwilę więcej szczegółów na temat węgierskich rozliczeń. Kuba i Kuba, stygnie lato, nieprawda?

0: Jak to jest, że w całej historii grupy Queen każdy utwór był wybitny, był genialny? Radio Gaga w Radiu Z, 22 minuty po 14. No dobrze, no to zerkniemy w takim razie do, no nie sąsiadów, ale do bliskiego nam kraju, bo na Węgrzech zaczęły się rozliczenia byłej władzy. Całkiem niezły okazał się tam były minister spraw zagranicznych Węgier, Peter Szijjártó, chyba tak się czyta, ja węgierskiego nie znam, nie bardzo. On wydał w ubiegłym roku równowartość około, trzymajcie się mocno, 23 milionów złotych na prywatne czartery. No kasa oczywiście była publiczna. 23 miliony złotych. To jest dużo, no nie ma co ukrywać. Ale może na te loty dorabiał sobie w szpitalu południowym, tego już nikt nie sprawdził. A może on to dla ludzi robił? Nie wiadomo.
1: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: A o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Natychmiast wyłaź z wody!
17: No ale co, Barbara? Rekin!
16: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
18: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
19: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
20: Bierzemy.
18: Buen provecho.
20: A to co?
19: No, owoce, ale morza.
21: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
22: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
23: Po reklamie.
24: Cześć, tu Przona. Radio Z, muzyka numer 1.

0: Dobrze, to był ja. Michael Murray, Ryan Lewis, Can't Hold Us w Radio Z. Za 20 minut będzie 15. No to teraz pojawi się dla wielu być może kontrowersyjna wypowiedź, ale próbuję. Co tam? Panowie, słuchajcie swoich żon. Konrad ma na to dowód, że warto.
1: Ona mówi, a może warto było grać, a ja mówię, Asia, mamy takie wydatki zaplanowane, bo jednak koszty budowy domu to jest dosyć duży wydatek i no na pewno to nam pomoże, tak, bo na pewno bardzo, bardzo nam to pomoże.
0: No jak ma nie pomóc? 70 tysięcy złotych po prostu ciach, pach i wpadło. A dzisiaj w walizkach między innymi 50 tysięcy, no i nagroda główna 500 000 złotych. Odpalamy kolejny bonus, co? Od teraz, tylko do 15, każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353. Pomnożymy wam 4000 razy. Wysyłacie jeden SMS, a tak jakby ich przyszło 4000.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: No, jestem przekonany, że ten kawałek będzie nas bujał przez całe wakacje. Another 54 Ultra, Talk to You w Radio Z. 4,5 minuty i skończy się wyjątkowy bonus, gdzie każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy wam 4000 razy, a dzisiaj gracie o 500 000 złotych.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
4: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
5: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
6: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato. Atrakcyjny na lata.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hity z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Nescafe 200 gramów, 21,99. A ketchup pudliszki 700 gramów, jedynie 6,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
13: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
16: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
17: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
16: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: O reklamie.
0: Wszystko co najważniejsze w czwartek, 2 lipca, mamy dla Was teraz w wiadomościach Radia Z o 15. W studiu wiadomości Ola Wojciechowska. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, zapraszam. Ścigany Zbigniew Ziobro. Prokuratura lada dzień rusza z procedurą ekstradycji. Planowali zamachy terrorystyczne. 4 młodych mężczyzn stanie przed sądem. 3 kolejne drużyny awansują dziś do 1/8 mundialu.
0: Piętnasta.
18: Prokuratura gotowa do wystąpienia o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Chce to zrobić w ciągu najbliższych dni, bo prawomocna jest już decyzja o tymczasowym areszcie dla byłego ministra. Jak ta procedura będzie wyglądać, o tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
19: Reguluje to dwustronna umowa, którą podpisaliśmy z USA dokładnie 30 lat temu. Wniosek kierowany jest przez ministra sprawiedliwości za pośrednictwem MSZ-u. Polska może również wystąpić o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry jeszcze przed postępowaniem sądowym za oceanem. Decyzję o dopuszczalności wydania polskiego obywatela rozpoznawać będzie sąd federalny, ale ostatecznie ostateczną decyzję podejmie i tak sekretarz stanu albo ktoś w jego imieniu. Zbigniew Ziobro podkreśla, że cała sprawa ma charakter polityczny. Jego obrońcy liczą na to, że tak też ją oceni i amerykański wymiar sprawiedliwości i nie zgodzi się na ekstradycję polityka PiS. Marcin Frydrich, Radio Z.
18: Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów w sprawie afery w Funduszu Sprawiedliwości. Dziś w sprawie ochrony zdrowia spotkanie na szczycie. Na posiedzenie klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmie wybierają się minister zdrowia i prezes NFZ-u. Spotkania z szefami resortów są cykliczne, ale to jest szczególnie ważne. Do omówienia sprawa Szpitala Południowego i zarobki lekarzy, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
20: Mamy nadzieję, że pani ministra przedstawi rozwiązania dotyczące wynagrodzeń lekarzy chociażby, bo my już zrobiliśmy ten pierwszy krok. Sejm uchwalił ustawę o jawności wynagrodzeń. Wiemy, że pani minister również wcześniej miała jakieś pomysły związane z tymi wynagrodzeniami.
18: Choć sytuacja jest trudna, politycy Koalicji Obywatelskiej chcą szukać wspólnych rozwiązań i działać, zamiast skupiać się na wzajemnych pretensjach i emocjach. Czterech młodych mężczyzn stanie przed sądem za przygotowywanie zamachów terrorystycznych w Olsztynie. Według śledczych mieli planować ataki na szkoły i miejsca kultu. O szczegółach Maciej Bąk.
21: Cała czwórka przygotowywała się do aktów terroru kompleksowo. Przechodzili szkolenia strzeleckie, uczyli się wytwarzać materiały wybuchowe, studiowali mapy i czytali o największych masowych zbrodniach ostatnich dekad. Służby natrafiły na ich trop, analizując fora internetowe. 19-latkowie usłyszeli zarzuty posiadania wyrobów pirotechnicznych, propagowania nazizmu, nawoływania do zabójstwa i szykowania się do jego popełnienia. Oskarżeni będą oczekiwać na proces na wolności, bo sąd po 2 miesiącach wypuścił 2 z nich z aresztu, a pozostałym od początku odmówił izolacji.
18: Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Dzieci pod szczególną uwagą i opieką w czasie prac na polach. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii, jak wczoraj w Świętokrzyskiem, gdzie zginęło dziecko przygniecione przez traktor. Służby apelują do rodziców, by nie angażowali maluchów do zadań polowych. Więcej teraz reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
22: Dzieci nie są często świadome zagrożeń związanych z pracą maszyn rolniczych, obecnością zwierząt gospodarskich czy dostępem do wykorzystywanej w rolnictwie chemii. Dlatego tak ważne jest to, by dorośli zadbali o ich bezpieczeństwo. Apelujemy, by nie pozwalać najmłodszym obsługiwać maszyn i nie angażować dzieci do wykonywania niebezpiecznych prac polowych, mówił mi młodszy aspirant Mateusz Piliński z policji.
23: Pamiętajcie o odpowiednim zabezpieczeniu narzędzi, chemikaliów oraz miejsc takich jak silosy czy zbiorniki.
22: A przed uruchomieniem maszyny zawsze warto upewnić się, że w jej pobliżu nie ma dzieci. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
18: Dzieci muszą mieć też wyznaczone specjalne miejsce do zabawy. Najlepiej jak najdalej od pracujących maszyn rolniczych. 6 wolnych miejsc zostało do obsadzenia w 1/8 finału mundialu. Wczoraj do tego etapu awansowały Anglia, Belgia i USA. Dzisiaj poznamy kolejnych 3 uczestników tej fazy turnieju. O zbliżających się meczach opowie dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
24: O 21:00 naszego czasu Hiszpania zagra z Austrią. Aktualni mistrzowie Starego Kontynentu jeszcze nie stracili bramki na tym turnieju. Austriacy w grupie grali w kratkę, ale potrafili strzelić po 3 gole Jordanii oraz Algierii, która zmierzy się o 5:00 rano ze Szwajcarią. Najciekawsze spotkanie niepunktualnie o 1:00 w nocy Portugalia kontra Chorwacja. Kto będzie miał powody do świętowania? Słynny Cristiano Ronaldo czy jego były kolega z Realu Madryt i żegnający się z kadrą Luka Modric? Modric to mój wielki idol. Podkreśla Portugalczyk Vitinha, który po mundialu może przenieść się z PSG do ekipy królewskich.
18: A o 21:00 Hiszpania zagra z Austrią. W Radiu Z czas na wiadomości ekonomiczne, które przygotowała Lucyna Półżyczka.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Centralny Port Komunikacyjny podpisał umowę na opracowanie projektu kolejnej części strefy cargo nowego lotniska. Kontrakt o wartości 7 milionów złotych netto trafił do firmy Industria Project. Obejmuje przygotowanie dokumentacji dla kompleksu Cargo 3 wraz z niezbędną infrastrukturą. Strefy cargo mają zostać oddane do użytku do końca 2031 roku, a cały port ma być gotowy rok później. Orlen uruchomił w Niemczech pierwszy hub szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. Działa pod marką Orlen Charge przy autostradzie A23 w Elmshorn, niedaleko Hamburga. To w sumie 16 punktów ładowania o mocy do 400 kW. A na tym nie koniec, bo do końca tego roku Orlen chce uruchomić w Niemczech kolejnych 360 punktów szybkiego ładowania. Ceny mieszkań w górę w pierwszym kwartale 2026 roku wzrosły średnio o 2,3%, najbardziej w województwie mazowieckim. To wzrost o 3,6%. Kolejne miejsca zajęły województwa lubuskie i podlaskie, podaje GUS. Z kolei najmniejszy wzrost cen odnotowano w warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim, a jedynym województwem, gdzie stawki spadły, było łódzkie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Dzisiaj wciąż ciepło, nawet do 27 stopni, bo taką temperaturę zobaczymy na Kujawach, Wielkopolsce, ale także na zachodnim Pomorzu czy ziemi lubuskiej. No trochę więcej chmur na wschodzie. Przez Podkarpacie, Podlasie, ale także Lubelszczyznę przechodzą te chmury. Takie momentami deszcz burzowe i gradowe. Ewelina Pacyna, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
1: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Będę się dzisiaj zajmować smakowitymi sprawami, na przykład tym, gdzie i kiedy polskie arbuzy. Będziemy też sprawdzać, co tam słychać na openerze, ale przede wszystkim zajmiemy się waszymi finansami. Wakacyjna żądza pieniądza. Nie śpij.

Tyler Swift i Shake It Off. 15:15, słuchacie Radio Z. I myślę sobie, że człowiek uczy się całe życie. Już w sierpniu do sieci handlowych trafią polskie arbuzy, czyli pyszności kojarzone głównie z krajami o cieplejszym klimacie, ale jak się okazuje, zmieniające się u nas warunki pogodowe sprawiają, że uprawa w Polsce jest realna. Jeszcze kilka lat temu pod uprawę arbuzów w Polsce przeznaczono zaledwie kilkadziesiąt hektarów, a dziś jest już kilkaset. No i najważniejsza informacja, po czym poznać polskiego arbuza. On nie jest biało-czerwony. Jest mniejszy, ale za to zdecydowanie zdrowszy. Także, moi drodzy, po rozmiarze w sierpniu, mam nadzieję, będą już nasze. A teraz bledka, dwa dni.

0: Kate Gentile, Indiana, Freed from Desire, a za moment wiadomości w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Krajowy Plan Odbudowy i Fundusze Europejskie dla Polski w praktyce. Jak reformy KPO zmieniają polską energetykę, wzmacniają bezpieczeństwo i wspierają rozwój kraju? Słuchaj, już za chwilę. KPO. Efekty na lata.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z

0: Jego lata w Radiu Z. Każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
1: Wakacyjna żądza pieniądza.
0: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
2: No zatkało kakao, jak to mówią.
0: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Po reklamie.
5: Na zegarach 15.30. Olga Wojciechowska, najważniejsze wiadomości w Radiu Z. Prosimy.
6: Dramatyczne zdarzenie w Tajlandii. 11-latek wjechał samochodem w grupę buddyjskich mnichów, którzy szli poboczem drogi. Zginęło co najmniej 8 osób, kilkanaście, w tym 4 w stanie ciężkim, trafiło do szpitala. Chłopak stracił panowanie nad autem, tak przekazują świadkowie. Policjanci, którzy śmiertelnie postrzelili 46-latka w Sanoku, nie przekroczyli uprawnień, oceniła prokuratura w Krośnie i umorzyła śledztwo. Sprawa wydarzyła się jesienią ubiegłego roku, gdy interweniowali w mieszkaniu 46-latka. Wojciech M. wyjął wtedy maczetę i zaatakował. Funkcjonariusze strzelili do niego i mężczyzna mimo reanimacji zmarł. Wrocławska farma miejska szuka sposobu, żeby przechowywać ekologiczną żywność, którą produkuje. Produkty trafiają do lokalnych żłobków, przedszkoli i domów pomocy społecznej. W sumie do prawie 5000 osób. Na nowy sprzęt i halę potrzeba 2 milionów euro.
7: Potrzeba nam magazynu, który zapewni niższą temperaturę, odpowiednią wilgotność, stałe warunki przechowywania. Wtedy tych warzyw wystarczy nie tylko do jesieni późnej, ale nawet w okresie zimy.
6: Tłumaczy profesor Andrzej Zachwieja, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który prowadzi farmę wspólnie z samorządem wrocławskim. W Radiu Z teraz wyjeżdżamy na drogi. Wiadomości dla kierowców.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
6: Wahadło na krajowej dziesiątce w Kujawsko-Pomorskiem. Stoicie we wsi Konotopie, na trasie między Toruniem a Lipnem. Dachowała tam osobówka, utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Korki w obie strony, na krajowej dwudziestce piątce w Zachodniopomorskiem, we wsi Porost, między Bobolicami a Białym Borem zderzyły się dwa samochody i tam jest ruch wahadłowy. Także wahadło i kilometrowe korki w obu kierunkach są na krajowej czternastce w Łódzkiem. We wsi Krępa, na odcinku Łowicz-Głowno, osobówka zderzyła się z motocyklem i tu utrudnienia jeszcze przez około godzinę. A jedynka na Śląsku między Bytomiem a lotniskiem w Pyrzowicach, tam są prace drogowe i korkuje się w obie strony. Jeśli widzicie utrudnienia na waszej trasie, dajcie znać.
8: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
9: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
10: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
5: Dzisiaj po południu i wieczorem na południowym wschodzie zachmurzone niebo, tam okresami przelotne opady deszczu, punktowo burze, głównie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Na szczęście od upałów odpoczywamy. W tym momencie najwyższa temperatura w Opolu i Toruniu 27 stopni.
10: Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.

0: Bandit i gwiazda wczorajszego openera Zara Larsson w Radiu Z. A ja mam dla was propozycję, bo są marzenia do spełnienia. Każdy takie ma. No i jest gotówka w naszych walizkach. Dzisiaj w wakacyjnej rządzę pieniądza. Nagroda główna to 500 000 złotych i mam nadzieję, że potem będziecie mówić tak jak nasi wygrani.
1: No, koledzy z pracy akurat słyszeli, no i gratulują mi, no.
2: Zaraz nie omieszkam obdzwonić dzieci, że wygrałam.
3: No oczywiście już kolega do mnie zadzwonił, bo mnie usłyszał z anteny, że to ja się chciał upewnić, że to ja faktycznie wygrałam i poszło w świat.
0: To co, zagracie? Wystarczy SMS o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 W i jesteście w grze o 500 000, ale także o Hondę ZRV w wielkim finale pod koniec wakacji. To pełna hybryda o mocy 184 koni mechanicznych z przestronnym wnętrzem, z dużym bagażnikiem, idealna dla rodziny. Dodatkowo od teraz do 16 każde zgłoszenie wpada do gry 2,5 tysiąca razy. Korzystajcie. Radio Z 7353. Radio Z
4: i już. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
9: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
8: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
10: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
8: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To już ostatnie chwile, żeby pomnożyć swoje szczęście i zagrać o 500 000 złotych w dzisiejszej wakacyjnej rządze pieniądza, mnożąc szanse 2500 razy. Jak? SMS-em o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Radio Z 7353. Radio Z
1: i już. Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compresor.
5: Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: O reklamie.
0: I to już 16. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z ma dla nas Ola Wojciechowska.
10: Prokuratura szuka świadków afery w prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Pijani rodzice opiekowali się dwulatkiem. Grozi im więzienie. Królewski sygnet wrócił do Krakowa. Pierwsi goście podzielili się wrażeniami.
0: 16.
10: Prokuratura szuka świadków i osób, które mogły zostać pokrzywdzone w związku z uchybieniami w prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Śledczy proszą, by takie osoby zgłaszały się do prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów. Według ustaleń portalu Zero, koordynator prosektorium miał faworyzować zakład pogrzebowy należący do swojej wspólniczki. Na konferencji prokuratury był nasz reporter Marcin Friedrich. Marcinie,
11: jestem.
10: Czego dokładnie oczekują śledczy?
11: Informacje o niedozwolonych praktykach, na przykład o żądaniu pieniędzy za jakieś czynności czy wskazywaniu konkretnych zakładów pogrzebowych. W tej sprawie z urzędu wszczęto postępowanie sprawdzające, mówi prokurator Piotr Skiba, i apeluje o przekazywanie informacji, które mogłyby pomóc, na przykład o przypadkach żądania pieniędzy przez personel.
12: Na przykład przy wydawaniu zwłok z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
11: Szpital Południowy ze skutkiem natychmiastowym zwolnił koordynatora prosektorium. Zarzucono mu działanie na szkodę wizerunku szpitala oraz brak poszanowania kultu zmarłych i bólu ich rodzin.
10: Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. Wiadomo już, że nie chodziło o ich fałszowanie, a o wypełnienie kilku rubryk przez nieuprawnioną osobę. Zmiany personalne mogą okazać się konieczne, słychać w Koalicji Obywatelskiej w związku z sytuacją w ochronie zdrowia. W Senacie trwa spotkanie Klubu Parlamentarnego Koalicji z Jolantą Sobierańską-Grędą i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Łączymy się z sejmowym studiem Radia Z, gdzie jest Daniel
13: Zgadza Gross. Się, dzień dobry.
10: Danielu, co politycy mówili przed spotkaniem?
13: No większość nie była zbyt rozmowna. Na pytania nie odpowiadała też minister zdrowia. Z kolei były marszałek Senatu Tomasz Grodzki, który sam jest lekarzem, mówi, że nie należy przekładać sytuacji w Szpitalu Południowym na całą ochronę zdrowia, ale wiele należy poprawić, dodaje marszałek Grodzki.
14: Sprzętu jest coraz więcej, nakłady są coraz większe. Oczywiście jest dużo rzeczy do poprawienia, natomiast jakieś ruchy, być może także personalne, będą konieczne.
13: Lewica domagała się dymisji prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, ale po spotkaniu z premierem Filip Nowak przynajmniej na razie może spać spokojnie. Z Sejmu Daniel Wrzos, Radio Z.
10: My do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Radio Z. Nawet 3 lata więzienia grożą rodzicom 2-letniego chłopca z Kołobrzegu. 19-letnia kobieta i jej 21-letni partner byli pijani, gdy opiekowali się dzieckiem. Po przyjeździe policji zaatakowali funkcjonariuszy. Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
15: Policjanci pojawili się w mieszkaniu młodych rodziców po tym, jak mundurowych wezwali sąsiedzi, słysząc awanturę za ścianą. Gdy funkcjonariusze weszli do mieszkania, zostali opluci i zwyzywani zarówno przez matkę, jak i ojca dwulatka. Po badaniu alkomatem okazało się, że oboje mają po 2 promile alkoholu we krwi. Rodzice chłopca trafili na policyjną izbę zatrzymań, chłopczyk do pogotowia opiekuńczego.
10: Wkrótce sprawą zajmie się też sąd rodzinny. Przez 87 lat leżał w niemieckim muzeum, a dzisiaj wrócił do Krakowa. Pierścień króla Zygmunta I Starego. Złoty sygnet z diamentem. Niemcy zrabowali go na początku II wojny światowej, a teraz zwrócili w ramach 35. rocznicy traktatu z Polską o dobrym sąsiedztwie. Przemek Taranek.
16: Pierwsi goście muzeum podziwiają już pierścień króla Zygmunta na muzealnej ekspozycji.
17: Spory. No tak, on był, zdaje się, dużym mężczyzną.
16: Ale ten pierścień wygląda bardzo skromnie, proszę zwrócić.
18: No to jest prawda, ale pewnie kamień jest wartościowy.
16: Dwukaratowy diament w oprawie ze złota najwyższej próby potwierdza ministra kultury.
19: Nosiłabym, nie ukrywam, że nosiłabym. Była taka delikatna pokusa w momencie przekazywania tego obiektu.
16: To ważny dzień dla Polski, dodaje Marta Cienkowska i zapowiada odzyskanie kolejnych zabytków jeszcze w tym roku. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
10: Pierścień Zygmunta Starego można podziwiać w Muzeum Czartoryskich w Krakowie, a zdjęcia eksponatu mamy też na radioz.pl. Teraz w Radiu Z czas na magazyn mundialowy, który przygotował Krzysztof Wilanowski.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Oj, działo się na mundialowych boiskach w Seattle. Senegal był już jedną nogą w 1/8 finału, ale drugiej nie dostawił. Do 86 minuty prowadził 2-0, ale właśnie wtedy Czerwone Diabły wzięły się za odrabianie strat i ta sztuka im się udała. Po zaledwie 3 minutach z 0-2 zrobiło się 2-2. W dogrywce już zaczynaliśmy myśleć o karnych, ale był tylko jeden. Belgowie już teraz zostali mistrzami świata końcówek, bo gola na wagę wygranej i awansu w 125 minucie strzelił Yuri Tillemans. Czuję się niesamowicie. Na boisku co prawda doświadczyłem też negatywnych uczuć, ale teraz zostały już same pozytywne. Cieszę się nawet z samego pobytu na murawie. Samo to, że mogłem na nią wybiec, było czymś wspaniałym. Mówił Tillemans. Wiele pozytywnych emocji w meczu z Demokratyczną Republiką Konga doświadczył też Harry Kane. Napastnik Anglików zabrał swoją drużynę z piekła do nieba. Synowie Albionu do 75. minuty sensacyjnie przegrywali z Demokratyczną Republiką Konga 0-1, ale właśnie wtedy Kane pokazał moc. Najpierw wyrównał, a w końcówce zdobył bramkę na wagę awansu do 1/8 finału. Awansowali też Amerykanie. 2-0 pokonali Bośnię i Hercegowinę, mimo że przez pół godziny grali w osłabieniu. W Stanach apetyt rośnie w miarę jedzenia. Trener Mauricio Pochettino mówi już o sięganiu do księżyca.
22: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Dzisiaj odpoczywamy od upałów, także w nocy. Jeśli chodzi o temperaturę, to najwyższa 16 stopni na zachodzie, więc już chyba to nie wpływa na sen. No i będzie też deszczowo w nocy, a jeśli chodzi o piątek, maksymalnie 23 stopnie. Tyle na wschodzie.
22: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: A już teraz klasyka od ONA, kiedy powiem sobie dość. No mam nadzieję, że powiedzieliście sobie już dość w robocie. Jeśli nie, to jakoś wspólnie damy radę. Jeśli właśnie wypoczywacie i jesteście na wakacjach, no to pamiętajcie, że możecie na nas liczyć w każdych okolicznościach. Tu Radio Z.

cudowna Cher. No i ten teledysk genialny. Kto nie widział, polecam. Bardzo ciekawe dla nas, panie i panowie, doniesienia w prasie. Lody śmietankowe można zajadać na diecie, tak twierdzi dietetyczka pani Anna Reguła w prasie. Podobno obecność tłuszczu i białka sprawia, że cukry wchłaniają się wolniej, co pomaga ograniczyć spadki glukozy. No to wiecie co, na takiej diecie to być można, szczególnie latem. Na zdrowie i smacznego. Time Impala teraz i Dracula w Radiu Z.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
8: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
7: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
9: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
10: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półkotapczanów Bed Concept.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
16: Volkswagen.
17: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
18: No ale co, Barbara? Rekin!
17: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
20: W Media Expert taniej masz.
21: Po reklamie.
22: Na zegarach 16:30 w Radiu Z. Ola Wojciechowska ma dla nas najważniejsze wiadomości. Zapraszamy.
23: Pod prąd, kompletnie pijany i bez uprawnień, uciekał przed drogówką. 32-latek, który w zachodniopomorskim zrobił sobie minionej nocy rajd ekspresową szóstką, jak wytrzeźwieje, usłyszy zarzuty. Pasażerka, która z nim jechała, miała w organizmie prawie 4 promile. Ona też została zatrzymana i trzeźwieje na policyjnym dołku. Nowe i wygodne rozwiązanie dla zagranicznych urlopowiczów. Z systemu Odyseusz możecie już korzystać przez mObywatela albo przez ulepszoną stronę internetową. Jest też zupełnie nowa usługa, ułatwiająca kontakt turystów z konsulami, mówi wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
24: Obywatel czy obywatelka będą mogli aktualizować zgłoszenie swoje, informować o tym, czy potrzebują pomocy, jakiego rodzaju. A z kolei konsulowie będą mogli w łatwy sposób przekazywać informacje dotyczące poziomu bezpieczeństwa, ale i też, co ważne, o ewentualnym locie ewakuacyjnym.
23: Jeszcze w lipcu system Odyseusz ma być dostępny w zupełnie inny sposób w aplikacji na telefony mobilne. Baby boom w Bieszczadach. Ponad 100 żubrzątek przyjdzie na świat w najbliższych dniach. Trwa okres rozrodu żubrzych cieląt i leśnicy proszą teraz turystów, by zwierzętom nie przeszkadzać, nie zbliżać się do nich. W Radiu Z pora teraz na wiadomości drogowe.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
23: Zablokowana jest krajowa 15 w Kujawsko-Pomorskiem. We wsi Szychowo na odcinku Kowalewo-Pomorskie Toruń bus potrącił dziecko na hulajnodze. Dziecko jest ranne. W obie strony tworzą się duże zatory i może tak być nawet do 18. Objazd poprowadzono drogami lokalnymi. W Warszawie bardzo duży ruch na ekspresowej dwójce. Stoicie w 9-kilometrowym korku za węzłem Puławska i dzwonicie do nas w tej sprawie.
2: Koryczek na S2 w kierunku na Terespol.
23: Powodem tych utrudnień są prace drogowe i duży ruch. Jeszcze A4 na Dolnym Śląsku, coraz więcej aut na wysokości Kątów Wrocławskich. Jest tam 4-kilometrowy zator w stronę Wrocławia. 321-321-100 to jest numer, pod którym czekamy na informacje od Was.
1: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
22: Dzisiaj po południu i wieczorem na południowym wschodzie okresami przelotne opady deszczu, punktowo burze z gradem, głównie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, ale wreszcie odpoczywamy od upałów w Zakopanem. Dzisiaj to nawet zimno, no 16 stopni, kochani, to już nawet można pelerynkę zakładać jakąś cieplejszą.
3: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: Roxy White 2115. Chciałabym ciebie więcej. No, a kto by nie chciał? Ja myślę na przykład o gotówce. Jakie wy macie pomysły na wydanie gigantycznych pieniędzy, które dzisiaj w naszych walizkach 500 000 złotych czeka? A wy nie czekajcie, snujcie plany, tak jak Grzegorz z Poznania.
1: No, w przyszłym roku ślub starszej córki. Dopiero jest w fazie planowania, ale na pewno coś ekstra wymyślimy z żoną, żeby młodzi byli przeszczęśliwi, bo to jest taka chwila, którą się powinno pamiętać do końca życia.
0: Grzegorz zagrał i wygrał. Wy zróbcie podobnie, jeśli macie ochotę na 500 000. SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT do 17. Wpada do gry aż 5000 razy. Mało tego, ten SMS gra również w wielkim finale pod koniec wakacji o Hondę ZRV, a to pełna hybryda o mocy 182 koni mechanicznych z przestronnym wnętrzem, dużym bagażnikiem. Idealna dla rodziny, wygodna, komfortowa. Jak słyszycie, na samochodach się nie znam, ale ten jest po prostu ładny. No jak to kobieta, tylko to jestem w stanie ocenić. Radio Z 7353.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Media Expert, taniej masz.
2: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A wy macie jeszcze 7 minut na zagranie o 500 000 złotych w dzisiejszym finale, korzystając ekstra okazji. 5000 szans, jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353 za 369 zł. Ostatnie minuty. Grajcie i wygrywajcie. Gra toczy się także o nowy samochód Honda ZRV.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Natychmiast wyłaść z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
7: Ogłoszenie płatne.
8: KPO i Fundusze Europejskie dla Polski w praktyce. Dziś omówimy najważniejsze efekty Krajowego Planu Odbudowy, który zwiększa odporność naszej gospodarki oraz poprawia jakość życia Polaków. Moim gościem jest ekspert, pani Monika Dołowiec, dyrektor Departamentu Koordynacji KPO w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Dlaczego Polska skorzystała z Krajowego Planu Odbudowy?
9: Polska korzysta z KPO, podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej, żeby odbudować gospodarkę po pandemii i przygotować ją na przyszłe wyzwania. Otrzymaliśmy prawie 55 miliardów euro. Środki te inwestujemy m.in. w transformację energetyczną, ochronę zdrowia, cyfryzację, nowoczesny transport, edukację, mieszkalnictwo czy rozwój przedsiębiorczości.
8: Czy osiągnięto zakładane efekty?
9: Efekty KPO będą na lata, ale wiele z nich widać już dzisiaj. Są to inwestycje infrastrukturalne, nowe odnawialne źródła energii, szkoły i szpitale z nowoczesnym sprzętem, czy kolejne cyfrowe usługi publiczne, które usprawniają funkcjonowanie państwa i gospodarki.
8: Które projekty są szczególnie ważne dla Polski i zostały zrealizowane z sukcesem?
9: Z pewnością wszystkie projekty, które dotyczą czystej i tańszej energii, jak m.in. morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Kluczowe dla bezpieczeństwa Polski są także satelity komunikacyjne, które zapewnią nam bezpieczną łączność satelitarną, a także pierwsze satelity obserwacyjne, które dadzą nam dostęp do danych ważnych dla obronności, ale też gospodarki, rolnictwa i administracji. To wszystko są znaczące efekty dla obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.
8: Dziękuję za rozmowę. Materiał finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.
7: Ogłoszenie płatne.
10: Prawie 17 na naszych zegarach. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z i ponownie Ola Wojciechowska.
11: Kijów i Warszawa chcą rozmawiać. Do Polski ma przyjechać szef ukraińskiej dyplomacji. Nawałnica spustoszyła Beskid Śląski. Zniszczenia są ogromne. Iga Świątek w dobrej formie. Zameldowała się w kolejnej rundzie Wimbledonu.
10: 17.
11: Tak, złych stosunków z Ukrainą nie mieliśmy od lat, ale Kijów chce rozmawiać i do Warszawy w przyszłym tygodniu ma przyjechać szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha. Nieoficjalnie wiadomo, że spotkanie ma dotyczyć właśnie naszych napiętych relacji. Miłosz Gocłowski teraz w wiadomościach. Miłoszu, wizyta jest już potwierdzona?
12: Oficjalnie nie, ale jak usłyszałem od przedstawicieli ukraińskiego resortu, taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny. Sibicha ma spotkać się z przedstawicielami polskiego rządu, by ostudzić relacje, które według dyplomatów są jednymi z najtrudniejszych od wielu lat. Szef ukraińskiej dyplomacji będzie także na przyszłotygodniowym szczycie NATO w Ankarze, ale na razie nie wiadomo, czy dojdzie tam także do rozmów z przedstawicielami kancelarii prezydenta. Jak mówi sam Sibicha, Ukraina jest gotowa do partnerskich, uczciwych i wzajemnie korzystnych relacji z Polską.
11: Dyplomatyczny kryzys wywołała decyzja Zełańskiego o nadaniu wojskowej jednostce imienia bohaterów UPA. Po tym prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego. Poniżej zapory w Pilchowicach na Dolnym Śląsku ruszył montaż bariery, która ma zatrzymać muł i osady ze zbiornika opróżnionego na czas remontu. Skutki zanieczyszczenia są poważne. Z rzeki wyłowiono około 19 ton śniętych ryb. Nadal nie wiadomo, jak bardzo zanieczyszczona jest sama rzeka. Wyniki badań mamy poznać jeszcze dzisiaj. Na miejscu jest reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Grażyna, dlaczego teraz rusza budowa tej zapory?
13: bo według inwestora Tauron Ekoenergii ta sytuacja, ilość tych namołów była nie do przewidzenia, podobnie jak przyducha, która miała zabić ryby. Odwrotnego zdania są mieszkańcy, w tym pan Igor, który prowadzi w Pilchowicach agroturystykę.
14: Alarmuję od paru miesięcy, bo ta sytuacja była do przewidzenia. W najczarniejszych snach nie wyobrażałem sobie tego, że będę świadkiem tego, jak ta rzeka znowu umrze.
13: Za to wojewoda dolnośląska Anna Żabska na miejscu zapewnia o wsparciu.
15: Będą też prowadzone analizy i kontrola w tym zakresie.
13: Będzie też kontrola Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Pilchowice, Grażyna Wiatr, Radio Z.
11: Audyt zapowiada także Ministerstwo Środowiska. Ogromne zniszczenia w Beskidzie Śląskim po wczorajszej nawałnicy. Wichura powaliła setki drzew w okolicach Istebnej. Nieprzejezdne są leśne drogi i szlaki. O skali strat mówi Gerard Gruca z Nadleśnictwa Wisła.
16: Duży fragment lasu leży zniszczony. Droga zablokowana na potok dupniański. Widać, jak górą przeszła ta wichura. Jest cały pas połamanych drzew. Aż tam po zapaśnik.
11: Od rana trwa szacowanie zniszczeń i sprzątanie. Rap, gitarowy dobry rock i taneczna elektronika. Taki jest rozkład jazdy na drugi dzień festiwalu Open Air w Gdyni. Dzisiaj w planie niemal 20 koncertów. Maciej Bąk śledzi dla Was to, co się dzieje na lotnisku Kosakowo. Maćku, wczoraj poprzeczka została bardzo wysoko postawiona. No i publika zapewne liczy na jeszcze więcej.
17: I pewnie się doczeka. Nick Cave, który wystąpi dziś o 22:00, to absolutny gwarant wyjątkowego show. A jeśli ktoś woli lżejsze brzmienia, to dostanie pop na światowym poziomie od Halsey, a po północy wyskacza się do setu Calvina Harrisa. Coś jest w powietrzu tegorocznej edycji, co czyni ją wyjątkową. Zresztą posłuchajcie sami, co mówią mi ludzie.
18: Idealny line-up, idealna atmosfera, idealna pogoda, wszystko jest idealne.
19: Super, świetnie się bawiłam, super w ogóle energia, super koncert, super ludzie.
17: Dziś może być pogodowo najlepszy dzień openera. Ciepło, ale nie za ciepło i z minimalną tylko szansą na kropelki deszczu. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
11: A my od 19:00 będziemy dla Was nadawać specjalny program prosto z naszego studia na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Iga Świątek nabiera tempa. Nasza tenisistka jest już w trzeciej rundzie Wimbledonu. To dzięki wygranej w dwóch setach z Czeszką Karoliną Pliszkową. Ten pojedynek obserwował Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof, to było łatwe zwycięstwo Igi?
20: Pewne. To słowo chyba bardziej opisuje ten triumf w grze naszej tenisistki. Dzisiaj bardzo dużo się zgadzało. Weszła w to spotkanie jak taran. Zaczęła od dwóch przełamań i szybko zrobiło się 4-0. Miała moment rozluźnienia, dała się przełamać Pliszkowej, ale to był jedyny wygrany przez Czeszkę gem w tym secie. Drugi set był bardziej wyrównany. Na początku nasza tenisistka wpadła nawet w małe tarapaty, bo rywalka wyszła na prowadzenie 2-0, ale szybko z nich wyszła i pewnie dowiozła zwycięstwo. Było 6-3.
11: Iga Świątek, przypomnijmy, w Londynie broni tytułu.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
10: Dzisiaj odpoczywamy od upałów. Noce tropikalne na razie przeszły do historii, jeśli chodzi o temperaturę. Jutro 23 stopnie na Mazowszu, Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Tu będzie najcieplej, jeśli chodzi o najniższą temperaturę. To w okolicach 20 stopni na Podhalu i na Pomorzu.
22: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
23: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
10: Za chwilę dzwonimy, za chwilę finał wakacyjnej, rządzę pieniądze w Radiu Z.
24: Ja się

0: Céline Dion w Radiu Z. 13 minut po 17, a my gramy.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza.
0: Dzwonimy już teraz do kogoś z Was. Oczywiście pod warunkiem, że wzięliście udział w naszej wakacyjnej żądze pieniądza. Mam nadzieję, że telefon zostanie odebrany, ponieważ czekam tylko 5 regulaminowych sygnałów. Po prostu trzeba się sprężyć, moi drodzy. To może być najważniejszy telefon w Waszym życiu. Takie telefony po prostu się odbiera. Ja nie wiem. Nie wiem, co tam się dzieje, ale błagam. Proszę odebrać. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, tu żądza pieniądza Radio Z, Ewelina Pacyna. Moje ukłony, uszanowanko. Z kim rozmawiam?
3: Tak, słucham panią.
0: Jak pan ma na imię? Radio Z się kłania.
3: Witam, Jacek.
0: Panie Jacku, skąd pan jest i gdzie ja pana zastałam?
3: Maszyna pod Poznaniem.
0: No i mam nadzieję, że tam chyba obiadek w tym momencie trwa.
3: Tak, tak, trakcie obiadu.
0: Pan jest świadom, co się w tym momencie dzieje, bo mam dla pana 14 tysięcy złotych. Tyle właśnie wygrywa pan w Radiu Z.
3: No, ciekawa propozycja.
0: To nawet nie jest propozycja, to jest pewniak w portfelu, który gwarantujemy za odebranie telefonu. Ale jest propozycja, jest alternatywa, bo może pan te pewne 14 tysięcy zamienić na jedną z walizek. To walizki wypchane gotówką, ale może być walizka z mniejszą kwotą niż tą, którą już pan ma. 5 tysięcy, 10 tysięcy, 15 tysięcy, 50 tysięcy, no i oczywiście 500 000. Takie mamy nagrody w walizkach. Co pan na to? Czy zostaje pan przy 14 tysiącach, czy gra o więcej, ryzykując też niższą wygraną?
3: Gram o więcej. Idziemy na całość.
0: A co by było, gdybym zaproponowała 2000 więcej, czyli na przykład 16 tysięcy złotych w portfelu?

0: Mało.
1: Mało. A jaka kwota by wchodziła w grę? Mogę zaproponować 17 tysięcy, pewniak, i to pieniądze, które już należą do pana. No chyba, że decyduje się pan grać o więcej. Ryzykując, ale też dając sobie szansę, na przykład na 500 000 złotych.
0: No ja bym zaryzykował.
1: Jest pan pewien?
0: Tak.
1: No dobrze, no dobrze. To przed panem napis Radio Z. Którą literę pan wybiera?
0: Radio Z. Literę E.
1: Mhm. Pod literą E mamy 35 walizek. Jedna będzie pańska. Proszę o podanie cyfry.
0: Od 1 do 35, tak?
1: Mhm. Może jest ktoś, kto może doradzić w pobliżu.
0: 7.
1: Zaznaczamy. Kciuki zaciśnięte, bo moje tak.
0: Tak.
1: Sprawdzamy.
2: Masz 10 tysięcy złotych.
1: Gratuluję. Jacku, wygrałeś 10 tysięcy złotych. Bardzo podoba mi się twoja wola walki. Była szansa na więcej, ale nic się nie martw, bo dzisiaj masz na koncie 10 tysięcy złotych, ale też jesteś w finale, w wielkim finale naszych wakacji do wygrania samochód i ty już grasz o ten samochód. Honda ZR-V, wspaniała, piękna, także kto wie, może jeszcze zadzwonimy.
0: No.
1: Ściskam cię, mój drogi, gratuluję.
0: Nie wiem,
1: kto tam z tobą ten obiadek zajada, ale proszę gorąco pozdrowić od Zetki wszystkich domowników.
0: Tak, dziękuję.
1: Pozdrawiamy. A dla was informacja następująca. Dokładam 100 tysięcy i od teraz gracie o 600 tysięcy złotych. Jutro finał tygodnia i do tego finału możecie dołączyć już teraz. Jak? Tak jak zwykle. SMS-em o treści Radio Z pod 7353.
3: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
1: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
10: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
11: szklana
10: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
12: Zrobią z nas nowe opakowania.
13: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
10: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
14: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
16: taniej masz. Chwilę ich nie było, ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
17: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
16: Minionki i straszydła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
18: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
19: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
19: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
15: Volkswagen. Po reklamie.
8: I to już 17.30. Ola Wojciechowska w Radiu Z i najnowsze wiadomości.
3: Donald Tusk zrzekł się immunitetu. Potwierdził to Radiu Z rzecznik rządu Adam Szłapka. Decyzja ma związek z pozwem o zniesławienie, jaki szykuje przeciwko premierowi Fundacja Zbigniewa Ziobry, a dotyczy wypowiedzi o finansowaniu tej fundacji z pieniędzy Zonda Krypto. Sprawę komentuje dla Radia Z Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
4: Osobiście uważam za skandal, że instytut, który służy do konsumowania pieniędzy ukradzionych przez Zonda Krypto, pozywa premiera, który o tym poinformował opinię publiczną.
3: Na początku kwietnia premier powiedział, że prezes Zonda Krypto wpłacił 450 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Ziobry, Instytut Polski Suwerennej. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem dożywocie grozi 59-latkowi, który oblał swoją żonę żrącym płynem, a potem zabił nożem. Tragedia rozegrała się w Koziegłowach w Wielkopolsce w maju ubiegłego roku. Dzisiaj przed sądem w Poznaniu ruszył proces. Między małżonkami od lat trwał konflikt. Wszyscy żyjemy w żółtej łodzi podwodnej, śpiewali Beatlesi. I łodzianie wzięli to sobie mocno do serc. Organizują paradę żółtej łodzi podwodnej. Odbędzie się 7 lipca w dniu urodzin Ringo Starra, perkusisty grupy z Liverpoolu. Orkiestra The Beatles Brass zagra ich największe hity. Yellow Submarine oczywiście, Hey Jude czy Yesterday. Teraz wiadomości dla kierowców w Radiu Z.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
21: Sponsorem programu jest Karbazar, ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
3: 6-kilometrowy korek na ekspresowej ósemce na Mazowszu. Za Nadarzynem zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia. 5-kilometrowy zator na A4 w Małopolsce. Po zderzeniu dwóch aut stoicie w kierunku Katowic za węzłem Kraków-Wieliczka. W Warszawie 13-kilometrowy korek jest na południowej obwodnicy w stronę Terespola. Zator zaczyna się już na wysokości węzła Puławska, a powodem duży ruch i prace drogowe za Mostem Południowym. Jeśli obok Was dzieje się też coś ważnego, dajcie znać.
5: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
20: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
21: Sponsorem programu był Karbazar, ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
8: Dzisiaj na południowym wschodzie trochę przelotnych opadów deszczu, a w okolicy Podkarpacia i Lubelszczyzny lokalnie możliwe burze z gradem. Jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, bez upałów maksymalna temperatura to na Mazowszu, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie 23 stopnie.

0: Katy Perry, Skip Marley na antenie Radia Z i 17 minut do 18. A ja mam dla was niespodziankę, bo nasz radiowy kolega Krzysiek Pyzia wydał kolejną książkę i Radio Z ma na nią patronat. Agent, moja prawda o lewym pieniądzach manipulacji. To jest opowieść pana Cezarego Kucharskiego, agenta sportowego, który opowiada o tym, jak między innymi przeprowadził Roberta Lewandowskiego z pruszkowskiej Murawy na sam szczyt Borussii Dortmund i Bayernu Monachium, ale są tam też bardzo ciekawe recenzje kulinarne, na przykład o słynnych kulkach mocy.
1: Uważam, że kulki mocy Anne, no to dawały placebo, tak? Czyli wrażenie Robertowi, że to daje mu energię, że to pomaga. To trochę tak jak z małysza bułkami z bananem, nie? To ten sam efekt, nie? No ale pomagały, ale skoro Robert był przekonany, że pomagały, no to korzystał.
0: Ma ktoś ochotę na taką pachnącą, pięknie wydaną książkę? Zapraszam. 321-321-321. Ale jest pytanie konkursowe. Mówcie, czyim agentem chcielibyście zostać i dlaczego? Odpowiedzi mogą być abstrakcyjne, kreatywne. Dwie najciekawsze nagrodze. 321-321-321. Radio Z
2: i już. Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: 10% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
2: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
3: Ta, ciebie stać.
2: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co nadpłaciłem? Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
1: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
4: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
5: Mamo, będzie spalony?
6: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Po reklamie.
11: Tu Sylwia Grzeszczak, Radio Z, muzyka numer 1.

0: Cudowna Olivia, the nice to each other w Radiu Z. Za chwilę 18 wiadomości będzie między innymi o tym, że wróciło typowe polskie lato. Radio Z i
1: już. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
5: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
4: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
6: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
3: Po reklamie.
0: Prawie 18. Ola Wojciechowska w Radiu Z i ponownie te najważniejsze wiadomości prosimy.
11: Już po spotkaniu z minister zdrowia w Sejmie nasz reporter opowie, czego się dowiedział. Ochłodzenie i sztorm na Bałtyku wróciło typowe polskie lato. Kraków stawia na zieleń. Więcej drzew będzie na rynku głównym. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Węgry cofnęły status uchodźcy Zbigniewowi Ziobrze, jego żonie oraz Marcinowi Romanowskiemu. Unieważniły też ich dokumenty podróży. Koła sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą, skomentował na X-ie szef MSZ Radosław Sikorski. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda ucieka od odpowiedzi na pytania o kryzys w ochronie zdrowia. W Senacie zakończyło się już spotkanie Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej właśnie z minister zdrowia. Był też prezes NFZ, który według lewicy powinien stracić stanowisko. W sejmowym studiu Radia Z jest Daniel Wrzos.
12: Zgadza się.
11: Danielu, co minister mówiła po spotkaniu?
12: No, wydała tylko krótkie oświadczenie bez możliwości zadawania pytań. Co powinien zawierać plan naprawczy dla ochrony zdrowia? Co z wynagrodzeniami medyków i limitem czasu pracy lekarzy? Pytań było sporo. Minister Sobierańska-Grenda odniosła się jedynie dość ogólnie co do kierunku zmian.
13: Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania. One będą dotyczyły zarówno wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, ale również reorganizacji systemu.
12: Do sytuacji w ochronie zdrowia nie chce odnosić się także poprzedniczka obecnej minister Izabela Leszczyna. Być może konkrety pojawią się w przyszłym tygodniu, kiedy minister będzie rozmawiać ze środowiskiem lekarzy na temat górnych limitów czasu ich pracy. Sejmu Daniel Wrzos, Radio Z.
11: Szpital Południowy rozwiązał umowę z koordynatorem prosektorium, który miał się dopuścić wielu uchybień. Jak grom z jasnego nieba spadną na pracodawców niezapowiedziane kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, bo okazało się, że w czasie upałów niektóre firmy limitowały pracownikom wodę. Minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jest tym zbulwersowana i zlecił audyt na szeroką skalę, o czym opowie nasz reporter Krzysztof Grzędzielski.
14: Z dbaniem o pracowników w czasie upałów przez pracodawców jest różnie, przyznaje Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jak przestrzega, kiedy jest gorąco, woda w zakładzie pracy musi być dostępna w nieograniczonych ilościach. W przeciwnym razie to naruszenie praw pracowniczych.
15: To już jest karane, od 8 lipca kary wzrastają, więc jest to karane nawet do 60 tysięcy złotych.
14: PIP w najbliższym czasie ma prowadzić wzmożone systemowe kontrole u pracodawców, czy przestrzegają obecnych przepisów BHP i bezpiecznych, higienicznych warunków zdrowia pracowników. Krzysztof Grzędzielski, Radio Z.
11: Obecnie rząd pracuje nad przepisami regulującymi pracę podczas upałów. Mają wejść w życie na przyszłoroczne wakacje. Policja szuka mężczyzny, który na łódzkiej Dąbrowie zaatakował kobietę. Miał ją molestować, a potem strzelić w jej kierunku z broni przypominającej wiatrówkę lub replikę na plastikowe kulki. Poszkodowana napisała o tym w mediach społecznościowych, żeby ostrzec inne mieszkanki. Policja też wie o sprawie i radzi zgłaszać, kiedy mamy wrażenie, że ktoś nas śledzi, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
16: Jeśli ta osoba idzie za nami, najlepiej wtedy wybrać dobrze oświetloną, uczęszczaną przestrzeń, wejść do sklepu, lokalu lub innego miejsca, gdzie są ludzie, głośno poprosić o pomoc i zwrócić uwagę otoczenia na sytuację.
11: W takich sytuacjach można też dzwonić na 112. Na razie koniec z upałem. Czas na typową polską pogodową karuzelę. Trochę słońca, trochę deszczu, nie za ciepło i bardzo wietrznie, zwłaszcza nad morzem, mówi Anna Gryczman z IMGW.
17: Szczególnie jutro, sobota, szczególnie wybrzeże. Może być nawet niebezpiecznie, bo spodziewamy się bardzo silnego wiatru. Tam będzie trzeba na siebie szczególnie uważać, bo jeżeli będą te porywy właśnie rzędu 70-90 km na godzinę, ten okres może być niebezpieczny w tym regionie.
11: A upały mają wrócić w drugiej połowie lipca. Mniej betonu, więcej drzew. Takiego miasta chcą mieszkańcy Krakowa. Ich pomysł, posadźmy drzewa na rynku głównym, wygrał w budżecie obywatelskim. Kiedy i jakie drzewa zostaną posadzone, z dyrektorem Zarządu Zieleni Miejskiej Łukaszem Pawlikiem rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek.
18: Ile i jakie drzewa znajdą się na rynku?
19: W sumie nowych drzew na rynku głównym pojawi się 18 sztuk. Robinie akacjowe, lipy drobnolistne, klony polne, dęby w odmianie takiej kolumnowej. Zaczniemy od drzew przy Kościele Świętego Wojciecha. Mamy do posadzenia dwie dodatkowe lipy w rejonie krakowskich Kwiaciarek.
18: Ale w przyszłym roku, tak?
19: Planujemy, żeby na jesień, ale to jest ambitny plan.
11: I sadzonki będą duże, niektóre wysokie na kilkanaście metrów. W tych wiadomościach to wszystkie informacje. Ja już dziękuję za wspólne popołudnie i zapraszam teraz w imieniu Idali Tomczak. Do usłyszenia.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: A dzisiaj trochę deszczu i trochę lokalnych burz, przede wszystkim na południowym wschodzie kraju. Jeśli chodzi o jutro, to też trochę pokropi w północnych województwach, a także w części województwa podkarpackiego i małopolskiego. Na termometrach będzie od 19 do 23 stopni. A u nas 5 minut po 18, za moment rozstrzygnięcie naszej zabawy i się przekonamy, do kogo trafią książki o futbolu, rzecz jasna.

0: Motley Crue, Break Your Heart i 16 minut po 18. Nasz radiowy kolega Krzysztof Pyzia popełnił kolejną książkę. Tym razem Cezary Kucharski w rozmowie z Krzysztofem opowiada o swojej przeszłości futbolowej. Agent, moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji. Trafia? No właśnie, do kogo? Pytanie brzmiało, czyim agentem zostalibyście najchętniej i dlaczego?
1: Chciałbym zostać agentem jej królewskiej mości. My name is Sławek. Ten Sławek.
0: All right, Sławek, książka jest twoja.
2: No z pewnością agentem swojej przyszłej małżonki. Właśnie spróbuję jej załatwić książkę, bo wiem, że uwielbia czytać.
0: Takich agentów nam trzeba. Książka trafia do was, dzięki za udział w zabawie.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
7: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
10: masz. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też, to poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
15: 18.30 w Radiu Z najważniejsze wiadomości, na które zaprasza Idalia Tomczak.
16: Rośnie bilans ofiar rosyjskich ataków na Kijów. Ostatniej nocy zginęło tam 20 osób. Według mera miasta Witalija Kliczko było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy od początku wojny. Użyto dronów i rakiet. W płomieniach stanął m.in. wielopiętrowy hotel w centrum miasta. Piątek będzie w Kijowie dniem żałoby. I właśnie tego dnia szefowie MSZ Polski i Ukrainy spotkają się w Warszawie. Wśród tematów, które poruszą Radosław Sikorski i Andrzej Sybicha, mają być relacje między oboma państwami oraz sytuacja na froncie. W 3/4 skontrolowanych smażalni ryb nad morzem i jeziorami wykryto nieprawidłowości. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych podaje, że w smażalniach dochodziło do zamiany produktów i tak na talerze zamiast dorsza atlantyckiego trafiał dorsz czarny, a zamiast ryby o nazwie sola pojawiała się limanda żółtopłetwa. Brakowało też wypisanych składników dań czy alergenów. Sukces Andrzeja Bargiela na Nanga Parbat. Polski skialpinista zdobył 9 co do wysokości szczyt ziemi bez wspomagania tlenem z butli, po czym zjechał z góry na nartach. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w takim stylu zdobył wszystkie 5 ośmiotysięczników w Pakistanie. W Radiu Z wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: 12-kilometrowy korek na A4 na Dolnym Śląsku. Stoicie w stronę Wrocławia już od węzła Kostomłoty. Powodem zderzenie dwóch aut na wysokości Kątów Wrocławskich. 3 kilometry ma zator na ekspresowej 11 w Poznaniu. Za węzłem Dąbrówka także zderzyły się dwie osobówki. Tu też zablokowany jeden pas w stronę Wrocławia. Nie przejedziecie i to w obie strony krajową 11. Także w Wielkopolsce we wsi Podgaje między Piłą a Człuchowem samochód zderzył się z motocyklem. Jeszcze ekspresowa 7 na Mazowszu. Przed Białobrzegami jest 4-kilometrowy zator w kierunku Radomia. To z powodu prac drogowych. A jeśli na waszej drodze dzieje się coś ważnego, dajcie nam znać.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
12: Sponsorem programu jest firma BROS. Producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
15: Na szczęście i w dzień, i w nocy odpoczywamy od upałów, jeśli chodzi o temperatury jutrzejsze, maksymalnie 23 stopnie na Mazowszu, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, najniższa temperatura na Podhalu oraz Pomorzu 19. Dzisiaj jeszcze przelotne opady deszczu punktowo na południowym wschodzie kraju.
12: Sponsorem programu była firma BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. BROS.

0: Meredith Brooks w Radiu Z. Dzisiaj już dzień drugi openera na lotnisko Gdynia-Kasakowo. Nasze specjalne, zetkowe, fantastyczne studio, do którego zapraszamy. No i program, który startuje punktualnie o 19. Na początek Mateusz Ptaszyński, który już na was czeka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No dzisiaj
1: dzień
0: naprawdę
1: dobry.
0: Absolutne, fantastyczne hity muzyczne. Calvin Harris, Nick Cave, wasza ulubiona Kasia Sienkiewicz, Sobel, mnóstwo innych. Ale jestem ciekawa, jak dla ciebie rozpoczął się ten festiwal muzycznie? Na czym bawiłeś się najlepiej? Na co czekasz?
1: Oj, z przytupem się zaczęło, więc jeśli już przetrwaliśmy ten pierwszy dzień, to będzie tylko lepiej. A wczoraj na pewno DXX, to był chyba mój, nie wiem, piąty czy szósty koncert ich w ogóle na przestrzeni tam ostatnich 15 lat. Znakomici jak zawsze. Florence and the Machine, no klasa sama w sobie, ale wpadłem też na Vito Bambino. No doskonale, że taki koleś 1,50 m jest w stanie tak porwać publiczność. To jest coś niesamowitego. Także polecam, jeśli będziecie kiedyś mieli okazję go zobaczyć, idźcie koniecznie.
0: Też potwierdzam, uwielbiam koncerty Vito i co ciekawe, no to jest gość i muzyka, która się nigdy nie nudzi. Słuchajcie, kochani nasi, jeśli nie możecie w tym roku bawić się razem z nami na openerze, koniecznie słuchajcie Zetki, będzie gorąco, a jeśli akurat jesteście w trasie na openera, no to przypuszczam, że tak przed północą gdzieś tam naszego Mateusza w tłumie wyhaczycie, bo on bardzo lubi muzykę, prawda? Dzięki, do usłyszenia.
1: Tak jest, tak jest.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
2: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.
10: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
1: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
2: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
1: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
2: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
3: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Tu Radio Z, dobry wieczór w czwartek, prosto z Gdyni. A teraz łączymy się z Warszawą, tam i Dalia Tomczak i najnowsze wiadomości.
9: Ruch na kolei wraca do normy po fali upałów. Służby ciągle w gotowości. Nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego, apel o zgłaszanie się świadków. Open Air Festival dzień drugi. Posłuchajcie relacji naszej dziennikarki.
8: 19.
9: Sytuacja na polskich torach wraca do normy po ekstremalnych upałach. Polska Kolej przegrała to starcie z Kretesem. Były wielogodzinne opóźnienia i odwołane pociągi. Reporter Radia Z Tomasz Kubat zajmuje się tym tematem. Tomku, są jeszcze jakieś problemy?
10: Uszkodzenia już udało się naprawić, ale służby nadal są w gotowości, zapewnia Piotr Hamarnik z PKP PLK.
11: Są to 182 zespoły awaryjne, 64 pociągi sieciowe.
10: Większych zakłóceń już w zasadzie nie ma, opisuje bieżącą sytuację Michał Wrzosek, rzecznik największego polskiego przewoźnika kolejowego PKP Intercity.
12: Obecnie na 180 pociągów w ruchu 160 jedzie punktualnie lub z opóźnieniem nie większym niż 30 minut.
10: Nadal jednak kilka składów ma spore opóźnienie, chociaż nie z powodu pogody, ale na przykład wypadków na przejazdach.
9: Kolejarze zapewniają, że w ciągu najbliższych dni sytuacja całkowicie wróci do normy. Nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego pod lupą prokuratury ruszyło postępowanie sprawdzające po informacjach portalu Zero.pl. W prosektorium miał kwitnąć biznes pogrzebowy. Rodzinom zmarłych polecano usługi konkretnej firmy oraz żądano nienależnych opłat. Śledczy proszą o zgłaszanie się świadków, którzy mogliby pomóc w tej sprawie, mówi prokurator Piotr Skiba.
13: Te informacje, które zostały przekazane za pośrednictwem mediów, w żaden sposób nie pozwalają nam na wszczęcie postępowania karnego. Natomiast uzasadniają zainicjowanie z urzędu postępowania sprawdzającego. I tu prośba o przekazanie tego przez mass media, iż poszukujemy osób, które mogą świadczyć w tej sprawie.
9: Zarząd placówki ze skutkiem natychmiastowym zwolnił koordynatora szpitalnego prosektorium. Są zarzuty dla pary Rosjan, która wspięła się na Empire State Building w Nowym Jorku. Prokuratura oskarżyła ich o włamanie i narażenie innych na niebezpieczeństwo. Wczoraj para rozwiesiła transparent z hasłem o miłości i pokoju, a po kilkudziesięciu minutach, schodząc z iglicy, zatrzymała się na jednej z platform i tam się zaręczyła. My schodzimy na ziemię. Po wygaszeniu programu CPN kierowcy narzekają na ceny paliw. Eksperci mówią jednak, że moment na zakończenie pakietu był dobry. Ceny ropy na światowych rynkach spadły i utrzymują się blisko stanu sprzed wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, mówi Radiu Z analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
14: Notujemy spadek cen ropy naftowej już blisko poziomów, które notowaliśmy w okresie, kiedy wybuchała wojna w Iranie, czy tuż sprzed wybuchu wojny w Iranie. Co właśnie pozwala nam na sukcesywny powrót do tych niższych poziomów.
9: Dostawy przez strategiczną cieśninę Ormus przekroczyły 10 milionów baryłek dziennie, a to powoduje uspokojenie na rynkach. 10 miejsc w 1/8 piłkarskich mistrzostw świata już jest zajętych. Czas obsadzić kolejne. O 21:00 Austria zagra z Hiszpanią, a w nocy pojedynek gigantów Chorwacja kontra Portugalia. Luka Modric zmierzy się z Cristiano Ronaldo. Więcej o tych meczach wie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
15: Hiszpanie na tym mundialu jeszcze
7: jeszcze nie błysnęli, ale w fazie grupowej zrobili swoje i awansowali z 7 punktami na koncie. Co więcej, nie stracili jeszcze gola. Teraz La Roja musi zmierzyć się z klątwą, bo od mistrzostw w 2010 roku, które zakończyli z trofeum, nie wygrali meczu w fazie pucharowej. Ich fatalną serię spróbuje przedłużyć Austria. W nocy swój prawdopodobnie ostatni mundial w karierze zakończy jedna z ikon futbolu. Starzy znajomi z Realu Madryt staną po przeciwnych stronach barykady. Cristiano Ronaldo kontra Luka Modric. Jeden z nich pojedzie do domu, drugi będzie kontynuował swój ostatni taniec.
9: A nad ranem naszego czasu awans. Szwajcaria zagra z Algierią. W Radio Z już teraz wiadomości ze świata kultury. Zapraszam.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Trwa Open Air Festival, jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Europie. Zgromadziło już kilkadziesiąt tysięcy fanów muzyki i artystów z całego świata. Na miejscu w Gdyni jest dziennikarka muzyczna Radia Z Magda Barczyk, która opowie, kto dziś zaprezentuje się na scenach festiwalu.
16: Oczekiwania zdecydowanie koncentrują się na największych dzisiaj gwiazdach, czyli szkockim DJ-u Calvinie Harrisie i amerykańskiej wokalistce Halsey. Wiele muzycznych wrażeń przyniesie także koncert Nicka Cave'a and the Bad Seeds. Oprócz tego silna reprezentacja polskich artystów, m.in. Kasia Sienkiewicz, Daria ze Śląska i Max Stachasiuk. Koncerty potrwają dziś do prawie 3 w nocy.
9: Na miejscu jest także strefa Radia Z, skąd nadajemy program na żywo. Markus Miller w Warszawie, legendarny basista, zagra muzyczny hołd z okazji setnej rocznicy urodzin Milesa Davisa. Koncert jutro w amfiteatrze w Parku Sowińskiego. Bezpłatne plenerowe spektakle będzie można zobaczyć w stolicy. Letnią akcję od prawie 20 lat organizuje Fundacja Krystyny Jandy na rzecz kultury. Przygotowano tytuły dla dzieci i dla dorosłych. W lipcu odbywać się będą na Placu Konstytucji. W sierpniu do zobaczenia przed Och Teatrem przy Grójeckiej.
17: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
8: Mam nadzieję, że słyszycie te dźwięki w tle. To basy z jednej ze scen festiwalu Open Air, bo jesteśmy w Gdyni. Pogoda dopisała, o deszczu nie ma dzisiaj mowy, za to momentami pojawia się przepiękne słońce. Mam nadzieję, że jeszcze wróci jakiś ładny zachód tutaj nad Babimi Dołami nam się przytrafi. A jeśli chodzi o noc, to w nocy może pokropić w Koszalinie i Suwałkach, a tak poza tym spokojna i pogodna noc.
17: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Mateusz Ptaszyński melduje się z naszego wyjazdowego studia na festiwalu Open Air. Zapraszamy na wieczór pełen muzycznych wrażeń.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: Przed momentem Dawid Podsiadło na błysk. Gdyby jakiś utwór miał zostać hymnem festiwalu, to ten brzmiałby doskonale. Gdzieś zgrywa się z tym, co ja tu widzę i chcę być tymi oczami dla was. Obserwuję teren. No, słońce może gdzieś się schowało, ale ludzie uśmiechnięci. No i przede wszystkim dzisiaj nieco bardziej roznegliżowani, bo jest zdecydowanie cieplej niż wczoraj. Ale to chyba ostatni taki dzień na Openerze, więc cieszmy się tą pogodą. A dzisiaj fantastyczne koncerty. Zresztą każdego dnia tutaj się dużo dzieje. Zaczęliśmy Soblem o 17 na głównej scenie. Nie, teraz Halsey, to właśnie ta, która tutaj próbowała zagłuszać, kiedy się do was odzywałem, to od niej te basy szły takie mocne. Później prawdziwa legenda, Nick Cave and the Bad Seeds i na koniec Calvin Harris, to jeśli chodzi o scenę główną, bo na scenie namiotowej m.in. Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz, no ale też Max Stachasiuk, z którym jeszcze w tej godzinie pogadamy. Przypominam, to jest człowiek, który zdobył bestsellera Empiku w kategorii odkrycie, więc no, jak widać, jak słychać, ta kariera się rozwija w pięknym tempie. A my gramy teraz Miles Smith, Nice to Meet You, Radio Z.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: Ach, to niska cena!
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie!
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie 2 sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Chwilę ich nie było. Ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
17: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
16: Minionki i straszydła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
18: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
19: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych.

0: w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Tarnów. Miasto magicznych maszkaronów i renesansowych cudów architektury. Inspirujący pasaż odkryć. Tramwaj z przeszłości, na który zawsze zdążysz. I tajemnicza liczba 72. Tarnów. Do zobaczenia i odkrycia.
3: Po reklamie. Radio Z
4: i już. Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta. Polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
5: Na co dzień gdyńskie Witomino, a teraz piękne Kosakowo i Open Air Festival w Gdyni.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: Oj, takie klubowe brzmienia dzisiaj też zagoszczą na Openerze. Calvin Harris pojawi się tutaj 15 minut przed godziną pierwszą. Myślę, że już wszyscy będą odpowiednio przygotowani na takie właśnie brzmienia na scenie głównej. Powiem wam szczerze, że byłem kiedyś na Calvinie Harrisie. To jeszcze było na Kraków Live Festivalu, kiedyś na Orange Warsaw Festivalu w 2009 roku. Jeszcze z zespołem występował, nie jako DJ. No i jest co oglądać. Ale teraz o tym, co wydarzy się dosłownie 15 minut przed Calvinem Harrisem, bo Max Stachasiuk przejmie wtedy Flow Stage. No i z Maxem, który zdobył bestsellera Empiku w kategorii Odkrycie Roku, Muzyczne Odkrycie Roku, pogadała Magda Barczyk chwilę przed tym koncertem.
2: A razem z nami Max Stachasiuk, czyli człowiek, który niebawem rozgrzeje Flow Stage na Openerze. Cześć Max.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Słuchaj, zapytam ciebie na początku, jaka jest twoja historia z Openerem, bo z tego co ja wiem, to ty tutaj bywałeś i słuchałeś różnego rodzaju koncertów.
3: Tak, mało tego. Ja na Openerze przeżyłem swój pierwszy koncert w życiu w ogóle. W sensie Opener był moim pierwszym takim, że świadomy jako 13-letni chłopak stwierdziłem, że chcę gdzieś pojechać na koncert. Zabrał mnie brat, bo byłem za młody, żeby sam przyjechać. I byłem w 2017 roku. Pamiętam, że bardzo mi zależało na Taco Hemingwayu wtedy, a tam jeszcze inni fajni, chyba Gorillaz wtedy, w ten dzień, co byłem. Także bardzo duży sentyment. Potem byłem chyba jeszcze dwa razy od tego czasu, albo trzy, nie pamiętam, ale tak, dużo razy byłem i super było zawsze.
2: Słuchaj, to jak to teraz jest, jak oficjalnie staniesz na scenie, już nie jako człowiek, który obserwuje to wszystko z pierwszego rzędu, tylko to ty będziesz te pierwsze rzędy widział ze sceny.
3: Ach, ale no, ekscytacja niesamowita. Nie no, super to jest, w sensie bardzo duży przywilej, bardzo duże emocje z tym związane, bardzo, bardzo jest mi miło po prostu, no to jest, nie mogę tego wyrazić.
2: Powiedz mi, czy dzisiaj zdążyłeś już przejść się tutaj, trochę tak przyzwyczaić siebie do tego wielkiego wydarzenia?
3: Tak, tak, zrobiłem obchód raz przed otwarciem bram i raz już po otwarciu bram. Nie, w ogóle będę tu chodził, kurczę, bo do naszego koncertu jeszcze chwila, także na coś tam mam nadzieję się uda pójść. Nie samym graniem człowiek żyje.
2: No pewnie, że tak. Max, to na koniec powiedz mi jeszcze, czego tobie życzyć przed koncertem openerowym? Bo festiwale nie są tobie obce, ty jesteś już człowiekiem, który naprawdę obskoczył mnóstwo podobnych wydarzeń, ale ja jestem ciekawa, jak to jest z openerem.
3: Frekwencji. Nie, no, śmieję się, wiadomo, ale nie, no, zapraszamy, w sensie bardzo nam będzie miło, jak najwięcej ludzi będzie. Po to robimy tę muzę, żeby jej ludzie słuchali, więc zapraszamy.
2: To ja mogę tylko potwierdzić, że będzie absolutnie czarująco, fantastycznie. Jeżeli jesteście na Openerze, koniecznie wpadajcie na koncert Maxa. O której?
3: Północ 30.
2: Bądźcie koniecznie. Dzięki.
1: Dzięki. I koniecznie zapamiętajcie to nazwisko. Max Stachasiuk. Miałem okazję poznać osobiście. Naprawdę skromny, utalentowany, wrażliwy człowiek. Jeśli show biznes go nie zepsuje, to szykuje nam się talent na miarę Dawida. Tego mu życzę. Sobel Francis Dimes, kochasz. Sobel grał dzisiaj na scenie głównej. W zasadzie rozpoczynał ten dzień, więc przypomnijmy sobie to.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Reklama.
2: Czas na weekend? Czas na Auchan!
3: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Para do pary w Radiu Z.
7: Para królewska lub prezydencka? Słynny piłkarz i piosenkarka. Znani aktorzy, a może po prostu sąsiedzi? Albo szwagier z żoną?
8: Zajrzyj na facebookowy profil Radia Z i weź udział w konkursie. Napisz w komentarzu, z jaką parą zjadłbyś wymarzoną kolację i uzasadnij swój wybór. Wygraj 500 zł i bilety do kina na film Zaproszenie z gwiazdorską obsadą.
9: Sponsorem konkursu Para do pary w Radiu Z jest dystrybutor filmu Olivia Wilde Zaproszenie.
1: Po reklamie.
10: Open Air Festival w Radiu Z.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: Tak jest, melduje się z naszego czerwonego kontenera na terenie Babich Dołów. Ale ludzie mówią też Kosakowo, bo to jest lotnisko. Zwał jak zwał, Open Air Festival odbywa się tutaj przez kilkanaście ładnych lat. I to jest taka mekka wszystkich, którzy kochają dobrą muzykę. Ale to jest też mekka ludzi, którzy lubią się dobrze bawić. No i spotkaliśmy w tłumie taką bardzo uroczą parę. Posłuchajcie sami.
2: To jest mój, już liczyłem, 7 Open Air. Startowałem w 2010. Klimat, vibe, wszystko tutaj się nam podoba, a potem wciągnąłem to moją żonę.
3: Udzieliło się bardzo, bo bardzo lubimy ten klimat festiwalowy, bardzo lubimy imprezować, spotykać nowych ludzi, poznawać nowych ludzi, a to jest fajna przestrzeń do tego, żeby to właśnie czynić.
2: My tak mówimy o vibe'ie, klimacie, o wszystkim, co tutaj widzimy, ale przecież przyjeżdżamy tu dla muzy tak naprawdę, dla muzyki. I też są takie wspomnienia w stylu, widzieliśmy, byliśmy na Prince'ie, tak? To jest strasznie ciężko odpowiedzieć natychmiast z głowy na takie pytania, na co przyjechaliście, co chcecie obejrzeć. Wielokrotnie po prostu nas zaskakuje coś, czego, na co w ogóle byśmy może nie przyszli, nie poszli. Irlandzki zespół rapowy wczoraj zrobił mi dzień. I to jest właśnie to, że przyjeżdżamy w jakimś celu, a potem słuchamy zupełnie czegoś innego. Wracając do głównego pytania, no po to tu przyjeżdżamy.
1: No po to się tu przyjeżdża. Każdy ma jakieś swoje pobudki, ale muzyka jest najważniejsza. Tak powiedziałem, że od kilkunastu lat tutaj na Babich Dołach ten festiwal, a zdałem sobie sprawę, że ja byłem w 2008 roku po raz pierwszy, czyli to za 2 lata będzie 20 lat, a ten festiwal już tu wcześniej był. No to słuchajcie, od 20 lat tutaj dzieje się magia na lotnisku w Gdyni. Gramy teraz Martina Garrixa, to jest z kolei gwiazda piątkowego dnia na Openerze. Jutro będziemy się bawić przy jego brzmieniach.
4: Hey, it's Martin Garrix and you're listening to Radio Z.

0: Reklama. Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
1: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w Mega Pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Para do pary w Radiu Z.
7: Para królewska lub prezydencka, słynny piłkarz i piosenkarka, znani aktorzy, a może po prostu sąsiedzi, albo szwagier z żoną? Zajrzyj na facebookowy profil Radia Z i weź udział w konkursie. Napisz w komentarzu, z jaką parą zjadłbyś wymarzoną kolację i uzasadnij swój wybór. Wygraj 500 zł i bilety do kina na film Zaproszenie z gwiazdorską obsadą.
8: Sponsorem konkursu Para do pary w Radiu Z jest dystrybutor filmu Olivia Wilde Zaproszenie.
0: Po reklamie.
9: Tu Radio Z. No i pada w Gdyni, ale o tym w pogodzie. Na razie czas na wiadomości. Radio Z i Dalia Tomczak.
10: Premier zrzekł się immunitetu poselskiego. W tle oskarżenie o zniesławienie. Katastrofa ekologiczna w Pilchowicach. 19 ton śniętych ryb. Dron wesprze ratowników wodnych. Posłuchajcie, w jaki sposób. Donald Tusk bez poselskiego immunitetu. Premier zrzekł się go w związku z pozwem złożonym przez Instytut Polski Suwerennej, którego prezesem jest Zbigniew Ziobro. Instytut oskarża premiera o zniesławienie. Chodzi o słowa o finansowaniu instytucji przez Zonda Krypto. W tej sprawie w kwietniu złożono prywatny akt oskarżenia przeciwko szefowi rządu. Szczegóły zna reporter Radia Z Daniel Wrzos.
11: Premier w kwietniu przekazał informację ABW, według której prezes Zonda Krypto wpłacił pieniądze na rzecz dwóch fundacji. Prawie 500 000 zł trafiło do Instytutu Polski Suwerennej. Kolejne 300 tysięcy do fundacji, na czele której stoi poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Z kolei poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński nazywa skandalem złożenie pozwu przeciwko premierowi.
12: To jest bezczelność Zbigniewa Ziobro i całej suwerennej Polski firmowanej dzisiaj przez PiS.
11: Premier gotów jest na konfrontację w tej sprawie ze Zbigniewem Ziobro.
10: Zrzeczenie się immunitetu poselskiego musi jeszcze zatwierdzić Sejm. Trwa próba ograniczenia katastrofy ekologicznej w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. W planie na najbliższe dni natlenianie wody dodatkowymi pompami i zatrzymanie spływu szlamu ze zbiornika. Rzeką Bóbr płyną wymywane zanieczyszczenia z dna. Woda jest spuszczona ze względu na remont zapory. Na linii reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyno, jakie są najnowsze wyniki badań wody?
13: Tlenu przybywa, są uruchomione dodatkowe pompy napowietrzające, pomogły też wczorajsze opady deszczu. Według wstępnych analiz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie są przekroczone normy dla metali ciężkich, ale te badania będą ponowione w 6 różnych lokalizacjach. Zapach nad zbiornikiem jest uciążliwy, widać, że woda jest brudna, zamulona, spływają nią osady wymywane z dna zbiornika. Sanepid zapewnia, że ujęcia wody pitnej w regionie są bezpieczne. Grażyna Wiatr, Radio Z.
10: Odłowiono 19 ton śniętych ryb. Po ponad tygodniu od trzęsień ziemi w Wenezueli spod gruzów wydobyto mężczyznę. 40-letni Hernan pracował w centrum handlowym jako nocny dozorca, a podczas katastrofy schronił się w budce strażniczej, na którą zawaliły się ściany. Mężczyzna był przytomny, utrzymywano z nim kontakt, ale wydostanie go na powierzchnię zajęło ratownikom 114 godzin. Bilans zabitych rośnie, zginęło 2295 osób, a ponad 11 tysięcy jest rannych. Katowice sprawdzą, czy tunel drogowej trasy średnicowej w centrum miasta miasta może stać się miejscem schronienia dla mieszkańców. Urzędnicy zlecą ekspertyzę w tej sprawie. Chcemy sprawdzić, czy tunel spełnia normy kategorii U1, wyjaśnia Wojciech Grabarczyk z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.
14: Miejsce ukrycia kategorii U1 nie jest tym samym co schron. To obiekt zapewniający podstawowy poziom ochrony ludności, między innymi przed odłamkami czy skutkami zawalenia się budynków. Tego typu miejsca najczęściej tworzy się poprzez dostosowanie istniejącej infrastruktury, takie właśnie jak tunele czy podziemne obiekty.
10: Decyzja o ewentualnym przystosowaniu tunelu ma zapaść jeszcze w tym roku. Jeśli projekt dojdzie do skutku, będzie to prawdopodobnie największe miejsce schronienia w regionie. Tunel ma ponad 600 metrów długości. Wodny dron może pomóc ratownikom. Studenci Politechniki Gdańskiej pracują nad bezzałogowcem, który nazywa się Urwis. Wbrew nazwie ma być przystępny w obsłudze i przede wszystkim skuteczny. Ma docierać do osób tonących i udzielać pomocy jeszcze przed przybyciem ratowników. Nad urządzeniem pracują Maksym Domkowski, Łukasz Gedeniewiadomski i Julian Baron.
15: Będziemy wyposażać jednostkę w kamerę termowizyjną, w różnego typu dostępne technologie, czy to LIDAR, czy to GPS RTK, który ma dokładność do kilku centymetrów, jeżeli chodzi o pozycjonowanie, żeby uprościć po prostu tej jednostce jak najbardziej odnajdowanie człowieka, który jest w potrzebie.
16: W tym właśnie deska typu Rescue Sled. Są to takie deski, które pływają zazwyczaj za skuterami wodnymi, jak ludzie pływają na surfingu i po prostu mogą się tam wczołgać na to.
10: Jeszcze w lipcu ma odbyć się pierwsze wodowanie Urwisa. Wodnym dronem studentów zainteresowani są już ratownicy z Warmii i Mazur. W Radiu Z wiadomości sportowe, obok mnie Krzysztof Wilanowski.
17: Jestem,
10: dobry wieczór.
17: Zapraszam, dobry wieczór.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Zadanie wykonane. Iga Świątek jest już w trzeciej rundzie Wimbledonu w dwóch setach 6-1 i 6-3. Wygrała z Czeszką Karoliną Pliszkową. Wykorzystałam swój dobry moment, mówi Iga. Czułam w tym meczu, że jestem bardziej efektywna i solidna. Nie popełniałam tylu niewymuszonych błędów. Wykorzystałam swój impet i pewność siebie do samego końca. Kolejną rywalką Igi będzie Filipinka Aleksandra Ayala. Ten Wimbledon zakończył się już niestety dla Kamila Majchrzaka, który po blisko 3 godzinach walki 2-3 przegrał z Amerykaninem Zakarem Swajdą. A za niespełna godzinę zaczniemy kolejny długi mundialowy wieczór, a nawet noc. Zaczniemy od pojedynku w Los Angeles. Tam Hiszpania zagra z Austrią. O 1:00 w nocy pojedynek wielkich ikon światowego futbolu. Luka Modric zmierzy się z Cristiano Ronaldo. Chorwacja zagra z Portugalią. Nad ranem o 5:00 naszego czasu Szwajcaria zmierzy się z Algierią. Żadnego ze spotkań 1:16 finału Mistrzostw Świata nie poprowadzi Szymon Marcinak. Polski arbiter nie dostał od FIFA przydziału, ale to oczywiście nie znaczy, że mundial już się dla niego zakończył. Może jeszcze dostać przydział w meczach kolejnych rund.
9: Przydział. Zapachniało PRL-em. No, widocznie tam FIFA tak mają cały czas. Jeśli chodzi o pogodę, mówiłem, że zaczęło padać na openerze. To jest nieaktualne, bo właśnie przestało. To był taki 5-minutowy deszczyk. Mam nadzieję, że jeszcze wyjdzie piękne słońce. Prognozy na jutro są dobre. 19 stopni i słońce. Na sobotę 22 i też słońce bez deszczu. Oby to się utrzymało. Tu Radio Z. Nadajemy prosto z festiwalu Opener. Mateusz Ptaszyński. Dobry wieczór ponownie, ale ludzie zaraz u nas będą. Słuchajcie.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: We Are Young. Tak, poczułem się młodo słuchając tej piosenki, bo przypomniałem sobie, jak jakieś kilkanaście lat temu po zakończeniu wszystkich koncertów ludzie śpiewali ten utwór a cappella w wielkim tłumie. Teraz czegoś takiego tu już nie widziałem na Openerze, ale mam nadzieję, że to jeszcze wróci do korzeni. Wracają artyści sprzed lat, to może i takie zwyczaje stadne powrócą. Słuchajcie, a propos ludzi na festiwalu, no to spotykamy co chwilę kolejne fantastyczne osoby. To jest świetna okazja do wypadów rodzinnych. Na jeden taki właśnie wpadliśmy. Tata Łukasz, mama Ola i syn Felix. No to co ich tu sprowadza?
2: Muzyka przede wszystkim. Ja jestem miłośnikiem muzyki, audiofilem i po prostu no, jakby bez tego nie potrafię żyć. No. I ja myślę, że młodego też zaraziłem, mojego syna. Razem kupujemy płyty winylowe, CD, pliki i cały czas po prostu coś słuchamy.
3: A powiem, że bardzo mocno, przez to też ja nawet moich kolegów zaraziłem tym, że teraz razem słuchamy, tata mi zaraził rockiem, ale teraz razem z moimi kolegami słuchamy rapu też. Plus jeszcze to, że ja gram na gitarze teraz codziennie,

0: Teraz to jest nieodłączna część mojego życia i też gdyby nie to, że tata mi przekazał właśnie tą pasję do muzyki, tego by nie było.
1: A dzisiaj, wczoraj, no tutaj razem sobie wędrujemy i zwiedzamy i Felix poznaje też nasze zespoły, bo na przykład nie znał DXX wcześniej, Nika Cave'a też w sumie nie, więc dzisiaj pokażemy mu to, co my słuchaliśmy. Kiedyś się słucham.
2: A dzisiaj poznałem Sobla, chociaż znaczy nazwę znałem, ale go jakby muzyki w ogóle, nie? Ale całkiem sympatycznie.
3: No a ten?
2: Co roku można odkryć coś nowego, naprawdę. Jest to, co tutaj posłuchać.
3: No zdecydowanie, jest czego posłuchać dzisiaj wspomniany Nick Cave and The Bad Seeds. Jestem ciekaw, jakie winyle mają w swojej kolekcji. Może jeszcze będzie okazja o tym pogadać. Mrozu, nie ma miejsca jak dom w Radiu Z. Tak, teraz gramy. Trochę słoneczka powinno się w związku z tym pojawić.

0: Reklama.
1: Para do pary w Radiu Z. Para królewska lub prezydencka, słynny piłkarz i piosenkarka, znani aktorzy, a może po prostu sąsiedzi, albo szwagier z żoną? Zajrzyj na facebookowy profil Radia Z i weź udział w konkursie. Napisz w komentarzu, z jaką parą zjadłbyś wymarzoną kolację i uzasadnij swój wybór. Wygraj 500 zł i bilety do kina na film Zaproszenie z gwiazdowską obsadą.
0: Sponsorem konkursu Para do pary w Radiu Z jest dystrybutor filmu Olivia Wilde Zaproszenie.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie 2 sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Chwilę ich nie było, ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
13: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
12: Minionki i straszyła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Open Air Festival w Radiu Z.

0: Opener Festival w Radiu Z.
1: Sean Paul, Alexis Jordan, Got to Love You w Radiu Z. To taki utwór bardziej do usłyszenia tutaj na tych strefach imprezowych, pokoncertowych, na przykład na Silent Disco. Tam wszystkie chwyty dozwolone. Z kolei teraz na scenie głównej, jeszcze przed Nickiem Cave'em, mamy super projekt. Super projekt taki awangardowy, chciałoby się powiedzieć, bo grają Chopina. Tak, na Openerze nawet Chopin się pojawia i orkiestra symfoniczna. Możecie to zobaczyć w naszych social mediach. Zapraszamy na Instagrama Radia Z. A tymczasem jesteśmy w tłumie, szukamy najciekawszych festiwalowiczów, no i mamy kolejnych takich, tym razem z całkiem daleka.
2: Przyjechaliśmy z Irlandii, specjalnie na opener. Jesteśmy pierwszy raz, mieszkaliśmy w Waterford 20 lat, przyjechaliśmy na opener. Jesteśmy bardzo zachwyceni tutaj oprawą. To konkretny spontan, zabukowaliśmy bilety w zeszłym tygodniu, kupiliśmy, wiesz, bilety na opener, samolot, lecimy na festiwal. Jedyną sugestią był Nick Cave i Calvin Harris. Głównie to był mój pomysł. My lubimy spontany, ale ja mówię do Sylwii, słuchaj, za 2 lata bierzemy ślub, jedziemy na festiwal, zobaczymy, co się stanie. Oczywiście obrączki musimy znaleźć też pomiędzy w Gdańsku, więc to, że panieńskie i wieczór kawalerski, wszystko naraz.
3: Można tak powiedzieć. Jest fantastycznie, muzyka jest świetna, ludzie są super. Oczywiście pogoda, klimat elegancki, także polecam jak najbardziej.
1: No fantastycznie, miło słyszeć takie historie, które zawiązują się tutaj na Openerze. Gramy Smash Mouth, I'm a Believer, teraz w Radiu Z.

0: Open Festival w Radiu Z.
1: Poniosło cię, co?
2: No, poniosło mnie. Jedna z naszych nowości w Radiu Z, Hugel i Imal Angel, Ultronate, Moving to the Sun. No tak się będziemy dzisiaj bujać na pewno na Calvinie Harrisie, ale zanim Calvin Harris, no to jeszcze dużo się będzie działo i na scenie głównej, i na tencie, i na flow stage. Norbert Bieńkowski właśnie będzie przejmował program i przyleciałeś prosto z koncertu Chopina. O co tu chodzi? Na openerze Chopin?
3: Właśnie muszę teraz mówić troszkę wolniej i spokojniej, bo spotkałem dwóch mężczyzn, którzy leżą sobie na trawie i słuchają Chopina. Bardzo się podoba. To, naprawdę.
2: Dla mnie.
3: Nowe doświadczenie, dla mnie się podoba.
2: No dobra, to teraz, żeby to troszeczkę zaburzyć, Alok, John Martin, Wherever You Go. My słyszymy się jutro, a z Norbertem zostajecie w Radio
3: Zapraszam. Z

0: Reklama.
1: Chwilę ich nie było. Ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
2: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
1: Minionki i straszyła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
3: Para do pary w Radio Z.
4: Para królewska lub prezydencka? Słynny piłkarz i piosenkarka? Znani aktorzy, a może po prostu sąsiedzi? Albo szwagier z żoną?
5: Zajrzyj na facebookowy profil Radia Z i weź udział w konkursie. Napisz w komentarzu, z jaką parą zjadłbyś wymarzoną kolację i uzasadnij swój wybór. Wygraj 500 zł i bilety do kina na film Zaproszenie z gwiazdowską obsadą.
6: Sponsorem konkursu Para do pary w Radio Z jest dystrybutor filmu Olivia Wilde Zaproszenie.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
11: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
12: To niska cena.
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla ciebie i bliskiej ci osoby. Czekają na was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
16: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
18: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
17: No kto, no wiadomo.
18: Ci panowie z Media Expert.
19: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Tarnów. Miasto magicznych maszkaronów i renesansowych cudów architektury. Inspirujący pasaż odkryć. Tramwaj z przeszłości, na który zawsze zdążysz. I tajemnicza liczba 72. Tarnów. Do zobaczenia i odkrycia.
0: Po reklamie.
21: Tu Radio Z, dochodzi 21. W studiu Idalia Tomczak. Cześć, Idalia.
22: Cześć, dzień dobry.
21: Zapraszamy na wiadomości.
22: Fala upałów zniszczyła uprawy. Minister rolnictwa obiecuje wsparcie. Chaos w nowym centrum onkologii w Zabrzu. Rodzice pacjentów w strachu. Pierścień króla Zygmunta I Starego można zobaczyć na własne oczy. Posłuchajcie gdzie.
21: 21.
22: Są obietnice wsparcia dla sadowników, którym fala upałów zniszczyła plantacje. W trudnej sytuacji są rolnicy z Lubelszczyzny i Mazowsza. Szczególnie ucierpiały uprawy porzeczek, agrestu i malin. O szansę na pomoc dla stojących u progu bankructwa pytał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
23: Ekstremalne temperatury w ostatnich dniach czerwca były dla owoców miękkich po prostu zabójcze.
24: One się po prostu na krzewach, mówiąc kolokwialnie, gotują i tutaj nie zostawimy rolników, sadowników bez wsparcia. Będziemy szukać rozwiązań.
23: Obiecuję przewiduje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Poszkodowani plantatorzy muszą się najpierw zgłosić do swoich gmin, a potem czekać na wizytę inspektorów ze specjalnie powołanych komisji, które szacować będą straty i poziom odszkodowań.
22: Na razie nie wiadomo, ilu sadowników poniosło straty i jak przełoży się to na ceny owoców i ich przetworów. Po śmierci dziecka w czasie prac na polu w województwie świętokrzyskim służby apelują do rodziców i opiekunów o szczególną ostrożność. Najmłodsi nie we wszystkim mogą pomagać, mówi Mateusz Piliński z policji.
0: Dlatego apelujemy do dorosłych. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
22: By ograniczyć ryzyko wypadków, warto zabezpieczyć studzienki, zbiorniki czy silosy. Dzieciom można wyznaczyć bezpieczne miejsce do zabawy, oddalone od części gospodarczej i tras przejazdu maszyn rolniczych. Problemy w Nowym Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. Instytucja budzi emocje, choć dopiero rozpoczęła działalność. Powstała po połączeniu oddziałów ze Szpitala Klinicznego w Zabrzu oraz Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Rodzice pacjentów obawiają się o ciągłość i jakość terapii swoich dzieci. Wskazują na chaos oraz brak wystarczającego doświadczenia specjalistów w Zabrzu w leczeniu guzów mózgu. Część musi szukać nowych placówek, by kontynuować terapię. O szczegółach reporter Radia Z Szymon Kastelik.
1: Boimy się, nie wiemy co dalej. Nie ma naszych lekarzy, nie ma dokumentacji, mówi pani Aleksandra, mama jednego z pacjentów.
2: Po prostu zostaliśmy sami.
1: Jeszcze dwa dni temu szpitale zapewniały, że leczenie dzieci będzie kontynuowane bez przeszkód przez wspólny zespół w nowym centrum, ale dotarłem do listu lekarzy z Katowic, którzy właśnie odmówili pracy w Zabrzu. Wskazują w nim na brak jasnych zasad leczenia i konsultacji oraz brak komunikacji z dyrekcją. Dodają, że połączenie oddziałów pogorszy jakość opieki nad dziećmi. Szymon Kastelik, Radio Z.
22: Szpital Kliniczny w Zabrzu, który przejął opiekę nad dziećmi w nowym centrum, nie skomentował na razie decyzji lekarzy ani zarzutów rodziców. Do Polski wrócił XVI-wieczny pierścień króla Zygmunta I Starego, zrabowany przez Niemców podczas II wojny światowej. Został zwrócony w ramach 35. rocznicy podpisania z Niemcami traktatu o dobrym sąsiedztwie. Zabytek można już oglądać w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Reporter Radia Z Przemek Taranek o historii sygnetu rozmawiał z Elżbietą Musialik z muzeum.
3: W korespondencji królowej Bony do córki Izabeli Jagiellonki pojawia się informacja, że w trakcie przygotowywania ciała królewskiego do pochówku nałożony został na jego palec złoty pierścień.
4: I to jest ten obiekt?
3: Ta próba złota najwyższa, dwukaratowy diament, wskazują, że jest to niewątpliwie własność królewska. Jest on po prostu niezwykle cenny.
22: Zdjęcia królewskiego sygnetu w Muzeum Czartoryskich w Krakowie możecie obejrzeć na radioz.pl, a w Radio Z czas na wiadomości sportowe. Obok mnie Krzysztof Wilanowski.
25: Jestem i zapraszam.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Na program zaprasza sponsor Oknoplast. Producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
28: Mistrzowie Europy zaczęli walkę o awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata w Los Angeles. Hiszpania gra z Austrią. La Roja walczy w tym meczu nie tylko o miejsce w najlepszej 16 turnieju, ale też o przełamanie fatalnej serii. Hiszpanie w 2010 roku wygrali Mistrzostwa Świata i od tego czasu na kolejnych turniejach tej rangi nie wygrali żadnego meczu w fazie pucharowej. W Los Angeles minęła 4. minuta gry, jest 0-0. W cieniu mundialu mamy hitowy transfer w Anglii. Manchester City potwierdził, że pozyskał Elliota Andersona z Nottingham Forest. Według brytyjskich mediów obywatele zapłacili za pomocnika 116 milionów funtów. To jeden z najwyższych transferów w historii Premier League. Anderson jest teraz z angielską kadrą na mundialu. Przed nim mecz 1/8 finału z Meksykiem. Piłkę nożną zamieniamy na siatkówkę. Kapitan kadry zostaje na dłużej w Warszawie. Aleksander Śliwka związał się z projektem na 2 kolejne sezony. Przyjmujący grał już w stolicy. Na finiszu ostatniego sezonu dołączył do projektu na zasadach transferu medycznego. To kolejny transfer stołecznych. Wcześniej wzmocnił ich inny reprezentant Bartłomiej Lemański.
27: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
21: Przypomnę, że openerowe studio Radia Z znajduje się na terenie lotniska Gdynia-Kosakowo. Tutaj, właśnie w tym miejscu, jesteśmy po przylotnych opadach deszczu. Delikatnie też odczuwalny taki chłodniejszy wiatr, ale jak pięknie pachnie w powietrzu tym deszczem. Zupełnie inaczej jest w Słubicach na zachodzie. Teraz termometry pokazują tam nawet ponad 25 stopni. Najchłodniej za to jest w Zakopanem, ponad 16 stopni. Dzisiaj w nocy też spodziewamy się opadów deszczu w centrum.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: Powtarzam to od wczoraj. Festiwal Open Air to nie tylko muzyka, chociaż ta różnorodna i na wysokim poziomie, to także ciekawe spotkania. Na przykład jutro będzie to okazja do spotkania Andrzeja Poczobuta. A dzisiaj na głównej scenie można było posłuchać wyjątkowego koncertu Chopin na Open Airze w wykonaniu Jehuda Prokopowicz z Towarzyszeniem Orkiestry Sinfonia Warszawia pod kierownictwem Marty Kluczyńskiej, a przed sceną spotkałem dwójkę znajomych w dziwnej, nietypowej pozycji.
2: Co robicie?
3: Leżymy i słuchamy muzyki.
2: I to Chopina, bym powiedział, nowy. Jak wrażenia?
3: Bardzo fajna nowość. Mhm. Kilka lat pierwszy raz słyszymy coś takiego. No na pewno fajnie, że jest takie coś na Openerze.
2: Wyglądacie na zrelaksowanych.
4: Oczywiście, to możliwość uspokajania się, chociaż trochę na takim miejscu, jakim jest festiwal, gdzie ze wszystkich stron dobiegają też różne gatunki muzyczne. Taki spokój, chwila odpoczynku przed kolejnymi dużymi wydarzeniami jest naprawdę potrzebna.
2: Cytując klasyka, szkoda, że Państwo tego nie widzą, tylko obiecajcie mi, chłopaki, że nie zaśniecie.
4: Nie, oczywiście, że nie. To jest zbyt piękna muzyka, żeby zasnąć.
2: Dzięki, pozdrawiam serdecznie.
3: Słuchajcie, życzę już.
1: Muzyka łagodzi obyczaje, także ta w Radiu Z. O czym przekonacie się już teraz. Nico Vince, gramy.

0: To Pink w Radiu Z, 24 minuty po 9 i dokładnie 4 minuty temu na jednej ze scen rozpoczął się koncert Kasi Sienkiewicz. Udało nam się z nią porozmawiać. Ta rozmowa za chwilę.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie 2 sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
14: Radio Z na Open Air Festival.

0: Opener Festival w Radiu Z.
1: Jesteśmy z wami. Troszkę ciemno się zrobiło tutaj na Openerze, ale w ogóle nam to nie przeszkadza, tak tylko zauważyłem. Za nami Somber, jedna z naszych nowości, My Body Isn't Wonder, a ja zapowiedziałem rozmowę z Kasią Sienkiewicz, czyli artystką, która niedawno pojawiła się w Radiu Z ze swoją najnowszą piosenką, a dzisiaj wystąpi, a w zasadzie już występuje na Openerze. Porozmawiała z nią nasza dziennikarka Magda Barczyk.
2: Kasia Sienkiewicz razem z nami. Cześć Kasieńko.
3: Cześć.
2: To musisz nam w takim razie zdradzić, co muzycznego przygotowałaś, bo oczywiście twój singiel, który hula na liście przebojów Radia Z, jest nam dobrze znany, ale domyślam się, że niespodzianek nie zabraknie.
3: Nie zabraknie, bo utworów 11, większość moja autorska, po prostu w zasadzie premierowe wykonania. Utworów, które będą potem na moim albumie jesienią. I właśnie piosenka, która też będzie taka 80sowa w brzmieniu, to utwór, który ma mieć swoją premierę w lipcu. Jeszcze nikt by nie słyszał i tu go zagram właśnie. Będzie też Pochodnia, czyli piosenka, którą z T-Lovem kiedyś nagrałam. I nie mówię tak, nie mówię nie. Czyli piosenka, którą Wiktor Zyła pozwolił mi grać też na moich koncertach. Na pewno wiem, że będzie fajnie, bo mam super 10-osobowy skład. 5 dziewczyn, 5 chłopaków. Wiele wykonań tych piosenek premierowych, dlatego ekscytacja jest duża, ale no wiem, że będzie dobrze, bo to są tacy sztosowi muzycy. Ja ich wszystkich bardzo podziwiam i to dla mnie zaszczyt, że chcą ze mną grać, naprawdę.
2: To jest, Kasiu, w takim razie już ostatni moment, żeby zaprosić naszych słuchaczy, którzy są tutaj na Openerze, żeby wpadli na twój koncert.
3: Tak, bardzo, bardzo serdecznie was zapraszam na mój koncert. Będę ogromnie zaszczycona, jeżeli przyjdziecie, bo to dla mnie ważny dzień. Jestem przeszczęśliwa i mam nadzieję, że moje piosenki też sprawią, że wy się poczujecie szczęśliwi.
1: No, my akurat nie musieliśmy się pytać Wiktora Dyduły o pozwolenie, więc zagramy. Jego numer z Kasią Sienkiewicz, Nie mówię tak, nie mówię nie, to jest, przypominam, specjalny program z tegorocznego Openera w Radiu Z.

0: Ale to fajne. Jedna z naszych nowości w Radio Z. The Bauza Magnetic. Trzech chłopaków z Norwegii. Kochani, Open Air to jest festiwal, który odbywa się gdzie? No nad morzem. A co robi się nad morzem? Je ryby.
1: Pytałem ratownika, a w zasadzie panią ratownik, gdzie tu tak dobrą rybę zjeść, to mówi, że u was.
2: No dokładnie.
1: Prawda to?
2: Prawda.
1: Okej, a jak klienci przychodzą, chcą rybę, to co podajecie?
2: Najczęściej z mojej strony wychodzi polecenie takie od serca, chyba fish and chips i devil eye z łososia. Oraz, no wiadomo, szprotki, nie?
1: Oj, kocham szprotki. A te szprotki to jak się zamawia? Po ile to teraz chodzi?
2: Bodajże po 20...
3: 28 zł. Około 20 sztuk z sosem bazyliowym, posypane ładnie koperkiem i z cytrynką.
1: Ale już flądry się nie zamawia smażonej?
2: Flądry nie mamy, mamy gładzicę.
1: A co, to jest podobna ryba?
2: Tak, podobna ryba, ale ma więcej mięsa niż flądra.
3: Tak, powiedzmy, że więcej mięska.
2: Tak.
3: Dlatego wybrali nasi szefowie bardziej gładzicę niż ryby flądry tutaj.
1: To jest taka flądra, jakby chodziła na siłownię trochę, tak?
3: Tak, tak, tak. Czyli bardziej nabita. Jesteśmy też dla gości z Openera. Na pewno przygotowaliśmy jakąś niespodziankę, czyli zestaw Openerowca.
1: Poważnie?
3: Zapraszamy tutaj na jakiś obiadek przed imprezką, także zapraszamy na zestaw Openerowca.
1: A co będzie w zestawie Openerowca?
3: Będzie niespodzianka. Zapraszamy.
1: Okej, dobra. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Dziękuję.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Para do pary w Radiu Z.
5: Para królewska lub prezydencka, słynny piłkarz i piosenkarka, znani aktorzy, a może po prostu sąsiedzi, albo szwagier z żoną?
6: Zajrzyj na facebookowy profil Radia Z i weź udział w konkursie. Napisz w komentarzu, z jaką parą zjadłbyś wymarzoną kolację i uzasadnij swój wybór. Wygraj 500 zł i bilety do kina na film Zaproszenie z gwiazdorską obsadą.
7: Sponsorem konkursu Para do pary w Radiu Z jest dystrybutor filmu Olivia Wilde Zaproszenie.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Studio Radia Z w Warszawie, jest już i Dalia Tomczak, a to oznacza, że czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zapraszamy.
3: Prokuratura liczy na świadków nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego. Centrum Bielska-Białej bez defibrylatora. Ktoś zniszczył urządzenie. Na Mundialu Austria gra z Hiszpanią. W wiadomościach sportowych powiemy, kto bliżej awansu.
2: 22.
3: Śledczy proszą o pomoc w postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego. Zachęcają ewentualnych świadków czy pokrzywdzonych do zgłaszania się do prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów. Portal Zero.pl poinformował, że koordynator prosektorium miał preferować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Jakich informacji spodziewają się śledczy? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
4: Na przykład o wskazywaniu konkretnych zakładów pogrzebowych. W tej sprawie z urzędu wszczęto postępowanie sprawdzające, mówi prokurator Piotr Skiba i dodaje, że liczy na przekazywanie informacji, na przykład o przypadkach żądania pieniędzy przez personel prosektorium.
5: Przy wydawaniu zwłok z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
4: Szpital Południowy ze skutkiem natychmiastowym zwolnił już koordynatora prosektorium. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. Dziś wiadomo już, że nie chodziło o ich fałszowanie, a o wypełnienie przez nieuprawnioną osobę. Samorządowiec kierował gangiem. Zastępca wójta gminy Bełchatów był mózgiem grupy przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją papierosów. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Więcej o tej sprawie wie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: Grupa działała na terenie województw łódzkiego i świętokrzyskiego, gdzie na początku czerwca policjanci zlikwidowali linię produkcyjną i zatrzymali na gorącym uczynku dwóch podejrzanych. Trzy kolejne osoby wpadły w ostatnich dniach w Bełchatowie. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, mówił mi komisarz Krzysztof Wrześniowski z Centralnego Biura Śledczego Policji.
7: Jeden z zatrzymanych mężczyzn pełni funkcję publiczną, a drugi jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bełchatowskich klubów sportowych.
6: Zatrzymany Tomasz J. to zastępca wójta gminy Bełchatów. Sam urząd sprawy nie komentuje. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Skarb Państwa na działaniu grupy kierowanej przez samorządowca mógł stracić co najmniej 3,5 miliona złotych. Bielsko-Biała bez ogólnodostępnego defibrylatora AED w centrum miasta. Ktoś zniszczył urządzenie po jednej z plenerowych imprez. Sprzęt został otwarty i uruchomiony w nieodpowiedni sposób, co uszkodziło elektrody. Trwają poszukiwania sprawcy, mówi Marek Przemek z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
8: Najgorsze jest to, że urządzenie nie będzie działało przez pewien czas i może to narazić na uszczerbek lub nawet na utratę życia osobom, która będzie go potrzebowała. To zachowanie skrajnie nieodpowiedzialne.
3: Naprawa aparatu potrwa około miesiąca. Za celowe uszkodzenie sprzętu może grozić kara więzienia. Amunicja zatopiona przez aliantów w czasie II wojny światowej będzie wydobyta z dna mórz Bałtyckiego i Północnego. Nadzorować pracę ma nowa instytucja z Rostocku w Niemczech, która już zapowiedziała współpracę m.in. z Polską. O szczegółach korespondent Radia Z z Berlina. Wojciech Hernes.
9: Na dnie niemieckich morskich wód terytorialnych zalega 1,5 miliona ton pocisków artyleryjskich, bomb, granatów i innej amunicji, w tym pojemników z trującymi gazami bojowymi. Nowe centrum kompetencyjne w Rostocku zajmie się na skalę przemysłową systematycznym wydobyciem i niszczeniem tych niebezpiecznych pozostałości. Eksperci mówią o pokoleniowym zadaniu, bo oczyszczanie Bałtyku i Morza Północnego z zalegającej na dnie amunicji potrwa jeszcze dziesięciolecia. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
3: A czasu jest coraz mniej. Z zardzewiałych osłon pocisków do wody dostają się szkodliwe substancje zagrażające środowisku. W Radio Z wiadomości sportowe. Krzysztof Wilanowski.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza sponsor Oknoplast. Producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
11: Hiszpania jak na razie bliżej awansu do 1/8 finału Mistrzostw Świata. La Roca 1-0 prowadzi z Austrią. Do siatki trafił Mikel Oyarzabal. Napastnik Hiszpanów dostał podanie na 11 metr i pewnie pokonał bramkarza rywali. Ten gol wisiał w powietrzu. Hiszpanie cieszyli się już z trafienia wcześniej. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego zrobiło się zamieszanie w austriackim polu karnym. Piłka trafiła do Marka Cucurelli. Ten bez chwili zastanowienia mocno uderzył i trafił do bramki. Sędzia jednak gola nie uznał, bo dopatrzył się faulu. Hiszpanie dopięli swego i po pierwszej połowie prowadzą z Austrią 1-0. A pojedynek piłkarskich gigantów czeka nas w nocy o 1:00. Portugalia zmierzy się z Chorwacją. To znaczy, że na murawie zmierzą się 40-latkowie Cristiano Ronaldo i Luka Modric. Wiek to tylko liczba. Wszystko sprowadza się do tego, co robią na boisku, jaki przykład dają w szatni. Obaj są wzorem dla milionów sportowców i kolejnych pokoleń piłkarzy. Obaj są długowieczni. To prawdziwe ikony futbolu. Mówił trener Portugalczyków Roberto Martinez. Początek tego meczu, przypomnijmy, o 1:00.
10: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
2: Przed nami noc z temperaturami od 13 na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, przez 15 w Łódzkiem, do nawet 17 na Podkarpaciu. Bez deszczu Mazowsze i cały wschód Polski, reszta kraju już z opadami, a w Gdyni Kosakowo delikatnie pada teraz na termometrze w okolicach 17-18 stopni.

5 minut po 10:00, Norbert Wilkowski, witam ponownie i zapraszam na kolejną godzinę z wyjątkowego programu, jakim jest nasz program na żywo z tegorocznego Openera. Bądźcie z nami, teraz Tame Impala.

0: w Radiu Z.
1: Powoli w naszym studiu openerowym robi się coraz głośniej. Na pewno to słyszycie. Jest już w końcu 11 po 22. Słuchajcie, prawie połowa ludzi urodzonych w latach 1995-2012, chodzi o generację Z, odczuwa problem z samotnością. O tym mówił w tym roku szef openera i wskazał festiwal i festiwalowanie jako jedną z możliwości poznawania nowych ludzi. Rozmawialiśmy z Alicją, która jest tego dowodem. Posłuchajcie.
2: Ludzie generalnie na festiwalu są wspaniali. Jest to idealna okazja zarówno dla osób bardzo otwartych, jak i ludzi trochę bardziej skrytych, którzy na co dzień nie mają takiej odwagi. Tutaj poznaje się ludzi przez wspólną pasję do muzyki, przez wspólną pasję do mody, przez wspólną pasję do zabawy. Bardzo lubię ekspresyjność w postaci właśnie ubioru. Bardzo dobrze mi to idzie. Ludzie są wspaniali. W szczególności inne osoby, które też są zajarane modą, wymieniamy się jakoś komplementami, pytamy skąd masz to, więc myślę, że to jest taka moja droga do poznawania ludzi. Głównym powodem w tym roku nie jest line-up, nie są artyści, którzy tutaj grają, jest to sama wizja zabawy tutaj, spędzenia czasu świetnie z nowo poznanymi ludźmi, takie wyjście ze strefy komfortu, po prostu idealne. Samemu jest to na pewno dla odważnych, ale zdecydowanie z wielką chęcią mogę to polecić. Myślę, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Jest mnóstwo różnych zabawy tutaj, spędzenia czasu świetnie z nowo poznanymi ludźmi. Takie wyjście ze strefy komfortu, po prostu idealne. Samemu jest to na pewno dla odważnych, ale zdecydowanie z wielką chęcią mogę to polecić. Myślę, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Jest mnóstwo różnych stref, jeżeli to nie będą koncerty, będą...

0: Tu Radio Z, a ja przypomnę, że dzisiaj na scenę w Gdyni wyjdzie jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie, czyli Calvin Harris. A wy przed chwilą w Radio Z mieliście okazję usłyszeć aż 3 jego piosenki. Wracamy za chwilę.
1: Reklama. Marian, natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9,99 zł. Media Expert.
6: Po reklamie.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: To był Dermot Kennedy, ale nie z tych Kennedych, tylko z innych, tych co śpiewają. Tu Radio Z, 26 minut do 11. Pamiętajmy też o tych, którzy chcieliby obejrzeć spokojnie mecz, a nie mogą z jakichś powodów. Trwa spotkanie Hiszpanii i Austrii podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Hiszpanie wygrywają po bramkach panów Oyarzabal i Pedro Porro. Czyli na razie mamy Flamenco 2, Walc Wiedeński 0.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: To był Teddy Swims, czyli jedna z gwiazd tegorocznego Openera. To będzie sobota, ale zanim sobota, to jeszcze mamy czwartkowy wieczór. No i za niecałą godzinę Daria ze Śląska wystąpi na Tent Stage'u, a chwilę wcześniej złapała ją nasza dziennikarka muzyczna Magda Barczyk. Posłuchajmy.
2: Daria ze Śląska razem z nami. Cześć, Daria.
3: Cześć.
2: Ostatnie minuty, kilkadziesiąt minut przed twoim koncertem. Jak wygląda teraz twoje przygotowanie do niego?
3: Bardzo spontanicznie, to znaczy byłam głodna, więc zjadłam przed chwileczką. Trochę odpoczywałam w hotelu, a rano była próba i bardzo owocna, także ciekawa jestem i czekam, co będzie wieczorem. W moim normalnym życiu o tej porze to ja już śpię.
2: Powiedz mi, jak ty się w ogóle czujesz na takim festiwalowym graniu, nie halowym?
3: Spoko, powiem ci. Cieszę się głównie, szczególnie, bo może cię spotkać ktoś, kto cię nigdy w życiu nie słyszał, nie? I chodzi sobie między scenami i zatrzyma się na jakiejś mojej piosence i to jest dla mnie super, nie? Super wartość i bardzo ważny słuchacz.
2: Daria, to na koniec powiedz mi, czego tobie życzyć przed tym startem twojego koncertu tutaj na Openerze?
3: Przede wszystkim, żeby wszystko się udało, żebyśmy byli my szczęśliwi i no, ludzie, którzy będą pod sceną, żeby się bawili.
2: Czyli co, życzymy po prostu fantastycznych emocji.
3: Tak jest.
2: No i dziękuję ci.
3: Również dziękuję.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
0: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Po reklamie.
2: Dochodzi 23, słuchacie Radia Z i Dalia Tomczak ma dla was najnowsze wydanie wiadomości. Posłuchajmy.
3: Donald Tusk kontra Zbigniew Ziobro. Premier zrzekł się immunitetu poselskiego. Były minister sprawiedliwości bez statusu uchodźcy. Reakcja węgierskiego rządu. Na mundialu mecz Hiszpania-Austria. Posłuchajcie, kto w 1/8 finału.
2: 23.
3: Donald Tusk bez poselskiego immunitetu. Premier zrzekł się go w związku z pozwem złożonym przez Instytut Polski Suwerennej, którego prezesem jest Zbigniew Ziobro. Instytut oskarża premiera o zniesławienie. Chodzi o słowa o finansowaniu instytucji przez zonda krypto. W tej sprawie w kwietniu złożono prywatny akt oskarżenia przeciwko szefowi rządu. Szczegóły zna reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Premier w kwietniu przekazał informację ABW, według której prezes zonda krypto wpłacił pieniądze na rzecz dwóch fundacji. Prawie 500 000 zł trafiło do Instytutu Polski Suwerennej. Kolejne 300 tysięcy do fundacji, na czele której stoi poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Z kolei poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński nazywa skandalem złożenie pozwu przeciwko premierowi.
5: To jest bezczelność Zbigniewa Ziobro i całej suwerennej Polski firmowanej dzisiaj przez PiS.
4: Premier gotów jest na konfrontację w tej sprawie ze Zbigniewem Ziobro.
3: Zrzeczenie się immunitetu poselskiego musi jeszcze zatwierdzić Sejm. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski bez statusu uchodźcy. To samo dotyczy również żony byłego ministra sprawiedliwości. Unieważniono również dokumenty ich podróży. Decyzję Węgier potwierdził szef MSZ Radosław Sikorski. Były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy mówi, że polskie organy mają otwartą drogę do wystąpienia do USA o ekstradycję Ziobry.
6: To są kolejne decyzje różnego rodzaju instytucji. Mieliśmy również decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztowania, które upoważniają ministra prokuratora generalnego do wystąpienia skutecznego o ekstradycję ministra Zbigniewa Ziobry i w takiej sytuacji wydaje się, że te argumenty będą silne.
3: Ziobro, komentując w Polsat News decyzję Węgier, powiedział, że nie boi się sądu. To właśnie amerykański organ wymiaru sprawiedliwości będzie rozpatrywał wniosek o ekstradycję. Konkretne oczekiwanie koalicjanta po aferze w Szpitalu Południowym. Trzeba to rozliczyć, mówi szefowa Polski 2050, minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i w mocnych słowach określa to, co działo się w placówce.
7: Oczekuje się ode mnie, że jako polityczki, że skoro nikt nie dyskutuje, że to jest patologia układy, bo każdy gołym okiem widzi, że to jest patologia układy, to ja jako polityczka mam kłamać. Nie, nie będę kłamać. Ja się z ludźmi umówiłam naprawdę. Umówiłam się naprawdę. To są patologie i układy. Trzeba te układy rozwiązać i patologie uciąć.
3: Zdaniem Pełczyńskiej-Nałęcz ochrona zdrowia jako całość wymaga zmian systemowych. Albo to się dokona ponad podziałami politycznymi, albo nie dokona się nigdy, mówi szefowa Polski 2050. Po zakończeniu programu CPN ceny paliw na stacjach poszły w górę. Kierowcy narzekają, eksperci wyjaśniają. Ich zdaniem wyższe ceny wynikają z powrotu 23% stawki VAT na paliwa. Właściciele stacji nie zwiększyli marży detalicznej. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
8: Dla kierowców to może być jednak marne pocieszenie, bo cena litra popularnej 95 wzrosła w porównaniu z czasem, gdy obowiązywał pakiet CPN o 86 groszy za litr. Olej napędowy średnio o 88 groszy za litr, mówiła mi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
9: Największą podwyżkę notujemy w przypadku benzyny 98-oktanowej. Podrożała o 94 grosze.
8: Konsekwentnie tanieje za to autogaz, który nie był objęty pakietem CPN. Jego średnia cena to teraz 3,29 zł. To cena o 9 groszy niższa niż przed tygodniem. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Eksperci podkreślają, że nawet po ostatnich podwyżkach ceny i tak są niższe niż przed wprowadzeniem pakietu CPN. Jest nowa wersja programu Odyseusz. Dzięki niemu Polacy mogą zgłaszać swój pobyt za granicą. Na odświeżonej stronie znajdziemy wiadomości dotyczące bezpieczeństwa, warunków wjazdu i warunków pobytu w poszczególnych państwach. O tym, czego jeszcze można się dowiedzieć, mówi wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
10: Czy to dowód osobisty wystarczy, czy potrzebny jest paszport, czy potrzebna jest wiza. Informacja o tym, jakie dokumenty są wymagane od kierowców w danym kraju. jak wyglądają kwestie ubezpieczenia, kwestie zdrowia. No i to, co może jest najważniejsze, czy jest bezpiecznie, czy też obowiązują jakieś alerty, ostrzeżenia.
3: W systemie można też rejestrować swoją podróż zagraniczną. To daje możliwość automatycznego uzyskiwania powiadomień o zmianach w danym kraju, czy ostrzeżeniach i pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych. Odyseusz działa też przez rządową aplikację mObywatel. Kolejne miejsce w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata obsadzone. Przed momentem zakończył się mecz w Los Angeles. Hiszpania mierzyła się z Austrią. Wynik tego pojedynku zna Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
11: Potwierdzam.
3: Krzysztofie, kto cieszy się z awansu?
11: Hiszpania. La Roja pewnie 3-0 pokonała Austrię. Wynik w pierwszej połowie otworzył Mikel Oyarzabal. Wykorzystał dośrodkowanie z okolic 11 metra. Wpakował piłkę do bramki. Po zmianie stron mistrzowie Europy poszli za ciosem. Rozmontowali defensywę Austriaków w swoim stylu. Cierpliwie wymieniali podania i czekali na właściwy moment. Ten przyszedł Alex Baena. Wbiegł w pole karne, dośrodkował, a Pedro Porro bez większych problemów podwyższył prowadzenie swojego zespołu. Austriaków dobił Oyarzabal. Napastnik znalazł się sam na sam z bramkarzem Aleksandrem Schlagerem i spokojnie dał Hiszpanom trzeciego gola.
3: Hiszpanie poznają swoich rywali w 1/8 finału tej nocy. Wyłoni ich pojedynek Chorwacja-Portugalia. Kolejne wiadomości w Radiu Z za niecałą godzinę. Zapraszam, Michał Krasucki.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Dzisiaj w nocy od 13 stopni do nawet 17. Sporo deszczu, nie popada jedynie na wschodzie Polski. Jutro w ciągu dnia trochę chłodniej niż dzisiaj. 19 stopni na północy do maksymalnie 23 w centrum. I tym samym dziękuję za dzisiejszy program i zapraszam razem z Mateuszem Ptaszyńskim jutro od 17 oczywiście na żywo z Openera.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: północ. Piątek, 3 lipca, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Ciąg dalszy afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Placówka rozwiązała umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Bez wypowiedzenia z winy pracownika ze skutkiem natychmiastowym. Szpital tłumaczy, że doszło do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, w szczególności obowiązku dbałości o dobre imię szpitala i lojalności wobec pracodawcy oraz, co najważniejsze, poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych. To pokłosie publikacji portalu Zero.pl. Serwis podał, że koordynator prosektorium miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, publikował zdjęcia ciał i szczątków ludzkich w mediach społecznościowych, a samo prosektorium miał wynajmować jako plan filmowy. Tymczasem minister pracy zapowiedziała w Radiu Z, że inspekcja pracy będzie mogła sprawdzać lekarzy, bo jak podkreślił, na kontrakcie nie można pracować tak, jak byłoby się na etacie. To też skutek afery w Szpitalu Południowym. Musi skończyć się udawanie, że coś jest umową cywilnoprawną, B2B kontraktem, jeśli de facto jest umową o pracę, co wynika ze stanu faktycznego, mówi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. W najbliższą środę wchodzi ustawa, która pozwoli Państwowej Inspekcji Pracy sprawdzać wszystkie branże.
1: Nie będzie żadnych świętych krów. Niezależnie od tego, czy to jest gastronomia, czy to jest budowlanka, czy to jest infrastruktura, czy to są usługi, czy to jest ochrona zdrowia, kodeks pracy obowiązuje wszystkich i artykuł 22 wskazuje na definicję stosunku pracy i jasno mówi, że jeżeli tam, gdzie jest stosunek pracy, tam ma być umowa o pracę.
0: Minister pracy nie wyklucza, że niektórzy lekarze, którzy dziś są na kontraktach, będą musieli przejść na etat. To kolejny etap ratowania Jastrzębskiej Spółki Węglowej, której grozi bankructwo. Pierwsza grupa pracowników odeszła na urlopy górnicze w ramach pakietu osłon socjalnych dla górnictwa. Wraz z początkiem lipca z pracą w kopalniach pożegnało się ponad 1100 osób, a kolejni pracownicy czekają już na możliwość skorzystania z programu. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
2: Według planu w tym roku na urlopy górnicze odejdzie w sumie ponad 3000 osób. Zgodnie z zasadami korzystają z nich ci, którym do emerytury pozostało maksymalnie 5 lat. Tyle też będą trwały urlopy. Osoby odchodzące otrzymają 80% swojego wynagrodzenia. Całość pokryje państwo.
3: Szacunkowy koszt realizacji wyniesie około 500 milionów złotych.
2: Mówi Wojciech Sury, rzecznik prasowy JSW. Odejście tak dużej grupy pracowników ma pozwolić spółce odetchnąć, zmniejszając koszty wynagrodzeń. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Od maja w JSW wypłacane są także jednorazowe odprawy w wysokości 170 tysięcy złotych. Obie formy osłon wprowadziła nowelizacja ustawy o górnictwie, która zakłada transformację sektora i zmniejszenie zatrudnienia. Ceny mieszkań w górę. W pierwszym kwartale 2026 wzrosły średnio o 2,3%. Najbardziej w województwie mazowieckim to wzrost o 3,6%. Kolejne miejsca zajęły województwa lubuskie i podlaskie, podaje GUS. Z kolei najmniejszy wzrost cen odnotowano w warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim, a jedynym województwem, gdzie stawki spadły, było łódzkie. Planujesz wybrać się do lasu? Leśnicy apelują o szczególną ostrożność w związku z burzami, silnym wiatrem i ulewami. Po nawałnicach, które już zdążyły przejść przez część kraju, niektóre nadleśnictwa zdecydowały się już nawet na wprowadzenie zakazu wstępu do lasów. Więcej reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
4: Tak jest w nadleśnictwach zarządzanych przez Lasy Państwowe w Radomiu, Szczecinie, Łodzi czy Zielonej Górze, mówiła mi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
5: Silny wiatr połamał i powalił tysiące drzew. W wielu nadleśnictwach nadal usuwamy skutki zniszczeń.
4: Prognozy pogody zapowiadają kolejne gwałtowne burze z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Leśnicy apelują, zanim wybierzemy się do lasu, sprawdźmy na bieżąco sytuację pogodową, ale też to, czy teren, do którego się wybieramy, nie został objęty czasowym zakazem. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Takie informacje są publikowane w mapie banku danych o lasach. Kończy się odłów śniętych ryb ze zbiornika Pilchowickiego i rzeki Bubry poniżej. To będzie nawet 19 ton według informacji Radia Z. Spółka odpowiedzialna za obiekt i przygotowanie remontu, w trakcie którego spuszczone ze zbiornika wodę, tłumaczy się, że rozwój sytuacji był nie do przewidzenia. Chodzi o ilość spływających wraz ze spuszczaniem wody na mułów, w których nadal nie wiadomo, jakie dokładnie są substancje.
6: Po pierwsze, ilość na mułów, których nikt nie przewidywał. Kiedyś badał to energoprojekt, ale to było kilka lat temu. i tam było ich chyba 4 czy 5 razy mniej. Oczywiście do tej liczby proszę się nie przywiązywać, ale dużo mniej. No i pojawiła się przyducha, zresztą nie tylko tutaj. No i to już był proces, który bardzo trudno było zatrzymać.
0: Mówi Radio Z prezes Tauron Eco Energii Sławomir Czuchri. Za przygotowanie remontu miał być odpowiedzialny zespół przyrodników wynajęty przez spółkę. Kontrolę zapowiedziała wojewoda i Dyrekcja Ochrony Środowiska. Obowiązuje zakaz korzystania z wody w rzece. W Kartuzach oficjalnie ruszyło pierwsze od lat 30. ubiegłego wieku miejskie kąpielisko. Po wojnie wszystkie 4 jeziora w tym kaszubskim mieście wypełniły się ściekami i osadami, przez co przez dekady nikt do nich nie wchodził. Ale to się zmieniło po tym, jak kilka lat temu uruchomiono pionierski projekt dogłębnego oczyszczania zbiorników. Przyniósł on niebywałe wręcz efekty, mówi burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński.
7: Woda jest czysta. Już od 2 lat badania wskazują, że jest na pograniczu wody pitnej. Na takie efekty nawet powiem szczerze, ja nie myślałem, ale rzeczywiście myślę, że tutaj chyba natura na to bardzo czekała, nasze jeziora i one nam w tym pomagają też.
8: I ta woda rzeczywiście jest dużo lepsza, taka zdatna do pływania, że tak powiem, nie?
9: A wy się w jeziorze już kąpaliście?
10: Tak. Ja w zimę tu się kąpałem, tak cudownie tu jest.
0: Kąpielisko, które odwiedził reporter Radia Z Maciej Bąk, mieści się nad jeziorem klasztornym dużym i jest kąpieliskiem na wodzie. Do opalania służyć będzie przypominająca piramidę drewniana konstrukcja, bo przy kaszubskich jeziorach rynnowych trudno o znalezienie brzegu z dużą powierzchnią do plażowania. Około 20 stopni, przelotne deszcze i burze, na północy wiecznie. Taka będzie pogoda w Polsce w najbliższych dniach. Temperatury dochodzące do 30 stopni jednak wrócą i to już w następny weekend, ale niekoniecznie wszędzie będzie upalnie, mówi Anna Gryczman z IMGW.
11: Bo znów potwierdza się taki scenariusz już w kolejnych tych prognozach, że bardziej upalnie będzie w Polsce południowej, centralnej, niekoniecznie północnej, więc ten wypoczynek nad morzem może obyć się bez takiej wysokiej temperatury, jak było ostatnio.
0: IMGW nie wyklucza, że temperatury powyżej 35 stopni jeszcze tego lata w Polsce się pojawią.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Kasia Wilk i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
1: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Węgry cofnęły status uchodźcy Zbigniewowi Ziobrze, jego żonie oraz Marcinowi Romanowskiemu. Unieważniły też ich dokumenty podróży. Koła sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą, skomentował na X-ie szef MSZ Radosław Sikorski. Politycy PiSu murem za Zbigniewem Ziobrą, a krytycznie o decyzji sądu. Orzeczenie obarczone wadą proceduralną, mówi były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. A to w związku z prawomocną już decyzją o tymczasowym aresztowaniu Ziobry, która otwiera drogę do wniosku o jego ekstradycję.
2: Rozumiem, że pan Waldemar Żurek będzie chciał wystąpić do Stanów Zjednoczonych. Gratuluję fantazji. Postępowanie ekstradycyjne trwa od 12 miesięcy do kilku lat. Ma charakter sądowy i polityczny. Wiadomo, że ostatecznie decydują politycy, bo Departament Stanu decyduje, ale może złożyć. Niech sędzia amerykański zobaczy, za co ścigany jest Zbigniew Ziobro.
1: Zbigniew Ziobro ma odpowiadać za aferę w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu kierowanie grupą przestępczą i wydanie niezgodnie z prawem 150 milionów złotych. Donald Tusk zrzekł się immunitetu, potwierdził to Radiu Z rzecznik rządu Adam Szłapka. Decyzja ma związek z pozwem o zniesławienie, jaki szykuje przeciwko premierowi Fundacja Zbigniewa Ziobry, a dotyczy wypowiedzi o finansowaniu tej fundacji z pieniędzy Zonda Krypto. Sprawę komentuje dla Radia Z Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
3: Osobiście uważam za skandal, że instytut, który służy do konsumowania pieniędzy ukradzionych przez Zonda Krypto, pozywa premiera, który o tym poinformował opinię publiczną.
1: Na początku kwietnia premier powiedział, że prezes Zonda Krypto wpłacił 450 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Ziobry, Instytut Polski Suwerennej. Czterech młodych mężczyzn stanie przed sądem za przygotowywanie zamachów terrorystycznych w Olsztynie. Według śledczych mieli planować ataki na szkoły i miejsca kultu. O szczegółach Maciej Bąk.
4: Cała czwórka przygotowywała się do aktów terroru kompleksowo. Przechodzili szkolenia strzeleckie, uczyli się wytwarzać materiały wybuchowe, studiowali mapy i czytali o największych masowych zbrodniach ostatnich dekad. Służby natrafiły na ich trop, analizując fora internetowe. 19-latkowie usłyszeli zarzuty posiadania wyrobów pirotechnicznych, propagowania nazizmu, nawoływania do zabójstwa i szykowania się do jego popełnienia. Oskarżeni będą oczekiwać na proces na wolności, bo sąd po 2 miesiącach wypuścił 2 z nich z aresztu, a pozostałym od początku odmówił izolacji.
1: Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Polskie służby uderzają w narkogangi. Straż Graniczna przejęła ponad tonę marihuany, która miała być wprowadzona do Polski. Środki były ukryte w kontenerach z cegłami, które przypłynęły z Tajlandii. Poinformował o tym szef MSWiA. To historyczna, największa w ostatnich latach akcja antynarkotykowa funkcjonariuszy Straży Granicznej, podkreśla Marcin Kierwiński i dodaje, że prób wprowadzenia do obrotu groźnych substancji jest coraz więcej.
5: To niestety zaczyna być codzienność. Tylko w okresie tych ostatnich 6 miesięcy zabezpieczono blisko 2 tony różnego rodzaju narkotyków. Mówię o Straży Granicznej. Gdy dodamy to do tego, co zabezpieczyła policja, to jest prawie 90 ton.
1: Marcin Kierwiński zaznaczył, że walka ze zorganizowaną przestępczością i przestępczością narkotykową jest obecnie głównym kierunkiem służb. Pijany kierowca autobusu z Gdyni był o krok od wożenia w tym stanie pasażerów, ale nie dotarł do pojazdu, bo powstrzymali go policjanci. Sytuacja miała osobliwy przebieg, bo mężczyzna był podwożony przez kobietę jej autem osobowym, kiedy ta wjechała na zakaz ruchu i zatrzymał ją patrol drogówki. Podpity pasażer podszedł do nich i zaczął awanturować się i znieważać funkcjonariuszy, mówi Marek Kobiałko z policji w Gdyni.
6: Pomimo poleceń mężczyzna zlekceważył policjantów, a następnie oddali się w kierunku stojącego w pobliżu autobusu, którym miał rozpocząć pracę jako kierowca. Policjanci wyczuli od mężczyzny woń alkoholu. Badanie wykazało 0,20 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.
1: Mężczyzna odpowie teraz za znieważenie funkcjonariusza publicznego i stawienie się po alkoholu w miejscu pracy. Czekają go też konsekwencje służbowe. Setki kierowców z powiatu tarnowskiego mają problem po skazaniu właściciela szkoły jazdy z Wojnicza za fałszowanie dokumentów. Chociaż zdali egzaminy na prawo jazdy, tarnowski starosta wysyła im właśnie decyzje cofające uprawnienia do kierowania pojazdami. Na wniosek prokuratury. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Przemek Taranek.
7: Dariusz B. nie organizował obowiązkowych dla kursantów szkoleń z udzielania pierwszej pomocy, wyjaśnia prokurator Mirosław Sienicki.
8: Podrabiał podpisy ratownika medycznego, poświadczając w ten sposób, że te szkolenia zostały przeprowadzone.
7: Po uprawomocnieniu się wyroku skazującego fałszerza, prokuratura wystąpiła do starostwa o cofnięcie uprawnień osobom, które nie zaliczyły szkolenia z pierwszej pomocy.
8: Dotyczy około 350 kierowców.
7: Nie tracą prawa jazdy automatycznie. Od decyzji starosty mogą się odwołać do sądu. Przemek Taranek, Radio Z.
1: 3 lata temu w podobnej sprawie interweniował rzecznik praw obywatelskich, stając w obronie 200 kierowców, ale zarówno wojewódzki, jak i naczelny sąd administracyjny podtrzymały decyzję o unieważnieniu ich praw jazdy. Jest nowa wersja systemu Odyseusz. Dzięki niemu Polacy mogą zgłaszać swój pobyt za granicą. Na odświeżonej stronie w sposób przejrzysty znajdziemy wiadomości dotyczące bezpieczeństwa, warunków wjazdu i warunków pobytu w poszczególnych państwach. O tym, czego można jeszcze się dowiedzieć, mówi wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
9: Czy to dowód osobisty wystarczy, czy potrzebny jest paszport, czy potrzebna jest wiza. Informacja o tym, jakie dokumenty są wymagane od kierowców w danym kraju. Jak wyglądają kwestie ubezpieczenia, kwestie zdrowia. No i to, co może jest najważniejsze, czy jest bezpiecznie. Czy też obowiązują jakieś alerty, ostrzeżenia.
1: W systemie można też rejestrować swoją podróż zagraniczną. To daje możliwość automatycznego uzyskania powiadomień o zmianach w danym kraju, czy ostrzeżeniach i pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych. Odyseusz działa też przez rządową aplikację mObywatel. Dziś do naszych kin wchodzi m.in. komediodramat Zaproszenie w reżyserii Olivia Wilde, która zagrała również jedną z ról. Oprócz niej na ekranie zobaczycie Penelope Cruz, Setha Rogena i Edwarda Nortona. To bardzo mądry film o relacjach, mówi psycholożka Małgorzata Ome.
10: A jednocześnie wspaniale zagrany, wesoły, miesza i smutek, i śmiech, no tak jak relacje, jak związki tak naprawdę. Jest cudowny.
1: Na film zaprasza Radio Z. Bezpłatne plenerowe spektakle będzie można zobaczyć w stolicy. Letnią akcję od prawie 20 lat organizuje Fundacja Krystyny Jandy na rzecz kultury. Przygotowano tytuły dla dzieci i dla dorosłych. W lipcu odbywać się będą na Placu Konstytucji, w sierpniu przed Och Teatrem przy Grójeckiej.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za 6

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Radio Z zaprasza na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata. Open Air Festival 2026. Poczuj klimat festiwalowych wakacji w wykonaniu największych gwiazd muzyki. Teddy Swims, Calvin Harris, Florence and the Machine, Martin Garrix, Zara Larsson. Open Air Festival 2026 w Radiu Z. Od 1 do 4 lipca. Radio Z. Muzyka numer 1.
1: Druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Są obietnice wsparcia dla sadowników, którym fala upałów zniszczyła plantacje. W trudnej sytuacji są rolnicy z Lubelszczyzny i Mazowsza. Szczególnie ucierpiały uprawy porzeczek, agrestu i malin. O szansę na pomoc dla stojących u progu bankructwa pytał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
2: Ekstremalne temperatury w ostatnich dniach czerwca były dla owoców miękkich po prostu zabójcze.
3: One się po prostu na krzewach, mówiąc kolokwialnie, gotują. I tutaj nie zostawimy rolników, sadowników bez wsparcia. Będziemy szukać rozwiązań.
2: Obiecuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Poszkodowani plantatorzy muszą się najpierw zgłosić do swoich gmin, a potem czekać na wizytę inspektorów ze specjalnie powołanych komisji, które szacować będą straty i poziom odszkodowań.
1: Na razie nie wiadomo, ilu sadowników poniosło straty i jak przełoży się to na ceny owoców i ich przetworów. Rośnie bilans ofiar rosyjskich ataków na Kijów. Poprzedniej nocy zginęło tam 27 osób. Według mera miasta Witalija Kliczko było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy od początku wojny. Użyto dronów i rakiet. W płomieniach stanął m.in. wielopiętrowy hotel w centrum miasta. Piątek jest w Kijowie dniem żałoby i właśnie dziś szefowie MSZ-u Polski i Ukrainy spotkają się w Warszawie. Wśród tematów, które poruszą Radosław Sikorski i Andrii Sybicha, mają być relacje między oboma państwami oraz sytuacja na froncie. Prezydent Donald Trump ma humanitarne serce i chce położyć kres bezsensownemu zabijaniu i pozostaje optymistą, że się to uda, powiedział polskiej agencji prasowej przedstawiciel administracji USA. To komentarz Białego Domu do zmasowanego rosyjskiego ataku powietrznego na Kijów. Prezydent i jego zespół ciężko pracują, aby zakończyć wojnę między Rosją a Ukrainą i pozostaje optymistą, że ostatecznie uda nam się zawrzeć porozumienie pokojowe, przekazał urzędnik zastrzegający anonimowość. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że przywódca Rosji Władimir Putin boryka się z problemami na froncie i w gospodarce, dlatego będzie tylko nasilał ataki na Ukrainę, zwłaszcza z użyciem rakiet balistycznych. Amunicja zatopiona przez aliantów w czasie II wojny światowej będzie wydobyta z dna Mórz Bałtyckiego i Północnego. Nadzorować pracę ma nowa instytucja z Rostocku w Niemczech, która już zapowiedziała współpracę m.in. z Polską. O szczegółach korespondent Radia Z z Berlina, Wojciech Hernes.
4: Na dnie niemieckich morskich wód terytorialnych zalega 1,5 miliona ton pocisków artyleryjskich, bomb, granatów i innej amunicji, w tym pojemników z trującymi gazami bojowymi. Nowe centrum kompetencyjne w Rostocku zajmie się na skalę przemysłową systematycznym wydobyciem i niszczeniem tych niebezpiecznych pozostałości. Eksperci mówią o pokoleniowym zadaniu, bo oczyszczanie Bałtyku i Morza Północnego z zalegającej na dnie amunicji potrwa jeszcze dziesięciolecia. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
1: Czasu jest coraz mniej. Z zardzewiałych osłon pocisków do wody dostają się szkodliwe substancje zagrażające środowisku. Są zarzuty dla pary Rosjan, która wspięła się na Empire State Building w Nowym Jorku. Prokuratura oskarżyła ich o włamanie i narażenie innych na niebezpieczeństwo. Para rozwiesiła transparent z hasłem o miłości i pokoju, a po kilkudziesięciu minutach, schodząc z iglicy, zatrzymała się na jednej z platform i tam się zaręczyła. Koniec pakietu CPN, ale nie koniec rządowej obserwacji wydarzeń na rynkach światowych. Wprawdzie tarcza osłonowa wygasła, co spowodowało duży wzrost cen na stacjach benzynowych, ale obóz władzy zostawia sobie uchyloną furtkę. Będziemy reagowali na sytuację, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
5: Gdyby ona została w sposób negatywny zweryfikowana, no to tutaj mamy oczywiście narzędzia już przetestowane, które możemy użyć. No tutaj mówimy chociażby o obniżce VAT-u, natomiast w sytuacji, gdyby dochodziło do eskalacji w rejonie Bliskiego Wschodu, i podniesienia cen surowca.
1: Zdaniem ministra wszyscy, niezależnie od opcji politycznej, powinni dążyć do tego, żeby ceny paliw były niższe. Po wygaszeniu pakietu CPN litr benzyny 95 kosztuje nawet 6,80 zł, a miejscami jeszcze więcej. Chaos wokół Nowego Śląskiego